0: założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Włocławka, jak i całego regionu włocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Włocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam, program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413, dokładnie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych

0: dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych, działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną, jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów. I to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem. I ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu. I cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
5: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem.

0: podcastem, rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brzeszcz Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzeszcz Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada

0: prokuratura.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. Czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień wyjeździe. Gdzie świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy.

0: pracujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6. Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6. Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają za zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano

0: Zorganizowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10:00 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
1: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
0: Wieczorem o 18:00 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Ja reprezentuję zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
0: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach

0: ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
1: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
0: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
1: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła.

0: Dlatego, że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 100, 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
1: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
0: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
2: W środę w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe święto polskiego rzemiosła, które rozpoczęło się od mszy świętej, po której uroczystą paradą uczestnicy przeszli do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbyła się oficjalna część 20-lecia istnienia niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie. Była to przede wszystkim okazja do wspomnień i podsumowania tego, jak rozwinęła się ta placówka przez dwie ostatnie dekady pod egidą powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie.
3: Rozpoczęło 34 uczniów. Ucząc się zawodów fryzjera, tapicera i stolarza. I tak co roku się liczba uczniów zwiększała. Także mamy w tej chwili ponad 850 uczniów. Nauka trwa 3 lata i to jest system dualny, nazywany tak już potocznie, on jest właściwie w całej Europie praktykowany. I uczeń w szkole ma teorię, a w warsztacie ma naukę praktyczną pod nadzorem mistrza zawodu.
2: Idea powstania szkoły nie wzięła się z niczego. Była za to efektem osłabienia szkolnictwa zawodowego, z czym nie zgadzał się świętej pamięci starszy cechu Brunon Gajewski.
3: Na zarządzie powiedział tak: słuchajcie, jak społeczeństwo może żyć bez fachowców? Otwieramy szkołę. No wszyscy zdziwieni. Bruno, ty się puknij w głowę, wy nie macie budynku, wy nie macie pieniędzy, nie macie nauczycieli, no nie macie nic, a chcecie szkołę otwierać. No i muszę powiedzieć, że to samozaparcie pana Brunona, ten jakby no zmierzanie do tego upatrzonego celu, to musi się udać.
2: I się udało. Przez 20 ostatnich lat szkoła systematycznie się rozwijała i kształciła coraz to więcej zawodowców w wielu różnych zawodach.
4: Zaczynaliśmy w Bolszewie 20 lat temu. Jeden oddział, 3 zawody, stolarz, fryzjer i tapicer. Teraz kształcimy w 27 zawodach. Posiadamy 2 budynki, tutaj na ulicy Strzeleckiej, drugi budynek na ulicy Kalwaryjskiej. Także bardzo mocno się rozwijamy. W tym roku też pisaliśmy do ewidencji technikum niepubliczne. Od przyszłego roku we wrześniu też startuje. Także mamy cały czas jakieś nowe pomysły, chcemy udoskonalać szkołę, ale jednocześnie chcemy też nawiązywać do tych tradycji rzemieślniczych.

0: żeby jednak było to nieodłącznym elementem naszej szkoły.
1: Hajnówka to jedno z czterech miast w Polsce, które dostało dofinansowanie z programu Równać Szanse na zorganizowanie festiwalu dla młodych. Wszystkie pomysły związane z projektem wynikają z potrzeb młodzieży tego.

0: Zależy, więc dobór prelegentów również należał do młodzieży. Pytania też młodzież sama wymyślała.
1: Jak dodaje koordynator projektu Katarzyna Czurak, takie inicjatywy dają wiele możliwości rozwoju dla młodzieży. Młodzi ludzie potwierdzają te słowa.
2: Organizowanie festiwali moim zdaniem jest potrzebne, ponieważ z młodzieżą możemy się zintegrować, z dorosłymi porozmawiać o hajnówce, o stworzeniu nowych rzeczy i o rozwijaniu się dalszym.
1: Podczas festiwalu odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z hajnówki oraz sama młodzież. Była to okazja, aby porozmawiać o pomysłach i potrzebach młodych ludzi. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców w wieku 15-21 lat.
3: Wyniki nie były najlepsze, ponieważ około 80% młodych ludzi z hajnówki było po prostu chciało wyjeżdżać, natomiast jakieś tylko 20 chciało zostać i no ogółem pokazywało takie problemy i rzeczy, których młodzież po prostu potrzebuje i potrzebowała. Uważa, że w hajnówce nie ma ambicji, a wyjazd uważa za taką normę i za sukces.
4: To jest także głos dla młodych, ale także i ci starsi mogą powiedzieć nam, co jest możliwe, a co bardziej już jest niemożliwe. Takie właśnie cele, które da się spełnić.
5: Miasto samo w sobie, rodzina, znajomi też. I po prostu ja taki czuję sentyment do hajnówki po prostu, że to jest moja taka mała ojczyzna właśnie.
1: Ankiety wypełniło ponad 200 osób, a jej rezultaty okazały się nieoczekiwane dla władz miasta.
6: Wyniki ankiety no zaskoczyły mnie, ale przynajmniej pokazują, że jest co robić, nad czym pracować i te wszystkie problemy czy tam trudności, z którymi się tutaj boryka nasza młodzież, powinniśmy rozwiązać.
1: Festiwal zaplanowała i zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta oraz młodzież działająca w miejscu aktywności lokalnej w hajnówce.
7: O pożarze wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w gminie Fałków pisało mnóstwo mediów, my również. Druhowie utracili prawie nowy wóz, ale i sprzęt ratowniczy, który się w nim znajdował, warty około 150 tysięcy złotych. Chcą oni odpracować to, co zabrał im wypadek. Zbierają elektrośmieci, prowadzą też zbiórki. Celem jest odkupienie sprzętu, a każdy z nas może im pomóc, choćby wpłacając online. Link znajdziecie w naszym portalu. Do pożaru doszło na początku sierpnia tego roku. Stracony wóz był najlepiej wyposażonym pojazdem w całej jednostce. W ogniu przepadł sprzęt wykorzystywany na co dzień w najtrudniejszych akcjach. Niemal od razu druhowie uruchomili zbiórkę online, by sprzęt móc sukcesywnie odkupować i by dzięki temu jakość świadczonej przez nich pomocy nie spadła. Zbiórka jednak utknęła w martwym punkcie, a dziś członkowie OSP Czerwno zwracają się z prośbą o wsparcie.
8: Aktualnie prowadzone są dwie zbiórki. Jedna zbiórka jest to zbiórka prowadzona online na stronie pomagamy.pl. Kwota jest praktycznie można wpłacać dowolnie. Jak to się mówi, każda cegiełka jest ważna. Drugą zbiórką jest zbiórka złomu i elektrośmieci, którą aktualnie prowadzimy.
7: Każdy, kto chciałby oddać elektrośmieci lub złom, powinien zadzwonić do strażaków z Czerwna. Druhowie przyjadą na miejsce i odbiorą sprzęt, który następnie odsprzedadzą. Całość pozyskanej kwoty przeznaczona będzie na zakup sprzętu ratowniczego. OSP Czerwno po stracie średniego wozu marki Renault dysponuje jeszcze nieco starszym średnim wozem marki Mercedes oraz ciężkim wozem MAN. Niestety ten ostatni nie jest wyposażony i to do niego trafi sprzęt zakupiony w wyniku Quest.
8: Zbiórki są głównie prowadzone na sprzęt, na sprzęt hydrauliczny, węże, na to, co jest głównie potrzebne i co najczęściej używamy do pomocy. Sprzęt, który uległ spaleniu, który straciliśmy, był to głównie sprzęt hydrauliczny do wypadków, do różnych sytuacji związanych z wydarzeniami na drodze. Sprzęt ochrony dróg oddechowych, strażaków, ratowników, węże pożarnicze, system oddymiający, na przykład agregat oddymiający, pilarki spalinowe do drzew, do drewna, kamera termowizyjna, sprzęt medyczny, torba PSPR-1, butla z tlenem, deska ortopedyczna. Wartość utraconego sprzętu jest szacowana na mniej więcej 150 tysięcy złotych.
7: Jednostka OSP w Czermnie jest jedną z bardziej pracowitych w regionie. Należy do niej 70 druhów oraz 15 młodych osób udzielających się w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Położenie jednostki jest strategiczne dla całego powiatu koneckiego.
9: Jesteśmy tak samo przy drodze krajowej numer 42. Dużo mamy lasów, zadrzewienia, nieużytków, niedaleko znajduje się od nas

0: Tak samo linia kolejowa, centralna magistrala kolejowa. No i też sporo mieszkańców miejscowości, których tak praktycznie na samym końcu województwa jesteśmy, więc te wszystkie miejscowości graniczące praktycznie z województwem łódzkim należą jakby pod naszym działaniem. No i PSP jest od nas co najmniej 30 km, także jesteśmy tutaj w naszym rejonie, jesteśmy pierwsi na miejscu. Specjalizowani jesteśmy praktycznie, mamy co najmniej 14 czy 13 druhów przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej medycznie przeszkoleni dobrze. Około 30 druhów z przeszkolonych, gotowych do wyjazdu, więc z szkoleniem podstawowym strażackim. Młodzieżowa drużyna pożarnicza działa prężnie, startujemy w wszystkich zawodach, może nie wygrywamy może tych zawodów, ale jak najbardziej staramy się cały czas w wszystkich zawodach, które są organizowane, czy w naszej gminie, czy w powiecie, czy nawet w województwie startowaliśmy tak samo. Klasowaliśmy się gdzieś zawsze w połowie stawki, więc myślę, że przygotowujemy się zawsze dobrze. Startujemy również w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Nasi druhowie z MDP klasują się też na pierwszych miejscach. Także staramy się jak najlepiej.
1: Oprócz tego OSP Czerwno prowadzi działalność szkoleniową zarówno wśród swoich najmłodszych adeptów, jak i wszystkich mieszkańców gminy, czy prezentując swój sprzęt i umiejętności podczas festynów. To jednostka zawsze pomocna ludziom, a teraz to ona tej pomocy potrzebuje. Zachęcamy Państwa zarówno do wpłat, jak i oddawania złomu czy elektrośmieci. Każda cegiełka dla strażaków z Czerwna jest niezwykle ważna.
2: Nowoczesny sprzęt, który zdecyduje o ludzkim życiu w krytycznych momentach. Jeleniogórscy strażacy otrzymali nowe narzędzia ratownicze, które natychmiast trafią do oddziału bojowego.
3: Wspaniała dla nas uroczystość przekazanie dwóch zestawów hydraulicznych z sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego.
2: Lokalne władze nie mają wątpliwości. Finansowe wsparcie strażaków to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo całego regionu i jego mieszkańców.
4: Jak najbardziej popieram takie akcje i uważam, że wszystkie służby, które współpracują z gminą Jeżów Sudecki, należy wspierać, ponieważ oddaje się nam to tutaj przy wsparciu w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych na rzecz również mieszkańców gminy Jeżów Sudecki. Pokazały to wydarzenia z września 2024. Przede wszystkim Straż Pożarna powinna być tutaj wspierana przez władze wszystkich gmin. Strażacy są z nami zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy.
5: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również gminie Mysłakowice. I tak jak pan wspomniał, nigdy za wiele tego sprzętu, bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne, więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry.
6: Straż Pożarna jest siłą, która, że tak powiem, szybkiego reagowania. Każde zdarzenie związane z bezpieczeństwem, czy to mieszkańców, czy to turystów przebywających w naszym regionie, opiera się o działania Straży Pożarnej, więc im lepszym sprzętem dysponuje ta straż, tym my możemy na co dzień czuć się bezpieczni.
2: Przekazane zestawy to sprzęt zasilany akumulatorowo, co w ekstremalnych warunkach wypadkowych daje ratownikom ogromną przewagę.
7: Przy standardowym zestawie zasilanym olejem hydraulicznym jest konieczność rozwijania przewodów hydraulicznych i ich zasilania. W tym konkretnym przypadku ratownicy są w stanie w bardzo szybkim czasie uzyskać dostęp do osób poszkodowanych. Czasami oszczędzamy nawet od 5 do 10 minut.
2: Ułamek sekundy i potężna siła. Nowe narzędzia imponują parametrami, dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji.
7: Zestaw ratowniczy posiada ciśnienie robocze rzędu 70 megapaskali, maksymalna siła rozpierania 1500 kN, siła cięcia 492 kN, umożliwia także pracę pod wodą, co jest bardzo ważnym elementem.
2: Dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji. Nowe zestawy trafiły już na wyposażenie wozów bojowych i choć dają ratownikom ogromną technologiczną przewagę, wszyscy zgodnie sobie życzą, aby tego sprzętu musieli używać jak najrzadziej.
8: Odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem TCZEW 2026, w których uczestniczą siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tczewie. Jest to specjalistyczna, między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego Tczew, z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdańsku, też specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, oraz z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Starogardzie Gdańskim, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W tych ćwiczeniach uczestniczą również siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa. Spotkaliśmy się na terenie PKP, Polskie Linie Kolejowe, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie działania.

0: działań specjalistycznych. To jest główny nacisk na działania specjalistyczne. Mamy epizod z zakresu ratownictwa chemicznego, wyciek z cysterny kolejowej, a także mamy epizod związany z ratownictwem technicznym na poziomie specjalistycznym, związany z wykolejeniem, wypadkiem kolejowym wagonów towarowych.
1: Mamy tutaj zasymulowany wypadek węglarki, z której został, zsunął się ładunek. Pod ładunkiem znajduje się dwóch pracowników kolejowych. Dodatkowo ten zbiegający wagon zderzył się z cysterną stojącą na tej wyładowni, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku paliwa z tej cysterny. Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do usuwania skutków tego wycieku, zabezpieczają całe miejsce zdarzenia. W całej tej akcji bierze również udział zespół takiego ratownictwa technicznego, właśnie, które stacjonuje na stacji Trzew. Tak, i ono wspomaga pracę strażaków, będzie uczestniczyło później w kolejaniu wykolejonego wagonu, tak, i usuwaniu skutków. Mamy tutaj rozstawiony żuraw kolejowy EDK 1000.
0: Ćwiczenia planowane są na kilka godzin. Strażacy będą podsumowali swoje zadania. Mamy zespół rozjemców, którzy nadzorują prawidłowość wykonywanych technik ratowniczych. Następnie zostaną wykonane analizy, oceny i podsumowanie.
1: Ćwiczymy po to, że w przypadku, gdy faktycznie dojdzie do takiego zdarzenia bądź podobnego, żebyśmy mieli przećwiczone procedury powiadamiania, tak, no ale i praktyczne umiejętności współdziałania służb kolejowych ze Strażą Pożarną.
2: W tym roku mija 20 lat, odkąd dziś Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Żuszkowej w Bartoszycach oraz trzy szkoły z Łódzka w Ukrainie kontynuują projekt wymiany z udziałem polsko-ukraińskiej młodzieży. I choć ze względu na sytuację geopolityczną dziś jest to wymiana jednostronna, to i tak wnosi ona wiele dobrego w oparciu o naukę języka, nowe przyjaźnie, a przy tym bliższe poznanie kultur i realizację budowania dialogu.
3: Realizowany od lat projekt wymiany młodzieży znacznie wykracza poza samo spotkanie się rówieśników, tym bardziej gdy to zadanie kontynuowane jest od lat, co ma miejsce m.in. z udziałem społeczności i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, która od 20 już lat współpracuje z trzema placówkami oświatowymi z Ukrainy.
4: Najczęściej było tak, że my jeździliśmy do Łódzka, do naszych zaprzyjaźnionych trzech szkół w czerwcu, a oni przyjeżdżali do nas we wrześniu. Także, a były też lata, kiedy w ogóle ta wymiana się nie odbywała. I no dlatego trudno mi jest powiedzieć, która to jest edycja. Temat każdego projektu był inny i najczęściej wpisywał się w priorytety fundacji, które nas sponsorowały. Była to ekologia, było to kształtowanie postaw przedsiębiorczych, prospołecznych, był to patriotyzm, był to zdrowy styl życia. Ostatnio no to też było, był to też dialog w zasadzie międzykulturowy.
3: I ta tematyka z edycji na edycję jest poszerzana o nowe wartości, bo dziś dialog, biorąc pod uwagę okoliczności i wciąż trudną sytuację w Ukrainie, jest niezwykle ważny. Tym samym rytmy dialogu są istotą również tej jubileuszowej edycji, która rozpoczęła się w progach Eliski.
4: Tenże projekt jest poświęcony przede wszystkim właśnie wielokulturowości naszego regionu. No, kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji dla innego człowieka. Poza tym jeszcze mamy treści, które dotyczą przemian ustrojowych XX i XXI wieku, które zachodziły w Polsce i w Ukrainie, a więc o Solidarności mamy wiele no, takich tematów tutaj poruszamy. No, między innymi wykłady były już, ale tutaj takie pogadanki. A poza tym jest jeszcze bezpieczna przyszłość. Dlatego mamy tutaj tematykę pierwszej pomocy.
3: I to pierwszy etap wymiany, której program jak zawsze jest bogaty, stąd obok prelekcji istotą projektu jest bycie blisko siebie, poznawanie się na gruncie poza szkolną przestrzenią. I tu na propozycję współpracy pozytywnie opowiedziało się gościnne sołectwo Minty.
5: Czujemy się wyróżnieni jako sołectwo, że możemy tak wspaniałych gości gościć w naszym sołectwie i po prostu wspólnie gotować.
6: Będziemy dzisiaj z młodzieżą polską i ukraińską piekli polski chleb. No bo wiadomo, chleb no to jest taki

0: najważniejszy w życiu człowieka, nie? I drugie danie chcemy z nimi zrobić, nasze polskie pyzy z surowych ziemniaków i z mięskiem.
1: Towarzyszyły temu rozmowy, w międzyczasie wspólne śpiewy, tańce, co idealnie odpowiadało założeniom projektu, by odkrywać to, co młodzież łączy bez względu na miejsce zamieszkania czy kulturę.
2: Zdecydowanie nawet teraz aktualnie śpiewają tutaj swoje piosenki i po prostu starają się nam pokazać tak jak mogą swoją kulturę. Też nie wiem, przedstawiają nam po prostu to, jak wygląda ich szkoła, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich miasto, tak abyśmy my mogli poznać też ich, a nie tylko oni tutaj nasze strony.
1: To możliwe, choć od kilku lat ze względów bezpieczeństwa wymiana jest jednostronna. To nie przeszkadza, by dzielić się wiedzą, porównywać, ale przy tym odkrywać wspólny mianownik i budować dialog w oparciu o zrozumienie, współpracę i dobre sąsiedzkie relacje, które można było zaznać choćby w gościnnych progach sołectwa Minty. To był jeden z zaplanowanych punktów programu. 30-osobowa grupa młodzieży polsko-ukraińskiej kolejne dni spędzi w Krynicy Morskiej oraz w Trójmieście, realizując kolejne zadania wynikające z udziału w wymianie.
3: No, na pewno jest to duża możliwość samorealizacji, pokonywanie własnych barier, nabycie większej odwagi, no i doświadczenie też w relacjach z ludźmi, z tym jak obchodzić się w różnych sytuacjach stresowych na przykład.
1: Choć tego ostatniego młodzieży szczególnie, tej z Ukrainy, oszczędzono. Najważniejszym od początku jest budowanie dialogu, a tym samym na tej podstawie inwestycja w przyszłość.
4: Ćwierć wieku to cała epoka. To tysiące służb, patroli, interwencji i godzin spędzonych w ochronie granicy państwowej. To również pokolenia funkcjonariuszy i pracowników, którzy przez lata tworzyli i tworzą historię tej placówki.
5: 19 września 2001 roku powstała placówka Straży Granicznej w Narewce. W tym roku świętuje swój jubileusz, 25 lat służby, ochrony granic oraz współpracy z lokalną społecznością.
4: Placówka Straży Granicznej w Narewce jeszcze kilka lat temu uchodziła za jedną z najbardziej spokojnych na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednak wydarzenia z ostatnich 6 lat pokazały, że już jesienią 2020 roku stała się jednym z odcinków najbardziej zagrożonych nielegalną, masową migracją.
5: Uroczystość rozpoczęto apelem, podczas którego podsumowano 25 lat działalności miejscowej placówki Straży Granicznej. Podziękowania oraz słowa uznania wyrazili przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz zaproszeni goście.
6: Wszystkie służby mundurowe, jakie w naszym powiecie istnieją, reprezentowane są. To stawia nas, przynajmniej mnie jako firmę, w dobrym bezpieczeństwie.
5: Spotkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali oraz wyróżnień zarówno funkcjonariuszom, jak i instytucjom, które na co dzień współpracują z miejscową Strażą Graniczną.
7: Funkcjonariusze, którzy są tutaj na miejscu, są bardzo ważni dla naszych tutaj przede wszystkim mieszkańców lokalnej społeczności, ale też patrząc na to pod względem tego, że gmina Narewka jest też miejscowością turystyczną, także tutaj także te osoby, które przyjeżdżają wypocząć, czują się bezpiecznie.
5: Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej rzeźby, symbolizującej jedność służb prowadzących wspólne działania w ochronie obywateli i granic naszej ojczyzny.
4: Jubileusz dla funkcjonariuszy, dla placówki jest bardzo ważny, tym bardziej, że został zwieńczony odsłonięciem tej właśnie pamiątkowej rzeźby, która jest właśnie wyrazem uznania i szacunku dla munduru, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb.
5: Po zakończeniu części oficjalnej na scenie amfiteatru dzieci ze szkoły podstawowej w Narewce przygotowały patriotyczną część artystyczną.
8: Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesłowską.
9: W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się wczoraj dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
10: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
11: Profilaktyka w naszej szkole jest takim nieodzownym elementem codzienności. Takie spotkania jeszcze bardziej wyposażają naszą młodzież w narzędzia, w wiedzę.

0: w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie ochronić naszych dzieci przed sytuacjami, jakie mogą ich w życiu spotkać, dlatego tak ważne jest dla nas, żebyśmy mogli ich nauczyć, jak sami mogą odpowiedzialnie i mądrze reagować w sytuacjach ryzykownych, żeby potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych.
1: Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
2: Od 25 lat zajmuję się edukacją prawną młodzieży, obecnie również dzieciaków w przedszkolach, a ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
3: Ta promocja tych spotkań profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską trafiła do naszych serc, cały ten temat, bloki, które były przygotowane. W związku z tym stwierdziliśmy, że chcemy nawiązać taką współpracę i na pewno będziemy ją kontynuować, dlatego że wiemy, że tutaj i dzieci były zachwycone. Mam nadzieję, że również specjaliści, gdy o 14 zaczniemy kolejny blok, również będą zadowoleni z takiego spotkania.
1: Podczas spotkań poruszane były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotkać się na co dzień.
2: Dzieci na pewno zapamiętają, że każdy hejt jest przestępstwem, że kto nęka, dręczy, upokarza, narusza prywatność, robi filmiki, niechciane zdjęcia, narusza prawo i za to grozi kara do 8 lat więzienia. Jeżeli ofiara takich zachowań targnie się na własne życie do 15 lat, to nie jest głupia zabawa. Dzieci szeroko otwierają oczy. Ale nauczyciele również, czyli my generalnie jako społeczeństwo jesteśmy niewyedukowani, dlatego nie potrafimy się bronić przed dzisiejszą trudną rzeczywistością.
1: W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników w bloku przeznaczonym dla specjalistów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Weekend hitów w Radiu Kujawy.
1: Amerykańska firma Transceptor Technology przystąpiła do produkcji komputerów Personalny Sputnik.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców.

0: osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wacławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wacławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
0: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest

0: to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów. I to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem. I ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu. I cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy

0: Ja myślę też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
1: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. Mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
3: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
4: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
2: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
5: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
6: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
5: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
2: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
7: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
6: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
7: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
6: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
7: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
2: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.

0: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. Czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. Wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizację tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat

0: wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
1: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
0: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6 Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6 Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
0: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody. i one się po prostu odbędą. Pierwsze

0: Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
2: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
3: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził Tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej.

0: praktycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, marszałek województwa pan Piotr Całbecki, u którego gościmy w Toruniu w Urzędzie
1: Serdecznie
0: Marszałkowskim.
1: witam,
0: Bardzo nam
1: witam
0: miło.
1: Tym razem w Toruniu,
0: Panie
1: w Urzędzie
0: Marszałku,
1: Marszałkowskim.
0: Panie Marszałku, miałam zapytać oczywiście o te wszystkie włosławskie sprawy, ale zanim to nastąpi, to taką ciekawostkę w zasadzie odkryłam, że dziś nagrywamy program 24 września na 2 miesiące przed pańską dużą rocznicą 20-lecia bycia marszałkiem.
1: Boże, to już tak
0: Za
1: szybko.
0: dwa miesiące, 24 listopada, minie panu 20 lat. Jak to jest? Jak szybko zleciało, czy raczej to były długie, długie lata?
1: No, bardzo szybko. Pamiętam ten dzień sprzed 20 prawie lat. Rzeczywiście okrągła rocznica. 20 wyboru. Piękna chwila. Pamiętam też bardzo wzruszająca dla mnie osobiście, ale wielu, z którymi dotąd współpracowałem, moich bliskich, rodziny. No a dziś z perspektywy no jednak 2 dekad, no cóż, przede wszystkim widzę, jak dużo się zmieniło w tym czasie w województwie. I to nie jest bynajmniej moją zasługą. Jest to zasługa nas wszystkich. Ciężkiej pracy, zaangażowania setek samorządowców, z którymi miałem okazję współpracować. Szefów instytucji rządowych, samorządowych, ale też instytucji pozarządowych, organizacji przeróżnych, pracodawców, organizacji pracodawców i no, 2 milionów mieszkańców, wspaniałych ludzi, którzy

0: kochają miejsce, gdzie żyją, starają się, aby je zmieniać na lepsze, bardziej jeszcze przyjazne, komfortowe, dobre.
1: No właśnie, kujawsko-pomorskie, tak lubię tu być. To hasło, jakoś tak mi zapadło, hasło, które promujecie. W pamięć, myślę, że ono jest bardzo fajne i takie bardzo, bardzo, że tak powiem, oddające istotę rzeczy. A pan, lubi pan tu być?
0: No, uwielbiam, no jest to moje miejsce na ziemi, tak jak chyba pani redaktor. Każdy ma wyobrażenie o tym miejscu, gdzie żyje, które zaczyna się od domu. Potem jest gmina, potem jest region. I ta wielka ojczyzna, jaką jest Polska. Ja czuję się państwowcem, to znaczy z jednej strony samorządowcem, czyli bezpośrednio wybranym człowiekiem do pracy na rzecz samorządu i przez mieszkańców, ale z drugiej strony czuję się państwowcem, który wypełnia jakąś część zadań
1: państwa. Panie Marszałku, bo pan ma dosyć silny mandat, że tak powiem, jeżeli chodzi o tę sferę demokratyczną. Sprawdziłam sobie wyniki poszczególnych głosowań w wyborach samorządowych. No, prawie zawsze do przodu, prawie zawsze tych głosów przybywało. No więc tutaj jakby jest też to dla pana wskazówka, że to, co przed 20 laty zaplanował pan sobie, te cele, które chciał osiągnąć, rzeczywiście mieszkańcy akceptują, popierają i no, chyba
0: tak,
1: są zadowoleni.
0: Jest to powód jedyny, z którego jestem wciąż tak długo marszałkiem, bo gdyby nie ta akceptacja, oczywiście bez tego mandatu nie mógłbym nic zrobić, nie byłbym marszałkiem. Za co dziękuję, bo to wielkie zaufanie, a z drugiej strony odpowiedzialność, no bo przecież tak, wybory polegają na tym, jeżeli po raz kolejny się kandyduje.
1: Czyli jest to bezpośrednia ocena, prawda?
0: Jest to bezpośrednia ocena tego, co robimy. W tym, co robimy, w naszej pracy, w pracy samorządowców, ludzi, którzy są wybierani przez mieszkańców, jest też ważna umiejętność komunikacji, bo często jest tak, że dużo rzeczy się robimy, a nie umiemy tego przekazać mieszkańcom. I tu jest rola mediów bardzo ważna, aby obiektywnie relacjonować to, co jest dobre, to, co jest do poprawienia, to, co jest negatywne również,
1: no,
0: ale żeby ten dialog był stały z mieszkańcami, żeby być po prostu nie tylko przez media, ale być obecnym po prostu w życiu każdej gminy, bo przecież moja praca polega na tym, że jestem tu w tym urzędzie, często w Brukseli, często w Warszawie, ale najczęściej
1: jednak... Ale uczestniczy pan też bardzo często w tak zwanym gaszeniu pożarów.
0: Staram się, jeśli tylko mam
1: kiedy nawet
0: takie
1: my, tak z perspektywy nawet Włocławka obserwujemy pańską aktywność w naszym mieście, tutaj w naszym regionie, to często ona jest wzmożona wtedy, kiedy gdzieś pojawiają się jakieś takie niepokojące dotyczące choćby jakichś instytucji, które podlegają samorządowi województwa, gdzieś pojawiają się, prawda?
0: Jeżeli to
1: nie ma wtedy chowania głowy w piasek. No, różne są, prawda, gdzieś w działalności publicznej metody. No, niektórzy czekają, aż sprawa ucichnie, wszyscy przestaną się tym interesować, bo wiadomo, że w mediach wszystko ma swój żywot i on jest zazwyczaj krótki.
0: Proszę,
1: ale tak jak ja obserwuję od lat,
0: miło.
1: To widzę, że pan, panie marszałku, zawsze w tym gaszeniu pożarów uczestniczy aktywnie.
0: Jeśli dotyczy problem naszych instytucji wojewódzkich, to jest mój obowiązek, aby być na miejscu, interesować się i rozwiązywać problemy, pomóc rozwiązać problem. Jakimi metodami? Różnymi, bo przecież wystarczy czasami rozmowa, ale czasami trudne decyzje. Czasami też i personalne. Za to nie można chować głowy w piasek, ponieważ nie po to wybierają marszałka mieszkańcy tego regionu, aby nie odpowiadać na problemy. Są inne też problemy, takie, którym trudno jest nam zaradzić samorządowcom. I tutaj nie tylko musimy tłumaczyć się za siebie, ale też i za innych. Jednak ja uważam, że to jest moje motto tych 20 lat pracy jako marszałek województwa, że zgoda buduje, a nie zgoda rujnuje. I trzymam się święcie tej zasady, co nie znaczy, że nie mam swojego zdania, że nie szukam odpowiedzi.
1: Dużo w tym dwudziestoleciu było takich momentów, kiedy musiał pan tak bardzo, panie marszałku, pójść na ustępstwo.
0: Tak, bardzo często. Ja

0: potrafię iść do przodu. Mamy piękne osiągnięcia, podejmujemy wyzwania no, na miarę regionu, ale też unikatowe w skali kraju czy nawet Europy. Nie boję się takich wyzwań, jeśli jestem przekonany o ich słuszności. Za to bardzo często stawiam krok do tyłu i wsłuchuję się oczekiwania tych, którzy jeśli mają rację i potrafią ją wyartykułować, a moim obowiązkiem jest to po prostu zrozumieć, na pewno czasami decyduje się na to, aby nie tyle ustąpić, ale znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkich i da ostatecznie dobry efekt. Czasami tego kompromisu nie da się zawrzeć.
1: No.
0: Ale najczęściej tak jest, a jeśli nawet są trudne decyzje, trzeba je wytłumaczyć, dlaczego je podjęliśmy.
1: No właśnie, we Wrocławku chyba te najtrudniejsze sprawy dotyczą największej jednostki, która podlega samorządowi województwa, jest prowadzona przez samorządy wojewódzkie. Oczywiście mam tutaj na myśli szpital. We Wrocławskim szpitalu od lat jest gorąco, tam wiecznie się dzieje.
0: Ja przyjmuję to jako wyzwanie. Szanowni Państwo, w całej Polsce wrze, jeśli chodzi o
1: Służby
0: służbę
1: zdrowia.
0: zdrowia. I to nie jest tak, że tylko we Wrocławku, wszędzie są problemy. A ja nie tyle, że wiem, jak te problemy rozwiązywać, ale wiem, gdzie są granice, w obszarze których trzeba zawrzeć kompromis. Nawet jeżeli ktoś nie do końca rozumie, jak system funkcjonuje, trzeba tłumaczyć, jak to działa. No i to się opłaca. Za to wielkim wyzwaniem, jakiego się podjęliśmy, czyli właściwie budowa nowego szpitala we Wrocławku, to bardzo trudne przedsięwzięcie, no nie powiem karkołomne, bo pasjonujące, bo to jest naprawdę moją pasją. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, tworzenie nowej infrastruktury i warunków leczenia pacjentów jest moim naprawdę wyzwaniem, takim nawet osobistym. I cieszy mnie każda nowa inwestycja we Wrocławiu w sposób szczególny, kiedy widzimy ten rozwój od już kilku miesięcy, tak intensywny, nowego szpitala i plany kolejnych etapów jego realizacji, wyburzenia starych części, budowy nowych. No nie ma nic piękniejszego i sądzę, że taka inwestycja przy wszystkich niedoborach finansowania bieżącego służby zdrowia daje też nam nadzieję i to, że nawet jeśli będzie brakować czasami na pensję, to mamy wspaniałe miejsce, gdzie ci, którzy pracują w tym szpitalu, mają doskonałe warunki pracy, ale pacjenci doskonale zaopatrzeni, bo owszem, infrastruktura, ale też i przede wszystkim są potrzebne pielęgniarki, położne, sanitariusze, no i oczywiście doskonali lekarze, więc. Ale jedno z drugim jest powiązane, więc tworzymy to, na co nas stać. Korzystamy z środków własnych, budżetu województwa, ale też unijnych i budujemy szpitale. A we Wrocławku, no chyba już niedługo, bo przecież w czerwcu przyszłego roku oddamy ten najtrudniejszy
1: I
0: etap
1: często
0: i
1: pan
0: piękny
1: wizytuje też
0: będzie.
1: budowę. Sprawia to panu jakąś satysfakcję, przyjemność
0: No,
1: też obserwowanie
0: satysfakcja,
1: tego?
0: ale też spoglądam na te inwestycje okiem gospodarskim. To nie jest tak, że ja przyjeżdżam tylko po to, żeby się pokazać, czy zobaczyć, jak wygląda inwestycja, ale no tak, 20 lat pracy jako marszałek mi pozwala na to, aby ocenić bardzo szybko. Na własne oczy zawsze jest najlepiej, na jakim etapie jesteśmy realizacji inwestycji. No i czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem? I to nie jest tylko kwestia rozliczeń, to nie jest tylko kwestia odbiorów, ale to jest też kwestia atmosfery na placu budowy. Czy wszystko jest mi
1: Zaangażowania tych,
0: pokazane,
1: którzy
0: czy nie
1: powinni być
0: pokazane? Zaglądam
1: zaangażowani.
0: najczęściej tam, gdzie mi drzwi nie otwierają, więc proszę, żeby mi otworzono. Więc tak to po prostu wygląda.
1: Żadne malowanie trawy na zielono nie
0: Nie, nie,
1: przejdzie.
0: broń Boże,
1: Nie
0: broń
1: ma
0: Boże.
1: mowy.
0: Ale myślę, że potem, jak już skończymy inwestycję, wszyscy Państwo, my wszyscy się przekonamy, że ta trawa naprawdę jest zielona. Będzie
1: Miejmy
0: pięknie.
1: nadzieję.
0: Będzie pięknie.
1: Panie Marszałku, Włocławek to też taka duża inwestycja, która toczy się od lat i nie ma chyba trochę szczęścia. Mówię tutaj o Pałacu Kronenbergów. Wiele się tam zadziało, nie będziemy może teraz wracali, bo nie czas ku temu do historii całego tego przedsięwzięcia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że

0: rzeczywiście w przyszłym roku prace budowlane mają znów ruszyć, tak?
1: Dokładnie tak. Musieliśmy przeprojektować dotychczasową dokumentację budowlaną, konserwatorską. Zweryfikowaliśmy również funkcję, więc zaczynamy nieomalże od nowa, ale oczywiście jesteśmy na jakimś etapie realizacji tej inwestycji. Tak, ona miała pecha. Dziś

0: konserwatorskie i budowlane tego projektu. I w przyszłym roku wrócą tam budowlańcy, konserwatorzy. Będzie to przepiękne miejsce. Ono jest piękne i będzie jeszcze piękniejsze i funkcjonalne. Tworzymy w tym miejscu salon muzyczny dla Kujaw. Jest to przestrzeń, która pozwoli na stworzenie również muzeum kapitału. Kronenberg jako kiedyś najbogatszy człowiek na świecie zasługuje na to, aby wykorzystać ten fenomen do pokazania w ogóle, na czym polega ekonomia, kapitał, transformacja, ten okres dwudziestolecia międzywojennego, ale również wcześniej, jak się rodził kapitalizm. Więc to jest doskonałe miejsce do przedstawienia historii jednej rodziny, jednego właściciela, który akurat w Wieńcu pobudował ten piękny pałac, ale przecież był jednym z najbogatszych ludzi swego czasu na świecie. Więc warto o tym wspomnieć, jak to się kształtowało i jaki ma dzisiaj wpływ kapitał na rozwój, w jakich kierunkach rozwija się ekonomia globalna, krajowa, regionalna. No i aspekt muzyczny, ten warsztatowy, bo w tej części myśliwskiej chcemy stworzyć warsztaty i prawdziwe studio nagrań dla młodych ludzi, którzy, jak wiemy, edukacja muzyczna czasami nie kuleje, może to złe słowo, ale chyba trochę tak jest.
1: Plastyczna, muzyczna, to
0: niestety,
1: takie trochę jest zawsze traktowane po macoszemu,
0: kiedyś
1: chyba. To się nie zmienia.
0: Tak, to, trochę się to zmienia, ale nie wszystkich, nie we wszystkich szkołach. Zresztą nigdy nie jest za dużo edukacji, więc Pałac Kronenbergu będzie służył edukacji muzycznej. No, będą tam warsztaty, będą tam przyjeżdżać dzieci, młodzież, dorośli. Też stworzymy część hotelową, taką, która będzie służyć trochę zarabianiu na tym miejscu instytucji kultury, którą tam powołaliśmy do życia. Przecież jest to przy węźle, niedaleko węzła autostradowego, więc sądzę, że chętnie będą korzystać z tej oazy, z tego miejsca również turyści, podróżni, którzy będą chcieli przyjechać, czy to na Kujawy zatrzymać się, czy odwiedzić Włocławek. No i powołamy do życia, zaczniemy od tego miejsca, powołamy najpierw pewnie skromną orkiestrę kameralną, kwartet, może trochę w większym składzie, na której bazie będziemy budować nasze, moje wspólne marzenie stworzenia w przyszłości w samym centrum, w Włocławku, Filharmonii Kujawskiej.
1: Czyli ten plan nadal
0: on
1: jest
0: nie
1: aktualny.
0: Umarł. Uważam, że Włocławek potrzebuje takiej instytucji, zasługuje na nią i powinna być to instytucja na pewno prowadzona z wiodącą rolą województwa kujawsko-pomorskiego. Tak jak prowadzimy w Bydgoszczy, w Toruniu, również we Włocławku.
1: I na koniec takie pytanie bardzo przyziemne, w sposób taki dosłownie przyziemny, bo chodzi o drogi wojewódzkie. Nie mogę go nie zadać jako mieszkanka powiatu włocławskiego. Pamiętam, panie marszałku, 2013 rok i taką wspólną sesję w Chodczu trzech samorządów. Wtedy bardzo gorąco zrobiło się wokół tematu dróg wojewódzkich. Wiele się już zmieniło, bardzo wiele się zmieniło w tym obszarze, tej południowej części naszego województwa, ale nie wszystko jeszcze jest takie, jakiego by sobie oczekiwali kierowcy.
0: Tak jak w całym regionie również, a może szczególnie w powiecie włocławskim, zabraliśmy się do prac w tempie przyspieszonym i do 2029 roku wszystkie drogi wojewódzkie na terenie powiatu włocławskiego i całego województwa kujawsko-pomorskiego będą zmodernizowane. Ten postęp jest bardzo duży. My dla porównania, w 2013 roku wydawaliśmy na modernizację dróg tylko 20-40 milionów złotych z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że nie mieliśmy środków, ale były naprawdę wielkie problemy z wyłonieniem dobrych firm wykonawczych do tych prac. Dzisiaj zmieniliśmy taktykę. Inwestycje nie są w sensie jednostkowym ogromnymi projektami. podzieliliśmy te
1: Etapy.
0: na etapy i to naprawdę uruchomiło lawinę fantastycznych projektów, które wdrażamy w życie. Tylko w tym roku, proszę sobie wyobrazić, oddajemy do użytku 160 km.

0: zmodernizowanych dróg z 1700, którymi zarządza samorząd województwa. A proszę zwrócić uwagę, Lubraniec to nowa obwodnica, a takich inwestycji nowych jest kolejnych kilkanaście, które realizujemy nie tylko oczywiście w samym powiecie włocławskim, więc, ale cieszę się, że dostrzega Pani różnicę i zmianę. Tak, właściwie mogę powiedzieć, że powoli kończymy modernizację, a jeśli chodzi o nowe inwestycje, takie jak właśnie obwodnice, duże projekty, no będziemy je dalej kontynuować. A i co ważne, wprowadziliśmy nowy system utrzymania dróg, bo to, że dzisiaj musimy modernizować z tak dużym wysiłkiem finansowym wszystkie drogi wojewódzkie, właściwie od zera, zaczynając 20 lat temu, to dlatego, że wcześniej one nie były właściwie konserwowane, utrzymane, spękania nie były łatane. My dzisiaj podjęliśmy decyzję, że po 15-20 latach nowe nawierzchnie będziemy kłaść we wszystkich tych inwestycjach, na wszystkich tych drogach, gdzie przeprowadziliśmy inwestycje, po to,
1: będzie
0: żeby,
1: też taniej, no bo taniej jest dokładnie pewnie tak, no, zakonserwować niż wymieniać.
0: Wymieniać nakładkę, warstwę ścieralną jest znacznie taniej, szybciej niż budować od nowa korpusy i wiele innych rzeczy, które są nie, wtedy potrzebne, wtedy kiedy mamy niezadbane drogi, kiedy woda penetruje je głęboko, zamarzają, pękają, no i potem musimy je budować właściwie od nowa, więc i już zaczęliśmy. Pierwsze inwestycje, które kiedyś realizowaliśmy, na przykład obwodnica Wąbrzeźna, wydawałoby się niedawno, jakieś 19 lat temu oddane do użytku, odcinek drogi, zmieniamy warstwę ścieralną. Niektórzy pytają, dlaczego? No właśnie,
1: dlatego, żeby nie wymieniać całej nawierzchni.
0: Nie wymieniać za kolejnych kilka lat właściwie całych tych nawierzchni od podstawy.
1: I na koniec jeszcze nawiązując do tego jubileuszu, który niebawem, gra Pan jeszcze, Panie Marszałku, w piłkę?
0: Niestety mam pewien problem zdrowotny. Chodzi o moje biodro i ono mi nie pozwala już biegać. Czeka mnie chyba pewien zabieg usprawniający, może wrócę na płytę, ale tak, do niedawna jeszcze biegałem za piłką. Bardzo lubię futbol, w ogóle piłkę nożną i trochę mi tego brakuje teraz.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu tak dla formalności tylko, że moim Państwa gościem był Pan Piotr Załupecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia.

0: Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który Lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413, dokładnie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 kilometrów nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku. I głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o

0: własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. Mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
6: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs. konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyczne.

0: matematyka po angielsku, więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych, uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń, w obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
2: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
3: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
2: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
4: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
3: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
4: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
3: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
4: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
5: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
6: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
7: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
5: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
8: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. wyjeździe, świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie w całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
9: Powiedzmy na przykładzie, czego się

0: dowiedziałaś?
1: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
0: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
1: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
2: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
3: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
4: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
3: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6 Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6 Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
5: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były

0: organizowane, natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Włocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Włocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
4: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej.

0: aż taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szejgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witaj Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, początek roku szkolnego, tak jak ostatnio wspominałyśmy, ten wrzesień to taki miesiąc porządkujący i układający plan na najbliższy czas, na najbliższy pół roku, bo to wszystko związane jest z planem lekcji naszych dzieci. To jest ten też czas, kiedy wybieramy zajęcia dodatkowe, ale to jest ten czas również, kiedy dzieci w wyniku pewnych obserwacji, zaleceń trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem poddania się różnym badaniom i też trafiają do psychologów, bo przez jakiś tam miesiąc pani coś zauważyła, może warto by było skorzystać. Powiedz, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecko zaraz na początku roku trafiało właśnie czy do poradni na testy, czy do psychologa na kanapkę, na rozmowę. Jak to wygląda?
1: Wszystko na pewno zależy od tego, czy jest to pierwsza klasa, czy już kontynuacja i nauczyciel przez dłuższy czas coś obserwował i teraz zdecydował, że już rzeczywiście definitywnie trzeba się tym zająć. Czy rzeczywiście te objawy są bardzo doskwierające, czy też mogą jeszcze nieco poczekać i chcemy poddać je dłuższej
0: Albo czy nie
1: obserwacji.
0: minęło po wakacjach, po tym odpoczynku, prawda? Mhm.
1: Dokładnie, czy nie był to też taki okres adaptacyjny. Także dużo zależy też od tego, jakie to są przede wszystkim objawy. Bo jeżeli po prostu jest to jakieś zniechęcenie, jeszcze taki nie do końca odpowiedni poziom motywacji, brak sił do nauki, czy trochę negatywistycznego nastawienia, to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście za 2-3 miesiące nadal tak będzie. Jeśli to się będzie dłużej utrzymywało, to jak najbardziej wtedy reagujemy, ale jeżeli jest coś, co nas rzeczywiście bardzo intensywnie niepokoi, są to na przykład jakieś niepokojące sygnały o bardzo intensywnym niedogadywaniu się z rówieśnikami, jakieś bardzo trudne sytuacje, to na pewno będzie coś, co wymaga takiej pilnej interwencji i nieczekania, aż być może się samo rozwiąże, bo bardzo często niestety nie rozwiązuje się samo.
0: Mhm. Dzieci mają, no ulgi to, ale to można nazwać lekką ulgą, te dzieci, które mają pewne orzeczenia z poradni, że na przykład mogą dłużej pisać klasówkę, że nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne w momencie stwierdzenia dysortografii czy dysleksji. No właśnie i teraz takie badanie, no w zasadzie dziecko idąc do szkoły już powinno mieć takie badanie, żeby od początku być traktowane z tą taką lekką ulgą z uwagi na tą swoją niedoskonałość. Więc czy nie koniec roku powinien być tym momentem, kiedy powinny się, czy wakacje na przykład, takie badania odbyć, a nie początek roku? Przecież to wszystko też trwa, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie terminy oczekiwania na badania są zdecydowanie bardzo, bardzo długie i jeśli potrzebujemy pilnie zareagować, to raczej zdecydowanie ten okres przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego będzie bardziej adekwatny niż początek nowego roku szkolnego. Natomiast też na pewno warto zaznaczyć, że te orzeczenia, które się ewentualnie pojawiają, mogą dla wielu być rzeczywiście takim sygnałem, że jest to ulga, natomiast dla tego dziecka, które rzeczywiście ma trudności, jest to bardziej wyrównaniem szans, dorównaniem do tego poziomu, który mają inni i możliwości, niż taka prawdziwa ulga, do której często inni mogą mieć pretensje, buntują się, że ktoś ma łatwiej. No zdecydowanie łatwiej nie ma, bo te jego trudności już same w sobie naprawdę intensywnie utrudniają mu funkcjonowanie.
0: Ewa, żyjemy w takich czasach, że mam wrażenie, że dorośli, nastolatkowie, jak nie mają swojego terapeuty, psychologa, to nie są trendy. Tacy trochę może, wręcz bym powiedziała, przeterapeutyzowani, z błahostkami, z którymi kiedyś radziliśmy sobie w sposób jakby naturalny, przeżywając rozterki przeróżne, po cichutku, z przyjacielem, z rodzicami, teraz to się kończy u psychologa. Czy to jest taki dobry trend?

0: Powiedz, kiedy tak naprawdę rodzice, szczególnie z dziećmi, bo to wtedy oni decydują o tym, powinni się pojawić tak naprawdę u psychologa, a kiedy są w stanie rozwiązywać te problemy małe, mniejsze, większe w domach, poświęcając po prostu więcej czasu dla swojego dziecka?
1: Na pewno zaczynając od tego, że więcej osób teraz korzysta, myślę, że to przede wszystkim jest taki znak naszych czasów związany z tym, że kiedyś rzeczywiście rozmawialiśmy z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, z sąsiadami, a dzisiaj tych osób bardzo często po prostu nie mamy. Nie wiemy, jak sąsiedzi się nazywają, ba, jak wyglądają często. Jeśli mamy przyjaciół, to raczej niewielu, tylko jednego, dwóch, który też nie ma zbyt wiele czasu, bo najczęściej częściej dużo pracuje, także też często jest tak, że ludzie uciekają do psychologa z tymi choćby nawet mniejszymi sprawami, właśnie dlatego, że nie mają do kogo z tym po prostu iść. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i o to, kiedy.
0: Przepraszam, że przerwę, czyli takim jednym z głównych czynników odpowiedzialnych jest taki brak relacji, które kiedyś były takie głębsze, było ich więcej. Teraz ta izolacja powoduje to, że przy najmniejszym problemie, kiedy chcemy się wygadać, wypłakać, po prostu najprościej jest kierować się do terapeuty, zapłacić i on nas po prostu wysłucha i znajduje dla nas czas.
1: Często tak jest też, często jest to lęk przed oceną, że nawet osoba bliska czy przyjaciel być może oceni, a jednak psycholog będzie neutralny. Żyjemy w takim świecie, że oceniane jest wszystko, to jak wyglądamy, to co jemy, to jak się ubierzemy, to jak się zachowamy. Wszystko gdzieś tam ląduje często w internecie, w związku z czym to jest też ogromną zmorą naszych czasów, że po prostu boimy się tej oceny, a jednocześnie dosyć chętnie się na nią wystawiamy. Więc to też taki paradoks tego, że często sami też tworzymy po prostu te sytuacje, chociaż oczywiście wiele tych sytuacji, które są trudne, są realne, rzeczywiste i człowiek rzeczywiście po prostu nie jest w stanie sobie bez takiej zewnętrznej pomocy poradzić.
0: No i do dzieci wracamy. Kiedy ta
1: Tak, jeśli.
0: pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem jest właściwa?
1: Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy rodzic czuje się sam kompetentny i czy jest w stanie dotrzeć do dziecka, bo jeżeli widzi, że żadne rozmowy, poświęcanie więcej rzeczywiście tego czasu, różnego rodzaju próby dotarcia do trudności nie przynoszą efektu, to rzeczywiście wtedy to jest ten jasny sygnał, że do psychologa należy się udać. Natomiast czasami jest też tak, że rodzic od razu po prostu uznaje, że prawdopodobnie nie dźwignę tego,
0: Kapituluję po
1: tak,
0: prostu.
1: albo też dziecko daje od razu sygnał, ja nie chcę o tym rozmawiać z tobą, tylko wolałbym porozmawiać z kimś obcym. Dlaczego? Bo ponownie najczęściej wie, że u psychologa nie będzie oceniane, a przez rodzica jednak często ocenione może zostać. Dlatego też pierwsza rzecz na pewno zwrócenie uwagi na to, czy wystarczająco dużo czasu poświęcamy dziecku i rozmowy i próby dotarcia do tego, co się dzieje, ale jeśli czujemy, że po prostu to nas przerasta, to na pewno lepiej zgłosić się do psychologa, niż udawać, że ja sobie poradzę albo że nie ma trudności i milczeć wokół tego i zostawiać to bez rozwiązania.
0: W jakim wieku dziecko może
1: W jakim wieku
0: trafić?
1: dziecko?
0: Trafić do psa.
1: Tak naprawdę trafić może już 3-4-latek, natomiast częściej wtedy, kiedy rzeczywiście my jako rodzice widzimy jakieś trudności i chcemy dowiedzieć się, czy warto to dalej obserwować, diagnozować, czy są tutaj jakieś konkretniejsze trudności, na przykład rozwojowe. Natomiast w takim kontekście, kiedy rzeczywiście jest jakaś trudność do porozmawiania, rozwiązania, do przyjrzenia się temu, co się wydarza, to najczęściej są to dzieci w takim wieku od 7 roku wzwyż, czyli od momentu pójścia do
0: Do
1: szkoły.
0: szkoły. To przedszkole jeszcze jest takim okresem, kiedy trudno stwierdzić, to są jeszcze
1: Tak.
0: różne nastroje, to o tych etapach
1: Ale
0: rozwojowych
1: też dzieci
0: rozmawiamy.
1: chętniej rozmawiają jeszcze z rodzicami.
0: Aha.
1: To jeszcze jest ten etap, kiedy rodzic jednak dużo znaczy, a później już, kiedy dziecko idzie do szkoły, to często stają się ważniejsi rówieśnicy, nauczycielka, która jest ogromnym autorytetem najczęściej dla dziecka, także tutaj też zmienia się ta hierarchia.
0: Nie wiem, czy ty już słyszałaś, ale ja i owszem, o takiej pomocy, której szukają rodzice, ale też później starsze dzieci. No mamy bardzo rozwiniętą AI.

0: Aj, no i ona zastępuje nam taką rozmowę z psychologiem. Powiedz, jakie są zagrożenia z tego wynikające, kiedy zamiast faktycznie pójść do specjalisty, opieramy się o to, co wypluje z siebie sztuczna inteligencja.
1: Myślę, że zagrożeń jest ogrom i mogłybyśmy o tym mówić bardzo długo. Natomiast takie podstawowe zagrożenia to przede wszystkim to, że sztuczna inteligencja nie wie, co działo się u nas wcześniej, jaka jest nasza ogólna historia życiowa, co wydarzało się w naszej rodzinie. O to wszystko zapyta psycholog, a rodzic, nawet jeśli będzie rozmawiał ze sztuczną inteligencją, to nie wie do końca, o co ma zapytać, a po drugie, nie wie też, czy to, co przeczyta, czy też usłyszy, będzie rzeczywiście zgodne z obecną wiedzą naukową, czy to nie jest coś, co może bardziej zaszkodzić niż pomóc, bo psycholog jednak bazuje na tym, co jest sprawdzone,
0: Ma
1: udokumentowane.
0: taką komplementarną też wiedzę, prawda, no, z różnych miejsc, poddaje
1: Dokładnie.
0: obserwacji sztuczna inteligencja. Poza tym my pytając, nie opowiadamy tego, co my żeśmy zrobili, prawda, tylko co zrobić, bo dziecko krzyczy, nie chce słuchać i tak dalej. Najczęściej to jest takie pytanie z nieznośnym dzieckiem, jak sobie
1: Dokładnie. A
0: poradzić.
1: sztuczna inteligencja też jest nastawiona na to, żeby dać nam szybkie rozwiązania, więc nie będzie zgłębiała i zastanawiała się nad tym, co może być przyczyną, tylko da nam taki plasterek, który może nawet na chwilę zadziała, ale na dłuższą metę będzie nawet bardziej szkodliwy niż pomocny.
0: O tym, że jest ogromna luka w specjalistach, jeśli chodzi o psychiatrę dziecięcą, w ogóle o psychiatrę, ale dziecięcą, to już bardzo to wiemy od właściwie lat, alarmują nas statystyki o tym. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o psychologów? Bo no, psycholog psychologowi nierówny, przepraszam, że to
1: Tak.
0: mówię, idąc nawet w różnym wieku z dzieckiem, na różnym etapie rozwoju, przecież są specjaliści, psychologowie, którzy stricte właśnie tym etapem rozwojowym się jakby zajmują, zgłębiają, są w tym bardzo dobrze.
1: Tak, zdecydowanie. I tutaj bardzo często mówi się o tym, że tak nawet jak obserwuję swoich pacjentów, to bardzo często mówią o tym, że zanim trafili na terapeutę, który im odpowiadał, to odbyli średnio 3 do 7 nawet wizyt z innymi specjalistami. Jest to poniekąd trochę i kwestia tego, że musimy się po prostu dotrzeć i polubić tak zwyczajnie i poczuć, że to jest osoba, której chcemy opowiedzieć o naszych trudnościach, ale z drugiej strony też często okazuje się, że jednak to, z czym się zgłaszamy, nie jest po prostu obszarem, którym zajmuje się dany terapeuta, i możemy też mieć wtedy poczucie, na przykład, że jest on całkowicie niekompetentny, co w gruncie rzeczy może oznaczać, że rzeczywiście tak jest, ale niekoniecznie też może się okazać tak naprawdę, że po prostu zajmuje się zupełnie inną dziedziną i nie jest to dostosowane, z czym się zgłosiliśmy, do tego, czym dany specjalista się zajmuje.
0: No właśnie, to czy też jakby taka etyka zawodowa terapeutów, psychologów nie obliguje do tego, że na przykład jeżeli ja przychodzę i widzisz, że przyszłam do ciebie z nastolatkiem, z problemami takimi, którymi ty się nie zajmujesz, nie wiem, uzależnienia, autoagresja i tak dalej, to nie mówisz mi, okej, ja mogę pomóc jako pogotowie, taki SOR, bo mam takie narzędzia, natomiast dalszą pracą no, nie czuję się w pełni kompetentna, bo moją domeną i dyscypliną, którą ja po prostu zgłębiam i na tym się świetnie znam, są dzieci i rozwój dziecka do tam na przykład 12 roku życia.
1: Tak, i myślę, że to wbrew pozorom jest wtedy najlepszym świadectwem kompetencji tego właśnie psychologa i zdecydowanie tak rzeczywiście jest, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, a my nie czujemy się kompetentni w tym danym obszarze, no to nie powinniśmy tutaj patrzeć na siebie i na to, że będę musiał się przyznać, że ja tego nie wiem, tylko patrzymy na dobro pacjenta i dajemy mu jasny sygnał, że jednak tym obszarem po prostu się nie zajmujemy i możemy przekierować go do kogoś innego, polecić kogoś innego lub też dać jakiś zarys tego, u kogo powinno się szukać tej pomocy, czy jakichś takich konkretnych wskazówek udzielić, czego szukać w na przykład opisach u terapeutów, co będzie wskazówką, że rzeczywiście on będzie w stanie nam po prostu pomóc.
0: Czyli no, tu wybór taki, te decyzja o tym, żeby się udać do specjalisty,

0: po pomoc, też powinna być decyzją po pierwsze przemyślaną, a po drugie trzeba znaleźć takiego specjalistę, który faktycznie będzie w stanie nam pomóc, jak właśnie szukać mów, co jest ważne, na co zwracamy uwagę.
1: Na pewno zwracamy uwagę właśnie na to, czy specjalista informuje, że opiekuje

0: z tym, czy dana osoba do nas przemawia, często wiekiem na przykład, tak? Bo dla młodszych dzieci często ważne jest bardzo to, żeby to był ktoś młodszy.
1: Taka ciocia
0: Później,
1: jak w żłobku, przedszkolu
0: tak,
1: była, prawda?
0: dokładnie. Później już gdzieś tam przy nastolatkach jednak taki naprawdę bardzo młody specjalista może nie do końca sobie dobrze radzić, bo teoretycznie będzie jeszcze blisko gdzieś tam tych trudności, ale właśnie przez to
1: Ten
0: będzie miał
1: dystans
0: też
1: będzie za
0: zamazany,
1: krótki.
0: tak, ten dystans i to nie będzie dobre. Tak więc wiek na pewno też jest takim elementem, który warto tutaj wziąć pod uwagę. No, doświadczenie, sam temperament, bo będą też terapeuci, którzy będą mówili dużo, szybko i komuś będzie to odpowiadało, bo czuje podobnie i wręcz męczy się, kiedy ktoś mówi do niego spokojnie przez bardzo długi czas, a inni wręcz przeciwnie, będą właśnie potrzebowali tego, żeby to była osoba taka otulająca, tak, spokojna, wyciszająca. Także tych czynników, na które warto zwrócić uwagę, jest sporo i niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować tuż przed wizytą, bo o ile wiek, kompetencje możemy gdzieś tam dopytywać, o tyle jeżeli chodzi o sam sposób bycia i to, czy ta osoba będzie nam odpowiadała, już nie do końca będziemy w stanie to zweryfikować przed wizytą.
1: Dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, proszę Państwa, za tydzień w piątek. O jesiennej handrze porozmawiamy, już mogę uprzedzić, kogo już dopadła, to zapraszamy, żeby posłuchać. Ewa w odpowie, jak sobie z nią poradzi. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy Państwu za uwagę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Gminnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści

0: Ci mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
1: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo, czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową, Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała, chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który Lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
0: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
1: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
0: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane.

0: W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. Mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki,

0: gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
2: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych, uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
3: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
4: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
3: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
5: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
4: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
5: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
4: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
5: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
6: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
7: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. Czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
8: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby

0: Tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia i wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu, prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
2: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów, i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
3: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
2: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
3: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
2: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
4: Jesteśmy otwarci szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami, skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, nowi uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
5: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych.

0: Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
1: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
0: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów, oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny, w sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18, w niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
0: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Wrocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować m.in. w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa wrocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły.

0: szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
1: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
0: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
1: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
0: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
1: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko

0: w skali jakby przypuszczeń. Bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: W środę w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe święto polskiego rzemiosła, które rozpoczęło się od mszy świętej, po której uroczystą paradą uczestnicy przeszli do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbyła się oficjalna część 20-lecia istnienia niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie. Była to przede wszystkim okazja do wspomnień i podsumowania tego, jak rozwinęła się ta placówka przez dwie ostatnie dekady pod egidą powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie.
2: Rozpoczęło 34 uczniów. Ucząc się zawodów fryzjera, tapicera i stolarza. I tak co roku się liczba uczniów zwiększała. Także mamy w tej chwili ponad 850 uczniów. Nauka trwa 3 lata i to jest system dualny. Nazywany tak już potocznie, on jest właściwie w całej Europie praktykowany. I uczeń w szkole ma teorię, a w warsztacie ma naukę praktyczną pod nadzorem mistrza zawodu.
1: Idea powstania szkoły nie wzięła się z niczego. Była za to efektem osłabienia szkolnictwa zawodowego, z czym nie zgadzał się świętej pamięci starszy cechu Brunon Gajewski.
2: Na zarządzie powiedział tak: słuchajcie, jak społeczeństwo może żyć bez fachowców? Otwieramy szkołę. No wszyscy zdziwieni. Bruno, ty się puknij w głowę, wy nie macie budynku, wy nie macie pieniędzy, nie macie nauczycieli, no nie macie nic, a chcecie szkołę otwierać. No i muszę powiedzieć, że to samozaparcie pana Brunona, ten jakby no zmierzanie do tego upatrzonego celu, to musi się udać.
1: I się udało. Przez 20 ostatnich lat szkoła systematycznie się rozwijała i kształciła coraz to więcej zawodowców w wielu różnych zawodach.
3: Zaczynaliśmy w Bolszewie 20 lat temu. Jeden oddział, 3 zawody, stolarz, fryzjer i tapicer. Teraz kształcimy w 27 zawodach. Posiadamy 2 budynki, tutaj na ulicy Strzeleckiej, drugi budynek na ulicy Kalwaryjskiej. Także bardzo mocno się rozwijamy. W tym roku też wpisaliśmy do ewidencji technikum niepubliczne. Od przyszłego roku we wrześniu też startuje. Także mamy cały czas jakieś nowe pomysły, chcemy udoskonalać szkołę, ale jednocześnie chcemy też nawiązywać do tych tradycji rzemieślniczych, żeby jednak było to nieodłącznym elementem naszej szkoły.
4: Hajnówka to jedno z 4 miast w Polsce, które dostało dofinansowanie z programu Równać Szanse na zorganizowanie festiwalu dla młodych. Wszystkie pomysły związane z projektem wynikają z potrzeb młodzieży tego regionu.
5: Jednym z takich kluczowych zadań było stworzenie przestrzeni, w której młodzież mogłaby porozmawiać z dorosłymi, ale z dorosłymi, od których coś w tym naszym mieście zależy. Więc dobór prelegentów również należał do młodzieży. Pytania też młodzież sama wymyślała.
4: Jak dodaje koordynator projektu Katarzyna Czurak, takie inicjatywy dają wiele możliwości rozwoju dla młodzieży. Młodzi ludzie potwierdzają te słowa.
6: Organizowanie festiwali moim zdaniem jest potrzebne, ponieważ z młodzieżą możemy się zintegrować, z dorosłymi porozmawiać o hajnówce, o stworzeniu nowych rzeczy i o rozwijaniu się dalszym.
4: Podczas festiwalu odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z hajnówki oraz sama młodzież. Była to okazja, aby porozmawiać o pomysłach i potrzebach młodych ludzi. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców w wieku 15-21 lat.
7: Wyniki nie były najlepsze, ponieważ około 80% młodych ludzi z hajnówki było po prostu chciało wyjeżdżać, natomiast jakieś tylko 20 chciało zostać i no.

0: rzeczy, których młodzież po prostu potrzebuje i potrzebowała. Uważa, że w Hajnówce nie ma ambicji, a wyjazd uważa za taką normę i za sukces.
1: To jest także głos dla młodych, ale także i ci starsi mogą powiedzieć nam, co jest możliwe, a co bardziej już jest niemożliwe. Takie właśnie cele, które da się spełnić.
2: Miasto samo w sobie, rodzina, znajomi też. I po prostu ja taki czuję sentyment do Hajnówki po prostu, że to jest moja taka mała ojczyzna właśnie.
3: Ankiety wypełniło ponad 200 osób, a jej rezultaty okazały się nieoczekiwane dla władz miasta.
4: Wyniki ankiety zaskoczyły mnie, ale przynajmniej pokazują, że jest co robić, nad czym pracować i te wszystkie problemy czy tam trudności, z którymi się tutaj boryka nasza młodzież, powinniśmy rozwiązać.
3: Festiwal zaplanowała i zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta oraz młodzież działająca w miejscu aktywności lokalnej w Hajnówce.
5: O pożarze wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w gminie Fałków pisało mnóstwo mediów, my również. Druhowie utracili prawie nowy wóz, ale i sprzęt ratowniczy, który się w nim znajdował, warty około 150 tysięcy złotych. Chcą oni odpracować to, co zabrał im wypadek. Zbierają elektrośmieci, prowadzą też zbiórki. Celem jest odkupienie sprzętu, a każdy z nas może im pomóc, choćby wpłacając online. Link znajdziecie w naszym portalu. Do pożaru doszło na początku sierpnia tego roku. Stracony wóz był najlepiej wyposażonym pojazdem w całej jednostce. W ogniu przepadł sprzęt wykorzystywany na co dzień w najtrudniejszych akcjach. Niemal od razu druhowie uruchomili zbiórkę online, by sprzęt móc sukcesywnie odkupować i by dzięki temu jakość świadczonej przez nich pomocy nie spadła. Zbiórka jednak utknęła w martwym punkcie, a dziś członkowie OSP Czerwno zwracają się z prośbą o wsparcie.
6: Aktualnie prowadzone są dwie zbiórki. Jedna zbiórka jest to zbiórka prowadzona online na stronie pomagamy.pl. Kwota jest praktycznie, można wpłacać dowolnie. Jak to się mówi, każda cegiełka jest ważna. Drugą zbiórką jest zbiórka złomu i elektrośmieci, którą aktualnie prowadzimy.
5: Każdy, kto chciałby oddać elektrośmieci lub złom, powinien zadzwonić do strażaków z Czermna. Druhowie przyjadą na miejsce i odbiorą sprzęt, który następnie odsprzedadzą. Całość pozyskanej kwoty przeznaczona będzie na zakup sprzętu ratowniczego. OSP Czermno po stracie średniego wozu marki Renault dysponuje jeszcze nieco starszym średnim wozem marki Mercedes oraz ciężkim wozem MAN. Niestety ten ostatni nie jest wyposażony i to do niego trafi sprzęt zakupiony w wyniku Quest.
6: Zbiórki są głównie prowadzone na sprzęt, na sprzęt hydrauliczny, węże, na to, co jest głównie potrzebne i co najczęściej używamy do pomocy. Sprzęt, który uległ spaleniu, który straciliśmy, był to głównie sprzęt hydrauliczny do wypadków, do różnych sytuacji związanych z wydarzeniami na drodze. Sprzęt ochrony dróg oddechowych, strażaków, ratowników, węże pożarnicze, system oddymiający, na przykład agregat oddymiający, pilarki spalinowe do drzew, do drewna, kamera termowizyjna, sprzęt medyczny, torba PSPR-1, butla z tlenem, deska ortopedyczna. Wartość utraconego sprzętu jest szacowana na mniej więcej 150 tysięcy złotych.
5: Jednostka OSP w Czermnie jest jedną z bardziej pracowitych w regionie. Należy do niej 70 druhów oraz 15 młodych osób udzielających się w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Położenie jednostki jest strategiczne dla całego powiatu koneckiego.
7: Jesteśmy tak samo przy drodze krajowej, numer 42. Dużo mamy lasów, zadrzewienia, nieużytków. Niedaleko znajduje się od nas tak samo linia kolejowa, centralna magistrala kolejowa. No i też sporo mieszkańców miejscowości, których tak praktycznie na samym końcu województwa jesteśmy, więc te wszystkie miejscowości graniczące praktycznie z województwem łódzkim należą jakby pod naszym działaniem. No i PSP jest od nas co najmniej 30 km, także jesteśmy tutaj w naszym rejonie, jesteśmy pierwsi na miejscu. Specjalizowani jesteśmy praktycznie, mamy co najmniej 14 czy 13 druhów przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej medycznie przeszkoleni dobrze. Około 30 druhów z przeszkolonych, gotowych do wyjazdu, więc z szkoleniem podstawowym strażackim. Młodzieżowa drużyna pożarnicza działa prężnie, startujemy w wszystkich zawodach, może nie wygrywamy może tych zawodów, ale jak najbardziej staramy się cały czas w wszystkich zawodach, które są organizowane.

0: czy w naszej gminie, czy w powiecie, czy nawet w województwie startowaliśmy tak samo. Klasowaliśmy się gdzieś zawsze w połowie stawki, więc myślę, że przygotowujemy się zawsze dobrze. Startujemy również w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Nasi druhowie z MDP klasują się też na pierwszych miejscach. Także staramy się jak najlepiej.
1: Oprócz tego OSP Czerno prowadzi działalność szkoleniową zarówno wśród swoich najmłodszych adeptów, jak i wszystkich mieszkańców gminy, czy prezentując swój sprzęt i umiejętności podczas festynów. To jednostka zawsze pomocna ludziom, a teraz to ona tej pomocy potrzebuje. Zachęcamy Państwa zarówno do wpłat, jak i oddawania złomu czy elektrośmieci. Każda cegiełka dla strażaków z Czerna jest niezwykle ważna.
2: Nowoczesny sprzęt, który zdecyduje o ludzkim życiu w krytycznych momentach. Jeleniogórscy strażacy otrzymali nowe narzędzia ratownicze, które natychmiast trafią do oddziału bojowego.
3: Wspaniała dla nas uroczystość przekazanie dwóch zestawów hydraulicznych z sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego.
2: Lokalne władze nie mają wątpliwości. Finansowe wsparcie strażaków to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo całego regionu i jego mieszkańców.
4: Jak najbardziej popieram takie akcje i uważam, że wszystkie służby, które współpracują z gminą Jeżów Sudecki, należy wspierać, ponieważ oddaje się nam to tutaj przy wsparciu w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych na rzecz również mieszkańców gminy Jeżów Sudecki. Pokazały to wydarzenia z września 2024. Przede wszystkim Straż Pożarna powinna być tutaj wspierana przez władze wszystkich gmin. Strażacy są z nami zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy.
5: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również w gminie Mysłakowice. I tak jak pan wspomniał, nigdy za wiele tego sprzętu, bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne, więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry.
6: Straż Pożarna jest siłą, która, że tak powiem, szybkiego reagowania, każde zdarzenie związane z bezpieczeństwem, czy to mieszkańców, czy to turystów przebywających w naszym regionie, no opiera się o działania Straży Pożarnej, więc im lepszym sprzętem dysponuje ta straż, tym my możemy na co dzień czuć się bezpieczni.
2: Przekazane zestawy to sprzęt zasilany akumulatorowo, co w ekstremalnym warunkach wypadkowych daje ratownikom ogromną przewagę.
7: Przy standardowym zestawie zasilanym olejem hydraulicznym jest konieczność rozwijania przewodów hydraulicznych i ich zasilania. W tym konkretnym przypadku ratownicy są w stanie w bardzo szybkim czasie uzyskać dostęp do osób poszkodowanych. Czasami oszczędzamy nawet od 5 do 10 minut.
2: Ułamek sekundy i potężna siła. Nowe narzędzia imponują parametrami, dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji.
7: Zestaw ratowniczy posiada ciśnienie robocze rzędu 70 megapaskali, maksymalna siła rozpierania 1500 kN, siła cięcia 492 kN, umożliwia także pracę pod wodą, co jest bardzo ważnym elementem.
2: Dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji. Nowe zestawy trafiły już na wyposażenie wozów bojowych i choć dają ratownikom ogromną technologiczną przewagę, wszyscy zgodnie sobie życzą, aby tego sprzętu musieli używać jak najrzadziej.
8: Odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem TCZEW 2026, w których uczestniczą siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej w TCZEWie. Jest to specjalistyczna, między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego TCZEW, z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdańsku, też specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, oraz z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Starogardzie Gdańskim, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W tych ćwiczeniach uczestniczą również siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa. Spotkaliśmy się na terenie PKP, Polskie Linie Kolejowe, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań specjalistycznych. To jest główny nacisk na działania specjalistyczne. Mamy epizod z zakresu ratownictwa chemicznego, wyciek z cysterny kolejowej, a także mamy epizod związany z ratownictwem technicznym na poziomie specjalistycznym, związany z wykolejeniem, wypadkiem kolejowym wagonów towarowych.
9: Mamy tutaj zasymulowany wypadek węglarki, z której został, zsunął się ładunek. Pod ładunkiem znajduje się dwóch pracowników kolejowych. Dodatkowo ten zbiegający wagon zderzył się z cysterną stojącą na tej wyładowni, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku paliwa z tej cysterny. Tak, Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do usuwania skutków tego wycieku, zabezpieczają całe miejsce zdarzenia. W całej tej akcji bierze również udział zespół

0: takiego ratownictwa technicznego, właśnie, który stacjonuje na stacji Trzew. Tak, i ono wspomaga pracę strażaków, będzie uczestniczył później przy wkolejaniu wykolejonego wagonu, tak, i usuwaniu skutków. Mamy tutaj rozstawiony żuraw kolejowy EDK 1000.
1: Ćwiczenia planowane są na kilka godzin. Strażacy będą podsumowali swoje zadania. Mamy zespół rozjemców, którzy nadzorują

0: w przypadku, gdy faktycznie dojdzie do takiego zdarzenia bądź podobnego, żebyśmy mieli przećwiczone procedury powiadamiania, tak, no ale i praktyczne umiejętności współdziałania służb kolejowych ze Strażą Pożarną.
1: W tym roku mija 20 lat, odkąd dziś Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Żużkowej w Bartoszycach oraz trzy szkoły z Łódzka w Ukrainie kontynuują projekt wymiany z udziałem polsko-ukraińskiej młodzieży. I choć ze względu na sytuację geopolityczną dziś jest to wymiana jednostronna, to i tak wnosi ona wiele dobrego w oparciu o naukę języka, nowe przyjaźnie, a przy tym bliższe poznanie kultur i realizację budowania dialogu.
2: Realizowany od lat projekt wymiany młodzieży znacznie wykracza poza samo spotkanie się rówieśników, tym bardziej gdy to zadanie kontynuowane jest od lat, co ma miejsce m.in. z udziałem społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, która od 20 już lat współpracuje z trzema placówkami oświatowymi z Ukrainy.
3: Najczęściej było tak, że my jeździliśmy do Łódzka, do naszych zaprzyjaźnionych trzech szkół w czerwcu, a oni przyjeżdżali do nas we wrześniu. Także, a były też lata, kiedy w ogóle ta wymiana się nie odbywała. I no dlatego trudno mi jest powiedzieć, która to jest edycja. Temat każdego projektu był inny i najczęściej wpisywał się w priorytety fundacji, które nas sponsorowały. Była to ekologia, było to kształtowanie postaw przedsiębiorczych, prospołecznych, był to patriotyzm, był to zdrowy styl życia. Ostatnio no to też było, był to też dialog w zasadzie międzykulturowy.
2: I ta tematyka z edycji na edycję jest poszerzana o nowe wartości, bo dziś dialog, biorąc pod uwagę okoliczności i wciąż trudną sytuację w Ukrainie, jest niezwykle ważny. Tym samym rytmy dialogu są istotą również tej jubileuszowej edycji, która rozpoczęła się w progach Eliski.
3: Tenże projekt jest poświęcony przede wszystkim właśnie wielokulturowości naszego regionu. No, kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji dla innego człowieka. Poza tym jeszcze mamy treści, które dotyczą przemian ustrojowych XX i XXI wieku, które zachodziły w Polsce i w Ukrainie, a więc o solidarności mamy wiele takich tematów. Tutaj poruszamy, no między innymi wykłady były już, ale tutaj takie pogadanki. A poza tym jest jeszcze bezpieczna przyszłość. Dlatego mamy tutaj tematykę pierwszej pomocy.
2: I to pierwszy etap wymiany, której program jak zawsze jest bogaty, stąd obok prelekcji istotą projektu jest bycie blisko siebie, poznawanie się na gruncie poza szkolną przestrzenią. I tu na propozycję współpracy pozytywnie opowiedziało się gościnne sołectwo Minty.
4: Czujemy się wyróżnieni jako sołectwo, że możemy tak wspaniałych gości gościć w naszym sołectwie i po prostu wspólnie gotować.
5: Będziemy dzisiaj z młodzieżą polską i ukraińską piekli polski chleb. No bo wiadomo, chleb no to jest taki najważniejszy w życiu człowieka, nie? I drugie danie chcemy z nimi zrobić, nasze polskie pyzy z surowych ziemniaków i z mięskiem.
2: Towarzyszyły temu rozmowy, w międzyczasie wspólne śpiewy, tańce, co idealnie odpowiadało założeniom projektu, by odkrywać to, co młodzież łączy bez względu na miejsce zamieszkania czy kulturę.
6: Zdecydowanie nawet teraz aktualnie śpiewają tutaj swoje piosenki i po prostu no, starają się nam pokazać tak jak mogą swoją kulturę. Też nie wiem, przedstawiają nam po prostu to, jak wygląda ich szkoła, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich miasto, tak abyśmy my mogli poznać też ich, a nie tylko oni tutaj nasze strony.
2: To możliwe, choć od kilku lat ze względów bezpieczeństwa wymiana jest jednostronna. To nie przeszkadza, by dzielić się wiedzą, porównywać, ale przy tym odkrywać wspólny mianownik i budować dialog w oparciu o zrozumienie, współpracę i dobre sąsiedzkie relacje, które można było zaznać choćby w gościnnych progach sołectwa Minty. To był jeden z zaplanowanych punktów programu. 30-osobowa grupa młodzieży polsko-ukraińskiej kolejne dni spędzi w Krynicy Morskiej oraz w Trójmieście, realizując kolejne zadania wynikające z udziału w wymianie.
7: No, na pewno jest to duża możliwość samorealizacji, pokonywanie własnych barier, nabycie większej odwagi, no i doświadczenie też w relacjach z ludźmi, z tym jak obchodzić się w różnych sytuacjach stresowych na przykład.
2: Choć tego ostatniego młodzieży szczególnie, tej z Ukrainy, oszczędzono. Najważniejszym od początku jest budowanie dialogu, a tym samym na tej podstawie

0: Tawie inwestycja w przyszłość.
1: Ćwierć wieku to cała epoka. To tysiące służb, patroli, interwencji i godzin spędzonych w ochronie granicy państwowej. To również pokolenia funkcjonariuszy i pracowników, którzy przez lata tworzyli i tworzą historię tej placówki.
2: 19 września 2001 roku powstała placówka Straży Granicznej w Narewce. W tym roku świętuje swój jubileusz, 25 lat służby, ochrony granic oraz współpracy z lokalną społecznością.
1: Placówka Straży Granicznej w Narewce jeszcze kilka lat temu uchodziła za jedną z najbardziej spokojnych na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednak wydarzenia z ostatnich 6 lat pokazały, że już jesienią 2020 roku stała się jednym z odcinków najbardziej zagrożonych nielegalną, masową migracją.
2: Uroczystość rozpoczęto apelem, podczas którego podsumowano 25 lat działalności miejscowej placówki Straży Granicznej. Podziękowania oraz słowa uznania wyrazili przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz zaproszeni goście.
3: Wszystkie służby mundurowe, jakie w naszym powiecie istnieją, reprezentowane są. To stawia nas, przynajmniej mnie jako firmę, w dobrym bezpieczeństwie.
2: Spotkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali oraz wyróżnień zarówno funkcjonariuszom, jak i instytucjom, które na co dzień współpracują z miejscową Strażą Graniczną.
4: Funkcjonariusze, którzy są tutaj na miejscu, są bardzo ważni dla naszych tutaj przede wszystkim mieszkańców tej lokalnej społeczności, ale też patrząc na to pod względem tego, że gmina Narewka jest też miejscowością turystyczną, także tutaj także te osoby, które przyjeżdżają wypocząć, czują się bezpiecznie.
2: Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej rzeźby, symbolizującej jedność służb prowadzących wspólne działania w ochronie obywateli i granic naszej ojczyzny.
1: Jubileusz dla funkcjonariuszy, dla placówki jest bardzo ważny, tym bardziej, że został zwieńczony odsłonięciem tej właśnie pamiątkowej rzeźby, która jest właśnie wyrazem uznania i szacunku dla munduru, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb.
2: Po zakończeniu części oficjalnej na scenie amfiteatru dzieci ze szkoły podstawowej w Narewce przygotowały patriotyczną część artystyczną.
5: Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesłowską.
6: W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się wczoraj dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
7: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
8: Profilaktyka w naszej szkole jest takim nieodzownym elementem codzienności. Takie spotkania jeszcze bardziej wyposażają naszą młodzież w narzędzia, w wiedzę, w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie ochronić naszych dzieci przed sytuacjami, jakie mogą ich w życiu spotkać. Dlatego tak ważne jest dla nas, żebyśmy mogli ich nauczyć, jak sami mogą odpowiedzialnie i mądrze reagować w sytuacjach ryzykownych, żeby potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych.
6: Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
9: Od 25 lat zajmuję się edukacją prawną młodzieży, obecnie również dzieciaków w przedszkolach. Ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
7: Ta promocja tych spotkań profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską trafiła do naszych serc. Cały ten temat, bloki, które były przygotowane, w związku z tym stwierdziliśmy, że chcemy nawiązać taką współpracę i na pewno będziemy ją kontynuować, dlatego że wiemy, że tutaj i dzieci były zachwycone. Mam nadzieję, że również specjaliści, gdy o 14 zaczniemy kolejny blok, również będą zadowoleni z takiego spotkania.
6: Podczas spotkań poruszane były trudne, ale ważne tematy związane

0: związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotkać się na co dzień.
1: Dzieci na pewno zapamiętają, że każdy hejt jest przestępstwem, że kto nęka, dręczy, upokarza, narusza prywatność, robi filmiki, niechciane zdjęcia, narusza prawo i za to grozi kara do 8 lat więzienia. Jeżeli ofiara takich zachowań targnie się na własne życie do 15 lat, to nie jest głupia zabawa. Dzieci szeroko otwierają oczy. Ale nauczyciele również, czyli my generalnie jako społeczeństwo jesteśmy niewyedukowani, dlatego nie potrafimy się bronić przed dzisiejszą trudną rzeczywistością.
0: W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników w bloku przeznaczonym dla specjalistów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu. I tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem. Dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje.

0: informację o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
0: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji.

0: Ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 kilometrów nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów. I to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem. I ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu. I cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
5: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie

0: Szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brzeszkujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów straży pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej

0: Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. W wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach

0: takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9:30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od

0: 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
2: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
3: Ja reprezentuję zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
4: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom

0: Elżbiety Piwek Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, marszałek województwa, pan Piotr Całbecki, u którego gościmy w Toruniu w Urzędzie
1: Serdecznie
0: Marszałkowskim.
1: witam,
0: Bardzo nam miło.
1: witam tym razem w Toruniu,
0: Panie
1: w Urzędzie
0: Marszałku,
1: Marszałkowskim.
0: miałam zapytać oczywiście o te wszystkie włosowskie sprawy, ale zanim to nastąpi, to taką ciekawostkę w zasadzie odkryłam, że dziś nagrywamy program 24 września na 2 miesiące przed pańską dużą rocznicą 20-lecia bycia marszałkiem.
1: Boże, tak
0: Za dwa
1: szybko.
0: miesiące, 24 listopada, minie panu 20 lat. Jak to jest? Jak to szybko zleciało, czy raczej to były długie, długie lata?
1: No, bardzo szybko. Pamiętam ten dzień sprzed 20 prawie lat. Rzeczywiście okrągła rocznica. 20 wyboru. Piękna chwila. Pamiętam też i bardzo wzruszająca dla mnie osobiście, ale wielu, z którymi dotąd współpracowałem, moich bliskich, rodziny. No a dziś z perspektywy no jednak 2 dekad, no cóż, przede wszystkim widzę, jak dużo się zmieniło w tym czasie w województwie. I to nie jest bynajmniej moją zasługą. Jest to zasługa nas wszystkich. Ciężkiej pracy, zaangażowania setek samorządowców, z którymi miałem okazję współpracować, szefów instytucji rządowych, samorządowych, ale też instytucji pozarządowych, organizacji przeróżnych, pracodawców, organizacji pracodawców i no, 2 milionów mieszkańców, wspaniałych ludzi, którzy kochają miejsce, gdzie żyją, starają się, aby je zmieniać na lepsze, bardziej jeszcze przyjazne, komfortowe, dobre.
0: No właśnie, Kujawsko-Pomorskie,
1: tak
0: lubię
1: to
0: tu
1: jest.
0: Być. To hasło jakoś tak mi zapadło, hasło, które promujecie w pamięć. Myślę, że ono jest bardzo fajne i takie bardzo, bardzo, że tak powiem, oddające istotę rzeczy. A pan, lubi pan tu być?
1: No, uwielbiam, no jest to moje miejsce na ziemi. Tak jak

0: Chyba pani redaktor. Każdy ma wyobrażenie o tym miejscu, gdzie żyje, które zaczyna się od domu, potem jest gmina, potem jest region i ta wielka ojczyzna, jaką jest Polska. Ja czuję się państwowcem, to znaczy z jednej strony samorządowcem, czyli bezpośrednio wybranym człowiekiem do pracy na rzecz samorządu i przez mieszkańców, ale z drugiej strony czuję się państwowcem, który wypełnia jakąś część zadań
1: No właśnie, panie
0: państwa.
1: marszałku, bo pan ma dosyć silny mandat, że tak powiem, jeżeli chodzi o tę sferę demokratyczną. Sprawdziłam sobie wyniki poszczególnych głosowań w wyborach samorządowych. No, prawie zawsze do przodu, prawie zawsze tych głosów przybywało. No więc tutaj jakby jest też to dla pana wskazówka, że to, co przed 20 laty zaplanował pan sobie te cele, które chciał osiągnąć, rzeczywiście mieszkańcy akceptują, popierają i no,
0: No
1: chyba są
0: tak,
1: zadowoleni.
0: jest to powód jedyny, z którego jestem wciąż tak długo marszałkiem, bo gdyby nie ta akceptacja, oczywiście bez tego mandatu nie mógłbym nic zrobić, nie byłbym marszałkiem. Za co dziękuję, bo to wielkie zaufanie, a z drugiej strony odpowiedzialność, no bo przecież tak, wybory polegają na tym, jeżeli po raz kolejny się
1: Czyli jest to
0: kandyduje.
1: bezpośrednia ocena, prawda?
0: Jest to bezpośrednia ocena tego, co robimy, w tym, co robimy. W naszej pracy, w pracy samorządowców, ludzi, którzy są wybierani przez mieszkańców, jest też ważna umiejętność komunikacji, bo często jest tak, że dużo rzeczy się robi, robimy, a nie umiemy tego przekazać mieszkańcom. I tu jest rola mediów bardzo ważna, aby obiektywnie relacjonować to, co jest dobre, to, co jest do poprawienia, to, co jest negatywne również,
1: No,
0: ale
1: ale.
0: żeby ten dialog był stały z mieszkańcami, żeby być po prostu nie tylko przez media, ale być obecnym po prostu w życiu każdej gminy, bo przecież moja praca polega na tym, że jestem tu w tym urzędzie, często w Brukseli, często w Warszawie, ale
1: Ale
0: najczęściej jednak.
1: uczestniczy pan też bardzo często w tak zwanym gaszeniu pożarów.
0: Staram się,
1: Bo
0: jeśli tylko mam
1: kiedy nawet
0: takie
1: pewnie tak z
0: możliwości.
1: perspektywy nawet Włocławka obserwujemy pańską aktywność w naszym mieście, tutaj w naszym regionie, to często ona jest wzmożona wtedy, kiedy gdzieś pojawiają się jakieś takie niepokojące dotyczące choćby jakichś instytucji, które podlegają samorządowi województwa.
0: To
1: Gdzieś
0: jest mój
1: pojawiają się,
0: obowiązek.
1: prawda?
0: Jeżeli to
1: Nie ma
0: dotyczy.
1: wtedy chowania głowy w piasek. No,
0: Nie.
1: różne są, prawda, gdzieś w działalności publicznej metody. No, niektórzy czekają, aż sprawa ucichnie, wszyscy przestaną się tym interesować, bo wiadomo, że w mediach wszystko ma swój żywot i on jest zazwyczaj krótki.
0: Proszę, tak,
1: Ale
0: no.
1: tak jak ja obserwuję, a obserwuję od
0: To
1: lat,
0: miło.
1: to widzę, że pan, panie marszałku, zawsze w tym gaszeniu pożarów uczestniczy aktywnie.
0: Jeśli dotyczy problem naszych instytucji wojewódzkich, to jest mój obowiązek, aby być na miejscu, interesować się i rozwiązywać problemy, pomóc rozwiązać problem. Jakimi metodami? Różnymi, bo przecież wystarczy czasami rozmowa, ale czasami trudne decyzje, czasami też i personalne. Za to nie można chować głowy w piasek, ponieważ nie po to wybierają marszałka mieszkańcy tego regionu, aby nie odpowiadać na problemy. Są inne też problemy, takie, którym trudno jest nam zaradzić samorządowcom. I tutaj nie tylko musimy tłumaczyć się za siebie, ale też i za innych. Jednak ja uważam, że to jest moje motto tych 20 lat pracy jako marszałek województwa, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. I trzymam się święcie tej zasady, co nie znaczy, że nie mam swojego zdania, że nie szukam
1: Dużo w
0: odpowiedzi.
1: tych dwudziestoleciu było takich momentów, kiedy musiał pan tak bardzo, panie marszałku, pójść na ustępstwo.
0: Tak, bardzo często. Ja potrafię iść do przodu. Mamy piękne osiągnięcia, podejmujemy wyzwania na miarę regionu, ale też unikatowe w skali kraju czy nawet Europy. Nie boję się takich wyzwań, jeśli jestem przekonany o ich słuszności. Za to bardzo często stawiam krok do tyłu i wsłuchuję się oczekiwania tych, którzy, jeśli mają rację,

0: i potrafią ją wyartykułować, ale moim obowiązkiem jest to po prostu zrozumieć. Na pewno czasami decyduje się na to, aby nie tyle ustąpić, ale znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które usatysfakcjonuje wszystkich i da ostatecznie dobry efekt. Czasami tego kompromisu nie da się zawrzeć.
1: No.
0: Ale najczęściej tak jest, a jeśli nawet są trudne decyzje, trzeba je wytłumaczyć, dlaczego je podjęliśmy.
1: No właśnie, we Wrocławku chyba te najtrudniejsze sprawy dotyczą największej jednostki, która podlega samorządowi województwa i jest prowadzona przez samorządy wojewódzkie. Oczywiście mam tutaj na myśli szpital. We Wrocławskim szpitalu od lat jest gorąco, tam wiecznie się dzieje.
0: Ja przyjmuję to jako wyzwanie. Szanowni Państwo, w całej Polsce wrze, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I to nie jest tak, że tylko we Wrocławku, wszędzie są problemy. A ja nie tyle, że wiem, jak te problemy rozwiązywać, ale wiem, gdzie są granice, w obszarze których trzeba zawrzeć kompromis. Nawet jeżeli ktoś nie do końca rozumie, jak system funkcjonuje, trzeba tłumaczyć, jak to działa. No i to się opłaca. Za to wielkim wyzwaniem, jakiego się podjęliśmy, czyli właściwie budowa nowego szpitala we Wrocławku, to bardzo trudne przedsięwzięcie. No, nie powiem karkołomne, bo pasjonujące, bo to jest naprawdę moją pasją. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, tworzenie nowej infrastruktury i warunków leczenia pacjentów jest moim naprawdę wyzwaniem, takim nawet osobistym. I cieszy mnie każda nowa inwestycja. We Wrocławiu w sposób szczególny, kiedy widzimy ten rozwój od już kilku miesięcy, tak intensywny, nowego szpitala i plany kolejnych etapów jego realizacji, wyburzenia starych części, budowy nowych, no nie ma nic piękniejszego. I sądzę, że taka inwestycja przy wszystkich niedoborach finansowania bieżącego służby zdrowia daje też nam nadzieję i to, że nawet jeśli będzie brakować czasami na pensję, to mamy wspaniałe miejsce, gdzie ci, którzy pracują w tym szpitalu, mają doskonałe warunki pracy, ale pacjenci doskonale zaopatrzeni, bo owszem, infrastruktura, ale też i przede wszystkim są potrzebne pielęgniarki, położne, sanitariusze, no i oczywiście doskonali lekarze, więc. Ale jedno z drugim jest powiązane, więc tworzymy to, na co nas stać. Korzystamy z środków własnych, budżetu województwa, ale też unijnych i budujemy szpitale. A we Wrocławku, no chyba już niedługo, bo w czerwcu przygłęboko oddamy ten najtrudniejszy
1: I
0: etap.
1: Często pan wizytuje te budowy. Sprawia to panu jakąś satysfakcję, przyjemność
0: no,
1: też?
0: Satysfakcję, ale też spoglądam na te inwestycje okiem gospodarskim. To nie jest tak, że ja przyjeżdżam tylko po to, żeby się pokazać, czy zobaczyć, jak wygląda inwestycja, ale no tak, 20 lat pracy jako marszałek mi pozwala na to, aby ocenić bardzo szybko. Na własne oczy zawsze jest najlepiej, na jakim etapie jesteśmy realizacji inwestycji, no i czy wszystko idzie zgodnie z harmonogramem. I to nie jest tylko kwestia rozliczeń, to nie jest tylko kwestia odbiorów, ale to jest też kwestia atmosfery na placu budowy. Czy wszystko jest mi pokazane,
1: tych,
0: czy nie pokazane. Zaglądam najczęściej tam, gdzie mi drzwi nie otwierają, więc proszę, żeby mi otworzono. Więc tak to po prostu wygląda.
1: Żadne malowanie trawy na zielono nie przejdzie.
0: Nie,
1: nie ma mowy.
0: Ale myślę, że potem, jak już skończymy inwestycję, wszyscy Państwo, my wszyscy się przekonamy, że ta trawa naprawdę jest zielona. Będzie
1: Miejmy
0: pięknie.
1: Miejmy nadzieję. Panie Marszałku, Wrocławek to też taka duża inwestycja, która toczy się od lat i nie ma chyba trochę szczęścia. Mówię tutaj o Pałacu Kronenbergów. Wiele się tam zadziało, nie będziemy może teraz wracali, bo nie czas ku temu do historii całego tego przedsięwzięcia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście w przyszłym roku prace budowlane mają znów ruszyć, tak?
0: Dokładnie tak. Musieliśmy przeprojektować dotychczasową dokumentację budowlaną, konserwatorską. Zweryfikowaliśmy również funkcję. Więc zaczynamy niemalże od nowa, ale oczywiście jesteśmy na jakimś etapie. realizacji tej inwestycji.

Tak, ona miała pecha. Dziś mamy umowę z bardzo dobrą firmą projektową, która przygotowuje w detalach wszystkie szczegóły i konserwatorskie, i budowlane tego projektu. I w

0: która pozwoli na stworzenie również muzeum kapitału. Kronenberg, jako kiedyś najbogatszy człowiek na świecie, zasługuje na to, aby wykorzystać ten fenomen do pokazania w ogóle, na czym polega ekonomia, kapitał, transformacja, ten okres dwudziestolecia międzywojennego, ale również wcześniej, jak się rodził kapitalizm. Więc to jest doskonałe miejsce do przedstawienia historii jednej rodziny, jednego właściciela, który akurat w wieńcu pobudował ten piękny pałac, ale przecież był jednym z najbogatszych ludzi swego czasu na świecie. Więc warto o tym wspomnieć, jak to się kształtowało i jaki ma dzisiaj wpływ kapitał na rozwój, w jakich kierunkach rozwija się ekonomia globalna, krajowa, regionalna. No i aspekt muzyczny, ten warsztatowy, bo w tej części myśliwskiej chcemy stworzyć warsztaty i prawdziwe studio nagrań dla młodych ludzi, którzy, jak wiemy, edukacja muzyczna czasami nie kuleje, może to złe słowo, ale chyba trochę tak jest.
1: Muzyczna to niestety, takie trochę jest zawsze traktowane po macoszemu, kiedyś, chyba, to ja się pamiętam, nie zmienia.
0: Tak, to, trochę się to zmienia, ale nie wszystkich, nie we wszystkich szkołach, zresztą nigdy nie jest za dużo edukacji, więc Pałac Kronenbergu będzie służył edukacji muzycznej. No, będą tam warsztaty, będą tam przyjeżdżać dzieci, młodzież, dorośli. Też stworzymy część hotelową, taką, która będzie służyć trochę zarabianiu na tym miejscu instytucji kultury, którą tam powołaliśmy do życia. Przecież jest to przy węźle, niedaleko węzła autostradowego, więc sądzę, że chętnie będą korzystać z tej oazy, z tego miejsca również turyści, podróżni, którzy będą chcieli przyjechać, czy to na Kujawy zatrzymać się, czy odwiedzić Włocławek. No i powołamy do życia, zaczniemy od tego miejsca, powołamy najpierw pewnie skromną orkiestrę kameralną, kwartet, może trochę w większym składzie, na której bazie będziemy budować moje wspólne marzenie stworzenia w przyszłości w samym centrum, w Włocławku, Filharmonii Kujawskiej.
1: Czyli ten plan nadal on jest nie aktualny?
0: Uważam, że Włocławek potrzebuje takiej instytucji, zasługuje na nią i powinna być to instytucja na pewno prowadzona z wiodącą rolą województwa kujawsko-pomorskiego. Tak jak prowadzimy w Bydgoszczy, w Toruniu, również we Włocławku.
1: I na koniec takie pytanie bardzo przyziemne, w sposób taki dosłownie przyziemny, bo chodzi o drogi wojewódzkie. Nie mogę go nie zadać jako mieszkanka powiatu włocławskiego. Pamiętam, panie marszałku, 2013 rok i taką wspólną sesję w Chodczu trzech samorządów. Wtedy bardzo gorąco zrobiło się wokół tematu dróg wojewódzkich. Wiele się już zmieniło, bardzo wiele się zmieniło w tym obszarze, tej południowej części naszego województwa, ale nie wszystko jeszcze jest takie, jakiego by sobie oczekiwali kierowcy.
0: Tak jak w całym regionie również, a może szczególnie w powiecie włocławskim, zabraliśmy się do prac w tempie przyspieszonym i do 2029 roku wszystkie drogi wojewódzkie na terenie powiatu włocławskiego i całego województwa kujawsko-pomorskiego będą zmodernizowane. Ten postęp jest bardzo duży. My dla porównania, w 2013 roku wydawaliśmy na modernizację dróg tylko 20-40 milionów złotych z różnych powodów. Nie tylko dlatego, że nie mieliśmy środków, ale były naprawdę wielkie problemy z wyłonieniem dobrych firm wykonawczych do tych prac. Dzisiaj zmieniliśmy taktykę. Inwestycje nie są w sensie jednostkowym ogromnymi projektami. Podzieliliśmy na etapy i to naprawdę uruchomiło lawinę fantastycznych projektów, które wdrażamy w życie. Tylko w tym roku, proszę sobie wyobrazić, oddajemy do użytku 160 km zmodernizowanych dróg z 1700, którymi zarządza samorząd województwa. A proszę zwrócić uwagę, Lubraniec to nowa obwodnica, a takich inwestycji nowych jest kolejnych kilkanaście, które realizujemy nie tylko w

0: oczywiście w samym powiecie włocławskim. Więc, ale cieszę się, że dostrzega Pani różnicę i zmianę. Tak, właściwie mogę powiedzieć, że powoli kończymy modernizację. A jeśli chodzi o nowe inwestycje, takie jak właśnie obwodnice, duże projekty, no będziemy je dalej kontynuować. A i co ważne, wprowadziliśmy nowy system utrzymania dróg, bo to, że dzisiaj musimy modernizować z tak dużym wysiłkiem finansowym wszystkie drogi wojewódzkie, właściwie od zera, zaczynając 20 lat temu, to dlatego, że wcześniej one nie były właściwie konserwowane, utrzymane, spękania nie były łatane. My dzisiaj podjęliśmy decyzję, że po 15-20 latach nowe nawierzchnie będziemy kłaść we wszystkich tych inwestycjach, na wszystkich tych drogach, gdzie przeprowadziliśmy inwestycje po to, żeby...
1: Będzie też taniej, no bo taniej jest pewnie tak, no, zakonserwować niż wymieniać.
0: Wymieniać nakładkę, warstwę ścieralną jest znacznie taniej, szybciej niż budować od nowa korpusy i wiele innych rzeczy, które są wtedy potrzebne, wtedy kiedy mamy niezadbane drogi, kiedy woda penetruje je głęboko, zamarzają, pękają, no i potem musimy je budować właściwie od nowa. Więc już zaczęliśmy. Pierwsze inwestycje, które kiedyś realizowaliśmy, na przykład obwodnica Wąbrzeźna, wydawałoby się niedawno, jakieś 19 lat temu oddane do użytku, odcinek drogi, zmieniamy warstwę ścieralną. Niektórzy pytają, dlaczego? No właśnie,
1: dlatego, żeby nie wymieniać całej nawierzchni.
0: Nie wymieniać za kolejnych kilka lat właściwie całych tych nawierzchni od podstawy.
1: I na koniec jeszcze nawiązując do tego jubileuszu, który niebawem, gra Pan jeszcze, Panie Marszałku, w piłkę?
0: Niestety mam pewien problem zdrowotny. Chodzi o moje biodro i ono mi nie pozwala już biegać. Czeka mnie chyba pewien zabieg usprawniający. Może wrócę na płytę, ale tak, do niedawna jeszcze biegałem za piłką. Bardzo lubię futbol, w ogóle piłkę nożną. I trochę mi tego brakuje teraz.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, tak dla formalności tylko, że moim Państwa gościem był pan Piotr Całpecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy

0: chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową, Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała, chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który Lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in.

0: i gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
1: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
2: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
3: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej, realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
4: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
5: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł.

0: zł miesięcznie.
1: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
0: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
1: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
0: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
2: To jest za 8 klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
0: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
2: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
0: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
2: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
0: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
3: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
4: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. W wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
3: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
5: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
3: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
6: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
7: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
6: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują. Dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje?

0: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
1: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
2: Jesteśmy otwarci szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami, skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
3: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
4: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
3: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
5: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym.

0: całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Włocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Włocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
4: Kier reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. bilet.

0: Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witaj Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, początek roku szkolnego, tak jak ostatnio wspominałyśmy, ten wrzesień to taki miesiąc porządkujący i układający plan na najbliższy czas, na najbliższy pół roku, bo to wszystko związane jest z planem lekcji naszych dzieci. To jest ten też czas, kiedy wybieramy zajęcia dodatkowe, ale to jest ten czas również, kiedy dzieci w wyniku pewnych obserwacji, zaleceń trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem poddania się różnym badaniom i też trafiają do psychologów, bo przez jakiś tam miesiąc pani coś zauważyła, może warto by było skorzystać. Powiedz, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecko zaraz na początku roku trafiało właśnie czy do poradni na testy, czy do psychologa na kanapkę, na rozmowę. Jak to wygląda?
1: Wszystko na pewno zależy od tego, czy jest to pierwsza klasa, czy już kontynuacja i nauczyciel przez dłuższy czas coś obserwował i teraz zdecydował, że już rzeczywiście definitywnie trzeba się tym zająć. Czy rzeczywiście te objawy są bardzo doskwierające, czy też mogą jeszcze nieco poczekać i chcemy poddać je dłuższy
0: Albo czy nie minęło po wakacjach, po tym odpoczynku, prawda?
1: Dokładnie. Czy nie był to też taki okres adaptacyjny? Także dużo zależy też od tego, jakie to są przede wszystkim objawy. Bo jeżeli po prostu jest to jakieś zniechęcenie, jeszcze taki nie do końca odpowiedni poziom motywacji, brak sił do nauki, czy trochę negatywistycznego nastawienia, to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście za 2-3 miesiące nadal tak będzie. Jeśli to się będzie dłużej utrzymywało, to jak najbardziej wtedy reagujemy, ale jeżeli jest coś, co nas rzeczywiście bardzo intensywnie niepokoi, są to na przykład jakieś niepokojące sygnały o bardzo intensywnym niedogadywaniu się z rówieśnikami, jakieś bardzo trudne sytuacje, to na pewno będzie coś, co wymaga takiej pilnej interwencji i nieczekania, aż być może się samo rozwiąże, bo bardzo często niestety nie rozwiązuje się samo.
0: Dzieci mają no, ulgi to, ale to można nazwać lekką ulgą, te dzieci, które mają pewne orzeczenia z poradni, że na przykład mogą dłużej pisać klasówkę, że nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne w momencie stwierdzenia dysortografii czy dysleksji. No właśnie i teraz takie badanie, no w zasadzie dziecko idąc do szkoły już powinno mieć takie badanie, żeby od początku być traktowane z tą taką lekką ulgą z uwagi na tą swoją niedoskonałość. Więc czy nie koniec roku powinien być tym momentem, kiedy powinny się, czy wakacje na przykład, takie badania odbyć, a nie początek roku? Przecież to wszystko też trwa, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie terminy oczekiwania na badania są zdecydowanie bardzo, bardzo długie i jeśli potrzebujemy pilnie zareagować, to raczej zdecydowanie ten okres przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego będzie bardziej adekwatny niż początek nowego roku szkolnego. Natomiast też na pewno warto zaznaczyć, że te orzeczenia, które się ewentualnie pojawiają, mogą dla wielu być rzeczywiście takim sygnałem, że jest to ulga, natomiast dla tego dziecka, które rzeczywiście ma trudności, jest to bardziej wyrównaniem szans, dorównaniem do tego poziomu, który mają inni i możliwości, niż taka prawdziwa ulga, do której często inni mogą mieć pretensje, buntują się, że ktoś ma łatwiej, no zdecydowanie łatwiej nie ma, bo te jego trudności już same w sobie naprawdę intensywnie utrudniają mu funkcjonowanie.
0: Ewa, jesteśmy w takich, żyjemy w takich czasach, że mam wrażenie, że dorośli, nastolatkowie, jak nie mają swojego terapeuty, psychologa, to nie są trendy. Tacy trochę może, wręcz bym powiedziała, przeterapeutyzowani z błahostkami, z którymi kiedyś radziliśmy sobie w sposób jakby naturalny, przeżywając rozterki przeróżne, po cichutku, z przyjacielem, z rodzicami, teraz to się kończy u psychologa. Czy to jest taki dobry trend? I powiedz, kiedy tak naprawdę rodzice, szczególnie z dziećmi, bo to wtedy oni decydują o tym, powinni się pojawić tak naprawdę u psychologa, a kiedy są w stanie rozwiązywać te problemy małe,

0: mniejsze, większe w domach, poświęcając po prostu więcej czasu dla swojego dziecka.
1: Na pewno zaczynając od tego, że więcej osób teraz korzysta, myślę, że to przede wszystkim jest taki znak naszych czasów związany z tym, że kiedyś rzeczywiście rozmawialiśmy z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, z sąsiadami, a dzisiaj tych osób bardzo często po prostu nie mamy. Nie wiemy, jak sąsiedzi się nazywają, ba, jak wyglądają często. Jeśli mamy przyjaciół, to raczej niewielu, tylko jednego, dwóch, który też nie ma zbyt wiele czasu, bo najczęściej częściej dużo pracuje, także też często jest tak, że ludzie uciekają do psychologa z tymi choćby nawet mniejszymi sprawami właśnie dlatego, że nie mają do kogo z tym po prostu iść. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i o to, kiedy...
0: Przepraszam, że przerwę, czyli takim jednym z głównych czynników odpowiedzialnych jest taki brak relacji, które kiedyś były takie głębsze, było ich więcej. Teraz ta izolacja powoduje to, że przy najmniejszym problemie, kiedy chcemy się wygadać, wypłakać, po prostu najprościej jest kierować się do terapeuty, zapłacić i on nas po prostu wysłucha i znajduje dla nas czas.
1: Często tak jest też, często jest to lęk przed oceną, że nawet osoba bliska czy przyjaciel być może oceni, a jednak psycholog będzie neutralny. Żyjemy w takim świecie, że oceniane jest wszystko, to jak wyglądamy, to co jemy, to jak się ubierzemy, to jak się zachowamy. Wszystko gdzieś tam ląduje często w internecie, w związku z czym to jest też ogromną zmorą naszych czasów, że po prostu boimy się tej oceny, a jednocześnie dosyć chętnie się na nią wystawiamy. Więc to też taki paradoks tego, że często sami też tworzymy po prostu te sytuacje, chociaż oczywiście wiele tych sytuacji, które są trudne, są realne, rzeczywiste i człowiek rzeczywiście po prostu nie jest w stanie sobie bez takiej zewnętrznej pomocy poradzić.
0: No i do dzieci wracamy. Kiedy ta pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem jest właściwa?
1: Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy rodzic czuje się sam kompetentny i czy jest w stanie dotrzeć do dziecka, bo jeżeli widzi, że żadne rozmowy, poświęcanie więcej rzeczywiście tego czasu, różnego rodzaju próby dotarcia do trudności nie przynoszą efektu, to rzeczywiście wtedy to jest ten jasny sygnał, że do psychologa należy się udać. Natomiast czasami jest też tak, że rodzic od razu po prostu uznaje, że prawdopodobnie nie dźwignę tego.
0: Kapituluje.
1: Tak, albo też dziecko daje od razu sygnał, ja nie chcę o tym rozmawiać z tobą, tylko wolałbym porozmawiać z kimś obcym. Dlaczego? Bo ponownie najczęściej wie, że u psychologa nie będzie oceniane, a przez rodzica jednak często ocenione może zostać. Dlatego też pierwsza rzecz na pewno, zwrócenie uwagi na to, czy wystarczająco dużo czasu poświęcamy dziecku i rozmowy i próby dotarcia do tego, co się dzieje, ale jeśli czujemy, że po prostu to nas przerasta, to na pewno lepiej zgłosić się do psychologa, niż udawać, że ja sobie poradzę albo, że nie ma trudności i milczeć wokół tego i zostawiać to bez rozwiązania.
0: W jakim wieku dziecko może
1: trafić? W jakim wieku dziecko?
0: Trafić. Dobrze.
1: Tak naprawdę trafić może już 3-4-latek, natomiast częściej wtedy, kiedy rzeczywiście my jako rodzice widzimy jakieś trudności i chcemy dowiedzieć się, czy warto to dalej obserwować, diagnozować, czy są tutaj jakieś konkretniejsze trudności, na przykład rozwojowe. Natomiast w takim kontekście, kiedy rzeczywiście jest jakaś trudność do porozmawiania, rozwiązania, do przyjrzenia się temu, co się wydarza, to najczęściej są to dzieci w takim wieku od 7 roku wzwyż, czyli od momentu pójścia do szkoły.
0: To przedszkole jeszcze jest takim okresem, kiedy trudno stwierdzić, to są jeszcze różne nastroje, to o tych etapach rozwojowych.
1: Ale też dzieci chętniej rozmawiają jeszcze z rodzicami. To jeszcze jest ten etap, kiedy rodzic jednak dużo znaczy, a później już, kiedy dziecko idzie do szkoły, to często stają się ważniejsi rówieśnicy, nauczycielka, która jest ogromnym autorytetem najczęściej dla dziecka, także tutaj też zmienia się ta hierarchia.
0: Nie wiem, czy ty już słyszałaś, ale ja i owszem, o takiej pomocy, której szukają rodzice, ale też później starsze dzieci. No mamy bardzo rozwiniętą AI, no i ona zastępuje nam taką rozmowę z psychologiem. Powiedz, jakie są zagrożenia z tego wynikające, kiedy zamiast faktycznie pójść do specjalisty, opieramy się o to, co wypluje z siebie sztuczna inteligencja.
1: Myślę, że

0: Zagrożeń jest ogrom i mogłybyśmy o tym mówić bardzo długo. Natomiast takie podstawowe zagrożenia to przede wszystkim to, że sztuczna inteligencja nie wie, co działo się u nas wcześniej, jaka jest nasza ogólna historia życiowa, co wydarzało się w naszej rodzinie. O to wszystko zapyta psycholog, a rodzic, nawet jeśli będzie rozmawiał ze sztuczną inteligencją, to nie wie do końca, o co ma zapytać, a po drugie nie wie też, czy to, co przeczyta, czy też usłyszy, będzie rzeczywiście zgodne z obecną wiedzą naukową, czy to nie jest coś, co może bardziej zaszkodzić niż pomóc, bo psycholog jednak bazuje na tym, co jest sprawdzone, udokumentowane.
1: Ma taką komplementarną też wiedzę, prawda, z różnych miejsc, poddaje
0: dokładnie
1: obserwacji sztuczna inteligencja. Poza tym my pytając, nie opowiadamy tego, co my żeśmy zrobili, prawda? Tylko co zrobić, bo dziecko krzyczy, nie chce słuchać i tak dalej. Najczęściej to jest takie pytanie z nieznośnym dzieckiem, jak sobie
0: dokładnie
1: poradzić.
0: A sztuczna inteligencja też jest nastawiona na to, żeby dać nam szybkie rozwiązanie, więc nie będzie zgłębiała i zastanawiała się nad tym, co może być przyczyną, tylko da nam taki plasterek, który może nawet na chwilę zadziała, ale na dłuższą metę będzie nawet bardziej szkodliwy niż pomocny.
1: O tym, że jest ogromna luka w specjalistach, jeśli chodzi o psychiatrę dziecięcą, w ogóle o psychiatrę, ale dziecięcą, to już bardzo to wiemy od właściwie lat, alarmują nas statystyki o tym. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o psychologów? Bo no, psycholog psychologowi nierówny, przepraszam, że to
0: Tak.
1: mówię, idąc nawet w różnym wieku z dzieckiem, na różnym etapie rozwoju, przecież są specjaliści, psychologowie, którzy stricte właśnie tym etapem rozwojowym się jakby zajmują, zgłębiają, są w tym bardzo dobrze.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj bardzo często mówi się o tym, że tak nawet jak obserwuję swoich pacjentów, to bardzo często mówią o tym, że zanim trafili na terapeutę, który im odpowiadał, to odbyli średnio 3 do 7 nawet wizyt z innymi specjalistami. Jest to poniekąd trochę i kwestia tego, że musimy się po prostu dotrzeć i polubić tak zwyczajnie i poczuć, że to jest osoba, której chcemy opowiedzieć o naszych trudnościach, ale z drugiej strony też często okazuje się, że jednak to, z czym się zgłaszamy, nie jest po prostu obszarem, którym zajmuje się dany terapeuta i możemy też mieć wtedy poczucie na przykład, że jest on całkowicie niekompetentny, co w gruncie rzeczy może oznaczać, że rzeczywiście tak jest, ale niekoniecznie też może się okazać tak naprawdę, że po prostu zajmuje się zupełnie inną dziedziną i nie jest to dostosowane, z czym się zgłosiliśmy, do tego, czym dany specjalista się zajmuje.
1: No właśnie, to czy też jakby taka etyka zawodowa terapeutów, psychologów nie obliguje do tego, że na przykład jeżeli ja przychodzę i widzisz, że przyszłam do ciebie z nastolatkiem, z problemami takimi, którymi ty się nie zajmujesz, nie wiem, uzależnienia, autoagresja i tak dalej, to nie mówisz mi, okej, ja mogę pomóc jako pogotowie, taki SOR, bo mam takie narzędzia, natomiast dalszą pracą no, nie czuję się w pełni kompetentna, bo moją domeną i dyscypliną, którą ja po prostu zgłębiam i na tym się świetnie znam, są dzieci i rozwój dziecka do tam na przykład 12 roku życia.
0: Tak, i myślę, że to wbrew pozorom jest wtedy najlepszym świadectwem kompetencji tego właśnie psychologa i zdecydowanie tak rzeczywiście jest, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, a my nie czujemy się kompetentni w tym danym obszarze, no to nie powinniśmy tutaj patrzeć na siebie i na to, że będę musiał się przyznać, że ja tego nie wiem, tylko patrzymy na dobro pacjenta i dajemy mu jasny sygnał, że jednak tym obszarem po prostu się nie zajmujemy i możemy przekierować go do kogoś innego, polecić kogoś innego lub też dać jakiś zarys tego, u kogo powinno się szukać tej pomocy, czy jakichś takich konkretnych wskazówek udzielić, czego szukać w na przykład opisach u terapeutów, co będzie wskazówką, że rzeczywiście on będzie w stanie nam po prostu pomóc.
1: Czyli no, tu wybór taki, decyzja o tym, żeby się udać do specjalisty po pomoc, też powinna być decyzją po pierwsze przemyślaną, a po drugie trzeba znaleźć takiego specjalistę, który faktycznie będzie w stanie nam pomóc, jak właśnie szukać mów, co jest ważne, na co zwracamy uwagę.
0: Na pewno zwracamy uwagę właśnie.

0: na to, czy specjalista informuje, że opiekuje właśnie te obszary, z którymi my potrzebujemy się zająć. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest związana z tym, czy dana osoba do nas przemawia, często wiekiem na przykład, tak? Bo dla młodszych dzieci często ważne jest bardzo to, żeby to był ktoś młodszy.
1: Taka ciocia
0: Później,
1: jak w żłobku, przedszkolu
0: tak,
1: była, prawda?
0: dokładnie. Później już gdzieś tam przy nastolatkach jednak taki naprawdę bardzo młody specjalista może nie do końca sobie.

0: dobre. Tak więc wiek na pewno też jest takim elementem, który warto tutaj wziąć pod uwagę. No, doświadczenie, sam temperament, bo będą też terapeuci, którzy będą mówili dużo, szybko i komuś będzie to odpowiadało, bo czuje podobnie i wręcz męczy się, kiedy ktoś mówi do niego spokojniej przez bardzo długi czas, a inni wręcz przeciwnie, będą właśnie potrzebowali tego, żeby to była osoba taka otulająca, tak, spokojna, wyciszająca. Także tych czynników, na które warto zwrócić uwagę, jest sporo i niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować tuż przed wizytą, bo o ile wiek, kompetencje możemy gdzieś tam dopytywać, o tyle jeżeli chodzi o sam sposób bycia i to, czy ta osoba będzie nam odpowiadała, już nie do końca będziemy w stanie to zweryfikować przed wizytą.
1: Dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, proszę Państwa, za tydzień w piątek. O jesiennej chandrze porozmawiamy, już mogę uprzedzić, kogo już dopadła, to zapraszamy, żeby posłuchać Ewa w odpowie, jak sobie z nią poradzi. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję
1: Dziękujemy Państwu za uwagę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły.

0: Pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu. I tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem. Dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który

0: nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam, program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo, czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową, Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała, chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który Lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone.

0: ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną, jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
6: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc

0: i artystyczne osiągnięcia mamy, wszelkiej, no, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku, więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych, uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
2: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
3: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
2: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
4: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
3: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
4: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
3: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
4: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
5: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
6: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
7: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
5: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
8: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w

0: Wilczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów, i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
1: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
0: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
1: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
0: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
2: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami, skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
3: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
4: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
3: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Włocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6 Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Włocławku rozpocznie się 6 Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
5: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników włocławskiego fajansu do

0: Centrum Kultury Browarbe, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursu, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Włocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Włocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława, biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa.

0: Kowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18:00 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
1: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
0: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
1: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
0: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
1: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Wrocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi

0: 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: W środę w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe święto polskiego rzemiosła, które rozpoczęło się od mszy świętej, po której uroczystą paradą uczestnicy przeszli do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbyła się oficjalna część 20-lecia istnienia niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie. Była to przede wszystkim okazja do wspomnień i podsumowania tego, jak rozwinęła się ta placówka przez dwie ostatnie dekady pod egidą powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie.
2: Rozpoczęło 34 uczniów. Ucząc się zawodów fryzjera, tapicera i stolarza. I tak co roku się liczba uczniów zwiększała. Także mamy w tej chwili ponad 850 uczniów. Nauka trwa 3 lata i to jest system dualny. Nazywany tak już potocznie, on jest właściwie w całej Europie praktykowany. I uczeń w szkole ma teorię, a w warsztacie ma naukę praktyczną pod nadzorem mistrza zawodu.
1: Idea powstania szkoły nie wzięła się z niczego. Była za to efektem osłabienia szkolnictwa zawodowego, z czym nie zgadzał się świętej pamięci starszy cechu Brunon Gajewski.
2: Na zarządzie powiedział tak: słuchajcie, jak społeczeństwo może żyć bez fachowców? Otwieramy szkołę. No wszyscy zdziwieni. Bruno, ty się puknij w głowę, wy nie macie budynku, wy nie macie pieniędzy, nie macie nauczycieli, no nie macie nic, a chcecie szkołę otwierać. No i muszę powiedzieć, że to samozaparcie pana Brunona, ten jakby no zmierzanie do tego upatrzonego celu, to musi się udać.
1: I się udało. Przez 20 ostatnich lat szkoła systematycznie się rozwijała i kształciła coraz to więcej zawodowców w wielu różnych zawodach.
3: Zaczynaliśmy w Bolszewie 20 lat temu. Jeden oddział, 3 zawody, stolarz, fryzjer i tapicer. Teraz kształcimy w 27 zawodach. Posiadamy 2 budynki, tutaj na ulicy Strzeleckiej, drugi budynek na ulicy Kalwaryjskiej. Także bardzo mocno się rozwijamy. W tym roku też pisaliśmy do ewidencji technikum niepubliczne. Od przyszłego roku we wrześniu też startuje. Także mamy cały czas jakieś nowe pomysły, chcemy udoskonalać szkołę, ale jednocześnie chcemy też nawiązywać do tych tradycji rzemieślniczych, żeby jednak było to nieodłącznym elementem naszej szkoły.
4: Hajnówka to jedno z 4 miast w Polsce, które dostało dofinansowanie z programu Równać Szanse na zorganizowanie festiwalu dla młodych. Wszystkie pomysły związane z projektem wynikają z potrzeb młodzieży tego regionu.
5: Jednym z takich kluczowych zadań było stworzenie przestrzeni, w której młodzież mogłaby porozmawiać z dorosłymi, ale z dorosłymi, od których coś w tym naszym mieście zależy. Więc dobór prelegentów również należał do młodzieży. Pytania też młodzież sama wymyślała.
4: Jak dodaje koordynator projektu Katarzyna Czurak, takie inicjatywy dają wiele możliwości rozwoju dla młodzieży. Młodzi ludzie potwierdzają te słowa.
6: Organizowanie festiwali moim zdaniem jest potrzebne, ponieważ z młodzieżą możemy się zintegrować, z dorosłymi porozmawiać o hajnówce, o stworzeniu nowych rzeczy i o rozwijaniu się dalszym.
4: Podczas festiwalu odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z hajnówki oraz sama młodzież. Była to okazja, aby porozmawiać o pomysłach i potrzebach młodych ludzi. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców w wieku 15-21 lat.
7: Wyniki nie były najlepsze, ponieważ około 80% młodych ludzi z hajnówki było po prostu chciało wyjeżdżać, natomiast jakieś tylko 20 chciało zostać i no ogółem pokazywało takie problemy i rzeczy, których młodzież po prostu potrzebuje i potrzebowała. Uważa, że w hajnówce nie ma ambicji, a wyjazd uważa za taką normę i za sukces.
8: To jest także głos dla młodych, ale także i ci starsi mogą powiedzieć nam, co jest możliwe, a co bardziej już jest niemożliwe. Takie właśnie cele, które da się spełnić.
9: Miasto samo w sobie, rodzina, znajomi też.
8: po prostu ja taki czuję sentyment do Hajnówki po prostu, że to jest moja taka mała ojczyzna właśnie.
4: Ankiety wypełniło ponad 200 osób, a jej rezultaty okazały się nieoczekiwane dla władz miasta.
9: Wyniki ankiety zaskoczyły mnie, ale przynajmniej pokazują,

0: pokazują, że jest co robić, nad czym pracować i te wszystkie problemy czy tam trudności, z którymi się tutaj boryka nasza młodzież, powinniśmy rozwiązać.
1: Festiwal zaplanowała i zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta oraz młodzież działająca w miejscu aktywności lokalnej w Hajnówce.
2: O pożarze wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w gminie Fałków pisało mnóstwo mediów, my również. Druhowie utracili prawie nowy wóz, ale i sprzęt ratowniczy, który się w nim znajdował, warty około 150 tysięcy złotych. Chcą oni odpracować to, co zabrał im wypadek. Zbierają elektrośmieci, prowadzą też zbiórki. Celem jest odkupienie sprzętu, a każdy z nas może im pomóc, choćby wpłacając online. Link znajdziecie w naszym portalu. Do pożaru doszło na początku sierpnia tego roku. Stracony wóz był najlepiej wyposażonym pojazdem w całej jednostce. W ogniu przepadł sprzęt wykorzystywany na co dzień w najtrudniejszych akcjach. Niemal od razu druhowie uruchomili zbiórkę online, by sprzęt móc sukcesywnie odkupować i by dzięki temu jakość świadczonej przez nich pomocy nie spadła. Zbiórka jednak utknęła w martwym punkcie, a dziś członkowie OSP Czerwno zwracają się z prośbą o wsparcie.
3: Aktualnie prowadzone są dwie zbiórki. Jedna zbiórka jest to zbiórka prowadzona online na stronie pomagamy.pl. Kwota jest praktycznie, można wpłacać dowolnie. Jak to się mówi, każda cegiełka jest ważna. Drugą zbiórką jest zbiórka złomu i elektrośmieci, którą aktualnie prowadzimy.
2: Każdy, kto chciałby oddać elektrośmieci lub złom, powinien zadzwonić do strażaków z Czerwna. Druhowie przyjadą na miejsce i odbiorą sprzęt, który następnie odsprzedadzą. Całość pozyskanej kwoty przeznaczona będzie na zakup sprzętu ratowniczego. OSP Czerwno po stracie średniego wozu marki Renault dysponuje jeszcze nieco starszym średnim wozem marki Mercedes oraz ciężkim wozem MAN. Niestety ten ostatni nie jest wyposażony i to do niego trafi sprzęt zakupiony w wyniku Quest.
3: Zbiórki są głównie prowadzone na sprzęt, na sprzęt hydrauliczny, węże, na to, co jest głównie potrzebne i co najczęściej używamy do pomocy. Sprzęt, który uległ spaleniu, który straciliśmy, był to głównie sprzęt hydrauliczny do wypadków, do różnych sytuacji związanych z wydarzeniami na drodze, sprzęt ochrony dróg oddechowych, strażaków, ratowników, węże pożarnicze, system oddymiający, na przykład agregat oddymiający, pilarki spalinowe do drzew, do drewna, kamera termowizyjna, sprzęt medyczny, torba PSPR1, butla z tlenem, deska ortopedyczna. Wartość utraconego sprzętu jest szacowana na mniej więcej 150 tysięcy złotych.
2: Jednostka OSP w Czermnie jest jedną z bardziej pracowitych w regionie. Należy do niej 70 druhów oraz 15 młodych osób udzielających się w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Położenie jednostki jest strategiczne dla całego powiatu koneckiego.
4: Jesteśmy tak samo przy drodze krajowej, numer 42. Dużo mamy lasów, zadrzewienia, nieużytków. Niedaleko znajduje się od nas tak samo linia kolejowa, centralna magistrala kolejowa. No i też sporo mieszkańców miejscowości, których tak naprawdę na samym końcu województwa jesteśmy, więc te wszystkie miejscowości graniczące praktycznie z województwem łódzkim należą jakby pod naszym działaniem. No i PSP jest od nas co najmniej 30 km, także jesteśmy tutaj w naszym rejonie, jesteśmy pierwsi na miejscu. Specjalizowani jesteśmy praktycznie, mamy co najmniej 14 czy 13 druhów przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej medycznie przeszkoleni dobrze. Około 30 druhów z przeszkolonych, gotowych do wyjazdu, więc z szkoleniem podstawowym strażackim. Młodzieżowa drużyna pożarnicza działa prężnie, startujemy w wszystkich zawodach, może nie wygrywamy może tych zawodów, ale jak najbardziej staramy się cały czas w wszystkich zawodach, które są organizowane, czy w naszej gminie, czy w powiecie, czy nawet w województwie startowaliśmy tak samo. Klasowaliśmy się gdzieś zawsze w połowie stawki, więc myślę, że przygotowujemy się zawsze dobrze. Startujemy również w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Nasi druhowie z MDP klasują się też na pierwszych miejscach. Także staramy się jak najlepiej.
2: Oprócz tego OSP Czerno prowadzi działalność szkoleniową, zarówno wśród swoich najmłodszych adeptów, jak i wszystkich mieszkańców gminy, czy prezentując swój sprzęt i umiejętności podczas festynów.

0: to jednostka zawsze pomocna ludziom, a teraz to ona tej pomocy potrzebuje. Zachęcamy Państwa zarówno do wpłat, jak i oddawania złomu czy elektrośmieci. Każda cegiełka dla strażaków z Czermna jest niezwykle ważna.
1: Nowoczesny sprzęt, który zdecyduje o ludzkim życiu w krytycznych momentach. Jeleniogórscy strażacy otrzymali nowe narzędzia ratownicze, które natychmiast trafią do oddziału bojowego.
2: Wspaniała dla nas uroczystość przekazanie dwóch zestawów hydraulicznych z sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego.
1: Lokalne władze nie mają wątpliwości. Finansowe wsparcie strażaków to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo całego regionu i jego mieszkańców.
3: Jak najbardziej popieram takie akcje i uważam, że wszystkie służby, które współpracują z gminą Jeżów Sudecki, należy wspierać, ponieważ oddaje się nam to tutaj przy wsparciu w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych na rzecz również mieszkańców gminy Jeżów Sudecki. Pokazały to wydarzenia z września 2024. Przede wszystkim Straż Pożarna powinna być tutaj wspierana przez władze wszystkich gmin. Strażacy są z nami zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy.
4: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również w gminie Mysłakowice. I tak jak pan wspomniał, nigdy za wiele tego sprzętu, bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne, więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry.
5: Straż Pożarna jest siłą, która, że tak powiem, szybkiego reagowania. Każde zdarzenie związane z bezpieczeństwem, czy to mieszkańców, czy to turystów przebywających w naszym regionie, no, opiera się o działania Straży Pożarnej, więc im lepszym sprzętem dysponuje ta straż, tym my możemy na co dzień czuć się bezpieczni.
1: Przekazane zestawy to sprzęt zasilany akumulatorowo, co w ekstremalnym w normalnych warunkach wypadkowych daje ratownikom ogromną przewagę.
6: Przy standardowym zestawie zasilanym olejem hydraulicznym jest konieczność rozwijania przewodów hydraulicznych i ich zasilania. W tym konkretnym przypadku ratownicy są w stanie w bardzo szybkim czasie uzyskać dostęp do osób poszkodowanych. Czasami oszczędzamy nawet od 5 do 10 minut.
1: Ułamek sekundy i potężna siła. Nowe narzędzia imponują parametrami, dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji.
6: Zestaw ratowniczy posiada ciśnienie robocze rzędu 70 megapaskali, maksymalna siła rozpierania 1500 kN, siła cięcia 492 kN, umożliwia także pracę pod wodą, co jest bardzo ważnym elementem.
1: Dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji. Nowe zestawy trafiły już na wyposażenie wozów bojowych i choć dają ratownikom ogromną technologiczną przewagę, wszyscy zgodnie sobie życzą, aby tego sprzętu musieli używać jak najrzadziej.
7: Odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem TCZEW 2026, w których uczestniczą siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej w TCZEWie. Jest to specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego TCZEW. Z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdańsku, też specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, oraz z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Starogardzie Gdańskim, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W tych ćwiczeniach uczestniczą również siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa. Spotkaliśmy się na terenie PKP, Polskie Linie Kolejowe, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań specjalistycznych. To jest główny nacisk na działania specjalistyczne. Mamy epizod z zakresu ratownictwa chemicznego, wyciek z cysterny kolejowej, a także mamy epizod związany z ratownictwem technicznym na poziomie specjalistycznym, związany z wykolejeniem, wypadkiem kolejowym wagonów towarowych.
8: Mamy tutaj zasymulowany wypadek węglarki, z której zsunął się ładunek. Pod ładunkiem znajduje się dwóch pracowników kolejowych. Dodatkowo ten zbiegający wagon zderzył się z cysterną stojącą na tej wyładowni, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku paliwa z tej cysterny. Tak, Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do usuwania skutków tego wycieku, zabezpieczają całe miejsce zdarzenia. W całej tej akcji bierze również udział zespół takiego ratownictwa technicznego, właśnie który stacjonuje na stacji Trzew. Tak, i ono wspomaga pracę strażaków, będzie uczestniczył później przy wkolejaniu wykolejonego wagonu, tak, i usuwaniu skutków. Mamy tutaj rozstawiony żuraw kolejowy EDK 1000.
7: Ćwiczenia planowane są na kilka godzin. Strażacy będą podsumowali swoje zadania. Dziękuję. Mamy zespół rozjemców, którzy nadzorują prawidłowość wykonywanych technik ratowniczych. Następnie zostaną wykonane analizy, oceny

0: W Bartoszycach oraz trzy szkoły z Łódzka w Ukrainie kontynuują projekt wymiany z udziałem polsko-ukraińskiej młodzieży. I choć ze względu na sytuację geopolityczną dziś jest to wymiana jednostronna, to i tak wnosi ona wiele dobrego w oparciu o naukę języka, nowe przyjaźnie, a przy tym bliższe poznanie kultur i realizację budowania dialogu.
1: Realizowany od lat projekt wymiany młodzieży znacznie wykracza poza samo spotkanie się rówieśników, tym bardziej gdy to zadanie kontynuowane jest od lat, co ma miejsce m.in. z udziałem społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, która od 20 już lat współpracuje z trzema placówkami oświatowymi z Ukrainy.
2: Najczęściej było tak, że my jeździliśmy do Łódzka, do naszych zaprzyjaźnionych trzech szkół w czerwcu, a oni przyjeżdżali do nas we wrześniu. Także, a były też lata, kiedy w ogóle ta wymiana się nie odbywała. I no dlatego trudno mi jest powiedzieć, która to jest edycja. Temat każdego projektu był inny i najczęściej wpisywał się w priorytety fundacji, które nas sponsorowały. Była to ekologia, było to kształtowanie postaw przedsiębiorczych, prospołecznych, był to patriotyzm, był to zdrowy styl życia. Ostatnio no to też było, był to też dialog w zasadzie międzykulturowy.
1: I ta tematyka z edycji na edycję jest poszerzana o nowe wartości, bo dziś dialog, biorąc pod uwagę okoliczności i wciąż trudną sytuację w Ukrainie, jest niezwykle ważny. Tym samym rytmy dialogu są istotą również tej jubileuszowej edycji, która rozpoczęła się w progach Eliski.
2: Tenże projekt jest poświęcony przede wszystkim właśnie wielokulturowości naszego regionu. No, kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji dla innego człowieka. Poza tym jeszcze mamy treści, które dotyczą przemian ustrojowych XX i XXI wieku, które zachodziły w Polsce i w Ukrainie, a więc o solidarności mamy wiele takich tematów tutaj poruszamy. No, między innymi wykłady były już, ale tutaj takie pogadanki, a poza tym jest jeszcze bezpieczna przyszłość. Dlatego mamy tutaj tematykę pierwszej pomocy.
1: I to pierwszy etap wymiany, której program jak zawsze jest bogaty, stąd obok prelekcji istotą projektu jest bycie blisko siebie, poznawanie się na gruncie poza szkolną przestrzenią. I tu na propozycję współpracy pozytywnie opowiedziało się gościnne sołectwo Minty.
3: Czujemy się wyróżnieni jako sołectwo, że możemy tak wspaniałych gości gościć w naszym sołectwie i po prostu wspólnie gotować.
4: Będziemy dzisiaj z młodzieżą polską i ukraińską piekli polski chleb. No bo wiadomo, chleb no to jest taki najważniejszy w życiu człowieka, nie? I drugie danie chcemy z nimi zrobić nasze polskie pyzy z surowych ziemniaków i z mięskiem.
1: Towarzyszyły temu rozmowy, w międzyczasie wspólne śpiewy, tańce, co idealnie odpowiadało założeniom projektu, by odkrywać to, co młodzież łączy bez względu na miejsce zamieszkania czy kulturę.
5: Zdecydowanie nawet teraz aktualnie śpiewają tutaj swoje piosenki i po prostu no, starają się nam pokazać tak jak mogą swoją kulturę. Też nie wiem, przedstawiają nam po prostu to, jak wygląda ich szkoła, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich miasto, tak abyśmy mogli poznać też ich, a nie tylko oni tutaj nasze strony.
1: To możliwe, choć od kilku lat ze względów bezpieczeństwa wymiana jest jednostronna. To nie przeszkadza, by dzielić się wiedzą, porównywać, ale przy tym odkrywać wspólny mianownik i budować dialog w oparciu o zrozumienie, współpracę i dobre sąsiedzkie relacje, które można było zaznać choćby w gościnnych progach sołectwa Minty. To był jeden z zaplanowanych punktów programu. 30-osobowa grupa młodzieży polsko-ukraińskiej kolejne dni spędzi w Krynicy Morskiej oraz w Trójmieście, realizując kolejne zadania wynikające z udziału w wymianie.
6: No, na pewno jest to duża możliwość samorealizacji, pokonywanie własnych barier, nabycie większej odwagi, no i doświadczenie też w relacjach z ludźmi, z tym jak obchodzić się w różnych sytuacjach stresowych na przykład.
1: Choć tego ostatniego młodzieży szczególnie, tej z Ukrainy, oszczędzono. Najważniejszym od początku jest budowanie dialogu, a tym samym na tej podstawie inwestycja w przyszłość.
7: Ćwierć wieku to cała epoka. To tysiące służb, patroli, interwencji i godzin spędzonych w ochronie granicy państwowej. To również pokolenia funkcjonariuszy i pracowników, którzy przez lata tworzyli i tworzą historię tej placówki.
8: 19 września 2001 roku powstała placówka Straży Granicznej w Narewce. W tym roku świętuje swój jubileusz, 25 lat służby, ochrony granic oraz współpracy z lokalną społecznością.
7: Placówka Straży Granicznej w Narewce jeszcze

0: kilka lat temu uchodziła za jedną z najbardziej spokojnych na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednak wydarzenia z ostatnich 6 lat pokazały, że już jesienią 2020 roku stała się jednym z odcinków najbardziej zagrożonych nielegalną, masową migracją.
1: Uroczystość rozpoczęto apelem, podczas którego podsumowano 25 lat działalności miejscowej placówki Straży Granicznej. Podziękowania oraz słowa uznania wyrazili przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz zaproszeni goście.
2: Wszystkie służby mundurowe, jakie w naszym powiecie istnieją, reprezentowane są. To stawia nas, przynajmniej mnie jako firmę, w dobrym bezpieczeństwie.
1: Spotkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali oraz wyróżnień zarówno funkcjonariuszom, jak i instytucjom, które na co dzień współpracują z miejscową Strażą Graniczną.
3: Funkcjonariusze, którzy są tutaj na miejscu, są bardzo ważni dla naszych tutaj przede wszystkim mieszkańców tej lokalnej społeczności, ale też patrząc na to pod względem tego, że gmina Nalewka jest też miejscowością turystyczną, także tutaj także te osoby, które przyjeżdżają wypocząć, czują się bezpiecznie.
1: Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej rzeźby, symbolizującej jedność służb prowadzących wspólne działania w ochronie obywateli i granic naszej ojczyzny.
0: Jubileusz dla funkcjonariuszy, dla placówki jest bardzo ważny, tym bardziej, że został zwieńczony odsłonięciem tej właśnie pamiątkowej rzeźby, która jest właśnie wyrazem uznania i szacunku dla munduru, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb.
1: Po zakończeniu części oficjalnej na scenie amfiteatru dzieci ze szkoły podstawowej w Narewce przygotowały patriotyczną część artystyczną.
4: Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesłowską.
5: W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się wczoraj dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
6: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
7: Profilaktyka w naszej szkole jest takim nieodzownym elementem codzienności. Takie spotkania jeszcze bardziej wyposażają naszą młodzież w narzędzia, we wiedzę, w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie ochronić naszych dzieci przed sytuacjami, jakie mogą ich w życiu spotkać, dlatego tak ważne jest dla nas, żebyśmy mogli ich nauczyć, jak sami mogą odpowiedzialnie i mądrze reagować w sytuacjach ryzykownych, żeby potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych.
5: Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
8: Od 25 lat zajmuję się edukacją prawną młodzieży, obecnie również dzieciaków w przedszkolach, a ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
6: Ta promocja tych spotkań profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską trafiła do naszych serc, cały ten temat, bloki, które były przygotowane, w związku z tym stwierdziliśmy, że chcemy nawiązać taką współpracę i na pewno będziemy ją kontynuować, dlatego że wiemy, że tutaj i dzieci były zachwycone. Mam nadzieję, że również specjaliści, gdy o 14 zaczniemy kolejny blok, również będą zadowoleni z takiego spotkania.
5: Podczas spotkań poruszane były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotkać się na co dzień.
8: Dzieci na pewno zapamiętają, że każdy hejt jest przestępstwem, że kto nęka, dręczy, upokarza, narusza prywatność, robi filmiki, niechciane zdjęcia, narusza prawo i za to grozi kara do 8 lat więzienia. Jeżeli ofiara takich zachowań targnie się na własne życie do 15 lat, to nie jest głupia zabawa. Dzieci szeroko otwierają oczy. Ale nauczyciele również, czyli my generalnie jako społeczeństwo jesteśmy niewyedukowani, dlatego nie potrafimy

0: Musimy się bronić przed dzisiejszą trudną rzeczywistością.
1: W spotkaniu wzięło udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników w bloku przeznaczonym dla specjalistów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu Wrocławka.

0: Sławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność pracy była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to pracę, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.

0: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku. I głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. Mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach wyborach, jeśli chodzi o edukację, to stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mamy nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby

0: żeby uczyć się jeszcze lepiej, realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
8: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu wielkich rozwiązań.

0: zmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień wyjeździe. Gdzie świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizację tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ Właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie

0: bohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, Stara Hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają za zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga z Lewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę

0: Ten swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10:00 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
1: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
0: Wieczorem o 18:00 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki, bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
0: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal Fajans. Renesansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć,

0: że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, ale przede wszystkim też przedsiębiorca. I to właśnie jako przedsiębiorca dziś chciałabym z Panem porozmawiać o systemie podatkowym w naszym kraju, o proponowanych zmianach. Wiele lat funkcjonował Pan z sukcesem na rynku i dalej funkcjonują firmy, których jest Pan współwłaścicielem i założycielem. Jak ocenia Pan te zmiany proponowane przez rząd?
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwo, witam serdecznie. No, problem jest na czasie. Nie tak dawno Pan Premier Donald Tusk zaproponował pewne zmiany dotyczące podatków. Oczywiście to nie są zmiany jakieś gruntowne, one niczego nie przewracają ani nie demolują. Według mnie są to właściwe propozycje, bowiem po pierwsze trochę więcej pieniędzy zostanie w kieszeni tych najniżej zarabiających, bowiem próg według tej propozycji, ten podstawowy, będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Więc parę tysięcy złotych zostanie w kieszeni. Dalej tworzymy tak zwany próg pośredni, żeby nie było tak jak do tej pory, jeśli ktoś zarabia powyżej 120 tysięcy, to od razu wchodzi w stawkę 32% i według mnie to był duży przeskok. To, co dzisiaj premier zaproponował, jest wyjściem naprzeciw, by tak zwana średnia klasa, czyli ludzie, których przybywa i którzy więcej zarabiają, powyżej tych kilkunastu tysięcy złotych, a w zasadzie powyżej 10 tysięcy złotych do tej pory, tak było miesięcznie brutto, będą mieć próg między 130 a 150 tysięcy, już mówię o tych nowych propozycjach, z podatkiem 24%. To pozwoli blisko te 4 tysiące złotych, jak niech fachowcy oceniają, ja podobnie to policzyłem, w ciągu roku zostawić w kieszeni. I to jest, myślę, propozycja we właściwą stronę, by pracujący, a ci, którzy zarabiają więcej, no wiadomo, że nie dostają tego za darmo, bo jeśli zarabiają więcej, to albo są lepszymi specjalistami, albo więcej godzin pracują, albo po prostu no, wykonują bardzo odpowiedzialne prace i oni powinni być też docenieni, co się tak zresztą dzieje, uzyskując wyższe płace, ale według mojego tutaj postrzegania spraw uważam, że ci, którzy więcej zarabiają, powinni więcej płacić. I tak się też dzieje. Jest ten próg pośredni, który z jednej strony daje, no jak gdyby, tą możliwość pozostawania większej ilości środków w kieszeni, ale daje również dla państwa.

0: państwa, powiedzmy, możliwość ściągnięcia tego, nazwijmy to, haraczu.
1: Opozycja mówi, że to niewielka kosmetyczna zmiana, powrót do tego, co już było kilkadziesiąt lat temu, bo tam wtedy ta trzystopniowa skala podatkowa była, ale też dużo zarzuca kolejnej zmianie, która ma być też wprowadzona, oprócz tej, o której tutaj powiedzieliśmy. Zwiększyć ma się stawka podatku CIT, to dotyczy dużych, dotyczy firm, spółek. Tak. I tutaj jest taka zamartwianie opozycji, że duże firmy sobie nie poradzą, że to tak nie może być, że te 19%, które w tej chwili jest, to i tak to jest wysoka stawka CIT-u i kolejne pieniądze oddawane państwu mogą zrujnować albo zachwiać pozycję firm na rynku.
0: Proszę państwa, podatki były, są i będą. Jeszcze się taki nie urodził, co by po prostu stworzył taki mechanizm podatkowy, aby byli wszyscy zadowoleni. Tutaj no, trzeba reagować na to, co się dzieje, w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa, w zależności od sytuacji ekonomicznej Europy, świata i pozycji, powiedzmy, danego państwa w danej chwili. Stąd też, owszem, były podobne progi. Jeśli kiedyś to zmniejszono, no to w jakimś celu, nie sądzę, żeby to było dobre, ale dzisiaj, jeśli wracamy do tego, co było, to znaczy, że tak powinno być. Ja powiem, że jeśli chodzi o podatki, to Polska ma jeden z najlepiej funkcjonujących systemów podatkowych, gdy chodzi o obciążenia dla ludzi i dla firm. Są kraje w Europie Zachodniej, to prawie wszystkie, gdzie skala obciążenia zarówno osób, nazwijmy to, pracujących bezpośrednio, fizycznych osób, jak i firm jest dużo większa. I oni sobie aż tak mocno nie krzywdują, jak u nas mówi o tym opozycja. No opozycja ma do siebie, że może mówić, tylko że opozycja, a zwłaszcza nasza, ona nigdy nie brała odpowiedzialności i nie bierze, bo żeby mówić o czymś, to trzeba się na tym znać, to trzeba w tym uczestniczyć. A jak widzimy na przykładzie chociażby naszego miasta czy kraju, to pokażmy ilość przedsiębiorców, którzy mają rodowód opozycji, czy PiS-u, czy Konfederacji. No chyba takich ludzi nie znajdziemy, w związku z tym ci ludzie w ogóle nie powinni w tym temacie się wypowiadać, zabierać głosu, bo ich głos jest niewiarygodny. Ich głos po prostu nic nie znaczy. A jeśli zabierają głos, to tylko po to, żeby mącić w głowach tych, którzy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania państwa, ekonomii i tak dalej. A co do samego CIT-u, o który pani pyta. Ten CIT dotknie mnie jako przedsiębiorcę, którego przychody będą sięgać powyżej 200 milionów złotych, ale to się odnosi do euro, 50 milionów euro. Takich firm w Polsce mamy około 4 tysiące i to się nic złego nie stanie, bo jeśli firma jest dobra i zarabia pieniądze, to jeśli dzisiaj wypracowując, powiedzmy, 10 milionów złotych i to jest takie, bym powiedział, podstawowy zysk wielu firm, to płaci z tego 1,9 miliona podatku. Po nowej propozycji ona będzie płaciła 2 miliony 300, bo chodzi o 23% CIT-u, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A więc co to jest za obciążenie? Jeśli firma dalej będzie miała w swoich zasobach, w swojej kasie nie 8,1, a 7,7 miliona, to proszę państwa, nie czyni żadnej różnicy dla funkcjonowania firmy. Mówienie o tym w taki sposób, jak się mówi, jest zwykłym przestępstwem, jest zwykłym kłamstwem i trzeba to nazwać po imieniu. Żaden rozsądny przedsiębiorca,
1: no, mówi z doświadczeniem,
0: nic takiego nie powie, a jeśli powie, to tylko nieliczni mogą powiedzieć, ci, którzy nie potrafią biznesu tworzyć. Ale jeśli ktoś już osiąga przychody powyżej 50 milionów euro, jest to z reguły poważny, sprawdzony, doświadczony przedsiębiorca. Jemu to nie zaszkodzi. Te firmy będą dalej się rozwijać, dalej będą funkcjonować, bo to jest w miarę, bym powiedział, przyzwoity poziom obciążenia podatkowego na firmach. A dodam, to, o czym się często mówi i co opozycja też podnosi, że no firmy szczególnie zagraniczne nie są właściwym podatkiem tutaj jak gdyby obciążane. No to będzie między innymi sposób na dociążenie firm zagranicznych, których jest bardzo dużo w Polsce, które w różny sposób uciekają z podatkami. I tu jest może bardzo taki ciekawy moment, żeby opozycja, ale także rządzący zainteresowali się wyprowadzaniem pieniędzy z Polski przez firmy zagraniczne matki,

0: które robią wszystko poprzez nakładanie opłat za sprzedaż towarów z firmy polskiej do firmy matki czy do podobnych za granicą. Tak zwane ICO, czyli interkombany, to są opłaty bardzo duże, sięgające nawet 15%, czyli to jest zabranie prawie całego zysku, od którego powinien być zapłacony podatek w Polsce. Ja na ten temat wielokrotnie mówiłem różnym instytucjom, różnym osobom i może to byłby czas w poszukiwaniu pieniędzy.
1: No właśnie,
0: tu się zwracam bezpośrednio do pana premiera Tuska i koalicji. Trzeba po to sięgnąć. To są kilkadziesiąt miliardów złotych, które firmy zagraniczne matki wyprowadzają w świetle prawa tylko dlatego, żeby nie płacić w Polsce podatków. Tu jest bardzo duża rezerwa. Chcę państwu powiedzieć, że mam jak gdyby no, na swoim koncie to, iż podczas kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej kilka lat temu zwróciłem uwagę, że firmy nie płacą, firmy zagraniczne nie płacą podatku od dywidendy. No, te moje postulaty wówczas znalazły, bym powiedział, odbicie i kilka lat temu został ten podatek CIT, podatek PIT od dywidendy dla podmiotów zagranicznych wprowadzony. Dzięki temu blisko 20 miliardów zostaje w kraju, ale to jest początek. Druga kwestia to jest to, co powiedziałem, właśnie skończyć z obciążaniem przez firmy zagraniczne, polskich firm, różnego rodzaju opłatami za markę, za sprzedaż towarów produkowanych w Polsce, czy wreszcie za tak zwany serwis. To są potężne pieniądze, i które trzeba, powiedzmy, wziąć i zabezpieczyć, żeby zostały w Polsce. Tu oczywiście trzeba działać z Unią Europejską, bo Unia Europejska to nie wszystko robi dobrze. A takim przykładem, który, jeśli mogę powiedzieć dalej, bym powiedział, złego funkcjonowania, to jest Luksemburg. To jest, można powiedzieć, przestępcze państwo, które ma podatki zerowe i tam wszystkie biznesy się lokują. No dziwię się przywódcom europejskim, a także naszym europosłom, którzy nie podnoszą tego tematu. No nie może być w środku Europy, w Unii Europejskiej taki twór. No czyż tego po prostu przywódcy Europy nie widzą? To tak tylko na marginesie dwie sprawy, które no, są niewłaściwie rozwiązywane.
1: Tam są pieniądze, tam są potężne pieniądze. To z tego, co pan mówi, to system podatkowy w Polsce, generalnie ta zmiana, która jest zapowiadana, to jest dopiero taka kropelka, bym nawet powiedziała, mała kropeleczka w morzu potrzeb zmian, jeśli chodzi o fiskusa w naszym kraju.
0: Oczywiście, no, żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać. Tu nie ma tak, że manna z nieba spadnie. No raz spadła za czasów Mojżesza, no ale to było wiele wieków temu i to nie wiadomo, czy to była prawda. Wobec tego nikomu manna z nieba nie spadnie, bo jeśli nie zarobimy, to nie podzielimy. Ile zarobimy, tyle podzielimy. Wobec tego, jeśli mamy dzisiaj do czynienia tyle zobowiązań socjalnych, za dużo uważam, bardzo niesprawiedliwie dzielonych, no bo nie może być tak, że dostaje rodzina na każde dziecko 800 zł, jeśli nikt w tej rodzinie nie pracuje. No powinien być jeden podstawowy obowiązek. Tylko wtedy ta rodzina ma prawo do otrzymania.
1: Człowiek lewicowy.
0: Tak jest, tak, oczywiście, bo lewicowość nie oznacza rozdawania pieniędzy, nie oznacza po prostu trwonienia pieniędzy, a w tym kraju naszym się trwoni tych pieniędzy bardzo mnóstwo, chociażby na służbę zdrowia czy na oświatę. Pieniądze są wydawane bez wyobraźni, są marnowane, czy po prostu zarówno dla ludzi, czy na inwestycje. To jest takiego bałaganu, jaki mamy od 30 par lat w Polsce w zakresie wydawania pieniędzy, zwłaszcza na inwestycje, to sobie trudno wyobrazić gdziekolwiek na świecie istnieje. Nawet w systemach, bym powiedział, korupcyjnych, to jest chyba no, trudne do pogodzenia. No, no między innymi taka ustawa o zamówieniach publicznych, którą już nieżyjący profesor Regulski, dzisiejszy profesor Stępień wymyślili, no ale nie ma refleksji, żeby to zmienić. Ta ustawa nie przystaje do życia. Ona jest, jak ja nazywam od lat, kryminogenna, no bo jeśli zlecający inwestor nie ma prawa ingerować w materiały, w projekt, który został przygotowany przez projektanta i projektant narzuca, gdzie kupować materiały, a jak wiemy powszechnie, to projektanci czerpią korzyści, bo lokują zamówienia na materiały bardzo drogie i firmy, które sprzedają te materiały, dzielą się zyskami, no to gdzie my jesteśmy? Ja o tym mówię od 30 lat, jak tylko ta ustawa powstała i nikt tego po prostu nie zauważa. Tu są potężne miliardy pieniędzy na te wszystkie potrzeby, o których mówimy, że brakuje. Państwo polskie jest bardzo bogate, tylko źle zarządzane. Przez wszystkie ekipy, żeby była jasność, tu nie ma wyjątku. Łącznie z moimi kolegami z lewicy, którzy wespół z innymi, czy z

0: koalicją, czy z PSL-em, czy z innymi, już nie mówiąc o tych, którzy są w opozycji, którzy w ogóle pojęcia nie mają o zarządzaniu.
1: Skoro rozwiązania są w sumie takie proste z tego, co pan mówi, ci, którzy zarabiają dużo, powinni, bo taka jest propozycja Lewicy, płacić też wysokie podatki, to po pierwsze, skoro można

0: i bardzo zły w stosunku do rządzących, do wszystkich. Po prostu z roku na rok jakość, powiedzmy, intelektu, jakość i doświadczenia i osiągnięć tych, którzy nami rządzą, jest coraz słabsza. Do rządów, do samorządów idą, no do może samorządów trochę mniej, ale tam jest też dużo do zrobienia, idą najsłabsi ludzie, którzy tam być nie powinni. I to jest ta przyczyna tego, że co wybory się zmieniają ekipy, że jeśli powinny się zmieniać, to na szczeblu politycznym niechby się zmienił minister, może niektórzy wiceministrowie, ale większość, powiedzmy, tych zasobów kadrowych państwa, samorządów, czy urzędów wojewódzkich, czy urzędów marszałkowskich powinna zostać, bo ci ludzie, żeby się nauczyć, to jest potrzeba wielu lat pracy, nauki. Oni nie mają kiedy się nauczyć, bo co chwilę zmiana, co chwilę wybory, co 4 lata, więc jedni wygrywają, inni przegrywają, wszyscy wymiatają, no i potem mamy sprzątaczki, kucharki, nie wiadomo kto jeszcze, kelnerzy, którzy są, powiedzmy, na ważnych stanowiskach. I co wymagać od takich ludzi? Co oni wymyślą? Oni nic nie wymyślą. A pieniędzy, pani to wspomniała, że jest źle w służbie zdrowia. Jest źle, bo nie ma gospodarza. Pieniędzy w służbie zdrowia mamy za dużo. Podam przykład. Kończymy budowę tego korpusu w szpitalu. 500 milionów złotych. Jak usłyszałem 2 lata temu, że za ten korpus żelbetowy daliśmy 118 milionów, pojechałem, policzyłem, mówię 6-7 tysięcy metrów sześciennych żelbetu, razy 2000 mamy 14-15 tysięcy, a nie 140, przepraszam, nie 118 i tak dalej. Te pieniądze są wywalane w błoto na wszystkie inwestycje. Ale tak się dzieje, bo nie ma fachowców, którzy to wszystko nadzorują. I niestety mam dla państwa złą opinię, złą ocenę sytuacji tego, co...
1: Lepiej nie będzie.
0: Nie poprawi się. Nie poprawi się, nie ma widoków. Bo demokracja jest pięknym ustrojem, ale no, niestety ona w tym wypadku nam się nie sprawdza, ponieważ no, jest selekcja negatywna ludzi, którzy idą do polityki. Ci, którzy coś potrafią, mają własne biznesy, własne interesy, mają własną drogę do, powiedzmy, robienia kariery, czy to naukowej, czy innej. A do polityki idą no, najsłabsi, no co to dużo mówić. Ludzie, może jest ich parę osób, jest mądrych i tak dalej, jest ich za mało. No, dla mnie bardzo takim mądrym człowiekiem jest pan premier Tusk, pan marszałek Czarzasty, pan Kosiniak, przywódcy opozycyjnych partii. Na nich można polegać. To są ludzie, którzy mają wiedzę, ale dalej niedostateczną, którą chciałbym, żeby mieli. Ta wiedza jest też za mała, no już nie mówiąc o opozycji, bo tam nie ma żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, tam nie ma nawet poczucia jakiegoś wstydu za to, co się robi, co się mówi. Sami ukradli, a mówią, że ty ukradłeś. Jak tak może być? Jak można tak oszukiwać społeczeństwa? Społeczeństwo, i tu mam żal do społeczeństwa, że wierzy takim po prostu niewiarygodnym ludziom. To jest tragedia dla naszych Polaków, bo duża część wierzy w tych, którzy nic nie zrobili i nic nie zrobią. Oszukali, okłamują i dalej będą to robić, bo tylko ich na to stać.
1: Proszę mi powiedzieć w takim razie, skoro ta sytuacja w Polsce jest taka zła, no jaki jest przepis na sukces? Pan w tej całej batwaninie przeróżnych przepisów, zarówno tych podatkowych, jak i wszystkich innych, które się zmieniały przez te 30 lat, prowadził biznes z sukcesem. Czyli okazuje się, że można.
0: Ja powiem tak. Sytuacja w Polsce nie jest zła. My mówimy o pewnych aspektach, gdzie można byłoby zrobić lepiej i lepiej wykorzystać. Generalnie Polakom, według mojej oceny, żyje się coraz lepiej. I ci, co narzekają, to tylko dlatego, że mają we krwi narzekać, bo w życiu nic nie osiągnęli, nic nie zrobili i nie zrobią. I to jest, bym powiedział, i to się podnosi do rangi, bym powiedział, problemów. Winą za to obciążam też środki przekazu, telewizję, innego rodzaju nośniki, gdzie zapraszają do studiów ludzi, których tam być nie powinno, bo nic dobrego nie powiedzą. Pyta pani, no jak się stało, że no, ta moja droga zawodowa, choć łatwa nie była, powiem, była bardzo trudna na początku. Wiele nocy nie przespałem, zasypiałem za kierownicą. Niejednokrotnie byłbym w stanie, no bym powiedział, bliski wypadku, no ale zatrzymywałem się w lesie otwierałem okno, spałem, bo wyjeżdżałem o 2 o 3 do klientów. Tak to się działo. No ale miałem to zaparcie, miałem to dobre przygotowanie z tamtych czasów, bo skończyłem super szkoły w PRL-u. Już mówiłem o wychowaniu swoim w domu, czy w tamtym systemie. Mnie nauczono tego i takich jak ja nauczono wielu. Dzięki temu, po zmianie systemu, przez to, że Balcerowicz Solidarność

0: Solidarnością robili to, co robili, niszczyli Polskę, niszczyli gospodarkę. Myśmy od nowa tworzyli miejsca pracy i dawali ludziom miejsce do życia. Dzięki takim ludziom, jak między innymi, myślę, i mnie podobni, myśmy Polskę uratowali od głodu, od totalnego bezrobocia, byśmy stworzyli od nowa wiele miejsc pracy. Zasada jest jedna. Nie wolno wychodzić poza istniejące przepisy. Ja zawsze wszystkie przepisy z wielką starannością po prostu realizowałem, przestrzegałem to,
1: czy
0: co należało zapłacić.
1: Czy nie?
0: Nie, ja jak twierdziłem dziś, to twierdziłem 30 lat temu. Polska miała zawsze dość, bym powiedział, sprzyjające podatki dla przedsiębiorców. Nie można mówić tutaj źle, ale nie wolno się posuwać do oszukaństwa. Nie wolno szukać sposobu, że jak ukradnę, to mi to pomoże. Nie, bo ukraść to mogę raz, dwa, ale kiedyś to wyjdzie. Mamy przykład właśnie, jak ostatnie ekipy kradły, no i w końcu przyjdzie na to czas, że zostaną osądzeni. No. Jest różnie jeszcze ile sporo obszarów takich,
1: no właśnie,
0: gdzie trzeba by to unormować. No, ale w dzisiejszych czasach, kiedy jest wszystko watowane, to proszę panią, no mamy przykład tych kryptowalut, tak? No przestępstwo dookoła, zaangażowani w to, powiedzmy, politycy, głównie opozycji, no a prezydent 3 razy wetuje. No, z kim my mamy do czynienia? No. A się słowo ciśnie na ust, no to jest państwo przestępców, którzy nie potrafią sobie z tym dać rady. Inni sobie dali radę, a my przez głupotę jednego człowieka, ani brak wyobraźni, no jesteśmy, gdzie jesteśmy.
1: Jest pan zaangażowany politycznie i absolutnie nie możemy tego pominąć. Jednak jako przedsiębiorca, czy zgodziłby się pan z takim powiedzeniem, że żeby przedsiębiorcom i gospodarce nie przeszkadzali politycy, to ona by się miała całkiem dobrze w Polsce?
0: No to są święte słowa, co pani mówi, tak to się tak mówi od lat. Nie przeszkadzajcie, a my damy radę i sobie, i tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo dzięki nam, przedsiębiorcom, to rozwija się Polska, wprowadzamy nowe technologie, wprowadzamy nową organizację w naszych firmach i ja się pochwalę, że firma, którą stworzyłem, a niestety już nie jestem w DGS-ie, to powstała z niczego największa firma na świecie, która miała najlepsze rezultaty ekonomiczne, która miała najlepszą organizację, która była liderem światowym. No niestety odszedłem, Włosi zaczęli po swojemu rządzić, no i firma dzisiaj straciła już ponad 2-krotnie swoje dochody. Jest firmą, bym powiedział, powoli staczającą się w dół, pomimo tego, że została świetna kadra w DGS-ie. Ludzie wspaniali, ludzie mądrzy, no ale jak im ktoś przeszkadza, to pojęcia nie ma. I tak z każdą rzeczą można zrobić. Wszystko zależy od tego jednego człowieka, od premiera, od dyrektora, od ministra. I jeśli na tych stanowiskach mamy ludzi mądrych, dojrzałych, wykształconych, ludzi otwartych na krzywdę innych i którzy mają ambicje, by rzeczy, które robią, znajdywały zrozumienie, znajdywały po prostu uznanie, to oni dadzą sobie radę, poradzą. Nie przeszkadzajmy im, a wówczas będzie lepiej, bo Polak i czy Polacy, my jesteśmy kreatywnym narodem. Jesteśmy narodem, który wiele potrafi. Oczywiście, tak jak w każdym społeczeństwie, mamy tych, którzy przeszkadzają, którzy nic nie zrobili. No, oni z reguły lokują się w opozycyjnych, powiedzmy, tutaj działaniach, bo jak niejednokrotnie mówią, nic nie umieją, nic nie zrobią już, tak? Ale ilość tych mądrzejszych, tych lepszych jest na szczęście większa. I dajmy im swobodę w działaniu. Tak się dzieje w niektórych okresach w Polsce. Były takie miejsca, gdzie się działo. No ale jak już przychodzi partia, która chce zawłaszczyć władzę, która chce zniszczyć porządek, która chce podporządkować sądy prokuratorów, a tak się działo, no to co my potem oczekujemy? Bo nie ma sprawiedliwości i nie będzie, bo te instytucje nie działają tak, jak działać powinny.
1: Nie ma stabilizacji, krótko
0: tak
1: mówiąc.
0: Nie ma stabilnej... I nie ma poczucia bezpieczeństwa. To jest po prostu najgorsze. To niestety za to winą obciążam polityków, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca, którzy nie potrafią wczuć się w rolę nas Polaków, tych słabszych przede wszystkim, bo my silniejsi damy sobie radę w każdym systemie, bo my potrafimy po prostu swoją kreatywnością, swoją pracą, swoim rozumem, bo w końcu no to
1: i
0: mamy.
1: I zapleczem już, które zostało przez lata stworzone.
0: Po prostu lepiej lub gorzej poradzić. Natomiast dziwię się tym, którzy wierzą tym pustym, głupim słowom, że przyjdzie ktoś inny, który już był i nic nie zrobi, że im poprawi. No nie, tylko może być gorzej.
1: Dziękuję bardzo, Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, no i przedsiębiorca przede wszystkim.
0: Dziękuję Państwu. Dodam

0: Jedno, proszę Państwa, wszystko się zaczyna i kończy na polityce. Nie wiadomo, co by nie zrobił, tak mamy złych polityków, którzy nie mają pojęcia, którzy nie mają wiedzy i doświadczenia, tylko mają wolę, żeby się dorobić samemu i myśleć o sobie. To nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego tyle akcentu.
1: Jak najdalej od polityki dlatego.
0: No nie da się. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu. I tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem. Dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została

0: została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Włocławka, jak i całego regionu włocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Włocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między

0: innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
1: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
0: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów. I to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem. I ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu. I cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy

0: My tutaj z gminą Brzeszkujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację, no stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak? Że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
8: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej.

0: suszarni na terenie przedsiębiorstwa. Czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia, w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacji

0: pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9:30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14:30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają za zawsze na parkiecie, to co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga z Lewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpoczął

0: Poczcie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować m.in. w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
1: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
0: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie ma mowy.
2: Reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
0: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywanie

0: odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witaj Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, początek roku szkolnego, tak jak ostatnio wspominałyśmy, ten wrzesień to taki miesiąc porządkujący i układający plan na najbliższy czas, na najbliższy pół roku, bo to wszystko związane jest z planem lekcji naszych dzieci. To jest ten też czas, kiedy wybieramy zajęcia dodatkowe, ale to jest ten czas również, kiedy dzieci w wyniku pewnych obserwacji, zaleceń trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem poddania się różnym badaniom i też trafiają do psychologów, bo przez jakiś tam miesiąc pani coś zauważyła, może warto by było skorzystać. Powiedz, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecko zaraz na początku roku trafiało właśnie czy do poradni na testy, czy do psychologa na kanapkę, na rozmowę. Jak to wygląda?
1: Wszystko na pewno zależy od tego, czy jest to pierwsza klasa, czy już kontynuacja, i nauczyciel przez dłuższy czas coś obserwował i teraz zdecydował, że już rzeczywiście definitywnie trzeba się tym zająć. Czy rzeczywiście te objawy są bardzo doskwierające, czy też mogą jeszcze nieco poczekać i chcemy poddać je dłuższej
0: Albo czy nie
1: obserwacji.
0: minęło po wakacjach, po tym odpoczynku, prawda?
1: Dokładnie, czy nie był to też taki okres adaptacyjny. Także dużo zależy też od tego, jakie to są przede wszystkim objawy. Bo jeżeli po prostu jest to jakieś zniechęcenie, jeszcze taki nie do końca odpowiedni poziom motywacji, brak sił do nauki, czy trochę negatywistycznego nastawienia, to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście za 2-3 miesiące nadal tak będzie. Jeśli to się będzie dłużej utrzymywało, to jak najbardziej wtedy reagujemy, ale jeżeli jest coś, co nas rzeczywiście bardzo intensywnie niepokoi, są to na przykład jakieś niepokojące sygnały o bardzo intensywnym niedogadywaniu się z rówieśnikami, jakieś bardzo trudne sytuacje, to na pewno będzie coś, co wymaga takiej pilnej interwencji i nie

0: czekania, aż być może się samo rozwiąże, bo bardzo często niestety nie rozwiązuje się samo.
1: Dzieci mają, no ulgi to, ale to można nazwać lekką ulgą, te dzieci, które mają pewne orzeczenia z poradni, że na przykład mogą dłużej pisać klasówkę, że nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne w momencie stwierdzenia dysortografii czy dysleksji. No właśnie i teraz takie badanie, no w zasadzie dziecko idąc do szkoły już powinno mieć takie badanie, żeby od początku być traktowane z tą taką lekką ulgą z uwagi na tą swoją niedoskonałość. Więc czy nie koniec roku powinien być tym momentem, kiedy powinny się, czy wakacje na przykład, takie badania odbyć, a nie początek roku? Przecież to wszystko też trwa, prawda?
0: Tak, no zdecydowanie terminy oczekiwania na badania są zdecydowanie bardzo, bardzo długie i jeśli potrzebujemy pilnie zareagować, to raczej zdecydowanie ten okres przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego będzie bardziej adekwatny niż początek nowego roku szkolnego. Natomiast też na pewno warto zaznaczyć, że te orzeczenia, które się ewentualnie pojawiają, mogą dla wielu być rzeczywiście takim sygnałem, że jest to ulga, natomiast dla tego dziecka, które rzeczywiście ma trudności, jest to bardziej wyrównaniem szans, dorównaniem do tego poziomu, który mają inni i możliwości, niż taka prawdziwa ulga, do której często inni mogą mieć pretensje, buntują się, że ktoś ma łatwiej. No zdecydowanie łatwiej nie ma, bo te jego trudności już same w sobie naprawdę intensywnie utrudniają mu funkcjonowanie.
1: Ewa, jesteśmy w takich, żyjemy w takich czasach, że mam wrażenie, że dorośli, nastolatkowie, jak nie mają swojego terapeuty, psychologa, to nie są trendy. Tacy trochę może, wręcz bym powiedziała, przeterapeutyzowani, z błahostkami, z którymi kiedyś radziliśmy sobie w sposób jakby naturalny, przeżywając rozterki przeróżne, po cichutku, z przyjacielem, z rodzicami, teraz to się kończy u psychologa. Czy to jest taki dobry trend? I powiedz, kiedy tak naprawdę rodzice, szczególnie z dziećmi, bo to wtedy oni decydują o tym, powinni się pojawić tak naprawdę u psychologa, a kiedy są w stanie rozwiązywać te problemy małe, mniejsze, większe w domach, poświęcając po prostu więcej czasu dla swojego dziecka?
0: Na pewno zaczynając od tego, że więcej osób teraz korzysta, myślę, że to przede wszystkim jest taki znak naszych czasów związany z tym, że kiedyś rzeczywiście rozmawialiśmy z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, z sąsiadami, a dzisiaj tych osób bardzo często po prostu nie mamy. Nie wiemy, jak sąsiedzi się nazywają, ba, jak wyglądają często. Jeśli mamy przyjaciół, to raczej niewielu, tylko jednego, dwóch, który też nie ma zbyt wiele czasu, bo najczęściej dużo pracuje, także też często jest tak, że ludzie uciekają do psychologa z tymi choćby nawet mniejszymi sprawami właśnie dlatego, że nie mają do kogo z tym po prostu iść. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i o to, kiedy...
1: Przepraszam, że przerwę, czyli takim jednym z głównych czynników odpowiedzialnych jest taki brak relacji, które kiedyś były takie głębsze, było ich więcej. Teraz ta izolacja powoduje to, że przy najmniejszym problemie, kiedy chcemy się wygadać, wypłakać, po prostu najprościej jest kierować się do terapeuty, zapłacić i on nas po prostu wysłucha i znajduje dla nas czas.
0: Często tak jest też, często jest to lęk przed oceną, że nawet osoba bliska czy przyjaciel być może oceni, a jednak psycholog będzie neutralny. Żyjemy w takim świecie, że oceniane jest wszystko, to jak wyglądamy, to co jemy, to jak się ubierzemy, to jak się zachowamy. Wszystko gdzieś tam ląduje często w internecie, w związku z czym to jest też ogromną zmorą naszych czasów, że po prostu boimy się tej oceny, a jednocześnie dosyć chętnie się na nią wystawiamy. Więc to też taki paradoks tego, że często sami też tworzymy po prostu te sytuacje, chociaż oczywiście wiele tych sytuacji, które są trudne, są realne, rzeczywiste i człowiek rzeczywiście po prostu nie jest w stanie sobie bez takiej zewnętrznej pomocy poradzić.
1: No i do dzieci wracamy. Kiedy ta pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem jest właściwa?
0: Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy rodzic czuje się sam kompetentny i czy jest w stanie dotrzeć

0: do dziecka, bo jeżeli widzi, że na rozmowy, poświęcanie więcej rzeczywiście tego czasu, różnego rodzaju próby dotarcia do trudności nie przynoszą efektu, to rzeczywiście wtedy to jest ten jasny sygnał, że do psychologa należy się udać. Natomiast czasami jest też tak, że rodzic od razu po prostu uznaje, że prawdopodobnie nie dźwignę tego.
1: Kapituluje
0: tak,
1: po prostu.
0: Albo też dziecko daje od razu sygnał, ja nie chcę o tym rozmawiać z tobą, tylko wolałbym porozmawiać z kimś obcym. Dlaczego? Bo ponownie najczęściej wie, że u psychologa nie będzie oceniane, a przez rodzica jednak często ocenione może zostać. Dlatego też pierwsza rzecz na pewno, zwrócenie uwagi na to, czy wystarczająco dużo czasu poświęcamy dziecku i rozmowy i próby dotarcia do tego, co się dzieje, ale jeśli czujemy, że po prostu to nas przerasta, to na pewno lepiej zgłosić się do psychologa, niż udawać, że ja sobie poradzę albo że nie ma trudności i milczeć wokół tego i zostawiać to bez rozwiązania.
1: W jakim wieku dziecko może
0: W jakim wieku dziecko?
1: Trafić do psa.
0: Tak naprawdę trafić może już 3-4-latek, natomiast częściej wtedy, kiedy rzeczywiście my jako rodzice widzimy jakieś trudności i chcemy dowiedzieć się, czy warto to dalej obserwować, diagnozować, czy są tutaj jakieś konkretniejsze trudności, na przykład rozwojowe. Natomiast w takim kontekście, kiedy rzeczywiście jest jakaś trudność do porozmawiania, rozwiązania, do przyjrzenia się temu, co się wydarza, to najczęściej są to dzieci w takim wieku od 7 roku wzwyż, czyli od momentu pójścia do szkoły.
1: To przedszkole jeszcze jest takim okresem, kiedy trudno stwierdzić, to są jeszcze różne nastroje, to o tych etapach rozwojowych.
0: Ale też dzieci chętniej rozmawiają jeszcze z rodzicami.
1: Aha.
0: To jeszcze jest ten etap, kiedy rodzic jednak dużo znaczy, a później już, kiedy dziecko idzie do szkoły, to często stają się ważniejsi rówieśnicy, nauczycielka, która jest ogromnym autorytetem najczęściej dla dziecka, także tutaj też zmienia się ta hierarchia.
1: Nie wiem, czy ty już słyszałaś, ale ja i owszem, o takiej pomocy, której szukają rodzice, ale też później starsze dzieci. No mamy bardzo rozwiniętą AI, no i ona zastępuje nam taką rozmowę z psychologiem. Powiedz, jakie są zagrożenia z tego wynikające, kiedy zamiast faktycznie pójść do specjalisty, opieramy się o to, co wypluje z siebie sztuczna inteligencja.
0: Myślę, że zagrożeń jest ogrom i mogłybyśmy o tym mówić bardzo długo, natomiast takie podstawowe zagrożenia to przede wszystkim to, że sztuczna inteligencja nie wie, co działo się u nas wcześniej, jaka jest nasza ogólna historia życiowa, co wydarzało się w naszej rodzinie, o to wszystko zapyta psycholog, a rodzic nawet jeśli będzie rozmawiał ze sztuczną inteligencją, to nie wie do końca, o co ma zapytać, a po drugie nie wie też, czy to, co przeczyta, czy też usłyszy, będzie rzeczywiście zgodne z obecną wiedzą naukową, czy to nie jest coś, co może bardziej zaszkodzić niż pomóc, bo psycholog jednak bazuje na tym, co jest sprawdzone, udokumentowane.
1: Ma taką komplementarną też wiedzę, prawda, z różnych miejsc, poddaje obserwacji sztuczna inteligencja. Poza tym my pytając, nie opowiadamy tego, co my żeśmy zrobili, prawda? Tylko co zrobić, bo dziecko krzyczy, nie chce słuchać i tak dalej. Najczęściej to jest takie pytanie z nieznośnym dzieckiem, jak sobie poradzić.
0: A sztuczna inteligencja też jest nastawiona na to, żeby dać nam szybkie rozwiązania, więc nie będzie zgłębiała i zastanawiała się nad tym, co może być przyczyną, tylko da nam taki plasterek, który może nawet na chwilę zadziała, ale na dłuższą metę będzie nawet bardziej szkodliwy niż pomocny.
1: O tym, że jest ogromna luka w specjalistach, jeśli chodzi o psychiatrę dziecięcą, w ogóle o psychiatrę, ale dziecięcą, to już bardzo to wiemy od właściwie lat, alarmują nas statystyki o tym. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o psychologów? Bo no, psycholog psychologowi nierówny, przepraszam, że to mówię, idąc nawet w różnym wieku z dzieckiem, na różnym etapie rozwoju, przecież są specjaliści, psychologowie, którzy stricte właśnie tym etapem rozwojowym się jakby zajmują, zgłębiają, są w tym bardzo dobrze.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj bardzo często mówi się o tym, że tak nawet jak obserwuję swoich pacjentów, to bardzo często mówią o tym, że zanim trafili na terapeutę, który im odpowiadał, to odbyli średnio 3 do 7 nawet wizyt z innymi specjalistami. Jest to poniekąd trochę i kwestia tego,

że musimy się po prostu dotrzeć i polubić tak zwyczajnie i poczuć, że to jest osoba, której chcemy opowiedzieć o naszych trudnościach, ale z drugiej strony też często okazuje się, że jednak to, z czym się zgłaszamy, nie jest po prostu obszarem, którym zajmuje się dany terapeuta i możemy też mieć wtedy poczucie na przykład, że jest on całkowicie niekompetentny, co w gruncie rzeczy może oznaczać, że rzeczywiście tak jest, ale niekoniecznie też może

0: że na przykład, jeżeli ja przychodzę i widzisz, że przyszłam do ciebie z nastolatkiem, z problemami takimi, którymi ty się nie zajmujesz, nie wiem, uzależnienia, autoagresja i tak dalej, to nie mówisz mi, okej, ja mogę pomóc jako pogotowie, taki SOR, bo mam takie narzędzia, natomiast dalszą pracą no, nie czuję się w pełni kompetentna, bo moją domeną i dyscypliną, którą ja po prostu zgłębiam i na tym się świetnie znam, są dzieci i rozwój dziecka do tam na przykład 12 roku życia.
1: Tak, i myślę, że to wbrew pozorom jest wtedy najlepszym świadectwem kompetencji tego właśnie psychologa i zdecydowanie tak rzeczywiście jest, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, a my nie czujemy się kompetentni w tym danym obszarze, no to nie powinniśmy tutaj patrzeć na siebie i na to, że będę musiał się przyznać, że ja tego nie wiem, tylko patrzymy na dobro pacjenta i dajemy mu jasny sygnał, że jednak tym obszarem po prostu się nie zajmujemy i możemy przekierować go do kogoś innego, polecić kogoś innego lub też dać jakiś zarys tego, u kogo powinno się szukać tej pomocy, czy jakichś takich konkretnych wskazówek udzielić, czego szukać w na przykład opisach u terapeutów, co będzie wskazówką, że rzeczywiście on będzie w stanie nam po prostu pomóc.
0: Czyli no, tu wybór, taki, decyzja o tym, żeby się udać do specjalisty po pomoc, też powinna być decyzją po pierwsze przemyślaną, a po drugie trzeba znaleźć takiego specjalistę, który faktycznie będzie w stanie nam pomóc, jak właśnie szukać mów, co jest ważne, na co zwracamy uwagę.
1: Na pewno zwracamy uwagę właśnie na to, czy specjalista informuje, że opiekuje właśnie te obszary, z którymi my potrzebujemy się, którymi my potrzebujemy się zająć. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest związana z tym, czy dana osoba do nas przemawia często wiekiem na przykład, tak? Bo dla młodszych dzieci często ważne jest bardzo to, żeby to był ktoś młodszy.
0: Taka
1: Później,
0: ciocia jak w żłobku, przedszkolu
1: tak,
0: była, prawda?
1: Dokładnie. Później już gdzieś tam przy nastolatkach jednak taki naprawdę bardzo młody specjalista może nie do końca sobie dobrze radzić, bo teoretycznie będzie jeszcze blisko gdzieś tam tych trudności, ale właśnie przez to
0: Ten
1: będzie miał
0: dystans
1: też
0: będzie za
1: zamazany
0: krótki.
1: Tak, ten dystans i to nie będzie dobre. Tak więc wiek na pewno też jest takim elementem, który warto tutaj wziąć pod uwagę. No, doświadczenie, sam temperament, bo będą też terapeuci, którzy będą mówili dużo, szybko i komuś będzie to odpowiadało, bo czuje podobnie i wręcz męczy się, kiedy ktoś mówi do niego spokojnie przez bardzo długi czas, a inni wręcz przeciwnie, będą właśnie potrzebowali tego, żeby to była osoba taka otulająca, tak, spokojna, wyciszająca. Także tych czynników, na które warto zwrócić uwagę, jest sporo i niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować tuż przed wizytą, bo o ile wiek, kompetencje możemy gdzieś tam dopytywać, o tyle jeżeli chodzi o sam sposób bycia i to, czy ta osoba będzie nam odpowiadała, już nie do końca będziemy w stanie to zweryfikować przed wizytą.
0: Dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, proszę Państwa, za tydzień w piątek. O jesiennej chandrze porozmawiamy, już mogę uprzedzić, kogo już dopadła, to zapraszamy, żeby posłuchać Ewa w odpowie, jak sobie z nią poradzić. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Dziękuję
0: Dziękujemy
1: bardzo.
0: Państwu za uwagę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.

0: na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu. I tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem. Dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiści.

0: myślę. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
0: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy. Natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam, program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo, czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową, Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała, chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane,

0: akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów. I to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem. I ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu. I cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami. Dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad

0: mocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
1: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
3: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
4: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
2: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
5: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
6: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
5: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
2: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
7: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
6: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
7: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
6: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
7: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
2: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.

0: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie w całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizację tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego.

0: cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
1: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
0: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
0: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski.

0: Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
2: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
3: Reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo

0: bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w zbiorach sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 6800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
1: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
0: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezienie

0: Znalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
1: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji, przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
0: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
1: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Wrocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
2: W środę w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe święto polskiego rzemiosła, które rozpoczęło się od mszy świętej, po której uroczystą paradą uczestnicy przeszli do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbyła się oficjalna część 20-lecia istnienia niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie. Była to przede wszystkim okazja do wspomnień i podsumowania tego, jak rozwinęła się ta placówka przez dwie ostatnie dekady pod egidą powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie.
3: Rozpoczęło 34 uczniów. Ucząc się zawodów fryzjera, tapicera i stolarza. I tak co roku się liczba uczniów zwiększała. Także mamy w tej chwili ponad 850 uczniów. Nauka trwa 3 lata i to jest system dualny. Nazywany tak już potocznie, on jest właściwie w całej Europie praktykowany. I uczeń w szkole ma teorię, a w warsztacie ma naukę praktyczną pod nadzorem mistrza zawodu.
2: Idea powstania szkoły nie wzięła się z niczego. Była za to efektem osłabienia szkolnictwa zawodowego, z czym nie zgadzał się świętej pamięci starszy cechu Brunon Gajewski.
3: Na zarządzie powiedział tak: słuchajcie, jak społeczeństwo może żyć bez fachowców? Otwieramy szkołę. No wszyscy zdziwieni. Brunon, ty się puknij w głowę, wy nie macie budynku, wy nie macie pieniędzy, nie macie nauczycieli, no nie macie nic, a chcecie szkołę otwierać. No i muszę powiedzieć, że to samozaparcie pana Brunona, ten jakby no zmierzanie

0: do tego upatrzonego celu. To musi się udać.
1: I się udało. Przez 20 ostatnich lat szkoła systematycznie się rozwijała i kształciła coraz to więcej zawodowców w wielu różnych zawodach.
2: Zaczynaliśmy w Bolszewie 20 lat temu. Jeden oddział, trzy zawody, stolarz, fryzjer i tapicer. Teraz kształcimy w 27 zawodach. Posiadamy dwa budynki, tutaj na ulicy Strzeleckiej, drugi budynek na ulicy Kalwaryjskiej. Także bardzo mocno się rozwijamy. W tym roku też pisaliśmy do ewidencji technikum niepubliczne. Od przyszłego roku we wrześniu też startuje. Także mamy cały czas jakieś nowe pomysły, chcemy udoskonalać szkołę, ale jednocześnie chcemy też nawiązywać do tych tradycji rzemieślniczych, żeby jednak było to nieodłącznym elementem naszej szkoły.
3: Hajnówka to jedno z czterech miast w Polsce, które dostało dofinansowanie z programu Równać Szanse na zorganizowanie festiwalu dla młodych. Wszystkie pomysły związane z projektem wynikają z potrzeb młodzieży tego regionu.
4: Jednym z takich kluczowych zadań było stworzenie przestrzeni, w której młodzież mogłaby porozmawiać z dorosłymi, ale z dorosłymi, od których coś w tym naszym mieście zależy. Więc dobór prelegentów również należał do młodzieży. Pytania też młodzież sama wymyślała.
3: Jak dodaje koordynator projektu Katarzyna Czurak, takie inicjatywy dają wiele możliwości rozwoju dla młodzieży. Młodzi ludzie potwierdzają te słowa.
5: Organizowanie festiwali moim zdaniem jest potrzebne, ponieważ z młodzieżą możemy się zintegrować, z dorosłymi porozmawiać o hajnówce, o stworzeniu nowych rzeczy i o rozwijaniu się dalszym.
3: Podczas festiwalu odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z hajnówki oraz sama młodzież. Była to okazja, aby porozmawiać o pomysłach i potrzebach młodych ludzi. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców w wieku 15-21 lat.
6: Wyniki nie były najlepsze, ponieważ około 80% młodych ludzi z hajnówki było po prostu chciało wyjeżdżać, natomiast jakieś tylko 20 chciało zostać i no ogółem pokazywało takie problemy i rzeczy, których młodzież po prostu potrzebuje i potrzebowała. Uważa, że w hajnówce nie ma ambicji, a wyjazd uważa za taką normę i za sukces.
7: To jest także głos dla młodych, ale także i ci starsi mogą powiedzieć nam, co jest możliwe, a co bardziej już jest niemożliwe. Takie właśnie cele, które da się spełnić.
8: Miasto samo w sobie, rodzina, znajomi też. I po prostu ja taki czuję sentyment do hajnówki po prostu, że to jest moja taka mała ojczyzna właśnie.
3: Ankiety wypełniło ponad 200 osób, a jej rezultaty okazały się nieoczekiwane dla władz miasta.
9: Wyniki ankiety zaskoczyły mnie, ale przynajmniej pokazują, że jest co robić, nad czym pracować i te wszystkie problemy czy tam trudności, z którymi się tutaj boryka nasza młodzież, powinniśmy rozwiązać.
3: Festiwal zaplanowała i zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta oraz młodzież działająca w miejscu aktywności lokalnej w Hajnówce.
10: O pożarze wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w gminie Fałków pisało mnóstwo mediów, my również. Druhowie utracili prawie nowy wóz, ale i sprzęt ratowniczy, który się w nim znajdował, warty około 150 tysięcy złotych. Chcą oni odpracować to, co zabrał im wypadek. Zbierają elektrośmieci, prowadzą też zbiórki. Celem jest odkupienie sprzętu, a każdy z nas może im pomóc, choćby wpłacając online. Link znajdziecie w naszym portalu. Do pożaru doszło na początku sierpnia tego roku. Stracony wóz był najlepiej wyposażonym pojazdem w całej jednostce. W ogniu przepadł sprzęt wykorzystywany na co dzień w najtrudniejszych akcjach. Niemal od razu druhowie uruchomili zbiórkę online, by sprzęt móc sukcesywnie odkupować i by dzięki temu jakość świadczonej przez nich pomocy nie spadła. Zbiórka jednak utknęła w martwym punkcie, a dziś członkowie OSP Czerwno zwracają się z prośbą o wsparcie.
11: Aktualnie prowadzone są dwie zbiórki. Jedna zbiórka jest to zbiórka prowadzona online na stronie pomagamy.pl. Kwota jest praktycznie, można wpłacać dowolnie. Jak to się mówi, każda cegiełka jest ważna. Drugą zbiórką jest zbiórka złomu i elektrośmieci, którą aktualnie prowadzimy.
10: Każdy, kto chciałby oddać elektrośmieci lub złom, powinien zadzwonić do strażaków z Czerwna. Druhowie przyjadą na miejsce i odbiorą sprzęt, który następnie odsprzedadzą. Całość pozyskanej kwoty przeznaczona będzie na zakup sprzętu ratowniczego. OSP Czerwno po stracie średniego wozu marki Renault dysponuje jeszcze nieco starszym średnim wozem marki Mercedes oraz ciężkim wozem MAN. Niestety ten ostatni nie jest wyposażony i to do niego trafi sprzęt zakupiony w wyniku Quest.
11: Zbiórki są głównie prowadzone na sprzęt, na sprzęt hydrauliczny, węże, na to, co jest głównie potrzebne.

0: potrzebne i co najczęściej używamy do pomocy. Sprzęt, który uległ spaleniu, który straciliśmy, był to głównie sprzęt hydrauliczny do wypadków, do różnych sytuacji związanych z wydarzeniami na drodze. Sprzęt ochrony dróg oddechowych, strażaków, ratowników, węże pożarnicze, system oddymiający, na przykład agregat oddymiający, pilarki spalinowe do drzew, do drewna, kamera termowizyjna, sprzęt medyczny, torba PSPR-1, butla z tlenem, deska ortopedyczna. Wartość utraconego sprzętu jest szacowana na mniej więcej 150 tysięcy złotych.
1: Jednostka OSP w Czermnie jest jedną z bardziej pracowitych w regionie. Należy do niej 70 druhów oraz 15 młodych osób udzielających się w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Położenie jednostki jest strategiczne dla całego powiatu koneckiego.
2: Jesteśmy tak samo przy drodze krajowej numer 42. Dużo mamy lasów, zadrzewienia, nieużytków. Niedaleko znajduje się od nas tak samo linia kolejowa, centralna magistrala kolejowa. No i też sporo mieszkańców miejscowości, których tak praktycznie na samym końcu województwa jesteśmy, więc te wszystkie miejscowości graniczące praktycznie z województwem łódzkim należą jakby pod naszym działaniem. No i PSP jest od nas co najmniej 30 km, także jesteśmy tutaj w naszym rejonie, jesteśmy pierwsi na miejscu. Specjalizowani jesteśmy praktycznie, mamy co najmniej 14 czy 13 druhów przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej medycznie przeszkoleni dobrze. Około 30 druhów z przeszkolonych, gotowych do wyjazdu, więc z szkoleniem podstawowym strażackim. Młodzieżowa drużyna pożarnicza działa prężnie, startujemy w wszystkich zawodach, może nie wygrywamy może tych zawodów, ale jak najbardziej staramy się cały czas w wszystkich zawodach, które są organizowane, czy w naszej gminie, czy w powiecie, czy nawet w województwie startowaliśmy tak samo. Klasowaliśmy się gdzieś zawsze w połowie stawki, więc myślę, że przygotowujemy się zawsze dobrze. Startujemy również w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Nasi druhowie z MDP klasują się też na pierwszych miejscach. Także staramy się jak najlepiej.
1: Oprócz tego OSP Czermno prowadzi działalność szkoleniową, zarówno wśród swoich najmłodszych adeptów, jak i wszystkich mieszkańców gminy, czy prezentując swój sprzęt i umiejętności podczas festynów. To jednostka zawsze pomocna ludziom, a teraz to ona tej pomocy potrzebuje. Zachęcamy Państwa zarówno do wpłat, jak i oddawania złomu czy elektrośmieci. Każda cegiełka dla strażaków z Czermna jest niezwykle ważna.
3: Nowoczesny sprzęt, który zdecyduje o ludzkim życiu w krytycznych momentach. Jeleniogórscy strażacy otrzymali nowe narzędzia ratownicze, które natychmiast trafią do oddziału bojowego.
4: Wspaniała dla nas uroczystość przekazanie dwóch zestawów hydraulicznych z sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego.
3: Lokalne władze nie mają wątpliwości. Finansowe wsparcie strażaków to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo całego regionu i jego mieszkańców.
5: Jak najbardziej popieram takie akcje i uważam, że wszystkie służby, które współpracują z gminą Jeżów Sudecki, należy wspierać, ponieważ oddaje się nam to tutaj przy wsparciu w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych na rzecz również mieszkańców gminy Jeżów Sudecki. Pokazały to wydarzenia z września 2024. Przede wszystkim Straż Pożarna powinna być tutaj wspierana przez władze wszystkich gmin. Strażacy są z nami zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy.
6: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również w gminie Mysłakowice. I tak jak pan wspomniał, nigdy za wiele tego sprzętu, bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne, więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleniej Góry.
7: Straż Pożarna jest siłą, która, że tak powiem, szybkiego reagowania, każde zdarzenie związane z bezpieczeństwem, czy to mieszkańców, czy to turystów przebywających w naszym regionie, opiera się o działania Straży Pożarnej, więc im lepszym sprzętem dysponuje ta straż, tym my możemy na co dzień czuć się bezpieczni.
3: Przekazane zestawy to sprzęt zasilany akumulatorowo, co w ekstremalnych warunkach wypadkowych daje ratownikom ogromną przewagę.
8: Przy standardowym zestawie zasilanym olejem hydraulicznym jest konieczność rozwijania przewodów hydraulicznych i ich zasilania. W tym konkretnym przypadku ratownicy są w stanie w bardzo szybkim czasie uzyskać dostęp do osób poszkodowanych. Czasami oszczędzamy nawet od 5 do 10 minut.
3: Ułamek sekundy i potężna siła. Nowe narzędzia imponują parametrami, dzięki którym sprawdzamy

0: się w każdej akcji.
1: Zestaw ratowniczy posiada ciśnienie robocze rzędu 70 megapaskali, maksymalna siła rozpierania 1500 kN, siła cięcia 492 kN, umożliwia także pracę pod wodą, co jest bardzo ważnym elementem.
0: Dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji. Nowe zestawy trafiły już na wyposażenie wozów bojowych i choć dają ratownikom ogromną technologiczną przewagę, wszyscy zgodnie sobie życzą, aby tego sprzętu musieli używać jak najrzadziej.

0: których uczestniczą siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tczewie. Jest to specjalistyczna, między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego Tczew, z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdańsku, też specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, oraz z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Starogardzie Gdańskim, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W tych ćwiczeniach uczestniczą również siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa. Spotkaliśmy się na terenie PKP, Polskie Linie Kolejowe, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań specjalistycznych. To jest główny nacisk na działania specjalistyczne. Mamy epizod z zakresu ratownictwa chemicznego, wyciek z cysterny kolejowej, a także mamy epizod związany z ratownictwem technicznym na poziomie specjalistycznym, związany z wykolejeniem, wypadkiem kolejowym wagonów towarowych.
1: Mamy tutaj zasymulowany wypadek węglarki, z której został, zsunął się ładunek. Pod ładunkiem znajduje się dwóch pracowników kolejowych. Dodatkowo ten zbiegający wagon zderzył się z cysterną stojącą na tej wyładowni, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku paliwa z tej cysterny. Tak, Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do usuwania skutków tego wycieku, zabezpieczają całe miejsce zdarzenia. W całej tej akcji bierze również udział zespół takiego ratownictwa technicznego, właśnie, który stacjonuje na stacji Tczew. Tak, i ono wspomaga pracę strażaków, będzie uczestniczył później przy wkolejaniu wykolejonego wagonu, tak, i usuwaniu skutków. Mamy tutaj rozstawiony żuraw kolejowy EDK 1000.
0: Ćwiczenia planowane są na kilka godzin. Strażacy będą podsumowali swoje zadania. Mamy zespół rozjemców, którzy nadzorują prawidłowość wykonywanych technik ratowniczych. Następnie zostaną wykonane analizy, oceny i podsumowanie.
1: Ćwiczymy po to, że w przypadku, gdy faktycznie dojdzie do takiego zdarzenia bądź podobnego, żebyśmy mieli przećwiczone procedury powiadamiania, tak, no ale i praktyczne umiejętności współdziałania służb kolejowych ze Strażą Pożarną.
2: W tym roku mija 20 lat, odkąd dziś Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Żużkowej w Bartoszycach oraz trzy szkoły z Łódzka w Ukrainie kontynuują projekt wymiany z udziałem polsko-ukraińskiej młodzieży. I choć ze względu na sytuację geopolityczną dziś jest to wymiana jednostronna, to i tak wnosi ona wiele dobrego w oparciu o naukę języka, nowe przyjaźnie, a przy tym bliższe poznanie kultur i realizację budowania dialogu.
3: Realizowany od lat projekt wymiany młodzieży znacznie wykracza poza samo spotkanie się rówieśników, tym bardziej gdy to zadanie kontynuowane jest od lat, co ma miejsce m.in. z udziałem społeczności i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, która od 20 już lat współpracuje z trzema placówkami oświatowymi z Ukrainy.
4: Najczęściej było tak, że my jeździliśmy do Łódzka, do naszych zaprzyjaźnionych trzech szkół w czerwcu, a oni przyjeżdżali do nas we wrześniu. Także, a były też lata, kiedy w ogóle ta wymiana się nie odbywała. I no dlatego trudno mi jest powiedzieć, która to jest edycja. Temat każdego projektu był inny i najczęściej wpisywał się w priorytety fundacji, które nas sponsorowały. Była to ekologia, było to kształtowanie postaw przedsiębiorczych, prospołecznych, był to patriotyzm, był to zdrowy styl życia. Ostatnio no to też było, był to też dialog w zasadzie międzykulturowy.
3: I ta tematyka z edycji na edycję jest poszerzana o nowe wartości, bo dziś dialog, biorąc pod uwagę okoliczności i wciąż trudną sytuację w Ukrainie, jest niezwykle ważny. Tym samym rytmy dialogu są istotą również tej jubileuszowej edycji, która rozpoczęła się w progach Eliski.
4: Tenże projekt jest poświęcony przede wszystkim właśnie wielokulturowości naszego regionu, no, kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji dla innego człowieka. Poza tym jeszcze mamy treści, które dotyczą przemian ustrojowych XX i XXI wieku, które zachodziły w Polsce i w Ukrainie, a więc o solidarności mamy wiele, no, takich tematów tutaj poruszamy. No, między innymi wykłady były już, ale tutaj takie pogadanki. A poza tym jest jeszcze bezpieczna przyszłość. Dlatego mam

0: tutaj tematykę pierwszej pomocy.
1: I to pierwszy etap wymiany, której program jak zawsze jest bogaty, stąd obok prelekcji istotą projektu jest bycie blisko siebie, poznawanie się na gruncie poza szkolną przestrzenią. I tu na propozycję współpracy pozytywnie opowiedziało się gościnne sołectwo Minty.
2: Czujemy się wyróżnieni jako sołectwo, że możemy tak wspaniałych gości gościć w naszym sołectwie i po prostu wspólnie gotować.
3: Będziemy dzisiaj z młodzieżą polską i ukraińską piekli polski chleb. No bo wiadomo, chleb no to jest taki najważniejszy w życiu człowieka, nie? I drugie danie chcemy z nimi zrobić, nasze polskie pyzy z surowych ziemniaków i z mięskiem.
1: Towarzyszyły temu rozmowy, w międzyczasie wspólne śpiewy, tańce, co idealnie odpowiadało założeniom projektu, by odkrywać to, co młodzież łączy bez względu na miejsce zamieszkania czy kulturę.
4: Zdecydowanie nawet teraz aktualnie śpiewają tutaj swoje piosenki i po prostu no, starają się nam pokazać tak jak mogą swoją kulturę. Też nie wiem, przedstawiają nam po prostu to, jak wygląda ich szkoła, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich miasto, tak abyśmy my mogli poznać też ich, a nie tylko oni tutaj nasze strony.
1: To możliwe, choć od kilku lat ze względów bezpieczeństwa wymiana jest jednostronna. To nie przeszkadza, by dzielić się wiedzą, porównywać, ale przy tym odkrywać wspólny mianownik i budować dialog w oparciu o zrozumienie, współpracę i dobre sąsiedzkie relacje, które można było zaznać choćby w gościnnych progach sołectwa Minty. To był jeden z zaplanowanych punktów programu. 30-osobowa grupa młodzieży polsko-ukraińskiej kolejne dni spędzi w Krynicy Morskiej oraz w Trójmieście, realizując kolejne zadania wynikające z udziału w wymianie.
5: No, na pewno jest to duża możliwość samorealizacji, pokonywanie własnych barier, nabycie większej odwagi, no i doświadczenie też w relacjach z ludźmi, z tym jak obchodzić się w różnych sytuacjach stresowych na przykład.
1: Choć tego ostatniego młodzieży szczególnie, tej z Ukrainy, oszczędzono. Najważniejszym od początku jest budowanie dialogu, a tym samym na tej podstawie inwestycja w przyszłość.
6: Ćwierć wieku to cała epoka. To tysiące służb, patroli, interwencji i godzin spędzonych w ochronie granicy państwowej. To również pokolenia funkcjonariuszy i pracowników, którzy przez lata tworzyli i tworzą historię tej placówki.
7: 19 września 2001 roku powstała placówka Straży Granicznej w Narewce. W tym roku świętuje swój jubileusz, 25 lat służby, ochrony granic oraz współpracy z lokalną społecznością.
6: Placówka Straży Granicznej w Narewce jeszcze kilka lat temu uchodziła za jedną z najbardziej spokojnych na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednak wydarzenia z ostatnich 6 lat pokazały, że już jesienią 2020 roku stała się jednym z odcinków najbardziej zagrożonych nielegalną, masową migracją.
7: Uroczystość rozpoczęto apelem, podczas którego podsumowano 25 lat działalności miejscowej placówki Straży Granicznej. Podziękowania oraz słowa uznania wyrazili przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz zaproszeni goście.
8: Wszystkie służby mundurowe, jakie w naszym powiecie istnieją, reprezentowane są. To stawia nas, przynajmniej mnie jako firmę, w dobrym bezpieczeństwie.
7: Spotkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali oraz wyróżnień zarówno funkcjonariuszom, jak i instytucjom, które na co dzień współpracują z miejscową Strażą Graniczną.
9: Funkcjonariusze, którzy są tutaj na miejscu, są bardzo ważni dla naszych tutaj przede wszystkim mieszkańców tej lokalnej społeczności, ale też patrząc na to pod względem tego, że gmina Narewka jest też miejscowością turystyczną. Także tutaj także te osoby, które przyjeżdżają wypocząć, czują się bezpiecznie.
7: Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej rzeźby, symbolizującej jedność służb prowadzących wspólne działania w ochronie obywateli i granic naszej ojczyzny.
6: Jubileusz dla funkcjonariuszy, dla placówki jest bardzo ważny, tym bardziej, że został zwieńczony odsłonięciem tej właśnie pamiątkowej rzeźby, która jest właśnie wyrazem uznania i szacunku dla munduru, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb.
7: Po zakończeniu części oficjalnej na scenie amfiteatru dzieci ze szkoły podstawowej w Narewce przygotowały patriotyczną część artystyczną.
10: Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesłowską.
11: W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się wczoraj dzień z profilaktyką.

0: są organizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
1: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
2: Profilaktyka w naszej szkole jest takim nieodzownym elementem codzienności. Takie spotkania jeszcze bardziej wyposażają naszą młodzież w narzędzia, we wiedzę, w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie ochronić naszych dzieci przed sytuacjami, jakie mogą ich w życiu spotkać, dlatego tak ważne jest dla nas, żebyśmy mogli ich nauczyć, jak sami mogą odpowiedzialnie i mądrze reagować w sytuacjach ryzykownych, żeby potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych.
0: Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
3: Od 25 lat zajmuję się edukacją prawną młodzieży, obecnie również dzieciaków w przedszkolach, a ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
1: Ta promocja tych spotkań profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską trafiła do naszych serc. Cały ten temat, bloki, które były przygotowane, w związku z tym stwierdziliśmy, że chcemy nawiązać taką współpracę i na pewno będziemy ją kontynuować, dlatego że wiemy, że tutaj i dzieci były zachwycone. Mam nadzieję, że również specjaliści, gdy o 14 zaczniemy kolejny blok, również będą zadowoleni z takiego spotkania.
0: Podczas spotkań poruszane były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotkać się na co dzień.
3: Dzieci na pewno zapamiętają, że każdy hejt jest przestępstwem, że kto nęka, dręczy, upokarza, narusza prywatność, robi filmiki, niechciane zdjęcia, narusza prawo i za to grozi kara do 8 lat więzienia. Jeżeli ofiara takich zachowań targnie się na własne życie do 15 lat, to nie jest głupia zabawa. Dzieci szeroko otwierają oczy. Ale nauczyciele również, czyli my generalnie jako społeczeństwo jesteśmy niewyedukowani, dlatego nie potrafimy się bronić przed dzisiejszą trudną rzeczywistością.
0: W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników w bloku przeznaczonym dla specjalistów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiast

natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest?

0: No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę. I to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje. Udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413, dokładnie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 kilometrów, jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 kilometrów nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną, jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności

0: poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No, jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No, wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No, nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No, stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje takie koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
6: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku.

0: więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych, uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
2: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
3: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
2: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
4: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
3: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
4: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
3: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
4: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
5: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
6: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. W wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
7: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
5: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
8: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
9: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?

0: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
1: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
0: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
2: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami, skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
3: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
4: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
3: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
5: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursu, które w międzyczasie były organizowane, natomiast

0: Nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Włocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Włocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
4: Kier reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. nasz taki projekt, z

0: którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wyruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

Nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór.

0: Psychopedia, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog z Państwem i ze mną. Dzień dobry, witaj Ewo.
1: Dzień dobry.
0: Ewo, początek roku szkolnego, tak jak ostatnio wspominałyśmy, ten wrzesień to taki miesiąc porządkujący i układający plan na najbliższy czas, na najbliższy pół roku, bo to wszystko związane jest z planem lekcji naszych dzieci. To jest ten też czas, kiedy wybieramy zajęcia dodatkowe, ale to jest ten czas również, kiedy dzieci w wyniku pewnych obserwacji, zaleceń trafiają do poradni psychologiczno-pedagogicznej celem poddania się różnym badaniom i też trafiają do psychologów, bo przez jakiś tam miesiąc pani coś zauważyła, może warto by było skorzystać. Powiedz, czy to jest dobry pomysł, żeby dziecko zaraz na początku roku trafiało właśnie czy do poradni na testy, czy do psychologa na kanapkę, na rozmowę. Jak to wygląda?
1: Wszystko na pewno zależy od tego, czy jest to pierwsza klasa, czy już kontynuacja i nauczyciel przez dłuższy czas coś obserwował i teraz zdecydował, że już rzeczywiście definitywnie trzeba się tym zająć. Czy rzeczywiście te objawy są bardzo doskwierające, czy też mogą jeszcze nieco poczekać i chcemy poddać je dłuższej
0: Albo czy
1: obserwacji.
0: nie minęło po wakacjach, po tym odpoczynku, prawda?
1: Dokładnie, czy nie był to też taki okres adaptacyjny. Także dużo zależy też od tego, jakie to są przede wszystkim objawy. Bo jeżeli po prostu jest to jakieś zniechęcenie, jeszcze taki nie do końca odpowiedni poziom motywacji, brak sił do nauki, czy trochę negatywistycznego nastawienia, to jeszcze nie oznacza, że rzeczywiście za 2-3 miesiące nadal tak będzie. Jeśli to się będzie dłużej utrzymywało, to jak najbardziej wtedy reagujemy, ale jeżeli jest coś, co nas rzeczywiście bardzo intensywnie niepokoi, są to na przykład jakieś niepokojące sygnały o bardzo intensywnym niedogadywaniu się z rówieśnikami, jakieś bardzo trudne sytuacje, to na pewno będzie coś, co wymaga takiej pilnej interwencji i nieczekania, aż być może się samo rozwiąże, bo bardzo często niestety nie rozwiązuje się samo.
0: Dzieci mają no, ulgi, to, ale to można nazwać lekką ulgą, te dzieci, które mają pewne orzeczenia z poradni, że na przykład mogą dłużej pisać klasówkę, że nie są brane pod uwagę błędy ortograficzne w momencie stwierdzenia dysortografii czy dysleksji. No właśnie i teraz takie badanie, no w zasadzie dziecko idąc do szkoły już powinno mieć takie badanie, żeby od początku być traktowane z tą taką lekką ulgą z uwagi na tą swoją niedoskonałość. Więc czy nie koniec roku powinien być tym momentem, kiedy powinny się, czy wakacje na przykład, takie badania odbyć, a nie początek roku? Przecież to wszystko też trwa, prawda?
1: Tak, no zdecydowanie terminy oczekiwania na badania są zdecydowanie bardzo, bardzo długie i jeśli potrzebujemy pilnie zareagować, to raczej zdecydowanie ten okres przed zakończeniem poprzedniego roku szkolnego będzie bardziej adekwatny niż początek nowego roku szkolnego. Natomiast też na pewno warto zaznaczyć, że te orzeczenia, które się ewentualnie pojawiają, mogą dla wielu być rzeczywiście takim sygnałem, że jest to ulga, natomiast dla tego dziecka, które rzeczywiście ma trudności, jest to bardziej wyrównaniem szans, dorównaniem do tego poziomu, który mają inni i możliwości, niż taka prawdziwa ulga, do której często inni mogą mieć pretensje, buntują się, że ktoś ma łatwiej, no zdecydowanie łatwiej nie ma, bo te jego trudności już same w sobie naprawdę intensywnie utrudniają mu funkcjonowanie.
0: Ewa, żyjemy w takich czasach, że mam wrażenie, że dorośli, nastolatkowie, jak nie mają swojego terapeuty, psychologa, to nie są trendy. Tacy trochę może, wręcz bym powiedziała, przeterapeutyzowani, z błahostkami, z którymi kiedyś radziliśmy sobie w sposób jakby naturalny, przeżywając rozterki przeróżne, po cichutku, z przyjacielem, z rodzicami, teraz to się kończy u psychologa. Czy to jest taki dobry trend? I powiedz,

0: Kiedy tak naprawdę rodzice, szczególnie z dziećmi, bo to wtedy oni decydują o tym, powinni się pojawić tak naprawdę u psychologa, a kiedy są w stanie rozwiązywać te problemy małe, mniejsze, większe w domach, poświęcając po prostu więcej czasu dla swojego dziecka.
1: Na pewno zaczynając od tego, że więcej osób teraz korzysta, myślę, że to przede wszystkim jest taki znak naszych czasów związany z tym, że kiedyś rzeczywiście rozmawialiśmy z przyjaciółmi, z osobami bliskimi, z sąsiadami, a dzisiaj tych osób bardzo często po prostu nie mamy. Nie wiemy, jak sąsiedzi się nazywają, ba, jak wyglądają często. Jeśli mamy przyjaciół, to raczej niewielu, tylko jednego, dwóch, który też nie ma zbyt wiele czasu, bo najczęściej częściej dużo pracuje, także też często jest tak, że ludzie uciekają do psychologa z tymi choćby nawet mniejszymi sprawami, właśnie dlatego, że nie mają do kogo z tym po prostu iść. Natomiast jeśli chodzi o dzieci i o to, kiedy.
0: Przepraszam, że przerwę, czyli takim jednym z głównych czynników odpowiedzialnych jest taki brak relacji, które kiedyś były takie głębsze, było ich więcej. Teraz ta izolacja powoduje to, że przy najmniejszym problemie, kiedy chcemy się wygadać, wypłakać, po prostu najprościej jest kierować się do terapeuty, zapłacić i on nas po prostu wysłucha i znajduje dla nas czas.
1: Często tak jest też, często jest to lęk przed oceną, że nawet osoba bliska czy przyjaciel być może oceni, a jednak psycholog będzie neutralny. Żyjemy w takim świecie, że oceniane jest wszystko, to jak wyglądamy, to co jemy, to jak się ubierzemy, to jak się zachowamy. Wszystko gdzieś tam ląduje często w internecie, w związku z czym to jest też ogromną zmorą naszych czasów, że po prostu boimy się tej oceny, a jednocześnie dosyć chętnie się na nią wystawiamy. Więc to też taki paradoks tego, że często sami też tworzymy po prostu te sytuacje, chociaż oczywiście wiele tych sytuacji, które są trudne, są realne, rzeczywiste i człowiek rzeczywiście po prostu nie jest w stanie sobie bez takiej zewnętrznej pomocy poradzić.
0: No i do dzieci wracamy. Kiedy ta
1: Tak, jeśli.
0: pierwsza wizyta u psychologa z dzieckiem jest właściwa?
1: Myślę, że przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czy rodzic czuje się sam kompetentny i czy jest w stanie dotrzeć do dziecka, bo jeżeli widzi, że żadne rozmowy, poświęcanie więcej rzeczywiście tego czasu, różnego rodzaju próby dotarcia do trudności nie przynoszą efektu, to rzeczywiście wtedy to jest ten jasny sygnał, że do psychologa należy się udać. Natomiast czasami jest też tak, że rodzic od razu po prostu uznaje, że prawdopodobnie nie dźwignę tego,
0: Kapituluje po
1: tak,
0: prostu.
1: albo też dziecko daje od razu sygnał, ja nie chcę o tym rozmawiać z tobą, tylko wolałbym porozmawiać z kimś obcym. Dlaczego? Bo ponownie najczęściej wie, że u psychologa nie będzie oceniane, a przez rodzica jednak często ocenione może zostać. Dlatego też pierwsza rzecz na pewno zwrócenie uwagi na to, czy wystarczająco dużo czasu poświęcamy dziecku i rozmowy i próby dotarcia do tego, co się dzieje, ale jeśli czujemy, że po prostu to nas przerasta, to na pewno lepiej zgłosić się do psychologa, niż udawać, że ja sobie poradzę albo że nie ma trudności i milczeć wokół tego i zostawiać to bez rozwiązania.
0: W jakim wieku dziecko może
1: W jakim
0: trafić?
1: wieku dziecko?
0: Trafić do psa.
1: Tak naprawdę trafić może już 3-4-latek, natomiast częściej wtedy, kiedy rzeczywiście my jako rodzice widzimy jakieś trudności i chcemy dowiedzieć się, czy warto to dalej obserwować, diagnozować, czy są tutaj jakieś konkretniejsze trudności, na przykład rozwojowe. Natomiast w takim kontekście, kiedy rzeczywiście jest jakaś trudność do porozmawiania, rozwiązania, do przyjrzenia się temu, co się wydarza, to najczęściej są to dzieci w takim wieku od 7 roku wzwyż, czyli od momentu pójścia do
0: Do
1: szkoły.
0: szkoły. To przedszkole jeszcze jest takim okresem, kiedy trudno stwierdzić, to są jeszcze
1: Tak.
0: różne nastroje, to o tych etapach
1: Ale
0: rozwojowych,
1: też
0: które.
1: dzieci chętniej rozmawiają jeszcze z rodzicami.
0: Aha.
1: To jeszcze jest ten etap, kiedy rodzic jednak dużo znaczy, a później już, kiedy dziecko idzie do szkoły, to często stają się ważniejsi rówieśnicy, nauczycielka, która jest ogromnym autorytetem najczęściej dla dziecka, także tutaj też zmienia się ta hierarchia.
0: Nie wiem, czy ty już słyszałaś, ale ja i owszem, o takiej pomocy, której szukają rodzice, ale też później starsze dzieci. No mamy bardzo rozwiniętą AI, no i ona

0: zastępuje nam taką rozmowę z psychologiem. Powiedz, jakie są zagrożenia z tego wynikające, kiedy zamiast faktycznie pójść do specjalisty, opieramy się o to, co wypluje z siebie sztuczna inteligencja.
1: Myślę, że zagrożeń jest ogrom i mogłybyśmy o tym mówić bardzo długo. Natomiast takie podstawowe zagrożenia to przede wszystkim to, że sztuczna inteligencja nie wie, co działo się u nas wcześniej, jaka jest nasza

0: końca, o co ma zapytać, a po drugie nie wie też, czy to, co przeczyta, czy też usłyszy, będzie rzeczywiście zgodne z obecną wiedzą naukową, czy to nie jest coś, co może bardziej zaszkodzić niż pomóc, bo psycholog jednak bazuje na tym, co jest sprawdzone, udokumentowane.
1: Ma taką komplementarną też wiedzę, prawda, z różnych miejsc, poddaje obserwacji sztuczna inteligencja. Poza tym my pytając nie opowiadamy tego, co my żeśmy zrobili, prawda, tylko co zrobić, bo dziecko krzyczy, nie chce słuchać i tak dalej. Najczęściej to jest takie pytanie z nieznośnym dzieckiem, jak sobie poradzić.
0: A sztuczna inteligencja też jest nastawiona na to, żeby dać nam szybkie rozwiązania, więc nie będzie zgłębiała i zastanawiała się nad tym, co może być przyczyną, tylko da nam taki plasterek, który może nawet na chwilę zadziała, ale na dłuższą metę będzie nawet bardziej szkodliwy niż pomocny.
1: O tym, że jest ogromna luka w specjalistach, jeśli chodzi o psychiatrę dziecięcą, w ogóle o psychiatrę, ale dziecięcą, to już bardzo to wiemy od właściwie lat, alarmują nas statystyki o tym. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o psychologów? Bo no, psycholog psychologowi nierówny, przepraszam, że to mówię, idąc nawet w różnym wieku z dzieckiem, na różnym etapie rozwoju, przecież są specjaliści psychologowie, którzy stricte właśnie tym etapem rozwojowym się jakby zajmują, zgłębiają, są w tym bardzo dobrze.
0: Tak, zdecydowanie. I tutaj bardzo często mówi się o tym, że tak nawet jak obserwuję swoich pacjentów, to bardzo często mówią o tym, że zanim trafili na terapeutę, który im odpowiadał, to odbyli średnio 3 do 7 nawet wizyt z innymi specjalistami. Jest to poniekąd trochę i kwestia tego, że musimy się po prostu dotrzeć i polubić tak zwyczajnie i poczuć, że to jest osoba, której chcemy opowiedzieć o naszych trudnościach, ale z drugiej strony też często okazuje się, że jednak to, z czym się zgłaszamy, nie jest po prostu obszarem, którym zajmuje się dany terapeuta i możemy też mieć wtedy poczucie na przykład, że jest on całkowicie niekompetentny, co w gruncie rzeczy może oznaczać, że rzeczywiście tak jest, ale niekoniecznie też może się okazać tak naprawdę, że po prostu zajmuje się zupełnie inną dziedziną i nie jest to dostosowane, z czym się zgłosiliśmy, do tego, czym dany specjalista się zajmuje.
1: No właśnie, to czy też jakby taka etyka zawodowa terapeutów, psychologów nie obliguje do tego, że na przykład jeżeli ja przychodzę i widzisz, że przyszłam do ciebie z nastolatkiem, z problemami takimi, którymi ty się nie zajmujesz, nie wiem, uzależnienia, autoagresja i tak dalej, to nie mówisz mi, okej, ja mogę pomóc jako pogotowie, taki SOR, bo mam takie narzędzia, natomiast dalszą pracą no, nie czuję się w pełni kompetentna, bo moją domeną i dyscypliną, którą ja po prostu zgłębiam i na tym się świetnie znam, są dzieci i rozwój dziecka do tam na przykład 12 roku życia.
0: Tak, i myślę, że to wbrew pozorom jest wtedy najlepszym świadectwem kompetencji tego właśnie psychologa i zdecydowanie tak rzeczywiście jest, że jeżeli ktoś przychodzi do nas, a my nie czujemy się kompetentni w tym danym obszarze, no to nie powinniśmy tutaj patrzeć na siebie i na to, że będę musiał się przyznać, że ja tego nie wiem, tylko patrzymy na dobro pacjenta i dajemy mu jasny sygnał, że jednak tym obszarem po prostu się nie zajmujemy i możemy przekierować go do kogoś innego, polecić kogoś innego lub też dać jakiś zarys tego, u kogo powinno się szukać tej pomocy, czy jakichś takich konkretnych wskazówek udzielić, czego szukać w na przykład opisach u terapeutów, co będzie wskazówką, że rzeczywiście on będzie w stanie nam po prostu pomóc.
1: Czyli no, tu wybór taki, decyzja o tym, żeby się udać do specjalisty po pomoc, też powinna być decyzją po pierwsze przemyślaną, a po drugie trzeba znaleźć takiego specjalistę, który faktycznie będzie w stanie nam pomóc, jak właśnie szukać mów, co jest ważne, na co zwracamy uwagę.
0: Na pewno zwracamy uwagę właśnie na to, czy specjalista informuje, że opiekuje właśnie te obszary, z którymi my potrzebujemy się zająć. To jest pierwsza kwestia. kwestia. Druga kwestia jest związana z tym, czy dana osoba do nas przemawia, często wiekiem na przykład, tak? Bo dla młodszych dzieci często ważne jest bardzo to, żeby to był ktoś młodszy.
1: Taka później, ciocia jak w żłobku, przedszkolu
0: tak,
1: była,
0: dokładnie.
1: Prawda?
0: Później już gdzieś tam przy nastolatkach jednak taki naprawdę bardzo

0: młody specjalista może nie do końca sobie dobrze radzić, bo teoretycznie będzie jeszcze blisko gdzieś tam tych trudności, ale właśnie przez to
1: Ten
0: będzie miał
1: dystans
0: też
1: będzie za
0: zamazany,
1: krótki.
0: tak, ten dystans i to nie będzie dobre. Tak więc wiek na pewno też jest takim elementem, który warto tutaj wziąć pod uwagę. No, doświadczenie, sam temperament, bo będą też terapeuci, którzy będą mówili dużo, szybko, i komuś będzie to odpowiadało, bo czuje podobnie i wręcz męczy się, kiedy ktoś mówi do niego spokojniej przez bardzo długi czas, a inni wręcz przeciwnie będą właśnie potrzebowali tego, żeby to była osoba taka otulająca, tak, spokojna, wyciszająca. Także tych czynników, na które warto zwrócić uwagę, jest sporo i niestety nie wszystkie jesteśmy w stanie zweryfikować tuż przed wizytą, bo o ile wiek, kompetencje możemy gdzieś tam dopytywać, o tyle, jeżeli chodzi o sam sposób bycia i to, czy ta osoba będzie nam odpowiadała, już nie do końca będziemy w stanie to zweryfikować przed wizytą.
1: Dziękuję Ci bardzo w takim razie za tą dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia, proszę Państwa, za tydzień w piątek. O jesiennej handrze porozmawiamy, już mogę uprzedzić, kogo już dopadła, to zapraszamy, żeby posłuchać. Ewa w odpowie, jak sobie z nią poradzić. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękujemy Państwu za uwagę.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 zł.

0: tych do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej, i tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
1: Czy twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
1: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu. I tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem. Dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no, właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
1: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
0: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
1: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
0: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu

0: In vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam, program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który Lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
0: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413, dokładnie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 kilometrów. Jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 kilometrów nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku. I głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać i w koszach, i na ulicy, i w rowie.

0: To jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów ósmych klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza za najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mamy nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
2: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
5: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje takie koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
2: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych,

0: którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
1: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
0: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
2: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
3: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
2: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
0: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
4: To jest za 8 klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
3: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
4: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
3: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
4: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
0: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
5: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
6: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. W wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
7: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i

0: dialogu z Torunia i wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
2: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów, i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
3: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
2: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
3: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
2: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
4: Jesteśmy otwarci szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami, skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
5: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we

0: Sławku, rozpocznie się 6. Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
1: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy włocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Włocławka, regionu włocławskiego, ale coraz chętniej do Włocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
0: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Włocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
2: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
0: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez 2 dni uczestnicy będą rywalizować m.in. w EA Sports FC, League of Legends i Counter Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
3: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wie,

0: wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18:00 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
2: Kiedy prezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18:00 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
3: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową.

nową serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
1: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
0: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
1: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
0: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
1: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach

0: archeologicznych poprzedzających inwestycje od tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: W środę w Wejherowie miało miejsce wyjątkowe święto polskiego rzemiosła, które rozpoczęło się od mszy świętej, po której uroczystą paradą uczestnicy przeszli do Filharmonii Kaszubskiej, gdzie odbyła się oficjalna część 20-lecia istnienia niepublicznej szkoły rzemiosła imienia świętego Józefa w Wejherowie. Była to przede wszystkim okazja do wspomnień i podsumowania tego, jak rozwinęła się ta placówka przez dwie ostatnie dekady pod egidą powiatowego cechu rzemiosł w Wejherowie.
2: Rozpoczęło 34 uczniów. Ucząc się zawodów fryzjera, tapicera i stolarza. I tak co roku się liczba uczniów zwiększała. Także mamy w tej chwili ponad 850 uczniów. Nauka trwa 3 lata i to jest system dualny. Nazywany tak już potocznie, on jest właściwie w całej Europie praktykowany. I uczeń w szkole ma teorię, a w warsztacie ma naukę praktyczną pod nadzorem mistrza zawodu.
1: Idea powstania szkoły nie wzięła się z niczego. Była za to efektem osłabienia szkolnictwa zawodowego, z czym nie zgadzał się świętej pamięci starszy cechu Brunon Gajewski.
2: Na zarządzie powiedział tak: słuchajcie, jak społeczeństwo może żyć bez fachowców? Otwieramy szkołę. No wszyscy zdziwieni. Brunon, ty się puknij w głowę, wy nie macie budynku, wy nie macie pieniędzy, nie macie nauczycieli, no nie macie nic, a chcecie szkołę otwierać. No i muszę powiedzieć, że to samozaparcie pana Brunona, ten jakby no zmierzanie do tego upatrzonego celu, to musi się udać.
1: I się udało. Przez 20 ostatnich lat szkoła systematycznie się rozwijała i kształciła coraz to więcej zawodowców w wielu różnych zawodach.
3: Zaczynaliśmy w Bolszewie 20 lat temu. Jeden oddział, 3 zawody, stolarz, fryzjer i tapicer. Teraz kształcimy w 27 zawodach. Posiadamy 2 budynki, tutaj na ulicy Strzeleckiej, drugi budynek na ulicy Kalwaryjskiej. Także bardzo mocno się rozwijamy. W tym roku też wpisaliśmy do ewidencji technikum niepubliczne. Od przyszłego roku we wrześniu też startuje. Także mamy cały czas jakieś nowe pomysły, chcemy udoskonalać szkołę, ale jednocześnie chcemy też nawiązywać do tych tradycji rzemieślniczych, żeby jednak było to nieodłącznym elementem naszej szkoły.
4: Hajnówka to jedno z 4 miast w Polsce, które dostało dofinansowanie z programu Równać Szanse na zorganizowanie festiwalu dla młodych. Wszystkie pomysły związane z projektem wynikają z potrzeb młodzieży tego regionu.
5: Jednym z takich kluczowych zadań było stworzenie przestrzeni, w której młodzież mogłaby porozmawiać z dorosłymi, ale z dorosłymi, od których coś w tym naszym mieście zależy. Więc dobór prelegentów również należał do młodzieży. Pytania też młodzież sama wymyślała.
4: Jak dodaje koordynator projektu Katarzyna Czurak, takie inicjatywy dają wiele możliwości rozwoju dla młodzieży. Młodzi ludzie potwierdzają te słowa.
6: Organizowanie festiwali moim zdaniem jest potrzebne, ponieważ z młodzieżą możemy się zintegrować, z dorosłymi porozmawiać o hajnówce, o stworzeniu nowych rzeczy i o rozwijaniu się dalszym.
4: Podczas festiwalu odbyła się debata, w której wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji z hajnówki oraz sama młodzież. Była to okazja, aby porozmawiać o pomysłach i potrzebach młodych ludzi. Przedstawiono również wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców w wieku 15-21 lat.
7: Wyniki nie były najlepsze, ponieważ około 80% młodych ludzi z hajnówki było po prostu chciało wyjeżdżać, natomiast jakieś tylko 20 chciało zostać i no ogółem pokazywało takie problemy i rzeczy, których młodzież po prostu potrzebuje i potrzebowała. Uważa, że w Hejnówce nie ma ambicji, a wyjazd uważa za taką normę i za sukces.
8: To jest tak, że głos dla młodych, a także inci starzy.

0: Się mogą powiedzieć nam, co jest możliwe, a co bardziej już jest niemożliwe. Takie właśnie cele, które da się spełnić.
1: Miasto samo w sobie, rodzina, znajomi też. I po prostu ja taki czuję sentyment do Hajnówki po prostu, że to jest moja taka mała ojczyzna właśnie.
2: Ankiety wypełniło ponad 200 osób, a jej rezultaty okazały się nieoczekiwane dla władz miasta.
3: Wyniki ankiety zaskoczyły mnie, ale przynajmniej pokazują, że jest co robić, nad czym pracować i te wszystkie problemy czy tam trudności, z którymi się tutaj boryka nasza młodzież, powinniśmy rozwiązać.
2: Festiwal zaplanowała i zorganizowała Młodzieżowa Rada Miasta oraz młodzież działająca w miejscu aktywności lokalnej w Hajnówce.
4: O pożarze wozu bojowego Ochotniczej Straży Pożarnej z Czermna w gminie Fałków pisało mnóstwo mediów, my również. Druhowie utracili prawie nowy wóz, ale i sprzęt ratowniczy, który się w nim znajdował, warty około 150 tysięcy złotych. Chcą oni odpracować to, co zabrał im wypadek. Zbierają elektrośmieci, prowadzą też zbiórki. Celem jest odkupienie sprzętu, a każdy z nas może im pomóc, choćby wpłacając online. Link znajdziecie w naszym portalu. Do pożaru doszło na początku sierpnia tego roku. Stracony wóz był najlepiej wyposażonym pojazdem w całej jednostce. W ogniu przepadł sprzęt wykorzystywany na co dzień w najtrudniejszych akcjach. Niemal od razu druhowie uruchomili zbiórkę online, by sprzęt móc sukcesywnie odkupować i by dzięki temu jakość świadczonej przez nich pomocy nie spadła. Zbiórka jednak utknęła w martwym punkcie, a dziś członkowie OSP Czerwno zwracają się z prośbą o wsparcie.
5: Aktualnie prowadzone są dwie zbiórki. Jedna zbiórka jest to zbiórka prowadzona online na stronie pomagamy.pl. Kwota jest praktycznie, można wpłacać dowolnie. Jak to się mówi, każda cegiełka jest ważna. Drugą zbiórką jest zbiórka złomu i elektrośmieci, którą aktualnie prowadzimy.
4: Każdy, kto chciałby oddać elektrośmieci lub złom, powinien zadzwonić do strażaków z Czerwna. Druhowie przyjadą na miejsce i odbiorą sprzęt, który następnie odsprzedadzą. Całość pozyskanej kwoty przeznaczona będzie na zakup sprzętu ratowniczego. OSP Czerwno po stracie średniego wozu marki Renault dysponuje jeszcze nieco starszym średnim wozem marki Mercedes oraz ciężkim wozem MAN. Niestety ten ostatni nie jest wyposażony i to do niego trafi sprzęt zakupiony w wyniku Quest.
5: Zbiórki są głównie prowadzone na sprzęt, na sprzęt hydrauliczny, węże, na to, co jest głównie potrzebne i co najczęściej używamy do pomocy. Sprzęt, który uległ spaleniu, który straciliśmy, był to głównie sprzęt hydrauliczny do wypadków, do różnych sytuacji związanych z wydarzeniami na drodze. Sprzęt ochrony dróg oddechowych, strażaków, ratowników, węże pożarnicze, system oddymiający, na przykład agregat oddymiający, pilarki spalinowe do drzew, do drewna, kamera termowizyjna, sprzęt medyczny, torba PSPR1, butla z tlenem, deska ortopedyczna. Wartość utraconego sprzętu jest szacowana na mniej więcej 150 tysięcy złotych.
4: Jednostka OSP w Czermnie jest jedną z bardziej pracowitych w regionie. Należy do niej 70 druhów oraz 15 młodych osób udzielających się w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Położenie jednostki jest strategiczne dla całego powiatu koneckiego.
6: Jesteśmy tak samo przy drodze krajowej nr 42. Dużo mamy lasów, zadrzewienia, nieużytków. Niedaleko znajduje się od nas tak samo linia kolejowa, centralna magistrala kolejowa. No i też sporo mieszkańców miejscowości, których tak praktycznie na samym końcu województwa jesteśmy, więc te wszystkie miejscowości graniczące praktycznie z województwem łódzkim należą jakby pod naszym działaniem. No i PSP jest od nas co najmniej 30 km, także jesteśmy tutaj w naszym rejonie, jesteśmy pierwsi na miejscu. Specjalizowani jesteśmy praktycznie, mamy co najmniej 14 czy 13 druhów przeszkolonych w kwalifikowanej pierwszej pomocy, więc tutaj jesteśmy jak najbardziej medycznie przeszkoleni dobrze, około 30 druhów z przeszkolonych, gotowych do wyjazdu, więc z szkoleniem podstawowym strażackim. Młodzieżowa drużyna pożarnicza działa prężnie, startujemy w wszystkich zawodach, może nie nie wygrywamy może tych zawodów, ale jak najbardziej staramy się cały czas w wszystkich zawodach, które są organizowane, czy w naszej gminie, czy w powiecie, czy nawet w województwie startowaliśmy tak samo. Klasowaliśmy się gdzieś zawsze w połowie stawki, więc myślę, że przygotowujemy się zawsze dobrze, startujemy.

0: również w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej. Nasi druhowie z MDP klasują się też na pierwszych miejscach. Także staramy się jak najlepiej.
1: Oprócz tego SP Czerwno prowadzi działalność szkoleniową, zarówno wśród swoich najmłodszych adeptów,

0: Nowoczesny sprzęt, który zdecyduje o ludzkim życiu w krytycznych momentach. Jeleniogórscy strażacy otrzymali nowe narzędzia ratownicze, które natychmiast trafią do oddziału bojowego.
1: Wspaniała dla nas uroczystość przekazanie dwóch zestawów hydraulicznych z sprzętu ratowniczego, który był zakupiony w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, a finansowały go samorządy powiatu karkonoskiego.
0: Lokalne władze nie mają wątpliwości. Finansowe wsparcie strażaków to najlepsza inwestycja w bezpieczeństwo całego regionu i jego mieszkańców.
2: Jak najbardziej popieram takie akcje i uważam, że wszystkie służby, które współpracują z gminą Jeżów Sudecki, należy wspierać, ponieważ oddaje się nam to tutaj przy wsparciu w różnego rodzaju akcjach przeprowadzanych na rzecz również mieszkańców gminy Jeżów Sudecki. Pokazały to wydarzenia z września 2024. Przede wszystkim Straż Pożarna powinna być tutaj wspierana przez władze wszystkich gmin. Strażacy są z nami zawsze wtedy, kiedy ich potrzebujemy.
3: Sprzęt, który będzie służył w całym powiecie, ale również w gminie Mysłakowice. I tak jak pan wspomniał, nigdy za wiele tego sprzętu, bo on podczas tych działań się zużywa i wiadomo, że też technika idzie do przodu, więc nowoczesny sprzęt to jest szybsze działanie, bardziej profesjonalne, więc cieszę się, że kolejne zakupy dla Państwowej Straży Pożarnej z Jeleni Góry.
4: Straż Pożarna jest siłą, która, że tak powiem, szybkiego reagowania. Każde zdarzenie związane z bezpieczeństwem, czy to mieszkańców, czy to turystów przebywających w naszym regionie, opiera się o działania Straży Pożarnej, więc im lepszym sprzętem dysponuje ta straż, tym my możemy na co dzień czuć się bezpieczni.
0: Przekazane zestawy to sprzęt zasilany akumulatorowo, co w ekstremalnych warunkach wypadkowych daje ratownikom ogromną przewagę.
5: Przy standardowym zestawie zasilanym olejem hydraulicznym jest konieczność rozwijania przewodów hydraulicznych i ich zasilania. W tym konkretnym przypadku ratownicy są w stanie w bardzo szybkim czasie uzyskać dostęp do osób poszkodowanych. Czasami oszczędzamy nawet od 5 do 10 minut.
0: Ułamek sekundy i potężna siła. Nowe narzędzia imponują parametrami, dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji.
5: Zestaw ratowniczy posiada ciśnienie robocze rzędu 70 megapaskali, maksymalna siła rozpierania 1500 kN, siła cięcia 492 kN, umożliwia także pracę pod wodą, co jest bardzo ważnym elementem.
0: Dzięki którym sprawdzą się w każdej akcji. Nowe zestawy trafiły już na wyposażenie wozów bojowych i choć dają ratownikom ogromną technologiczną przewagę, wszyscy zgodnie sobie życzą, aby tego sprzętu musieli używać jak najrzadziej.
6: Odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem TCZEW 2026, w których uczestniczą siły i środki z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Tczewie. Jest to specjalistyczna, między innymi specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego Tczew, z jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 w Gdańsku, też specjalistyczna grupa ratownictwa technicznego, oraz z jednostki ratowniczo-gaśniczej w Starogardzie Gdańskim, specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego. W tych ćwiczeniach uczestniczą również siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej miasta Tczewa. Spotkaliśmy się na terenie PKP, Polskie Linie Kolejowe, by doskonalić swoje umiejętności w zakresie działań specjalistycznych. To jest główny nacisk na działania specjalistyczne. Mamy epizod z zakresu ratownictwa chemicznego, wyciek z cysterny kolejowej, a także mamy epizod związany z ratownictwem technicznym na poziomie specjalistycznym, związany z wykolejeniem, wypadkiem kolejowym wagonów towarowych.
7: Mamy tutaj zasymulowany wypadek węglarki, z której został, zsunął się ładunek. Pod ładunkiem znajduje się dwóch pracowników kolejowych. Dodatkowo ten zbiegający wagon zderzył się z cysterną stojącą na tej wyładowni, w wyniku czego doszło do rozszczelnienia cysterny i wycieku paliwa z tej cysterny. Państwowa Straż Pożarna przystąpiła do usuwania skutków tego wycieku, zabezpieczają całe miejsce zdarzenia. W całej tej akcji bierze również udział zespół takiego ratownictwa technicznego, właśnie które stacjonuje na stacji Tczew. Tak, i ono wspomaga pracę strażaków, będzie uczestniczył później przy wkolejaniu wykolejonego wagonu, tak, i usuwaniu skutków. Mamy tutaj rozstawiony żuraw kolejowy EDK 1000.
6: Ćwiczenia planowane są na kilka godzin. Strażacy będą podsumowali swoje zadania. Mamy zespół rozjemców, którzy nadzorują prawidłowość wykonywanych technik ratowniczych. Następnie zostaną wykonane analizy, oceny i podsumowanie.
7: Ćwiczymy po to, że w przypadku, gdy faktycznie dojdzie do takiego zdarzenia bądź podobnego, żebyśmy mieli przećwiczone procedury powiadamiania, tak, no ale i praktyczne umiejętności współdziałania służb kolejowych ze Strażą Pożarną.
2: W tym roku mija

0: 20 lat, odkąd dziś zespół szkół ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Żużkowej w Bartoszycach oraz trzy szkoły z Łódzka w Ukrainie kontynuują projekt wymiany z udziałem polsko-ukraińskiej młodzieży. I choć ze względu na sytuację geopolityczną dziś jest to wymiana jednostronna, to i tak wnosi ona wiele dobrego w oparciu o naukę języka, nowe przyjaźnie, a przy tym bliższe poznanie kultur i realizację budowania dialogu.
1: Realizowany od lat projekt wymiany młodzieży znacznie wykracza poza samo spotkanie się rówieśników, tym bardziej gdy to zadanie kontynuowane jest od lat, co ma miejsce m.in. z udziałem społeczności i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach, która od 20 już lat współpracuje z trzema placówkami oświatowymi z Ukrainy.
2: Najczęściej było tak, że my jeździliśmy do Łódzka, do naszych zaprzyjaźnionych trzech szkół w czerwcu, a oni przyjeżdżali do nas we wrześniu. Także, a były też lata, kiedy w ogóle ta wymiana się nie odbywała. I no dlatego trudno mi jest powiedzieć, która to jest edycja. Temat każdego projektu był inny i najczęściej wpisywał się w priorytety fundacji, które nas sponsorowały. Była to ekologia, było to kształtowanie postaw przedsiębiorczych, prospołecznych, był to patriotyzm, był to zdrowy styl życia. Ostatnio no to też było, był to też dialog w zasadzie międzykulturowy.
1: I ta tematyka z edycji na edycję jest poszerzana o nowe wartości, bo dziś dialog, biorąc pod uwagę okoliczności i wciąż trudną sytuację w Ukrainie, jest niezwykle ważny. Tym samym rytmy dialogu są istotą również tej jubileuszowej edycji, która rozpoczęła się w progach Eliski.
2: Tenże projekt jest poświęcony przede wszystkim właśnie wielokulturowości naszego regionu. No, kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji dla innego człowieka. Poza tym jeszcze mamy treści, które dotyczą przemian ustrojowych XX i XXI wieku, które zachodziły w Polsce i w Ukrainie, a więc o solidarności mamy wiele no, takich tematów tutaj poruszamy. No, między innymi wykłady były już, ale tutaj takie pogadanki, a poza tym jest jeszcze bezpieczna przyszłość. Dlatego mamy tutaj tematykę pierwszej pomocy.
1: I to pierwszy etap wymiany, której program jak zawsze jest bogaty, stąd obok prelekcji istotą projektu jest bycie blisko siebie, poznawanie się na gruncie poza szkolną przestrzenią. I tu na propozycję współpracy pozytywnie opowiedziało się gościnne sołectwo Minty.
3: Czujemy się wyróżnieni jako sołectwo, że możemy tak wspaniałych gości gościć w naszym sołectwie i po prostu wspólnie gotować.
4: Będziemy dzisiaj z młodzieżą polską i ukraińską piekli polski chleb. No bo wiadomo, chleb no to jest taki najważniejszy w życiu człowieka, nie? I drugie danie chcemy z nimi zrobić, nasze polskie pyzy z surowych ziemniaków i z mięskiem.
1: Towarzyszyły temu rozmowy, w międzyczasie wspólne śpiewy, tańce, co idealnie odpowiadało założeniom projektu, by odkrywać to, co młodzież łączy bez względu na miejsce zamieszkania czy kulturę.
5: Zdecydowanie nawet teraz aktualnie śpiewają tutaj swoje piosenki i po prostu no, starają się nam pokazać tak jak mogą swoją kulturę. Też nie wiem, przedstawiają nam po prostu to, jak wygląda ich szkoła, jak wygląda ich codzienność, jak wygląda ich miasto, tak abyśmy my mogli poznać też ich, a nie tylko oni tutaj nasze strony.
1: To możliwe, choć od kilku lat ze względów bezpieczeństwa wymiana jest jednostronna. To nie przeszkadza, by dzielić się wiedzą, porównywać, ale przy tym odkrywać wspólny mianownik i budować dialog w oparciu o zrozumienie, współpracę i dobre sąsiedzkie relacje, które można było zaznać choćby w gościnnych progach sołectwa Minty. To był jeden z zaplanowanych punktów programu. 30-osobowa grupa młodzieży polsko-ukraińskiej kolejne dni spędzi w Krynicy Morskiej oraz w Trójmieście, realizując kolejne zadania wynikające z udziału w wymianie.
6: No, na pewno jest to duża możliwość samorealizacji, pokonywanie własnych barier, nabycie większej odwagi, no i doświadczenie też w relacjach z ludźmi, z tym jak obchodzić się w różnych sytuacjach stresowych na przykład.
1: Choć tego ostatniego młodzieży szczególnie, tej z Ukrainy, oszczędzono. Najważniejszym od początku jest budowanie dialogu, a tym samym na tej podstawie inwestycja w przyszłość.
7: Ćwierć wieku to cała epoka. To tysiące służb, patroli, interwencji i godzin spędzonych w ochronie granicy państwowej. To również pokolenia funkcjonariuszy i pracowników, którzy przez lata tworzyli i tworzą historię tej placówki.

0: 19 września 2001 roku powstała placówka Straży Granicznej w Narewce. W tym roku świętuje swój jubileusz, 25 lat służby, ochrony granic oraz współpracy z lokalną społecznością.
1: Placówka Straży Granicznej w Narewce jeszcze kilka lat temu uchodziła za jedną z najbardziej spokojnych na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Jednak wydarzenia z ostatnich 6 lat pokazały, że już jesienią 2020 roku stała się jednym z odcinków najbardziej zagrożonych nielegalną, masową migracją.
0: Uroczystość rozpoczęto apelem, podczas którego podsumowano 25 lat działalności miejscowej placówki Straży Granicznej. Podziękowania oraz słowa uznania wyrazili przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy, byli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz zaproszeni goście.
2: Wszystkie służby mundurowe, jakie w naszym powiecie istnieją, reprezentowane są. To stawia nas, przynajmniej mnie jako firmę, w dobrym bezpieczeństwie.
0: Spotkanie było okazją do wręczenia pamiątkowych medali oraz wyróżnień zarówno funkcjonariuszom, jak i instytucjom, które na co dzień współpracują z miejscową Strażą Graniczną.
3: Funkcjonariusze, którzy są tutaj na miejscu, są bardzo ważni dla naszych tutaj przede wszystkim mieszkańców tej lokalnej społeczności, ale też patrząc na to pod względem tego, że gmina Narewka jest też miejscowością turystyczną. Także tutaj także te osoby, które przyjeżdżają wypocząć, czują się bezpiecznie.
0: Ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej rzeźby, symbolizującej jedność służb prowadzących wspólne działania w ochronie obywateli i granic naszej ojczyzny.
1: Jubileusz dla funkcjonariuszy, dla placówki jest bardzo ważny, tym bardziej, że został zwieńczony odsłonięciem tej właśnie pamiątkowej rzeźby, która jest właśnie wyrazem uznania i szacunku dla munduru, dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb.
0: Po zakończeniu części oficjalnej na scenie amfiteatru dzieci ze szkoły podstawowej w Narewce przygotowały patriotyczną część artystyczną.
4: Poruszali tematy bezpieczeństwa, odpowiedzialności, prawa i przeciwdziałania przemocy. Szkoła podstawowa nr 1 w Bolszewie gościła sędzię Annę Marię Wesłowską.
5: W szkole podstawowej nr 1 w Bolszewie odbył się wczoraj dzień z profilaktyką organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
6: Celem naszym jest edukacja prawna dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli oraz wszystkich specjalistów, którzy pracują na co dzień z dziećmi. Również zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom oraz zapobieganie przestępczości nieletnich.
7: Profilaktyka w naszej szkole jest takim nieodzownym elementem codzienności. Takie spotkania jeszcze bardziej wyposażają naszą młodzież w narzędzia, w wiedzę, w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy w stanie ochronić naszych dzieci przed sytuacjami, jakie mogą ich w życiu spotkać. Dlatego tak ważne jest dla nas, żebyśmy mogli ich nauczyć, jak sami mogą odpowiedzialnie i mądrze reagować w sytuacjach ryzykownych, żeby potrafili zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też o bezpieczeństwo innych.
5: Gościem specjalnym była sędzia Anna Maria Wesołowska, która od wielu lat zajmuje się edukacją prawną dzieci i młodzieży.
8: Od 25 lat zajmuję się edukacją prawną młodzieży, obecnie również dzieciaków w przedszkolach, a ostatnio zajęłam się nawet edukacją wychowawców żłobkowych, dlatego że edukacja jest nadzieją. Jest nadzieją na to, że stworzymy lepszy świat. Człowiek, który wie, gdzie są granice między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem, żyje lepiej, tworzy bezpieczne otoczenie. I ta wiedza jest potrzebna i dzieciom, i rodzicom, czyli jak ja to mówię, od przedszkola do pola, czyli po seniorów.
6: Ta promocja tych spotkań profilaktycznych z sędzią Anną Marią Wesołowską trafiła do naszych serc, cały ten temat, bloki, które były przygotowane. W związku z tym stwierdziliśmy, że chcemy nawiązać taką współpracę i na pewno będziemy ją kontynuować, dlatego że wiemy, że tutaj i dzieci były zachwycone. Mam nadzieję, że również specjaliści, gdy o 14 zaczniemy kolejny blok, również będą zadowoleni z takiego spotkania.
5: Podczas spotkań poruszane były trudne, ale ważne tematy związane z sytuacjami, z którymi dzieci i młodzież mogą spotkać się na co dzień.
8: Dzieci na pewno zapamiętają, że każdy hejt jest przestępstwem, że kto nęka, dręczy, upokarza, narusza prywatność, robi filmiki, niechciane zdjęcia, narusza prawo i za to grozi kara do 8 lat więzienia. Jeżeli ofiara takich zachowań

0: Pani targnie się na własne życie do 15 lat. To nie jest głupia zabawa. Dzieci szeroko otwierają oczy, ale nauczyciele również. Czyli my generalnie jako społeczeństwo jesteśmy niewyedukowani, dlatego nie potrafimy się bronić przed dzisiejszą trudną rzeczywistością.
1: W spotkaniu wziął udział ponad 700 uczniów z gminy Wejherowo oraz około 100 uczestników w bloku przeznaczonym dla specjalistów.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

A nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka, endorfiny jest niesamowite.

0: I jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuje, wizualizuje i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
0: Umiejętności, no nie ma dla mnie kategorii, jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze, nie?
1: Poza turniejem, mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
0: Generalnie mamy spotkania 2 razy w tygodniu, czasem 3. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
0: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega, Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
0: Przyjdźcie, zobaczcie. Skręca niesamowicie. Żona się przekonała, chociażby nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
2: No, lubię badmintona w sumie.
3: No, przyjazna atmosfera, fajni ludzie, śmigłowe, naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
2: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
3: Tak samo, dwa treningi w tygodniu. No już 4 lata. Także.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Ogólnie ukojenie, taki bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy, o tak
1: A
3: mówię.
1: jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
2: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
3: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
4: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury, kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów, łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz keczup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłubki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
4: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
6: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie, ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją. Dla kogo? Dla nauczycieli. Także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami.

0: też właśnie nowość, jeszcze ich nie było. Bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
0: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
0: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba, że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
3: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
4: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
3: Sporo, sporo.
4: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
3: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
4: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
3: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
5: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
4: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
5: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
4: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
5: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
4: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
5: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu, wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
4: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
5: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
4: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
6: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
4: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
6: Z 2 lata.
4: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
6: Bo po prostu jest fajny.
4: I co daje ci taniec?
6: Rozwijanie się.
4: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
6: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga

0: Ciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
1: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
0: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie. Postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie

0: czytanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę. Także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach wocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te cztery, ale my 4 lata, on 40, tylko jedno zero. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A często jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, nie, no, zamiast siedzieć i chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować. Być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
7: Nie mieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wocławskim seniorom?
6: Dobrego humoru na pewno. zdrówka, bo

0: Ono jest, okazuje się, no, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej, także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
1: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
2: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
1: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wie.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę, wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
6: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
7: Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły.

0: Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym elementy zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
2: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przedszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
3: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy.
2: Najmłodsze.
3: Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jakby miały tak przebieg bardziej zabawy.
2: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
1: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
2: Mamy jeszcze dokończenie ligi, jakby troszeczkę z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni. Także na razie tu się przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
3: Sensei też uczestniczy w turniejach, tylko w innym charakterze.
2: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. No, ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
1: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
2: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy, jak idą przy okazji, no to fajnie.
3: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym. Można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
2: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą. Dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy już, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje.

0: Także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
1: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
2: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
3: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście?
2: Na przykład robiłyśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
3: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
2: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
3: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
2: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam błęd ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
3: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
3: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to moja koleżanka, tak.
3: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
3: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
3: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
3: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
3: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
3: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
3: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
7: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe, wszystko jest tu ciekawe.
1: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Academy przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
8: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką

0: wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
1: Dzisiaj koszykówka 3 na 3, dzieciaki grają salę obok.
0: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
1: To też okazja, żeby poznać, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
0: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30, i przedszkole numer 12.
2: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
3: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
4: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie małe, bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
2: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Akademii. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
5: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinięć czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również sportowego Wrocławka, bo to też sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
2: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
1: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
6: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
1: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
6: Sędzia.
1: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
6: Tak.

0: Tak.
1: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
0: W piłkę nożną.
1: Dlaczego?
0: Bo jest fajna. W koszykówkę.
1: Dlaczego?
0: Bo kozuje. Proszę.

0: aktywizację sportową najmłodszych włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
1: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest z gminy Lubraniec z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
0: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, że sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
1: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, bez KS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy wobec

0: obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne. No, zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: 5 lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. Później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. No bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no trochę odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
5: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
8: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czują.

0: Oni dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole. Ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
2: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
3: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dziś jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
4: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje. I to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni. I tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne. Więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. A dzisiaj seniorom

0: Życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
1: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
0: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramu wprowadzonych inwestycji. Kolejny skarb znaleziony we Włocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskiej zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
2: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych.

0: Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby, będziemy miały to przed sobą. Pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
1: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Oliwier i Wiktor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliwiera i Wiktora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
3: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć. Udało się, jestem czempionem.
4: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. No więc wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
5: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
3: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
4: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się,

0: że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
2: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
3: 33 dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
1: 160.
3: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
1: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
4: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
5: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
5: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
6: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
5: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
7: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze w wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że

0: pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo, że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten Uniwersytet Trzeciego Wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję. Mimo, że się zmęczę, łupocę,
0: Tak.
1: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że

0: warto przemyśleć tą decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach, możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
4: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
3: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni i one wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
5: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu litnowskiego. mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w

0: rozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Wrocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
2: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników zakładów aktywności zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
3: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
2: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami, a Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Mam nadzieję, znaczy nie mam nadziei, jestem pewien, jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
4: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie

0: organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencje, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.
2: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
3: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie, jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
2: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.

0: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
1: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
2: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
0: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Wocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
1: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
0: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
3: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
4: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
3: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, to zmieniały swój punkt widzenia.
0: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
5: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
4: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
5: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
4: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki.

0: stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
0: No, dużo. No, to jest Skrynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
0: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
0: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
3: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
2: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy w Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami, w tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są dwunastki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
2: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
4: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty.

bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki. Rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania

0: tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia no, pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne. Standard, powierzchnia bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Saubeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy. Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
4: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no właśnie proces betonowania

0: tej płyty mostu, no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z 6 takimi rozwiązaniami.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
0: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy. Natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza. Dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni. Natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam, program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km, jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie

0: korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i po ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów. I to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem. I ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu. I cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
5: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w

0: sprawy społeczne. No mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mam nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Szumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu

0: składu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie w całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób osób minimum to są osoby, które będą

0: w ramach tego projektu przeszkolone. Czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej, szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6 Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6 Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski. Mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają.

0: około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18, w niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
2: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczyna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie ma mowy.
3: Reprezentuje zespół Nie ma mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle, gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie na rockowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
4: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27.

0: września na kolejne spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie Festiwal Fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

Szanowni Państwo, no ciężko się nie cieszyć w takich momentach jak ten, bo po raz kolejny inwestycje realizowane przez miasto, w tym wypadku przez spółkę komunalną, odsłaniają kawałek kart historii naszego miasta, kart historii Włocławka. Ja przypomnę, że na początku 2024 roku przy pogłębianiu basenu przy przystani na ulicy Piwnej odkryliśmy, wydobyliśmy wczesnośredniowieczny miecz, który no, według specjalistów jest mieczem wikinga. Dzisiaj jesteśmy tutaj na rogu 3 Maja i Tumskiej, gdzie mamy do czynienia z ogromnym skarbem, o którym za chwilę pani doktor opowie, a jutro macie Państwo zaproszenie na spotkanie w muzeum, w którym będzie zaprezentowany kolejny skarb znaleziony też na miejskiej inwestycji. I jak gdyby jak różnica polega na tym, że dzisiaj ten skarb, który pokazujemy Wam, po pierwsze jest stąd, po drugie jeszcze jest przed konserwacją, dlatego że ta konserwacja jest dużo trudniejsza od tego skarbu z

Królewieckiej. Jutro zobaczycie już ten skarb z Królewieckiej zakonserwowany, ale dla tych trzech odkryć wspólnym mianownikiem są inwestycje realizowane przez miasto, czyli pieniądze mieszkanek i mieszkańców Włocławka, które nie tylko tworzą nową jakość do życia dla współczesnych, ale też podkreślają, jak piękna, jak złożona, jak bogata jest też historia naszego miasta. I to mnie osobiście bardzo cieszy i bardzo mnie cieszy i chcę to podkreślić, współpraca z panią konserwator. Chcę to publicznie powiedzieć, że naprawdę panią ta współpraca tutaj z delegaturą jest doskonała. Na każdym kroku jesteśmy, nie chcę powiedzieć zmuszani, raczej zachęcani do tego, żeby dbać o to dziedzictwo, żeby szukać tych wątków, czasami pogubionych z naszej przebogatej historii. I dzięki tej owocnej, dobrej współpracy, no takie znaleziska jak to dzisiejsze mogą ujrzeć światło dzienne. I to uważam, że to jest ogromna wartość tutaj całego naszego lokalnego środowiska, osób, które dbają o historię, badają historię, które też nie pozwalają tej historii gdzieś być historią zapomnianą. Więc też współpraca z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej jest tutaj bezcenna, bo przypomnę, że miecz ten wczesnośredniowieczny jest cały czas wyeksponowany i tak naprawdę można go podziwiać w Muzeum Historii Włocławka, które jest przecież częścią Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. Więc cieszę się, po prostu tak po ludzku cieszę się, tym bardziej, że my tutaj mamy skarby, które zostały zakopane pewnie w jakichś okolicznościach, schowane, natomiast też te skarby wpisują się jakoś w legendy miejskie, które krążyły wśród mieszkańców naszego miasta przez dziesięciolecia. To jest jedno, ale też myślę, że pani doktor o tym więcej opowie. No, odkopaliśmy tutaj przy okazji pracy realizowanych przez firmę MS Boot, odkopaliśmy też średniowieczną zabudowę, która też pokazuje, że ta najstarsza część naszego miasta naprawdę była przebogata przez wieki i przez te wieki się zmieniała. Stąd też już na koniec, ale nie na samym końcu, podziękowania dla pana prezesa, dla firmy, która realizuje tutaj tą inwestycję, firma lokalna, ale też trzeba powiedzieć i podkreślić to zaangażowanie samych pracowników. To znaczy pani kierownik, pani doktor jest z tych osób, które no, potrafią jasno i precyzyjnie określić swoje oczekiwania, natomiast też te oczekiwania były bardzo skrupulatnie realizowane przez pracowników pana prezesa i dzięki temu no, ten skarb dzisiaj jest zachowany, wychwycony, no bo widzicie, że skala inwestycji, którą tutaj realizujemy, jest przeogromna i być może gdyby nie ta dbałość, nie ta skrupulatność, nie ta czujność pracowników pana prezesa, dzisiaj byśmy się nie spotkali tutaj w tych okolicznościach, więc bardzo, bardzo wam dziękuję. No i pani prezes tutaj jako ta, która pilnuje w imieniu miasta, żeby ta inwestycja przebiegała jak najsprawniej, jak najszybciej, aczkolwiek no nie ukrywajmy, że ten szacunek do historii no spowodował też pewne no opóźnienia w realizacji pracy w stosunku do oczekiwań tutaj wykonawcy, ale to zrozumiałe, tutaj nikt nie będzie się na ten fakt obrażał. Także myślę, że w świat idzie dzisiaj bardzo dobra informacja o tym, że ten włocławski skarb z Tumskiej ma szansę być zakonserwowany, bo po dzisiejszym spotkaniu idzie do konserwacji bardzo szczegółowej i mam nadzieję, że tutaj za kilkanaście miesięcy do Włocławka wróci i będzie mógł być już w pełnej krasie wyeksponowany, tak żeby mieszkańcy Włocławka, ale nie tylko Włocławka, mogli poznać
Cześć.

0: cząstkę naszej historii. Bardzo dziękuję.
1: Pani doktorze, bardzo proszę.
2: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dziękuję Panie Prezydencie. Ja również dziękuję za współpracę, którą uważam za wzorową z wykonawcą głównym, z inwestorem, ze służbami konserwacyjnymi, z przedstawicielami służb konserwacyjnych. Widzicie Państwo, to odkrycie nas bardzo zaskoczyło. Naprawdę pracowaliśmy wszyscy kolektywnie, ponad wymiar godzin. Część z nas nie spała przez kilka dni w trosce o to, żeby podjąć wszystkie zabytki i żeby one trafiły finalnie do Państwa i mogły stać się, jakby opowiadać historię mieszkańców Włocławka sprzed około 100 lat. Historię niezwykle bogatą, wielokulturową, którą, jak pokazują liczne prowadzone obecnie prace archeologiczne, jakby pokazują Włocławek w zupełnie innym świetle. I co my tu odkryliśmy? Oczywiście odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późno-średniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej. Udało się już wykonać datowania dendrochronologiczne i daty, które otrzymaliśmy, są bardzo, bardzo jakby pasujące w rozwój tej części, południowej części przedmieścia związane z drugą lokacją Włocławka, czyli po 1339 roku, bowiem daty na przykład ze studni wskazują, że drewno, które zostało wykorzystane do jej budowy, zostało ścięte około 1366-1399 roku. Na terenie inwestycji zarejestrowaliśmy także dreny, je także wydatowaliśmy dendrochronologicznie i tu są daty ścięcia po 1525 roku, więc zobaczcie Państwo, że już w XVI wieku znajdowały się we Włocławku ciągi kanalizacyjne, tak aby poradzić sobie z problemem podsiąkania wody, który tak naprawdę jest po dziś dzień. Są to prace wymagające. Nie ukrywam, że rozpoczynając tu pracę, bardzo obawiałam się tego, dlatego że szliśmy tutaj szerokopłaszczyznowymi wykopami i nikt z nas nie wie, co jest w ziemi, a jak widzimy, ziemia potrafi zaskoczyć. I tak było też tu. Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów. Myślę, że ta liczba może oscylować w granicach około 400 sztuk, ale to okaże się dopiero po profesjonalnej konserwacji, dlatego że ten zespół jest trudny. On jest różnorodny. W tym zespole występują także przedmioty, papiery, tak? Są to dolary, blankiety, być może jakieś zapiski, ale to będziemy dopiero wiedzieli po profesjonalnej konserwacji. Przez te kilka miesięcy od odkrycia, które miało miejsce, ten główny poligon, jest to 22-25 kwietnia tego roku, staraliśmy się zabezpieczyć kwestie formalno-prawne, a także

0: wyłonić jak najbardziej profesjonalnego wykonawcę prac związanych z konserwacją tego zespołu, tak aby cieszył on mieszkańców Włocławka i nie tylko, bowiem żywię nadzieję, że za te kilkanaście miesięcy, oprócz tego, że ten skarb już zakonserwowany wróci do Włocławka, to być może pojawi się także publikacja, tak aby udostępnić wyniki tych badań, myślę, że spektakularnych. I tu mam na myśli także architekturę, którą datujemy na drugą połowę XVIII wieku, zabudowę związaną z drugą lokacją miasta i oczywiście odkrycie tego skarbu. Stety, niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę. Nasze prace badawcze w obrębie tego skarbu były bardzo trudne, dlatego że on został wkopany już częściowo w rurę, częściowo bezpośrednio w ziemię, w zawiniątku z tkaniny. Grunt, który jest tu, jest trudny, ponieważ jest to ił pstry, więc musieliśmy włożyć dużo trudu, aby te delikatne, często małe eksponaty wyeksponować. Także bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy za kolektywną współpracę i mam nadzieję, że o włocławskim skarbie z Tumskiej będziemy jeszcze mówić, będziemy wspólnie się cieszyć bogatą i wielokulturową, jak myślimy, historią Włocławka. Dziękuję.
1: Pani konserwator, mam to do kierownik.
2: Proszę.
3: To może pana prezesa poprosimy o obawach na początku. Bo
4: dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy firmą z ponad 30-letnim doświadczeniem, ale pierwszy raz coś takiego się nam przydarzyło na budowie. Robimy bardzo wiele obiektów zabytkowych i ten skarb nas przerósł chyba. Nasze oczekiwania, nasze Ale pod czujnym okiem pani archeolog daliśmy sobie z tym radę. No i mam nadzieję, że przyniesie to jakieś satysfakcje dla nas, dla naszych referencji, naszego portfolio, no i dla naszego miasta. I jeszcze raz chciałem podziękować, jak powiedział pan prezydent, za super współpracę ze wszystkimi służbami z miasta. Dziękuję bardzo.
3: Ja mogę pół żartem, pół serio dodać, że pan Mirek jest złotym wykonawcą i wiem, co mówię, bo tu jest jedna inwestycja realizowana przez pana Mirka, gdzie złoto zostało znalezione. No i na Królewieckiej 12 też pan Mirek, firma MS Bud, swoje zadanie wykonuje. Tam też ten skarb został odnaleziony, więc śmiało mogę powiedzieć, że to złoty wykonawca.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus.

0: Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

0: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Dominika Czapska, kosmetolog z ProBeauty Clinic. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie
0: Pani
1: również.
0: Dominiko, zespół ProBeauty Clinic zasiliła Pani, że tak powiem, niedawno, stosunkowo niedawno. Przybyła Pani do Wrocławka z Warszawy.
1: Tak, zgadza się. Wcześniej tak naprawdę 6 lat spędziłam ucząc się i kształcąc właśnie w Warszawie, to tam w bardzo dobrej jakości klinikach zdobywałam swoje pierwsze doświadczenie. Także tak, do Włocławka wróciłam do swoich rodzinnych stron, żeby właśnie kontynuować, trochę swojej wiedzy też tutaj przywieźć i pokazać, jak kosmetologia pięknie się rozwinęła.
0: No właśnie, bo jest to dziedzina, która rozwija się niezwykle dynamicznie. Kosmetologia, zabiegi medycyny estetycznej, no cała ta sfera beauty, prawda, to jest jakby teraz taki pędzący pociąg, prawda, nowości, ale też te rzeczy, które gdzieś są od lat i które dają świetne efekty. Dzisiaj porozmawiamy sobie o retinolu, a rozmawiać będziemy o retinolu, bo to jest taki retinolowy czas, jesień, tak? Taki czas, kiedy już tego słońca w Polsce mamy mniej i możemy właśnie się tym zająć. Na czym polegają te terapie?
1: Wkraczamy dokładnie, tak jak pani słusznie tutaj powiedziała, w czas jesienny, jesienno-zimowy. Jest to idealny czas tak naprawdę na terapię z wykorzystaniem nie tylko retinolu, ale też kwasów czy mocniejszych technologii, ale retinol faktycznie jest takim, można powiedzieć, składnikiem bardzo często wykorzystywanym ze względu na swoje silne właściwości. Jest to pochodna witaminy A i stosowana bardzo często zarówno w terapiach trądzikowych, jak i w terapiach anti-aging. Wykorzystujemy jego silne działanie ze względu na przebudowę skóry, na proces też wyłuszczania, także rozjaśniamy koloryt skóry, zagęszczamy za pomocą retinolu właśnie też skórę. Także tutaj ten składnik jest naprawdę silny, dobrze przebadany. My bardzo często też łączymy retinol z innymi technologiami, właśnie ze względu na to, że ta kosmetologia się tak prężnie rozwija. Możemy retinol stosować chociażby po mikronakłuciach, możemy stosować przy radiofrekwencji mikroigłowej również.
0: Czyli to jeszcze podkręca, że tak
1: Tak,
0: powiem.
1: Dokładnie. To nie tylko tak, że my opieramy swoje działanie jedynie na samym retinolu. On jest otoczony też innymi składnikami aktywnymi. Bardzo często jest on zbustowany.

0: chociażby witaminą C, z czynnikami wzrostu. Także my tutaj jeszcze dodatkowo podkręcamy jego moc. Ważne też, żeby retinol wprowadzić do swojej codziennej pielęgnacji.
1: No właśnie, bo możemy to jakby też kontynuować już w domu, tak?
0: Oczywiście, tak. Kluczowe jest jedynie przygotowanie tej skóry do retinolu. Ze względu na to, że jest to właśnie silny, aktywny składnik, należy przeprowadzić proces retinizacji.
1: Co to znaczy?

0: Retinizacja to oswajanie tak naprawdę skóry z retinolem.
1: Czyli najpierw zaczynamy od takiego zabiegu w gabinecie, tak? Właśnie tego takiego...
0: Możemy zacząć od zabiegu w gabinecie lub możemy zacząć od takich małych dawek stosowania tego składnika w produktach kosmetycznych. Chodzi o to, że jeżeli nasza skóra dobrze pozna ten składnik, to będą mniejsze reakcje, chociażby podrażnieniowe, skóra będzie się mniej łuszczyć. No i kluczowe jest oczywiście chronienie skóry przed słońcem.
1: Tak. Czyli tutaj, jeżeli planujemy jeszcze jakieś gdziekolwiek wypady zagraniczne, gdzie jest więcej słońca,
0: to uważamy.
1: Czy na narty potem też, prawda, to też tak. Musimy uważać. Jak długo musimy uważać po takim zabiegu?
0: Po takim zabiegu tak naprawdę to nie jest tak, że my musimy odstawiać retinol, czy po zabiegach, że my nie możemy korzystać w ogóle z promieni słonecznych. Wiadomo, taka bezpośrednia ekspozycja nie jest wskazana.
1: Bo grożą nam przebarwienie.
0: Tak, dokładnie tak. Retinol jest składnikiem, który jest fotouczulający, dlatego wchodzi w reakcję ze słońcem, a wyłuszczanie się skóry, które temu towarzyszy, niestety też jest bardzo wrażliwe na słońce. My musimy po prostu stosować fotoprotekcję, dokładać tego kremu z filtrem, kiedy jesteśmy na wyjeździe, a wtedy ta skóra jest na pewno chroniona.
1: Wspomniała Pani o tym, że retinol to składnik, który pomaga i młodym, no bo ci się przede wszystkim zmagają z problemem trądziku, no i tym starszym, którzy gdzieś tam już widzą zmarszczki albo nawet tym takim skórom już dosyć mocno nadszarpniętym przez czas, tak? Jakich efektów możemy się spodziewać?
0: Tak, retinol przede wszystkim wchodzi w reakcje naprawcze w naszej skórze. Stymuluje przebudowę, stymuluje kolagen, bo kolagen tak naprawdę, jeżeli mówimy o procesie starzenia się skóry, jest tutaj kluczowy. On potrafi nam niestety z wiekiem się niszczyć, tracimy go. Tak samo tracimy kwas hialuronowy, włókna elastynowe również, one ulegają zniekształceniu. Dlatego my za pomocą retinolu jesteśmy w stanie wpływać na te przemiany. Tak, jak najbardziej stosujmy go w pielęgnacji zarówno dla skór dojrzałych, no i oczywiście w przypadku skór młodych, w przypadku skór trądzikowych, tutaj on wpływa też na regulację pracy gruczołów łojowych. Dlatego też z powodzeniem możemy stosować u młodszych pacjentów.
1: Czego się możemy spodziewać bezpośrednio po zabiegu? Czy to jest zabieg wykluczający z takich normalnych, codziennych aktywności, po którym tak wychodzimy z gabinetu i musimy się kryć gdzieś tam przez jakiś czas w domu, czy niekoniecznie? Tak szczerze, jak to wygląda właśnie?
0: Rzeczywiście, jeżeli zbustujemy to dodatkowo jeszcze technologią, bo tak jak wspominałam, możemy z powodzeniem połączyć.
1: Czyli te wszystkie dakuwania i inne tak, takie wprowadzające głębiej preparat, tak?
0: Zgadza się, możemy podkręcić po prostu jeszcze działanie, no to wtedy może dojść po prostu do intensywnego wyłuszczania się skóry. I faktycznie niekoniecznie możemy się czuć z tym komfortowo. Niekoniecznie dobrym pomysłem jest też nakładanie wtedy makijażu, no bo niestety, ale jeżeli
1: to
0: mamy
1: wcale nie
0: bardzo,
1: wygląda lepiej.
0: Jeżeli mamy bardzo łuszczącą się skórę, to nie wygląda to tak dobrze. Bardzo dużo nawilżamy wtedy naszą skórę. No i słuchamy się tutaj właśnie zaleceń kosmetologa. Nie chodzimy na basen, nie chodzimy na saunę. Unikamy.
1: Czyli parę dni takiego trochę dania sobie czasu na to, żeby dojść do siebie jest wskazane.
0: Zdecydowanie
1: czyli tak,
0: tak.
1: Planując taki zabieg, warto wziąć pod uwagę, żeby, jeżeli oczywiście aktywni jesteśmy zawodowo,
0: lepiej wykonać go
1: pod koniec tygodnia, w
0: dokładnie,
1: piątek.
0: Dać tą sobotę, niedzielę tak naprawdę na regenerację. Ponieważ skóra tego potrzebuje, tak? My w gabinecie zawsze działamy troszeczkę intensywniej niż produkty, które mamy na co dzień dostępne w pielęgnacji domowej. To tak naprawdę zupełnie innych efektów możemy się spodziewać po zabiegach gabinetowych. One są intensywniejsze, one też wymagają troszeczkę cierpliwości od nas, tak? Efekty nie pojawiają się od razu. Tak naprawdę 3-4 tygodnie to taki czas, kiedy my musimy dać tej skórze na przebudowę, na przemianę. I tak to wygląda właśnie.
1: Jak często można sobie fundować takie zabiegi? Czy to jest jakaś seria, czy wystarczy raz?
0: Myślę, że to przede wszystkim zależy od

0: W momencie, kiedy pojawia się u nas osoba, my dokładnie analizujemy, jakie są potrzeby skóry, czy tutaj retinol właśnie będzie stosowany bardziej jako regulacja pracy gruczołów łojowych, czy może właśnie tutaj decydujemy się na rozjaśnienie przebarwień albo właśnie terapie antyagingowe. I najczęściej są to jednak mimo wszystko serie. Powtórzenia sprawiają, że te zabiegi retinolowe, a efekty przede wszystkim tych zabiegów retinolowych się pogłębiają. Nam zależy na utrzymaniu tej skóry w jak najlepszej kondycji. Chcemy, żeby te efekty też zostały z nami na lata tak naprawdę. Więc tutaj myślę, że 3 zabiegi to jest takie minimum, jakie powinniśmy wykonać, żeby spodziewać się rezultatów. Natomiast oczywiście większa ilość zabiegów już jest indywidualnie planowana, dobierana. Na pewno też wracamy cyklicznie na tego typu zabiegi, właśnie na tym okresie jesienno-zimowym. To nie jest też tak, że my zupełnie latem jesteśmy pozbawiony możliwości korzystania z tego typu zabiegów. Oczywiście lato nas nie wyklucza, tylko musimy robić to dużo ostrożniej po prostu.
1: A czy są jakieś przeciwwskazania? Czy jest to zabieg dla wszystkich, czy jednak nie dla każdego?
0: Oczywiście kobiety w ciąży, w okresie karmienia tutaj nie powinny wykonywać tego typu zabiegów. Takie bardzo podstawowe są to przeciwwskazania, czyli jeżeli mamy infekcje bakteryjne, jeżeli też po prostu jesteśmy przeziębieni, chorzy, tutaj nie przychodzimy na tego typu zabiegi. No i oczywiście, jeżeli już jesteśmy w jakichś intensywnych terapiach dermatologicznych, często jest tak, że właśnie w przypadku trądziku jesteśmy poddani bardzo intensywnej terapii.
1: To może już za
0: to
1: dużo
0: już
1: być,
0: po prostu
1: tak?
0: Tutaj nie intensyfikujemy tego, nie pogłębiamy. Ta skóra wtedy przechodzi leczenie, a my wracamy dopiero jak to leczenie zostanie zakończone i my
1: jeśli
0: możemy
1: ktokolwiek ma wątpliwości, jeżeli chciałby ocenić swój stan skóry, zobaczyć, czy to jest dla niego, czy rzeczywiście akurat ta terapia retinolem to jest ten strzał w dziesiątkę i oczekiwania będą zgodne z marzeniami, to może przyjść do kliniki na taką konsultację?
0: Oczywiście, zawsze u nas planowanie terapii zaczyna się od konsultacji, od rozmowy, od przede wszystkim zobaczenia, jakie są potrzeby tej skóry. Czy zawsze to będzie się kończyło terapią retinolową? Nie zawsze. To jest na pewno bardzo dobry składnik, bardzo aktywny, no i tak jak rozmawiałyśmy, wszechstronny, bo zarówno młodsi, jak i starsi mogą z powodzeniem stosować się w terapiach skórnych właśnie ten składnik.
1: A jest jakaś górna granica, po której to już właściwie nie ma sensu?
0: To jest zawsze bardzo trudne pytanie. Moim zdaniem nie. Natomiast wiadomo, że w momencie, kiedy już ta skóra jest bardzo musięta słońcem, czy bardzo też już nam się zestarzała po prostu, no to na pewno dużo trudniej jest wrócić do stanu wyjściowego.
1: Czyli szybciej zacząć działać zawsze
0: prewencja.
1: Warto. Prewencja, tak jak w każdej dziedzinie życia, prawda, tak i w kosmetologii.
0: Zdecydowanie.
1: To na co powinniśmy stawiać, tak?
0: Dziękuję
1: serdecznie za dzisiejsze
0: Dziękuję.
1: Spotkanie. Pani Dominika Czapska z ProBeauty Clinic była dziś moim Państwa gościem.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super

0: Pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Wczoraj premier miał odcinek bardziej kostiumowy, gdzie prezentowany był skarb, a w zasadzie znalezisko, którego dokonano pół roku temu, dzisiaj. Natomiast odcinek skarb w muzeum, który został znaleziony przy ulicy Królewieckiej 12, 3 tygodnie temu. Przez ten czas został poddany konserwacji w naszej pracowni konserwatorskiej i dziś, od dzisiaj będzie prezentowany w Muzeum Historii Włocławka do dnia 10 października. Razem z wystawą, która niejako koresponduje z tym znaleziskiem, z wystawą pamiątek z okresu okupacji, pamiątek z obozów jenieckich. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie bohaterów ze serialu, inwestora, pana prezydenta miasta Włocławek, Krzysztofa Kukuckiego. Witam przedstawiciela, właściciela formalnego tego skarbu, a więc przedstawiciela Skarbu Państwa, panią Ewę Kowalewską, kierownik delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Włocławku. Szczęście do skarbów ma firma MS Wood. Pan Mirosław Szklarczyk ją reprezentuje. Zresztą...
1: Złoty wykonawca, tak już.
0: Czy jest pan pewny, panie Mirku, zleceń wszelaki w centrum miasta? Chociaż to jest tak, zawsze potwierdzam, że w Włocławku, gdzie się wbije szpadel, to coś się znajdzie. Nie wiem, co jest ważniejsze, to, że stwierdzamy pewne fakty, albo też szukamy potwierdzeń dla naszej historii. Nieraz szukamy też sensacji, nośne są właśnie z tego typu znaleziska, które są cenne w swoim kruszcu. Mówimy dzisiaj o skarbie monet, ale zanim szczegóły przedstawią pracownicy naszego muzeum, pani Alicja Droz-Lipińska, kierownik działu archeologicznego, jest pan Tomasz Wąsik, kierownik tego oddziału naszego muzeum, również kierownik działu historycznego naszego muzeum, i jest pan Marian Cieślak, który prowadzi dział numizmatyki i medalierstwa, więc wszelkich informacji szczegółowych dotyczących tego odkrycia będą mogli państwo uzyskać. Na początek chciałbym oddać głos inwestorowi, panu prezydentowi.
2: Panie dyrektorze, szanowni państwo, tak, to serial, który myślę, że będzie trzymał w napięciu, a na pewno będzie bliższy

prawdzie dużo bardziej niż lalka na Netflixie. Na pewno to jest drugi odcinek, ale nie ostatni, dlatego że faktycznie te działania, które w ostatnim czasie miasto podejmuje też w najstarszej części Włocławka, rozwijają się. One są. Ja dzisiaj rano próbowałem policzyć, jakie nakłady w tym momencie są zaangażowane w odzyskanie świeżości obszaru rewitalizowanego. To są nakłady, które zbliżają się do 200 milionów złotych, więc to są gigantyczne środki i co najważniejsze, nie ostatnie. Więc mamy złotego wykonawcę, który faktycznie ma dużo szczęścia z jednej strony, bo myślę, że w tych kategoriach trzeba te odkrycia klasyfikować, ale też ogromną ilość szacunku do naszej historii. MS Wood, który i w przypadku Tumskiej, i w przypadku Królewieckiej 12 wie, że jak coś się znajduje, to nie jest problem, tylko to jest tak naprawdę wielkie szczęście, wielka radość i świadek naszej historii. Nie zawsze tej, którą znamy, czasami właśnie odkrywającej nowe wątki w tym serialu. Więc z mojej perspektywy to jest też ogromna radość, bo odkrywamy kolejne karty naszej historii. Te, które znamy, stają się jeszcze bardziej świadome, jeszcze bardziej znane, ale tak jak powiedziałem, my się dopiero rozkręcamy. To znaczy, aktualnie pan Mirek ze swoją ekipą realizuje bardzo duże zadanie i potrzebne na rogu Tumskiej i 3 Maja. Z dużą radością uratowaliśmy jedną z wartościowszych kamienic w naszym mieście, czyli na Królewieckiej 12. Ja w ubiegłym roku podczas festiwalu fajansu musiałem odpowiedzieć na pytanie pana dyrektora skarbca fajansu, bo on mówi do mnie: no panie prezydencie, no po drugiej stronie tutaj mamy taki piękny obiekt, a po drugiej stronie co, może byśmy to jakoś zasłonili? Ja mówię: panie dyrektorze, spokojnie, nie będziemy tego zasłaniać, po prostu to przebudujemy i faktycznie to się dzieje, ale to też ważne i myślę, że tutaj dla całego zespołu osób, które się pasjonują historią Włocławka, to też są ważne informacje. My jesteśmy na etapie projektowym kamienic przy 3 Maja 14, przy przebudowy kamienic 3 Maja 14 z końcówki XIX wieku, pięknej czynszowej kamienicy 3 Maja 16, a w procesie wyboru wykonawcy, cała pierzeja ulicy Brzeskiej od Cyganki do Żabiej, czyli fabryka Bauera między innymi, więc tam też myślę, że niekoniecznie złoto, ale na pewno z punktu widzenia poznawania naszej historii to są ważne obszary. No i projektujemy też przebudowę sąsiedniej do Tumskiej, Tumska 5 i Tumska 7, te dwie kamienice, które stoją. Ich stan techniczny jest fatalny, dlatego podjęliśmy się wyzwania, bo tutaj w tych kategoriach trzeba opisywać, że to jest wyzwanie. I te dwie kamienice też za chwilę będziemy chcieli projektować na nowo i szukać dofinansowań zewnętrznych, bo to też jest taki wspólny mianownik, że te i w przypadku Królewieckiej 12 i tego odcinka wczorajszego na ulicy Tumskiej nie byłyby te inwestycje możliwe, gdybyśmy nie pozyskali środków zewnętrznych i to są środki akurat z Banku Gospodarstwa Krajowego i Krajowego Planu Odbudowy, więc to też trzeba jasno powiedzieć, że te ogromne pieniądze, które w tym czasie trafiają do obszaru rewitalizowanego, to są też w dużej części pieniądze, które pozyskaliśmy z zewnątrz, tak żeby przywrócić świetność i modę na mieszkanie w najstarszej części naszego miasta, tak jak to w szanujących się miastach
zazwyczaj bywa.

0: Także bardzo się cieszę, z wielką dumą i radością, i to też chcę podkreślić, przyjmuję to, że mieszkańcy Włocławka ten skarb z Królewieckiej będą mogli po prostu przyjść i zobaczyć. On już jest zakonserwowany dzięki zaangażowaniu tutaj całego zespołu Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej. To jest ważne, bo musimy podkreślać, może nie musimy, ale chcemy podkreślać, jak przebogatą historię ma nasze miasto. I tak jak mamy tutaj dwie izby dalej, miecz wczesnośredniowieczny, który na początku 2024 roku też w wyniku inwestycji realizowanych przez miasto został odkryty, tak też do pięknych zbiorów, które świadczą o historii naszego miasta w Muzeum Historii Włocławka, w którym się aktualnie znajdujemy, dołączają te monety. Ach, powiedziałem to, ale ten skarb z Królewieckiej, włocławski skarb z Królewieckiej, który myślę, że też zaciekawi mieszkańców Włocławka i jest doskonała do tego okazja, bo w najbliższy weekend festiwal fajansu, trochę z innej kategorii, ale tutaj po raz kolejny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przychodzi, jak gdyby odpowiada na te potrzeby i też jest bardzo mocno zaangażowana w to, żeby uatrakcyjnić cały festiwal. Stąd też przy okazji, panie dyrektorze, jeżeli mogę, zapraszam do zbiorów sztuki na ulicy Zamczej i na Słowackiego, przebogata kolekcja fajansu włocławskiego, o tym wszyscy doskonale wiemy, więc przy tej okazji pewnie też, jak będą w okolicy tutaj mieszkańcy, zapraszamy do Muzeum Historii Włocławka, gdzie ten wyjątkowy skarb z Królewieckiej 12 jest już do podziwiania, bo jest zakonserwowany, jest gotowy do tego, żeby się nim po prostu chwalić. Dziękuję.
1: Dzień dobry, szanowni państwo. Jeżeli mogę parę słów, ja wiem, że chcecie już zobaczyć to, co jest tam, ale mam okazję powiedzieć kilka słów, jak gdyby też już wyprzedzając wasze pytania. Wiecie dobrze, że jako dział archeologiczny Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prowadzimy szereg prac wykopaliskowych w obrębie ścisłego centrum Włocławka, wychodząc tutaj naprzeciw inwestorowi, wykonawcom, pomagając im w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę. Zgodnie z literą prawa, ścisłe centrum Włocławka jest obszarem objętym ochroną konserwatorską i wszelkie prace ziemne wymagają uzyskania zezwolenia na te prace, obecności archeologa. I tutaj też chciałabym jak gdyby wyjaśnić różnicę i to, dlaczego my się nie zgadzamy, my archeolodzy nie zgadzamy się ze słowem nadzór. To nie jest nadzór. Formalnie czegoś takiego nie ma. To są badania archeologiczne, które wymagają obecności archeologa w każdym momencie, kiedy naruszane są struktury ziemne. Pojawiały się tutaj też, wiem, na wczorajszej konferencji informacje, pan Koparkowy wyciągnął, panowie wyciągnęli. Proszę zobaczyć, my jesteśmy tutaj działem archeologicznym, dwie drobne kobietki i no trochę trudno wyobrazić sobie, żebyśmy same jak gdyby pracowały w trakcie naprawdę intensywnych prac budowlanych i tak to się dzieje, chyba że właśnie pojawi się coś, wtedy same wkraczamy do akcji, jak to było w przypadku osady wczesnośredniowiecznej we Włocławku, ale to już jest zupełnie inna sprawa. Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał,

miał na razie do połowy października. Później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć. Chciałabym podziękować też przede wszystkim pracowni konserwacji. Po raz kolejny, tak jak było w przypadku depozytu skór z Cyganki, po prostu weszłam, powiedziałam: słuchajcie, no nie ma opcji, musicie zostawić swoją robotę i wziąć się za ratowanie czegoś, co ja wam przed chwilą wykopałam. Tak było też tutaj i naprawdę szapoba. Pracowali ciężko, żebyście mogli Państwo to zobaczyć. To jest jak gdyby podstawa dla mnie jako archeologa, zabezpieczyć te zabytki i móc je Wam udostępnić, chociaż na tą chwilę. Chciałabym też podziękować tutaj kolegom poszukiwaczom, bo nie wiem, pewnie wiecie Państwo na temat dyskusji, jaka gdzieś tam w mediach krąży, że archeolodzy nie lubią poszukiwaczy, poszukiwacze nie lubią archeologów. Tutaj na naszym poletku rewelacyjna jest współpraca zarówno z Urzędem Konserwatorskim, jak i z inwestorem, z wykonawcami, ale też z poszukiwaczami, którzy pomogli nam sprawdzić, czy w piwnicach królewieckiej nie ma już nic więcej. Nie ma. Na chwilę obecną nie musicie tam Państwo szukać, chodzić, kopać. Nie ma. Naprawdę ręczę za to. Czy mogłabym, kolego Tomaszu, żebyś czynił honory i pokazał Państwu, a ja jeszcze powiem kilka słów na temat okoliczności znalezienia. To był depozyt. Ja nie lubię słowa skarb. Od razu gdzieś tam to jest sensacja związana z wow, tak, mamy skarb. Nie, mamy depozyt. Mamy depozyt monet srebrnych z okresu międzywojennego. My nie mówimy, że mamy może 400, może 300. Mamy dokładnie 532 monety. Jakie to są monety, możecie Państwo przeczytać. Tutaj też poproszę kolegę, żeby powiedział kilka słów, dlatego że mówię, ja nie czuję się na siłach. Monety były ukryte w naczyniu. Basiu, mogę Cię prosić na chwilę? Mała demonstracja, żeby nauczyć Państwu. Tam są fragmenty tego naczynia, ale mniej więcej wyglądało to w ten sposób. Być może uda nam się z tych fragmentów, które się zachowały, zrekonstruować to naczynie. Były ukryte pod ceglaną podłogą przez człowieka, który podejrzewam, że myślał, że wróci po nie. Wczoraj, aha, chciałabym jeszcze podziękować tutaj, jeżeli mógłby Pan przekazać swoim pracownikom. Dziękujemy serdecznie za pomoc przy wydobyciu, przy bezpiecznym przetransportowaniu tego, ale też dziękuję za utrzymanie w tajemnicy tego wszystkiego. Pan prezydent wczoraj się prawie wygadał na konferencji. Już poszło, tak. Natomiast to wszystko było ukryte pod ceglaną podłogą, właśnie tak jak mówiłam, przez człowieka, który chciał na pewno to odzyskać i dlatego mówię raczej o depozycie, a nie o skarbie. Wczoraj pojawiły się tutaj informacje, że w przypadku Tumskiej są Judaika. My mamy zupełnie inny trop. Trop na razie niepotwierdzony, natomiast wjedzie oczywiście do okupowanego Włocławka, do dosyć bogatego człowieka, raczej narodowości niemieckiej. Wymaga to jeszcze naprawdę szukania i zobaczymy, czy uda nam się w ogóle ustalić mieszkańców ulicy Królewieckiej 12. Zobaczymy. W każdym razie też, ucinając jakiekolwiek wasze domysły, przedmioty wydobyte w trakcie regularnych badań archeologicznych, tak jak w tym przypadku, należą z ustawy, to pani kierownik może potwierdzić, do Skarbu Państwa. Także jak gdyby mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości, czy ktoś się o to upomni, czy dostanie znaleźne. Nie, nie dostanie, dlatego że znaleziska wydobyte w trakcie badań archeologicznych nie podlegają jak gdyby przekazaniu znaleźnego dla znalazcy. Także to tyle. Proszę bardzo, w całej okazałości
nasz piękny skarb. Proszę.

Zbiór odnaleziony liczy 532 monety. Są to srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-39. Zresztą po wybuchu II wojny światowej Niemcy przestały bić monety z kruszców szlachetnych. Większość są to monety pięciomarkowe, 452 monety. Są to monety pięciomarkowe z wizerunkem prezydenta, drugiego prezydenta Rzeszy Niemieckiej, Paula von Hindenburga i kościołu garnizonowego w Poczdamie. No i 80 monet są to monety dwumarkowe z wizerunkiem kościoła w Poczdamie i prezydenta Hindenburga. Z tym, że najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie, z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu. I ten sam cały właśnie te monety pokazują nam, że wpisują się w tą politykę takiej propagandy ministra Goebbelsa, który chciał właśnie przy pomocy też monet jakby uspokoić społeczeństwo, że mąż stanu Hindenburg, feldmarszałek, jest też uznawany przez narodowy socjalizm i jest to kontynuacja władzy. Te monety, tak jak ten zbiór, tu Państwo widzicie, on jest taki wyselekcjonowany, jak tu koleżanka archeolog wspomniała. Prawdopodobnie zbierany w jakichś celach takich lokacyjnych, inwestycyjnych, bo monety pięciomarkowe są wysokiej próby srebra. Każda z nich zawiera blisko 12,5 grama srebra. Dwumarkowe troszeczkę mniej, po 5 gram srebra. Także przypuszczamy, można przypuszczać, że zostały właśnie zebrane w jakichś takich celach inwestycyjnych. Siła nabywcza. Cały ten zbiór liczy, kwota to jest 2400 marek. Jest to dość duża kwota. Wtedy w tym okresie, który określamy jako III Rzeszę, w Rzeszy Niemieckiej, to była pensja urzędnika, wahała się w granicach 200-300 marek. Robotnik do 200 marek nie dochodził, także to jest roczna pensja urzędnika. Można powiedzieć, że samochód, który planowano wprowadzić dla ludu, ten tani samochód dla ludu, czyli Volkswagen Garbus, cenę jego oszacowano na 990 marek. Także to ta kwota znacznie przekracza kwotę ówczesnego samochodu, który chciano wprowadzić dla społeczeństwa niemieckiego. Cieszymy się, że że ten zbiór się odnalazł. Jest to jakiś świadek historii. Niewątpliwie one kursowały, wiadomo, proszę Państwa, w Rzeszy Niemieckiej po zajęciu Wozowka po 14 września i włączeniu miasta

do rejencji miasta do Rzeszy Niemieckiej, no bo kraj Warty, okręg Rzeszy Kraj Warty, w którym znajdował się Włocławek w rejencji inowrocławskiej, został włączony bezpośrednio do Rzeszy i z pierwszymi żołnierzami prawdopodobnie niemieckimi te monety mogły się tutaj na terenie miasta znaleźć. Tak jak koleżanka powiedziała, pewnie jakimś przedmiotem dalszych kwerend będzie ustalenie, czy próba ustalenia, nie wiadomo czy to się uda, kto mógł być właścicielem, kto mógł dokonać ukrycia tego skarbu.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: $6 150 000 do wydania przez mieszkańców Włocławka. Wystarczy zgłosić wniosek do budżetu obywatelskiego w dwóch kategoriach: instytucjonalnej lub ogólnomiejskiej. I tych propozycji możecie zgłaszać tyle, ile Wam do głowy przyjdzie. Wystarczy, że przekonacie 5 osób, które podpiszą się pod tą propozycją. Na nie czekamy od 14 do 30 września. Włocławski budżet obywatelski. Wasze pomysły zmieniają Włocławek. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
2: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45, telefon 724 671 020.

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, ale przede wszystkim też przedsiębiorca. I to właśnie jako przedsiębiorca dziś chciałabym z Panem porozmawiać o systemie podatkowym w naszym kraju, o proponowanych zmianach. Wiele lat funkcjonował Pan z sukcesem na rynku i dalej funkcjonują firmy, których jest Pan współwłaścicielem i założycielem. Jak ocenia Pan te zmiany proponowane przez rząd?
1: Dzień dobry Panie, dzień dobry Państwo, witam serdecznie. No, problem jest na czasie. Nie tak dawno Pan Premier Donald Tusk zaproponował pewne zmiany dotyczące podatków. Oczywiście to nie są zmiany jakieś gruntowne, one niczego nie przewracają ani nie demolują. Według mnie są to właściwe propozycje, bowiem po pierwsze trochę więcej pieniędzy zostanie w kieszeni tych najniżej zarabiających, bowiem próg według tej propozycji, ten podstawowy, będzie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Więc parę tysięcy złotych zostanie w kieszeni. Dalej tworzymy tak zwany próg pośredni, żeby nie było tak jak do tej pory, jeśli ktoś zarabia powyżej 120 tysięcy, to od razu wchodzi w stawkę 32% i według mnie to był duży przeskok. To, co dzisiaj premier zaproponował, jest wyjściem naprzeciw, by tak zwana średnia klasa, czyli ludzie, których przybywa i którzy więcej zarabiają, powyżej tych kilkunastu tysięcy złotych, a w zasadzie powyżej 10 tysięcy złotych do tej pory, tak było miesięcznie brutto, będą mieć próg między 130 a 150 tysięcy, już mówię o tych nowych propozycjach, z podatkiem 24%. To pozwoli blisko te 4 tysiące złotych, jak niech fachowcy oceniają, ja podobnie to policzyłem, w ciągu roku zostawić w kieszeni. I to jest, myślę, propozycja we właściwą stronę, by pracujący, a ci, którzy zarabiają więcej, no wiadomo, że nie dostają tego za darmo, bo jeśli zarabiają więcej, to albo są lepszymi specjalistami, albo więcej godzin pracują, albo po prostu no, wykonują bardzo odpowiedzialne prace i oni powinni być też docenieni, co się tak zresztą dzieje, uzyskując wyższe

0: płacę, ale według mojego tutaj postrzegania spraw uważam, że ci, którzy więcej zarabiają, powinni więcej płacić. I tak się też dzieje. Jest ten próg pośredni, który z jednej strony daje, no jak gdyby, tą możliwość pozostawania większej ilości środków w kieszeni, ale daje również dla państwa, powiedzmy, możliwość ściągnięcia tego, nazwijmy to, haraczu.
1: Opozycja mówi, że to niewielka kosmetyczna zmiana, powrót do tego, co już było kilkadziesiąt lat temu, bo tam wtedy ta trzystopniowa skala podatkowa była, ale też dużo zarzuca kolejnej zmianie, która ma być też wprowadzona, oprócz tej, o której tutaj powiedzieliśmy. Zwiększyć ma się stawka podatku CIT, to dotyczy dużych, dotyczy firm, spółek. Tak. I tutaj jest taka zamartwianie opozycji, że duże firmy sobie nie poradzą, że to tak nie może być, że te 19%, które w tej chwili jest, to i tak to jest wysoka stawka CIT-u i kolejne pieniądze oddawane państwu mogą zrujnować albo zachwiać pozycję firm na rynku.
0: Proszę państwa, podatki były, są i będą. Jeszcze się taki nie urodził, co by po prostu stworzył taki mechanizm podatkowy, aby byli wszyscy zadowoleni. Tutaj no, trzeba reagować na to, co się dzieje, w zależności od sytuacji ekonomicznej państwa, w zależności od sytuacji ekonomicznej Europy, świata i pozycji, powiedzmy, danego państwa w danej chwili. Stąd też, owszem, były podobne progi. Jeśli kiedyś to zmniejszono, no to w jakimś celu, nie sądzę, żeby to było dobre, ale dzisiaj, jeśli wracamy do tego, co było, to znaczy, że tak powinno być. Ja powiem, że jeśli chodzi o podatki, to Polska ma jeden z najlepiej funkcjonujących systemów podatkowych, gdy chodzi o obciążenia dla ludzi i dla firm. Są kraje w Europie Zachodniej, to prawie wszystkie, gdzie skala obciążenia zarówno osób, nazwijmy to, pracujących bezpośrednio, fizycznych osób, jak i firm jest dużo większa. I oni sobie aż tak mocno nie krzywdują, jak u nas mówi o tym opozycja. No opozycja ma do siebie, że może mówić, tylko że opozycja, a zwłaszcza nasza, ona nigdy nie brała odpowiedzialności i nie bierze, bo żeby mówić o czymś, to trzeba się na tym znać, to trzeba w tym uczestniczyć, a jak widzimy na przykładzie chociażby naszego miasta czy kraju, to pokażmy ilość przedsiębiorców, którzy mają rodowód opozycji, czy PiS-u, czy Konfederacji. No chyba takich ludzi nie znajdziemy, w związku z tym ci ludzie w ogóle nie powinni w tym temacie się wypowiadać, zabierać głosu, bo ich głos jest niewiarygodny. Ich głos po prostu nic nie znaczy. A jeśli zabierają głos, to tylko po to, żeby mącić w głowach tych, którzy nie mają wiedzy na temat funkcjonowania państwa, ekonomii i tak dalej. A co do samego CIT-u, o który pani pyta. Ten CIT dotknie mnie jako przedsiębiorcę, którego przychody będą sięgać powyżej 200 milionów złotych, ale to się odnosi do euro, 50 milionów euro. Takich firm w Polsce mamy około 4 tysiące i to się nic złego nie stanie, bo jeśli firma jest dobra i zarabia pieniądze, to jeśli dzisiaj wypracowując, powiedzmy, 10 milionów złotych i to jest taki, bym powiedział, podstawowy zysk wielu firm, to płaci z tego 1,9 miliona podatku. Po nowej propozycji ona będzie płaciła 2 miliony 300, to chodzi o 23% CIT-u, jeśli dobrze pamiętam. Tak. A więc co to jest za obciążenie? Jeśli firma dalej będzie miała w swoich zasobach, w swojej kasie nie 8,1, a 7,7 miliona, to proszę państwa, nie czyni żadnej różnicy dla funkcjonowania firmy. Mówienie o tym w taki sposób, jak się mówi, jest zwykłym przestępstwem, jest zwykłym kłamstwem i trzeba to nazwać po imieniu. Żaden rozsądny przedsiębiorca,
1: no, mówi z doświadczenia,
0: nic takiego nie powie, a jeśli powie, to tylko nieliczni mogą powiedzieć, ci, którzy nie potrafią biznesu tworzyć. Ale jeśli ktoś już osiąga przychody powyżej 50 milionów euro, jest to z reguły poważny, sprawdzony, doświadczony przedsiębiorca. Jemu to nie zaszkodzi. Te firmy będą dalej się rozwijać, dalej będą funkcjonować, bo to jest w miarę, bym powiedział, przyzwoity poziom obciążenia podatkowego na firmach. A dodam, to, o czym się często mówi i co opozycja też podnosi, że no firmy szczególnie zagraniczne nie są właściwym podatkiem tutaj jak gdyby obciążane. No to będzie między innymi sposób

0: na dociążenie firm zagranicznych, których jest bardzo dużo w Polsce, które w różny sposób uciekają z podatkami. I tu jest może bardzo ciekawy moment, żeby opozycja, ale także rządzący zainteresowali się wyprowadzaniem pieniędzy z Polski przez firmy zagraniczne matki, które robią wszystko poprzez nakładanie opłat za sprzedaż towarów z firmy polskiej do firmy matki czy do podobnych za granicą. Tak zwane ICO, czyli interkompany, to są opłaty bardzo duże, sięgające nawet 15%, czyli to jest zabranie prawie całego zysku, od którego powinien być zapłacony podatek w Polsce. Ja na ten temat wielokrotnie mówiłem różnym instytucjom, różnym osobom i może to byłby czas w poszukiwaniu pieniędzy.
1: No właśnie,
0: tu się zwracam bezpośrednio do pana premiera Tuska i koalicji. Trzeba po to sięgnąć. To są kilkadziesiąt miliardów złotych, które firmy zagraniczne matki wyprowadzają w świetle prawa tylko dlatego, żeby nie płacić w Polsce podatków. Tu jest bardzo duża rezerwa. Chcę państwu powiedzieć, że mam jak gdyby na swoim koncie to, iż podczas kontroli Urzędu Kontroli Skarbowej kilka lat temu zwróciłem uwagę, że firmy nie płacą, firmy zagraniczne nie płacą podatku od dywidendy. No, te moje postulaty wówczas znalazły, bym powiedział, odbicie i kilka lat temu został ten podatek CIT, podatek PIT od dywidendy dla podmiotów zagranicznych wprowadzony. Dzięki temu blisko 20 miliardów zostaje w kraju, ale to jest początek. Druga kwestia to jest to, co powiedziałem, właśnie skończyć z obciążaniem przez firmy zagraniczne polskich firm różnego rodzaju opłatami za markę, za sprzedaż towarów produkowanych w Polsce, czy wreszcie za tak zwany serwis. To są potężne pieniądze, i które trzeba, powiedzmy, wziąć i zabezpieczyć, żeby zostały w Polsce. Tu oczywiście trzeba działać z Unią Europejską, bo Unia Europejska to nie wszystko robi dobrze. A takim przykładem, który, jeśli mogę powiedzieć dalej, bym powiedział, złego funkcjonowania, to jest Luksemburg. To jest, można powiedzieć, przestępcze państwo, które ma podatki zerowe i tam wszystkie biznesy się lokują. No dziwię się przywódcom europejskim, a także naszym europosłom, którzy nie podnoszą tego tematu. No nie może być w środku Europy, w Unii Europejskiej taki twór. No czyż tego po prostu przywódcy Europy nie widzą? To tak tylko na marginesie dwie sprawy, które no, są niewłaściwie rozwiązywane.
1: Tam są pieniądze, tam są potężne pieniądze. To z tego, co pan mówi, to system podatkowy w Polsce, generalnie ta zmiana, która jest zapowiadana, to jest dopiero taka kropelka, bym nawet powiedziała, mała kropeleczka w morzu potrzeb zmian, jeśli chodzi o fiskusa w naszym kraju.
0: Oczywiście, no, żeby komuś dać, to trzeba komuś zabrać. Tu nie ma tak, że manna z nieba spadnie. No raz spadnie, bo spadła za czasów Mojżesza, no ale to było wiele wieków temu i to nie wiadomo, czy to była prawda. Wobec tego nikomu manna z nieba nie spadnie, bo jeśli nie zarobimy, to nie podzielimy. Ile zarobimy, tyle podzielimy. Wobec tego, jeśli mamy dzisiaj do czynienia tyle zobowiązań socjalnych, za dużo uważam, bardzo niesprawiedliwie dzielonych, no bo nie może być tak, że dostaje rodzina na każde dziecko 800 zł, jeśli nikt w tej rodzinie nie pracuje. No powinien być jeden podstawowy obowiązek. Tylko wtedy ta rodzina ma prawo do otrzymania.
1: Człowiek lewicowy.
0: Tak jest, tak, oczywiście, bo lewicowość nie oznacza rozdawania pieniędzy, nie oznacza po prostu trwonienia pieniędzy, a w tym kraju naszym się trwoni tych pieniędzy bardzo mnóstwo, chociażby na służbę zdrowia czy na oświatę. Pieniądze są wydawane bez wyobraźni, są marnowane, czy po prostu zarówno dla ludzi, czy na inwestycje. To jest takiego bałaganu, jaki mamy od 30 par lat w Polsce w zakresie wydawania pieniędzy, zwłaszcza na inwestycje, to sobie trudno wyobrazić gdziekolwiek na świecie istnieje. Nawet w systemach, bym powiedział, korupcyjnych, to jest chyba no, trudne do pogodzenia. No, no między innymi taka ustawa o zamówieniach publicznych, którą już nieżyjący profesor Regulski, dzisiejszy profesor Stępień wymyślili, no ale nie ma refleksji, żeby to zmienić. Ta ustawa nie przystaje do życia. Ona jest, jak ja nazywam od lat, kryminogenna, no bo jeśli zlecający inwestor nie ma prawa ingerować w materiały, w projekt, który został przygotowany przez projektanta i projektant narzuca, gdzie kupować materiały, a jak wiemy powszechnie, to projektanci czerpią korzyści, bo lokują zamówienia na materiały bardzo drogie i firmy, które sprzedają te materiały, dzielą się zyskami, no to No to gdzie my jesteśmy? Ja o tym mówię od 30 lat.

0: tylko ta ustawa powstała i nikt tego po prostu nie zauważa. Tu są potężne miliardy pieniędzy na te wszystkie potrzeby, o których mówimy, że brakuje. Państwo polskie jest bardzo bogate, tylko źle zarządzane. Przez wszystkie ekipy, żeby była jasność, tu nie ma wyjątku. Łącznie z moimi kolegami z lewicy, którzy wespół z innymi, czy z koalicją, czy z PSL-em, czy z innymi, już nie mówiąc o tych, którzy są w opozycji, którzy w ogóle pojęcia nie mają o zarządzaniu.
1: Skoro rozwiązania są w sumie takie proste z tego, co pan mówi, ci, którzy zarabiają dużo, powinni, bo taka jest propozycja lewicy, płacić też wysokie podatki, to po pierwsze. Skoro można zmienić w pewnych zakresach prawo tam, gdzie uciekają pieniądze, to 30 lat tak się dzieje i nic się nie zmienia.
0: Będę bardzo, bym powiedział tutaj, no, krytyczny i bardzo zły w stosunku do rządzących, do wszystkich. Po prostu z roku na rok jakość, powiedzmy, intelektu, jakość i doświadczenia i osiągnięć tych, którzy nami rządzą, jest coraz słabsza. Do rządów, do samorządów idą, no do może samorządów trochę mniej, ale tam jest też dużo do zrobienia. Idą najsłabsi ludzie, którzy tam być nie powinni. I to jest ta przyczyna tego, że co wybory się zmieniają ekipy, że jeśli powinny się zmieniać, to na szczeblu politycznym niech by się zmienił minister, może niektórzy wiceministrowie, ale większość, powiedzmy, tych zasobów kadrowych państwa, samorządów, czy urzędów wojewódzkich, czy urzędów marszałkowskich powinna zostać, bo ci ludzie, żeby się nauczyć, to jest potrzeba wielu lat pracy, nauki. Oni nie mają kiedy się nauczyć, bo co chwilę zmiana, co chwilę wybory, co 4 lata, więc jedni wygrywają, inni przegrywają, wszyscy wymiatają, no i potem mamy sprzątaczki, kucharki, nie wiadomo kto jeszcze, kelnerzy, którzy są, powiedzmy, na ważnych stanowiskach. I co wymagać od takich ludzi, co oni wymyślą? Oni nic nie wymyślą. A pieniędzy, pani to wspomniała, że jest źle w służbie zdrowia. Jest źle, bo nie ma gospodarza. Pieniędzy w służbie zdrowia mamy za dużo. Podam przykład. Kończymy budowę tego korpusu w szpitalu. 500 milionów złotych. Jak usłyszałem 2 lata temu, że za ten korpus żelbetowy daliśmy 118 milionów, pojechałem, policzyłem, mówię, 6-7 tysięcy metrów sześciennych żelbetu, razy 2000 mamy 14-15 tysięcy, a nie 140, przepraszam, nie 118 i tak dalej. Te pieniądze są wywalane w błoto na wszystkie inwestycje. Ale tak się dzieje, bo nie ma fachowców, którzy to wszystko nadzorują. I niestety mam dla państwa złą opinię, złą ocenę sytuacji tego, co...
1: Lepiej będzie. Nie będzie.
0: Nie poprawi się. Nie poprawi się, nie ma widoków. Bo demokracja jest pięknym ustrojem, ale no, niestety ona w tym wypadku nam się nie sprawdza, ponieważ no, jest selekcja negatywna. Ludzi, którzy idą do polityki. Ci, którzy coś potrafią, mają własne biznesy, własne interesy, mają własną drogę do, powiedzmy, robienia kariery, czy to naukowej, czy innej. A do polityki idą no, najsłabsi. No co to dużo mówić. Ludzie, może jest ich parę osób, jest mądrych i tak dalej, ale jest ich za mało. No, dla mnie bardzo takim mądrym człowiekiem jest pan premier Tusk, pan marszałek Czarzasty, pan Kosiniak, przywódcy opozycyjnych partii. Na nich można polegać. To są ludzie, którzy mają wiedzę, ale dalej niedostateczną, którą chciałbym, żeby mieli. Ta wiedza jest też za mała. No już nie mówiąc o opozycji, bo tam nie ma żadnej wiedzy, żadnego doświadczenia, tam nie ma nawet poczucia jakiegoś wstydu za to, co się robi, co się mówi. Sami ukradli, a mówią, że ty ukradłeś. Jak tak może być? Jak można tak oszukiwać społeczeństwa? Społeczeństwo, i to mam żal do społeczeństwa, że wierzy takim po prostu niewiarygodnym ludziom. To jest tragedia dla naszych Polaków, bo duża część wierzy w tych, którzy nic nie zrobili i nic nie zrobią. Oszukali, okłamują i dalej będą to robić, bo tylko ich na to stać.
1: Proszę mi powiedzieć w takim razie, skoro ta sytuacja w Polsce jest taka zła, no jaki jest przepis na sukces? Pan w tej całej batwaninie przeróżnych przepisów, zarówno tych podatkowych, jak i wszystkich innych, które się zmieniały przez te 3 lata.
0: W pewnych aspektach, gdzie można byłoby zrobić lepiej i lepiej wykorzystać. Generalnie Polakom, według mojej oceny, żyje się coraz lepiej. I ci, co narzekają, to tylko dlatego, że mają we krwi narzekać, bo w życiu nic nie osiągnęli, nic nie zrobili i nie zrobią. I to jest, bym powiedział, i to się podnosi do rangi, bym powiedział, problemów. Winą za to obciążam też środki przekazu, telewizję, innego rodzaju nośniki, gdzie zapraszają do studiów ludzi, których tam być nie powinno, bo nic dobrego nie powiedzą.

0: Pamięta pani, no, jak się no. stało, że no, ta moja droga zawodowa, choć łatwa nie była, powiem, była bardzo trudna na początku. Wiele nocy nie przespałem, zasypiałem za kierownicą. Niejednokrotnie byłbym w stanie, no, bym powiedział, bliski wypadku, no, ale zatrzymywałem się w lesie, otwierałem okno, spałem, bo wyjeżdżałem o drugiej, o trzeciej do klientów. I tak to się działo. No ale miałem to zaparcie, miałem to dobre przygotowanie z tamtych czasów, bo skończyłem super szkoły w PRL-u. Już mówiłem o wychowaniu swoim w domu, czy w tamtym systemie. Mnie nauczono tego i takich jak ja nauczono wielu. Dzięki temu, po zmianie systemu, przez to, że Balcerowi z Solidarnością robili to, co robili, niszczyli Polskę, niszczyli gospodarkę, myśmy od nowa tworzyli miejsca pracy i dawali ludziom miejsce do życia. Dzięki takim ludziom, jak między innymi, myślę, i mnie podobni, myśmy Polskę uratowali od głodu, od totalnego bezrobocia, byśmy stworzyli od nowa wiele miejsc pracy. Zasada jest jedna. Nie wolno wychodzić poza istniejące przepisy. Ja zawsze wszystkie przepisy z wielką starannością po prostu realizowałem, przestrzegałem. To,
1: czy
0: co należało
1: się one podobały,
0: zapłacić.
1: Czy nie?
0: Nie, ja jak twierdziłem dziś, to twierdziłem 30 lat temu. Polska miała zawsze dość, bym powiedział, sprzyjające podatki dla przedsiębiorców. Nie można mówić tutaj źle, ale nie wolno się posuwać do oszukaństwa. Nie wolno szukać sposobu, że jak ukradnę, to mi to pomoże. Nie, bo ukraść to mogę raz, dwa, ale kiedyś to wyjdzie. Mamy przykład właśnie, jak ostatnie ekipy kradły, no i w końcu przyjdzie na to czas, że zostaną osądzeni. No. Jest różnie jeszcze ile sporo obszarów takich,
1: no właśnie,
0: gdzie trzeba by to unormować. No, ale w dzisiejszych czasach, kiedy jest wszystko watowane, to proszę panią, no mamy przykład tych kryptowalut, tak? No, przestępstwo dookoła, zaangażowani w to, powiedzmy, politycy, głównie opozycji, no a prezydent 3 razy wetuje. No, no to z kim my mamy do czynienia? No, a się słowo ciśnie na ust, no to jest państwo przestępców, którzy nie potrafią sobie z tym dać rady. Inni sobie dali radę, a my przez no, głupotę jednego człowieka, ani brak wyobraźni, no jesteśmy, gdzie jesteśmy.
1: Jest pan zaangażowany politycznie i absolutnie nie możemy tego pominąć. Jednak jako przedsiębiorca, czy zgodziłby się pan z takim powiedzeniem, że żeby przedsiębiorcom i gospodarce nie przeszkadzali politycy, to ona by się miała całkiem dobrze w Polsce?
0: No to są święte słowa, co pani mówi, tak to się tak mówi od lat. Nie przeszkadzajcie, a my damy radę i sobie, i tym, którzy tej pomocy potrzebują, bo dzięki nam, przedsiębiorcom, to rozwija się Polska, wprowadzamy nowe technologie, wprowadzamy nową organizację w naszych firmach i ja się pochwalę, że firma, którą stworzyłem, a niestety już nie jestem w DGS-ie, to powstała z niczego największa firma na świecie, która miała najlepsze rezultaty ekonomiczne, która miała najlepszą organizację, która była liderem światowym. No niestety odszedłem, Włosi zaczęli po swojemu rządzić, no i firma dzisiaj straciła już ponad 2-krotnie swoje dochody. Jest firmą, bym powiedział, powoli staczającą się w dół, pomimo tego, że została świetna kadra w DGS-ie. Ludzie wspaniali, ludzie mądrzy, no ale jak im ktoś przeszkadza, to pojęcia nie ma. I tak z każdą rzeczą można zrobić. Wszystko zależy od tego jednego człowieka, od premiera, od dyrektora, od ministra. I jeśli na tych stanowiskach mamy ludzi mądrych, dojrzałych, wykształconych, ludzi otwartych na krzywdę innych i którzy mają ambicje, by rzeczy, które robią, znajdywały zrozumienie, znajdywały po prostu uznanie, to oni dadzą sobie radę, poradzą. Nie przeszkadzajmy im, a wówczas będzie lepiej, bo Polak i czy Polacy, my jesteśmy kreatywnym narodem. Jesteśmy narodem, który wiele potrafi. Oczywiście, tak jak w każdym społeczeństwie mamy tych, którzy przeszkadzają, którzy nic nie zrobili. No, oni z reguły lokują się w opozycyjnych, powiedzmy, tutaj działaniach, bo jak niejednokrotnie mówią, nic nie umieją, nic nie zrobią już, tak? Ale ilość tych mądrzejszych, tych lepszych jest na szczęście większa i dajmy im swobodę w działaniu. Tak się dzieje w niektórych okresach w Polsce. Były takie miejsca, gdzie się działo, no ale jak już przychodzi partia, która chce zawłaszczyć władzę, która chce zniszczyć porządek, która chce podporządkować sądy prokuratorów, a tak się działo, no to co my potem oczekujemy? Bo nie ma sprawiedliwości i nie będzie, bo te instytucje nie działają tak, jak działać powinny.

0: stabilny.
1: Nie ma stabilizacji, krótko
0: tak
1: mówiąc.
0: Nie
1: jest
0: ma,
1: stabilny.
0: I nie ma poczucia bezpieczeństwa. To jest po prostu najgorsze. To niestety za tą winą obciążam polityków, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca, którzy nie potrafią wczuć się w rolę nas, Polaków, tych słabszych przede wszystkim.

0: był i nic nie zrobił, że im poprawi. No nie, tylko może być gorzej.
1: Dziękuję bardzo, Krzysztof Grządziel, radny Rady Miasta, społecznik, no i przedsiębiorca przede wszystkim.
0: Dziękuję Państwu. Dodam jedno, proszę Państwa, wszystko się zaczyna i kończy na polityce. Nie wiadomo, co by nie zrobił, tak mamy złych polityków, którzy nie mają pojęcia, którzy nie mają wiedzy i doświadczenia, tylko mają wolę, żeby się dorobić samemu i myśleć o sobie, to nic dobrego z tego nie wynika. Dlatego tyle akcentu.
1: Jak najdalej od polityki dla
0: No nie da się. Wszystkiego dobrego życzę Państwu.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. To, jak to wpływa.

0: później na samopoczucie. Tak to wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuję, wizualizuję i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
0: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
0: Generalnie mamy spotkania 2 razy w tygodniu, czasem 3. Z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
0: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
0: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
2: No, lubię badmintona w sumie.
3: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
2: Tak, no 2 treningi w tygodniu mamy.
3: Tak samo, 2 treningi w tygodniu. No już 4 lata.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
3: Ja ogólnie ukojenie, taki bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i tak mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
2: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
3: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
4: 3. edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Wrocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Wrocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
4: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
6: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją, dla kogo, dla nauczycieli, także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było,

0: bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia, na przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
0: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można was znaleźć?
0: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co 2 tygodnie staramy się być. Chyba, że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
1: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr impresaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
2: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
1: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
2: Sporo, sporo.
1: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
2: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
1: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
2: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
1: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
3: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
1: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
3: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
1: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
3: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
1: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
3: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
3: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
1: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią. Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
4: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
1: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
4: Z 2 lata.
1: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
4: Bo po prostu jest fajny.
1: I co daje ci taniec?
4: Rozwijanie się.
1: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
4: No, dobre.
1: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego.

0: Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
1: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek no, jest takim miejscem, który też przyciąga takie klimaty. Rozmawiałam przed chwileczką z jednym z trenerów i rzeczywiście pamięta rzeczywiście Włocławek, no to tak, impreza dla dzieci taneczna, ale też jest United Session, więc rzeczywiście już na mapie Polski Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę. Więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
0: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa. Przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa. Oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów.

0: Niebawem sprawa znajdzie swój finał. Planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
1: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: 4 dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Wocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Wocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Wocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.
4: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
3: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
3: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
4: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
3: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
5: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A Czesław jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Wocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
6: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować, być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
7: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim wocławskim seniorom?
6: Dobrego humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, niezwykle ważne.

0: ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
1: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i czego powinniśmy, co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
2: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom wrocławskim?
1: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
3: Cieszę się bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i urząd miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
4: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
5: 40 lat minęło jak jeden dzień.
6: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
7: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
6: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
7: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak, przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
6: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
7: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły.

0: powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Włocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zaopiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam, mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki, mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
2: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przeszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
3: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
2: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
1: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
2: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie to przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
3: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
2: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. Ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
1: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
2: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych. Teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
3: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
2: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości.

0: fajnych treningów w klubie.
1: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
2: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
3: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście?
2: Na przykład robiłyśmy kata, kumite. Jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami. A kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
3: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami?
2: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
3: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
2: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
3: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
4: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje w sierpniu.
5: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
3: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
5: Chyba w marcu.
6: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka tak.
3: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
5: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
3: Co to jest ta liga? Opowiedz.
5: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
6: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
3: Okej, powiedz, co to kumita?
6: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ojczuki Jordan, a ojczuki Jordan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
3: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
6: No, są kata, różne układy, kumite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
3: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
6: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
3: A u ciebie jak się to zaczęło?
7: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
3: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
7: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
1: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z przedszkolem publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Akademii przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
8: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną

0: inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
1: Dzisiaj koszykówka 3 na 3, dzieciaki grają salę obok.
0: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
1: To też okazja, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
0: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko, ponadto przedszkole nr 19, 22, 16, przedszkole nr 30 i przedszkole nr 12.
2: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
3: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa, tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22, wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
4: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z 6 wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe bo małe, ale mają lub większe mają ze sobą.
2: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
5: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na 6 drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie. Sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również Sportowego Wrocławka, bo to też Sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu, więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
2: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
1: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
6: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
1: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
6: Sędzia.
1: Okej, okay, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
6: Tak. Tak.
7: Tak.

0: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co nie lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
1: Piłkę nożną,
0: Dlaczego?
1: bo jest fajna. W koszykówkę,
0: Dlaczego?
1: bo kozuje. Koszykówka.
0: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
1: Rzucanie i podawanie.
0: Mam.
2: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych Włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
3: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubranie z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej, jako jedyna z okręgu włocławskiego, ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
2: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
3: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, bez KS-ach, są kluby sportowe.

0: Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
1: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husary i Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
3: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
4: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
3: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
4: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, dziewiąte miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
3: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
4: Oczywiście, czuję się doceniony.
1: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
5: 5 lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
6: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, szósta rocznica. Dzienny Dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. Później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem, tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
7: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad. 13:30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasów samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja to mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. No bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no to chyba odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
5: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
8: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją

0: działalność w kwietniu 2021 roku. Właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie, była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po zlikwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus. Też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
2: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
3: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
4: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. nasi seniorzy.

Seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje. I to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni. I tutaj właśnie

0: satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
1: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
0: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji. Kolejny skarb znaleziony we Włocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
2: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku

0: Królewieckiej, myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
1: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie i wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami, czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
3: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
4: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
5: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
3: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałem dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
4: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe.

0: proste i fajne.
1: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
2: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci, bez patrzenia na cyfry.
3: 33, dodać 69, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
4: 160.
3: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
4: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
5: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
6: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
6: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
7: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
6: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
8: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować.

0: kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z Jolą, z panią Jolą Golasińską, dlatego że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. Jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane, że każda minuta, a często nawet więcej, jest maksymalnie wykorzystana. Jola zwraca też uwagę na prawidłowość wykonywania ćwiczeń. Ona przypomina o oddechu, przypomina o oddaleniu ramion od uszu, bo często chodzimy tak przygarbieni, więc Jola na to zwraca uwagę. Na zachowanie prawidłowej sylwetki. I to jest ogromnie ważne, bo mimo że tyle lat chodzę, to często też się zapominam. A jak ona mówi podczas ćwiczeń, co mamy robić, kiedy jest wdech, kiedy wydech, to też jest ogromnie ważne.
1: Ja to słuchałam, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę, ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
2: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
3: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem, to na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta, dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
2: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
3: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo o domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz.

0: i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
1: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 metrów kwadratowych. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 metrów kwadratowych.
2: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
3: Przyroda przygotowuje się po troszeczku już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się do odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
2: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
3: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łania, więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
4: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
3: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni. One wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
2: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
1: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
5: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości

0: amfetaminy ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Wrocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
1: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę. Koszykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
2: 26-27 września, stara hala Osir, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
3: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
2: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest nas prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
1: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
4: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę,

0: zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
1: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.
2: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
3: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
2: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
1: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy

0: 3 maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
1: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
2: Czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
1: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. Tutaj no nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
0: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Wrocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
1: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami, natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
0: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolejna przyklej na klej.
3: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bićmirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
4: Ja, kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
3: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
0: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
5: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
4: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
5: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż, to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
4: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
6: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki w stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego

0: kolażu i próbujemy to zrobić.
1: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
0: No, dużo. No, to jest Skrynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już nie będę na razie.
1: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
0: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu, no i będę próbowała dalej, nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
1: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
0: No, myślę, że są potrzebne, jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
2: Seniorzy są we Włocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
3: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą, są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo, wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
2: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
2: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami, w tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
2: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
4: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty,

0: przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
2: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
1: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
2: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
1: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
3: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
1: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy. Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
4: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu. I tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem. Dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było.

0: było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no właśnie proces betonowania tej płyty mostu no, polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
1: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
0: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy. Natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Wrocławka, jak i całego regionu wrocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Wrocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo. Czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową. Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała. Chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413, dokładnie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów I przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2025.

0: 2006 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km, jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych. Taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę między innymi na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
2: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
1: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
3: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
4: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby.

i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również

0: Wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpracujemy tutaj z gminą Brześć Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i, mamy nadzieję, motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania, to jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brześć Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku. Więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych. Uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń. W obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem.

0: pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa, czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów Straży Pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, a także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratura będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia. I wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
0: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałaś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci, szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
0: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone. czyli

0: wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacja pierwszego projektu Erasmus z dwóch poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście szósty Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się szósty Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć Fajans Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursów, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski.

0: Plus. Oczywiście kibice, tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18, w niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Łosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych rozpocznie się Pro Gaming Cup Włocławek. Przez dwa dni uczestnicy będą rywalizować między innymi w EA Sports FC, League of Legends i Counter-Strike 2. Na odwiedzających czekać będą również strefy z grami i symulatorami. W sobotę swoje stulecie będzie świętowała także Szkoła Rolnicza w Starym Brześciu. Uroczystości rozpoczną się o 10 mszą, a w południe zaplanowano część oficjalną. Później odbędzie się spotkanie absolwentów, zwiedzanie szkoły i spotkania z nauczycielami.
2: Uroczystości będą odbywały się 26 września. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą w kościele świętego Stanisława Biskupa w Brześciu Kujawskim. Ta msza będzie koncelebrowana przez biskupa włocławskiego. I tutaj już bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tej uroczystej mszy świętej. Będzie to msza dziękczynna, będziemy dziękować za te 100 lat, ale też wspominać wszystkich nauczycieli i dobroczyńców Szkoły Rolniczej w Starym Brześciu, którzy już odeszli, których nie ma wśród nas, a którzy zostawili dużo pracy, serca i stworzyli tą szkołę tak naprawdę. Po mszy świętej udamy się uroczystym przemarszem na teren naszej szkoły, gdzie odbędą się uroczystości związane ze stuleciem istnienia szkoły. Zapraszam wszystkich, którzy wiedzą, gdzie jest Stary Brześć, którzy kończyli szkołę w Starym Brześciu, którzy chcą również poznać historię tej szkoły. Są to dzieci, które w domu słyszą o tym, że rodzice kończyli szkołę bardzo często, bo nasza szkoła to szkoła pokoleniowa. Tutaj praktycznie wnuki i też dziadkowie chodzili do nas.
1: Wieczorem o 18 w Starej Remizie zabrzmią akustyczne interpretacje utworów Manamu w wykonaniu zespołu Nie Ma Mowy.
3: Pierre reprezentuje zespół Nie Ma Mowy, który wykonuje piosenki Manam w wersji akustycznej. Nasz taki projekt, z którym wyruszyliśmy w trasę koncertową i między innymi jednym z przystanków będzie Włocławek w następną sobotę, czyli 26 września o godzinie 18 wystąpimy w Starej Remizie. Bilety są dostępne i w Centrum Kultury Browar B, i w kasie Starej Remizy oraz na godzinę przed koncertem, a także jak ktoś chce zakupić wcześniej, mieć pewność, że się dostanie, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, również na portalach biletyna.pl oraz kupbilecik.pl. A że usłyszycie Państwo wszystkie hity Ikory i Jackowskiego, czyli zespołu Manam, pojawią się różne piosenki bardzo znane, także będziemy na pewno wspólnie śpiewać, ale zaskoczeniem będzie ta inna troszeczkę aranżacja i wersja akustyczna. Pojawią się instrumenty takie jak skrzypce, pianino, piękna pani śpiewająca, gitara akustyczna, basowa, też różne perkusje, więc zupełnie inna odsłona, także bardzo serdecznie zapraszamy. Zespół powstał 5 lat temu, dlatego teraz wruszamy w tą trasę koncertową. Pomysł się zrodził tak jak to zwykle gdzieś w garażu zespoły występują. Chcieliśmy to zrobić takiej troszeczkę poetyckiej wersji. Nie chcieliśmy grać typowo piosenki poezji śpiewanej, ale też nie zupełnie narokowo powielać Manam, bo takich zespołów jest sporo. Więc stąd ten pomysł taki, który się zrodził, czyli Manam w wersji akustycznej. Myślę, że bardzo ciekawy, dlatego bardzo serdecznie zapraszamy.
1: W niedzielę nadal będzie można korzystać z atrakcji Fajans Festiwalu. W południe w Zbiorach Sztuki odbędzie się Niedziela z Kustoszem.
4: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę, 27 września, na kolejne

0: Spotkanie z cyklu Niedziela z Kustoszem, tym razem właśnie na ekspozycji poświęconej osobie, dziełom Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Spotkanie odbędzie się o godzinie 12:00. Będziemy mogli sobie razem przejść przez wystawę, porozmawiać. Opowiem Państwu o pani Elżbiecie Piwek-Białoborskiej, o jej projektach, o jej dekoracjach, ale też o tych unikatowych formach ceramicznych, które tworzyła. Spotkanie doskonale wpisuje się w odbywający się właśnie festiwal fajansu we Włocławku. Będzie też możliwość zakupienia katalogu towarzyszącego wystawie. I tutaj muszę powiedzieć, że już w tej chwili też nakład jest na wyczerpaniu, więc jest to też ostatnia okazja.
1: To będzie więc weekend z dużą dawką muzyki, sportu, historii i lokalnej kultury.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
1: Dzień dobry.
0: Wrocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin,
1: tak
0: sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
1: Tak.
0: Jak łatwo się domyślić, nie jesteśmy w naszym studiu w telewizji Kujawy. Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
1: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Wrocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, no takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
0: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
1: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu. Jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach. A na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
0: Tutaj teraz mamy za nami są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
1: No, wbrew temu.

0: Co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4, 5, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić. Nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnie przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni i tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domę waza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domę waza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny. Natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
0: Sporty, wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić. Ewentualnie jedyne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi. Aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie. Musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo kun, czyli pięć zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali to jest bardzo ważne. Szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo, dużo, dużo przemycane. W tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak w najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
0: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej. I otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony. Mamy sukcesy z roku na rok coraz większe. Dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu znają się z dziećmi z karate, z półkolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy, także wszystko.

0: razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem, także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach, przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka. Widzę, że zawodnicy, twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy z zawodów, przewozi się no, dosłownie worki medali.
0: Jest to prawda. Dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie... Powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no, tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
0: Całą masę różnych wyjazdów, już cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym zawodnikiem z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate, a po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym, nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
0: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan w te wakacje podczas Gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski, a teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja, cały czas się rozwijamy.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu, jak to wyglądało?
0: Znaczy sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach. I podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ta ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: Osoby z naszego pokolenia, jest między nami zaledwie kilka lat różnicy, wychowywały się może już niekoniecznie na Brusieli, chociaż te filmy też oglądaliśmy, ale te filmy akcji...
0: Nasze pokolenie na Wandamie.
1: Gdzieś tam też Karate Kid, te pierwsze
0: tak,
1: części.
0: Tak, tak.
1: Także każdy gdzieś tam na te sporty walki, no właśnie głównie na karate, no bo w naszych czasach nie było aż tak
0: wielu... To prawda, karate i judo.
1: Tak, zgadza się. Potem gdzieś się jeszcze aikido jakieś pojawiło. Tak. Dzieciaki chętnie chodziły, żeby no właśnie naśladować tych swoich idoli z telewizji. Jak to jest teraz? Jak to wygląda teraz?
0: No, jest zupełnie inaczej. Nie ma czegoś takiego jak kiedyś, że dziecko obejrzało film, zakochało się w tym filmie, gdzieś tam chciało naśladować tego głównego bohatera, no tak jak to było w moim przypadku i spędzało całe dnie w szpagacie trenując. Nie ma już tego, aczkolwiek co ja teraz na przykład w tych najmłodszych grupach trochę się wspieram bajkami, bo są jeszcze bajki, w których elementy walki, jakieś tam z dalekowschodnich sztuk walki, kimon, jakichś właśnie takich zasad jeszcze dalekowschodnich, jeszcze są, występują w tych bajkach i troszkę, mówiąc szczerze, się z nimi tutaj posiłkuję, rozmawiam z tymi najmłodszymi, oni wiadomo, że już starsza grupa no tych bajek nie ogląda, ale ja myślę, że jeżeli dziecko chce i jeżeli ma to coś w sobie, żeby spróbować i to czy zobaczy bajkę w telewizji, czy kawałek filmu, czy osoby gdzieś ćwiczące, tutaj właśnie bardzo dużo teraz się wychodzi do ludzi, kiedyś tego nie było, kiedyś człowiek szukał sam tego klubu gdzieś, żeby się zapisać, teraz trzeba wychodzić do ludzi, pokazywać się, dlatego że dzieci mają tyle atrakcji, tyle różnych impulsów z każdej strony, tyle rzeczy do zrobienia, nieograniczone możliwości, żeby gdzieś pojechać, coś, żeby naprawdę, żeby dziecko się skupiło i zainteresowało jakimś sportem na tyle konkretnie, żeby zostać w tym na dłużej, to trzeba się naprawdę bardzo nastarać. Także wychodzimy do dzieciaków, robimy pokazy różnego rodzaju na imprezach, zresztą miasto też wspiera, prezydent i cały dział sportu bardzo wspiera też nas i też promuje ten sport we Wrocławku po to właśnie, żeby te dzieciaki szły w tą stronę sportową i miały to, co my kiedyś mieliśmy na podwórku, czyli zwykłą, zdrową, codzienną rehabilitację bez konieczności chodzenia na takie właśnie zajęcia gdzieś tam do placówek, które się tym zajmują.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
0: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje. Ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli, o, bo tu kostka, bo tu, przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby ku dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej, może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Wrocławska Szkoła Walki
0: oraz Szkoła Zanshin.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Czy Twoja skóra potrzebuje pomocy? Masz popękane naczynka, blizny, przebarwienia lub trądzik? ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka jest tutaj, aby Ci pomóc. Od 12 lat specjalizujemy się w rozwiązywaniu problemów ze skórą. Nasz endolifting laserowy Fotona 6D odmładza skórę nawet o 10 lat. Odwiedź nas i ciesz się zdrową cerą. ProBeauty Clinic. Twoje piękno w naszych rękach. Włocławek, ulica Łęcka 45. Telefon 724 671 020.

przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.

Z wielką radością i odrobiną smutku żegnamy się dzisiaj po ostatnim spacerze w ramach akcji Łapa w Łapę po Włocławku. To był niesamowity czas, pełen radości, uśmiechów i niezapomnianych chwil spędzonych z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspólnie odkrywaliśmy piękne zakątki naszego miasta, bulwary nad Wisłą, malownicze parki, a także szlaki, które zyskały nowe życie dzięki naszym psim towarzyszom. Wasza obecność i zaangażowanie sprawiły, że każdy spacer był wyjątkowy. Dziękujemy wszystkim, którzy dołączyli do nas, aby wspierać naszych podopiecznych ze schroniska. Wasza miłość i troska dają im nadzieję na lepsze jutro. Choć kończymy naszą letnią przygodę, nie żegnamy się na zawsze. W przyszłym roku znów się spotkamy, aby kontynuować nasze spacery i wspólnie tworzyć niezapomniane chwile. Do zobaczenia wiosną. Pamiętajcie, każda łapa zasługuje na miłość i dom. Nowi mieszkańcy schroniska. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wojskowa. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie brązowa. Wielkość szczeniak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 11 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Wiejska 48B. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarny podpalany. Wielkość średni. Cechy szczególne. Wyłysienia na tylnej części grzbietu. Data przyjęcia 12 września 2026. Miejsce znalezienia jazy. Gmina Włocławek. Płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie czarny, wielkość średni, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 12 września 2026, miejsce znalezienia jazy, gmina Włocławek, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie wilczasta, wielkość mała, cechy szczególne, dłuższy włos. Data przyjęcia 13 września 2026, miejsce znalezienia ulica Toruńska 49/99, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie marengo, wielkość średni, cechy szczególne w typie American Bully. Data przyjęcia 14 września 2026, miejsce znalezienia ulica Polna 69/83, płeć samiec. Rok urodzenia 2026, umaszczenie dymno-biały, wielkość kociak, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 15 września 2026, miejsce znalezienia ulica Chemików, płeć samica. Rok urodzenia 2026, umaszczenie czarno-biały, wielkość średnia. Data przyjęcia 16 września 2026, miejsce znalezienia ulica Broniewskiego 32, płeć samiec. Rok urodzenia nieznany, umaszczenie trikolor, wielkość mały, cechy szczególne, brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Kujawska 18. Płeć samica. Rok urodzenia nieznany. Umaszczenie czarno-brązowa. Wielkość średnia. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 18 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Sadowa 11. Płeć samiec. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie czarny. Wielkość kociak. Cechy szczególne. Brak. Data przyjęcia 19 września 2026. Miejsce znalezienia ulica Inowrocławska. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bury, wielkość kociak, cechy szczególne, brak.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych,

0: kompleksowych tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy RelaxBet wspólnie z Osirem Wocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią.
1: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje wocławskie i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150, także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
2: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
1: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy laboratoryjnych, lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
2: Jak wyglądają drużyny? Czy to są sami zawodowcy, czy również są amatorzy w tych drużynach?
1: No właśnie, jesteśmy otwarci na wszystkich, również na mieszkańców Wocławka. Jesteśmy otwarci na samorząd, dlatego też jest kategoria samorząd. Dla takich typowych amatorów jest radosny amator, ale mamy też kategorie dla osób, które grają i to są kategorie C i B.
0: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea.
3: Od roku mniej więcej na zaproszenie kolegi, który się okazuje prezesem klubu, zacząłem brać udział w treningach i tak się wkręciłem, że w tej chwili to jest pasja numer jeden.
2: Co daje Ci ten sport właściwie, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne, może mentalne?
3: Adrenalinka. Endorfiny jest niesamowite. To, jak to wpływa później na samopoczucie. Tak to w

0: wchodzi w głowę, że w tej chwili, w każdej wolnej chwili analizuje, wizualizuje i tak dalej. To jest młoda zajawka, ale weszło mocno.
1: Właśnie, to może dosyć trudne pytanie, ale jak oceniasz swoje szanse, swoje umiejętności?
0: Umiejętności? No nie ma dla mnie kategorii. Jest kategoria radosny amator. Jakby była niżej, grałbym niżej. Czyli zdecydowanie poziom raczkujący, ale nie wiem, no sama satysfakcja z tego, że można się poruszać, ile można kalorii spalić w trakcie tego treningu. Mogę powiedzieć, że żona zrezygnowała z siłowni, jak zobaczyła, ile kalorii można spalić na badmintonie i dołączyła do mnie, powiedzmy, i teraz już razem chodzimy na te treningi. To jest wartość dodatkowa jakby jeszcze. Nie?
1: Poza turniejem mówiłeś właśnie, że też trenujesz poza turniejem. Ile to jest, jak trenujesz, jak to wygląda?
0: Generalnie mamy spotkania dwa razy w tygodniu, czasem trzy, z czego jedno spotkanie jest treningowe. Generalnie spotkania trwają około 3 godzin, więc wysiłek jest ogromny. No mogę powiedzieć, że w granicach 2000 kalorii jest w trakcie jednego spotkania spalone.
1: Czy zanim dołączyłeś do ekipy, czy trenowałeś wcześniej badminton?
0: Miałem kontakt, ale trudno to nazwać treningami, tak? No właśnie ten kolega Grzesiek, znamy się od 30 paru lat z harcerstwa, więc na obozach nas próbował już zarazić, więc powiedzmy pierwsze kroki za nastolatka robiłem, ale trudno to nazwać treningami, po prostu bawiliśmy się w to i tyle.
1: To na koniec proszę powiedz, jak byś zachęcił inne osoby do tego, żeby zaczęły trenować ten sport?
0: Przyjdźcie, zobaczcie. Wkręca niesamowicie. Żona się przekonała chociażby. Nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jak ktoś spróbuje, to już raczej nie rezygnuje.
2: No, lubię badmintona w sumie.
3: No przyjazna atmosfera, fajni ludzie, ligowe. Naprawdę mega fajnie tu tam.
1: Czy trenujecie na co dzień?
2: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
3: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
1: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
3: Ogólnie ukojenie, takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badminton tylko dlatego, że na przykład ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport i takie mnie to tak powiedzmy leczy. O, tak.
1: A jak to się właściwie zaczęło w waszym życiu?
2: A no ja to trafiłem do ośrodka i w sumie wtedy zacząłem się rozwijać, co nie sportowo.
3: No ja ogólnie przez mojego tatę, on mnie tam jakoś zapoznał z rakietą, z lotką i w ogóle. No i jakiś mój nauczyciel od WF-u powiedział, że mam potencjał i wystartowałem w pierwszych zawodach i jakoś tak się zaczęło.
4: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji. Biojarmark ponownie przyciągnął mieszkańców Włocławka i regionu. Na stoiskach można było znaleźć zdrowe produkty spożywcze oraz rękodzieło. Mimo chłodnej aury kupujący ustawiali się w kolejkach po pieczywo, wędliny czy miody. Pojawili się też nowi wystawcy.
5: Firma Jazz i Poezja w Słoiku. Jazz, improwizacja, a poezja, no wiadomo, niespodzianka. Zawsze coś dla ducha i dla języka. Produkuję wyroby, które wymyślam, testuję na rodzinie. Ostatnio przetwarzam aronię i wyprodukowałam soki oraz powidła. Te powidła są z dodatkiem albo cytryny, ale też są z nutą korzenną. Mam również z takich innych rzeczy konfiturę z zielonych orzechów łączonych z orzechami suchymi. Zachęcam do mojej oferty, bo mam stałych klientów, stałych odbiorców, chociaż tu jestem pierwszy raz.
1: Czy jest jakiś produkt, który cieszy się największym zainteresowaniem?
5: Tak, jest to pasta paprykowa z czosnkiem oraz ketchup z dyni. Są to rzeczy, które zawsze sprzedają w dużych ilościach.
1: Poza biojarmarkiem, gdzie można panią jeszcze znaleźć?
5: Jeżdżę na festyny do Kłupki. Tylko tam właściwie można mnie spotkać, ale w tym roku już się skończyły wszystkie festyny.
4: Biojarmark to miejsce, gdzie można kupić prezenty na różne okazje. Zbliża się Dzień Chłopaka. Świetnym prezentem mogą być słodycze. Na starym rynku można było kupić pyszną czekoladę.
6: Mamy bardzo dużo nowości. Tym razem mamy dedykowane czekolady na Dzień Nauczyciela. Okazja się zbliża właśnie. Ale też mamy i na Dzień Chłopaka. Mamy fajne skrzyneczki drewniane z napisem, z dedykacją, dla kogo, dla nauczycieli, także skrzyneczki drewniane na Dzień Chłopaka, różne tabliczki czekoladowe z nadzieniami, też właśnie nowość, jeszcze ich nie było, bardzo fajne smaki, bardzo fajne połączenia,

0: przykład mango z marakują, bardzo fajne połączenie. Warto przyjść, spróbować, zobaczyć, ocenić.
1: Czy jest jakiś produkt, który ostatnimi czasy cieszy się popularnością?
0: Tak jak powiedziałem już wcześniej, Dzień Nauczyciela, skrzyneczki drewniane to jest w tym momencie produkt topowy. Jest w czym wybierać, bo mamy cztery wzory skrzyneczek, ale i również możemy robić indywidualnie, spersonalizowane. Jeśli ktoś ma jakąś dedykację, to możemy tą dedykację nadrukować. Także tak, skrzyneczki drewniane z kredkami czekoladowymi, z bakaliami, produkt topowy w tym momencie.
1: Poza jarmarkiem, gdzie można Was znaleźć?
0: Generalnie działamy w internecie, sprzedaże wysyłkowe i jarmarkowe. Jesteśmy różnie w różnych częściach Polski, także nie mamy jakiegoś stałego miejsca, ale biojarmark jest naszym już takim wpisanym miejscem, co dwa tygodnie staramy się być. Chyba że jest gorąco, to nas nie ma, bo czekolada nie lubi ciepła.
2: Biojarmark to coś więcej niż targ. To miejsce, gdzie zdrowie łączy się z tradycją. Zbliża się jesień i jest to idealny moment, by przypomnieć sobie o zdrowiu. O tym, co jemy, jak żyjemy i co naprawdę nam służy. Bo zdrowie zaczyna się od małych, świadomych wyborów. Nie potrzeba wielkiej sceny ani koncertowych reflektorów, żeby zrobić naprawdę dużo hałasu. W sobotę teatr imprezaryjny należał do tancerzy. Crazy Kids Day zgromadził dzieci, młodzież i dorosłych, którzy pokazali swoje umiejętności na parkiecie.
3: Jest tu fajniejszy będzie klimat, ludzie się skupią, będzie to... Hala była bardzo dużym obiektem i też nagłośnić halę było dosyć trudno.
1: Czy dużo uczestników się zgłosiło?
3: Sporo.
1: A co daje tobie taniec właściwie? Skąd to się w ogóle wzięło? Skąd taniec?
3: Ja zacząłem tańczyć jako małe dziecko, miałem 9 lat i tańczę do dnia dzisiejszego. Co mi daje? Satysfakcję wielką. Kocham to, co robię. Pokochałem ten taniec i dziękuję, że mogę go robić, nie?
1: To na koniec, jakbyś zachęcił osoby tańczące, żeby brały udział w takich właśnie wydarzeniach jak dzisiaj?
3: Jak mogę zachęcić? Słuchajcie, wiemy jakie mamy czasy, mamy telefony, komputery i tak dalej. Nie zatrzymamy tego gdzieś już, bo poszło to za daleko. Natomiast myślę, że fajnie można przyjść sobie, spędzić czas, potańczyć, zapoznać nowych przyjaciół. Jest dobra, pozytywna energia, nie tylko mówię tu o tańcu, ale ogólnie wykonywać ruch fizyczny jest zdrowy i jest klimacik po prostu.
2: Poziom rywalizacji oceniali zaproszeni sędziowie. W jury znaleźli się B-Boy Raptor z Ukrainy oraz B-Boy Hefo i B-Boy Bezyr z Polski. Za muzykę odpowiadał DJ Kostek.
4: O, to przede wszystkim ciężka praca trenerska, poświęcenie dzieciaków i godziny spędzone na sali. Najpierw od podstaw, później wzmacnianie, cała logika, czym jest breaking, czym jest kultura hip-hop, prowadzenie krok po kroku, więc bardzo długotrwały proces.
1: Wiem, że to będzie trudne, ale pokrótce, jak zaczęła się twoja historia z tańcem?
4: Moja historia z tańcem to jest wielki scenariusz. Zacząłem tańczyć przez brata, który był w Niemczech z więzieniu i tańczyliśmy przede wszystkim, żeby chodzić na imprezy i podrywać dziewczyny.
1: Jeżeli chodzi o treningi, czy każdy może się do ciebie zgłosić?
4: Nie tylko do mnie, ale do wszystkich ludzi kompetentnych w całym kraju. W każdym mieście można znaleźć osobę, która prowadzi, więc naprawdę jest wachlarz możliwości, nie trzeba tylko do mnie przyjeżdżać. Każdy jest też znakomitym trenerem u siebie w mieście, więc jak najbardziej szukać na swoim podwórku ludzi, którzy tańczą breakingu.
1: Dlaczego ważnym jest to, żeby kultywować w ogóle taniec?
4: Dlaczego ważne to jest? Jest to na pewno ciekawsze od wszystkich innych form rozwojowych, bo nie tylko uczy samego podejścia do kultury hip-hop, ale otwiera okno na świat, uczy szacunku, rywalizacji, uczy sportu wygranej, przegranej przede wszystkim. I to jest wszystko takie, że rozwija nie tylko ciało, ale również umysł.
1: A cieszy się to dużym zainteresowaniem?
4: W Polsce jest około 2-2,5 tysiąca osób, więc jest to sport niszowy, bo jest to sport czy taniec, kultura wymagająca, więc trzeba przyjść się poświęcić rok, dwa, żeby mieć jakieś poważniejsze efekty, pojechać na imprezę i to jest ciężka praca i naprawdę trzeba oddać temu serce, czy to trenerskie, czy to tancerza.
2: Dla wielu młodych osób była to również okazja, żeby po prostu wejść na scenę i pokazać, co potrafią.
1: Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w tych zawodach?
5: Bo miałem szansę wygrać i pobawić się.
1: Ile czasu poświęcasz tańcowi, treningowi?
5: Z 2 lata.
1: Dlaczego w ogóle taniec? Dlaczego zdecydowałeś się tańczyć?
5: Bo po prostu jest fajny.
1: I co daje ci taniec?
5: Rozwijanie się.
1: A jakie emocje ci towarzyszą z powodu wygranej?
5: No, dobre.
2: Crazy Kids Day to także wydarzenie, które od kilku lat przyciąga uwagę włosowskiego środowiska tanecznego. Organizatorzy chcą, żeby młodzi ludzie mieli miejsce, w którym mogą rozwijać swoje

0: zainteresowania, poznawać innych tancerzy i przede wszystkim rywalizować w dobrej atmosferze.
1: Oczywiście Włocławek, myślę, że to już chyba taka stolica tańca i dobrej muzyki. Taka stolica, która przyciąga młodych ludzi z różnych stron Polski. United Session to wiadomo, że impreza dla trochę starszych, natomiast impreza dla dzieci to już tradycja i rzeczywiście fantastyczna impreza. Włocławek

0: Włocławek kojarzy się również z tego rodzaju muzyką, z tego rodzaju tańcem. Ściąga młodych ludzi, dzieci, które też zawiązują przyjaźnie relacje, bo już widać, że no, ta energia pozytywna jest no, wyjątkowa. No i tylko przyklaskiwać tego typu przedsięwzięciom. My jako samorząd jak najbardziej wszystko, co przyciąga młodych ludzi, co może spowodować, że mogą przyjeżdżać, czuć się u nas dobrze, ale też i zostawać we Włocławku, zasługuje na rzeczywiście najlepszą ocenę, więc nieustannie młodych ludzi zapraszamy do Włocławka, do tańca, do dobrej muzyki, bo u nas warto.
1: Tegoroczna edycja Crazy Kids Day pokazała, że kultura hip-hop ma we Włocławku swoją publiczność i kolejne pokolenia tancerzy. Parkiet przez kilka godzin był miejscem nie tylko sportowej rywalizacji, ale przede wszystkim dobrej zabawy i wymiany doświadczeń.

0: Włocławska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo przeciw Brianowi W. Mężczyzna w maju 2024 roku ugodził nożem kuchennym Krzysztofa O. w szyję. W wyniku zdarzenia poszkodowany zmarł.
1: W maju 2024 roku doszło do zdarzenia w jednym z mieszkań na ulicy 3 Maja we Włocławku, gdzie podejrzany Brian W. zadał jedno uderzenie cios nożem w okolice szyi pokrzywdzonemu Krzysztofowi O. W wyniku tego uderzenia pokrzywdzony zmarł śmiercią gwałtowną. Doszło do urazu, do wstrząsu krwotocznego. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa, przebywa w areszcie, postępowanie nadal trwa, oczekujemy na uzyskanie opinii biegłych psychiatrów. Niebawem sprawa znajdzie swój finał, planujemy zakończenie postępowania w okresie najbliższych tygodni.
0: Dodatkowo Brian W. miał uczestniczyć w obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, substancji odurzających i nowych środków psychoaktywnych. Zgodnie z kodeksem karnym zabójstwo człowieka jest zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo karą dożywotniego pozbawienia wolności.
2: Cztery dekady, setki spotkań i przede wszystkim ludzie, których łączy potrzeba bycia razem. Włocławski Klub Seniora Złota Jesień ma już 40 lat. Jubileusz był okazją do wspomnień, podziękowań i wspólnego świętowania, bo choć czas płynie, to tutaj wciąż nie brakuje energii, pasji i pomysłów na kolejne lata.
3: Złota Jesień jest najstarszym klubem seniora we Włocławku i jednym z najstarszych na pewno w okolicy. Co tu powiedzieć? Naprawdę jest to wspaniałe wydarzenie dla seniorów Złotej Jesieni, a dla seniorów Włocławka też, bo to jednak jest najstarszy klub i tak dalej.

0: Cieszymy się z takiej uroczystości, z takiego jubileuszu. No 40 lat to dużo już. Wiek taki jest średni, bym powiedziała. Robimy różne zbiórki charytatywne. Cieszymy się dzisiejszym dniem. Chcemy się dobrze bawić.
1: Nawet nam pogoda dopisała dzisiaj nam na tą naszą uroczystość, także jesteśmy zadowoleni.
2: To było spotkanie pełne muzyki, rozmów i dobrej energii. Wspólnie z członkami klubu Seniora Złota Jesień świętowali seniorzy z innych lokalnych grup i organizacji. Była okazja nie tylko do wspólnej zabawy, ale przede wszystkim do integracji i spędzenia czasu w gronie rówieśników.
1: Cieszymy się, że 121 osób przyszło dzisiaj na naszą imprezę, że goście będą się fajnie bawić, mam nadzieję, i także można popatrzeć po sali, wszystko pięknie przygotowane. Staraliśmy się, żeby byli nasi mili goście zadowoleni. Atmosfera, mam nadzieję, że sobie sami stworzymy tą atmosferę, także to tak to wygląda.
0: Seniorom życzymy zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo to jest najważniejsze. Nie kupimy tego. Jesteśmy i tak największymi klientami w aptekach, także że zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i dużo uśmiechu, pogody ducha, takiej właśnie, żeby można było spełniać i realizować swoje marzenia. Każdy ma swoje jakieś.
1: Żeby nasi włodarze miasta pamiętali o naszych seniorach włocławskich.
3: Można powiedzieć, że seniorzy wszyscy jesteśmy aktywni. Nasz klub, co prawda cyfra ta sama, bo te 4, ale my 4 lata, on 40, tylko 1-0. Ale myśmy założyli klub od podstaw również i też współdziałamy razem z Czesiem. A Czesław jest naprawdę, to jest człowiek, który poświęca cały swój prywatny czas. No i dzięki temu tacy ludzie w naszym wieku, można powiedzieć, zamiast siedzieć, chorować w domu, to mamy jakieś zajęcie, wyciągamy tych ludzi, aktywizujemy. I cały czas mamy jakieś przeglądy, wyjazdy. Teraz będziemy mieli ARS w Bydgoszczy, w Białych Błotach koło Bydgoszczy.
2: W uroczystości jubileuszowej uczestniczyli również zaproszeni goście. Wśród nich byli przedstawiciele Rady Miasta Włocławek oraz poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Były gratulacje, życzenia i podziękowania za 4 dekady działalności klubu.
4: 40-lecie to taka wczesna młodość, bym powiedział, ale rzeczywiście seniorzy tworzą cudowną grupę ludzi, którzy bardzo bogaci w doświadczenia życiowe. Oni wiedzą, co jest najważniejsze, co przynosi jeszcze satysfakcję i radość. Oni szukają też drugiego człowieka, bo oni wspólnie się odnajdują, wspólnie się porozumiewają dzięki temu, że razem coś tworzą. Dlatego, że to bycie razem jest niezwykle ważne, bo jak wiemy, kiedy już człowiek jest troszeczkę starszy, to szuka drugiego człowieka, bo ta samotność, chyba nikt nie lubi samotności. Czasem jej potrzebujemy oczywiście na chwilę. Natomiast myślę, że każdy gdzieś z nas już, kiedy ta złota jesień nadchodzi rzeczywiście, brzmiąca pięknie, to jednak szukamy drugiego człowieka, żeby porozmawiać, żeby się spotkać, żeby jeszcze być może coś wspólnie zrealizować, być może jakieś swoje marzenie, może pasję, a może też po prostu tym młodszym ludziom wskazać jeszcze to, co jest najistotniejsze w życiu, żeby nie gonić za tym, co jest niepotrzebne, co jest stratą czasu, tylko żeby skupić się na tym, co gdzieś tam już pod koniec życia pozwoli nam powiedzieć, że to życie przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy i że to było dobre życie. Dobre dla nas, ale także dla tych ludzi, którzy nas otaczają.
5: Nie omieszkam zapytać, czego pan poseł życzyłby wszystkim włocławskim seniorom?
4: Dobrego humoru na pewno, zdrówka, bo ono jest, okazuje się, niezwykle ważne, bo żeby cokolwiek robić, jest ono potrzebne. Tej siły witalności, tej energii, która chyba ona jest jednak coraz większa, bo widać to u nich, że oni pragną więcej, oni chcą ten czas wykorzystać, oni chcą wcześniej wstać, oni chcą coś z tego dnia zabrać, oni chcą pójść na spacer, oni chcą wypić kawę, przejść się, porozmawiać, tak żeby nie umknęła żadna chwila. Chyba z dnia na dzień coraz bardziej to doceniamy i staramy się z tego życia zabrać jak najwięcej. Także dużo takiego poczucia spełnienia, że to życie, które przeżywają, ono jest naprawdę cudowne i niech tak pozostanie już do końca.
6: Seniorzy potrafią się bawić, ale to jest tak naprawdę starsza młodzież, która daje nam przykład swoim doświadczeniem, tradycją, uczy nas tego, co było i co powinniśmy przekazywać dalszym pokoleniom.
5: Czego pan by życzył na koniec wszystkim seniorom włocławskim?
6: Przede wszystkim radości, zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w dalszych działaniach ich stowarzyszenia.
7: Cieszę się.

0: bardzo, że zostałam zaproszona na tak ważną uroczystość 40-lecia właśnie klubu Seniora Złota Jesień. Spotkają się tu przedstawiciele, podejrzewam, że wszystkich klubów, stowarzyszeń, bo poznaję twarze uniwersytetów. Jest nasz naprawdę ogromna rzesza już we Wrocławku. Uczestniczymy w różnych wydarzeniach kulturalnych, zarówno tych, które organizują kluby, stowarzyszenia, uniwersytety, jak i Urząd Miasta, jak i Wrocławska Rada Seniorów. Naprawdę bardzo dużo się dzieje i cieszymy się, że wrocławscy seniorzy są bardzo aktywni.
1: 40 lat to kawał historii, ale dla członków Złotej Jesieni to przede wszystkim wspólne wspomnienia i przyjaźnie. Jubileusz za nimi, a klub nie zwalnia tempa. Przed seniorami kolejne spotkania, wydarzenia i jak sami mówią, jeszcze wiele powodów, żeby być razem.
2: 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, już dalej o tym wie.
3: Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało znalezione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb.
4: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja 3. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe, obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
3: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Wrocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne.
4: Kiedy wydawało nam się, że w części północnej inwestycji przy ulicy Tumskiej, dokładnie na parceli Tumska 1, zadokumentowaliśmy, podjęliśmy wszystko, co cenne, co historyczne i co jest dziełem myśli i rąk ludzkich. I nagle, drodzy Państwo, pojawiła się jedna, potem następna łyżka, później jakiś widelec. No i myślimy sobie, no dobrze, jesteśmy w mieście, są mieszczanie, tak? Przecież tutaj jakby sztućce na inwestycji w mieście nie są niczym szczególnym. Natomiast później skala tego odkrycia nas zaskoczyła, dlatego że okazało się, że nie są to aż i tylko sztućce, których zarejestrowaliśmy ponad 100, około 120 sztuk, ale również biżuteria, ozdoby, złote zegarki, dwie torebki balowe, pozostałości świeczników srebrnych, pozostałości także judaiki związanych z kulturą żydowską. Za chwilę będziecie mogli Państwo zobaczyć szczegółowo wybrane eksponaty, ponieważ to nie jest całość depozytu. Na chwilę obecną szacujemy, że jest to 355 przedmiotów i 15 zespołów.
3: W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski.
4: Niestety, te osoby, które ukryły ten depozyt, nigdy po niego nie wróciły. Nigdy go nie odnalazły powtórnie. My mieliśmy to szczęście, ale też wielką odpowiedzialność za pozostawione mienie, które łączymy wstępnie z wydarzeniami II wojny światowej. Natomiast nie chcemy tutaj stawiać znaku równości i nie mamy absolutnie żadnych podstaw, do kogo należał ten depozyt. Nasze planowane, szczegółowe prace historyczne, studyjne oraz zaplanowana analiza formalno-chronologiczna tych przedmiotów przybliżą nas, mam nadzieję, do prawdy historycznej, ale może być tak, że pozostaniemy tylko w skali jakby przypuszczeń, bo taka niestety jest też archeologia, że nic nie wiemy na 100%, ale jestem przekonana, że po przeprowadzonych badaniach archeologicznych poprzedzających inwestycje o tej części Wrocławka wiemy dużo więcej. I dla nas, archeologów, takie odkrycie to wielka radość, trochę strachu, ale też naprawdę wielka odpowiedzialność, tak aby zauważyć,

0: opiekować się tym i żeby to udostępnić jak najszerszemu gronu. Depozyt jest różny, tak jak powiedziałam. Mamy złote monety, między innymi 5-rublówki, 10-rublówki. Mamy złoto, mamy srebro. Co jest ciekawe, część tego depozytu została celowo pocięta, tak aby być może w celach zdeponowania tego, a być może w zupełnie innych. I tu Państwo widzą na stole również fragmenty rury kanalizacyjnej, kamionkowej. Duża część depozytu, zwłaszcza srebrnego, w tym element zastawy stołowej, zostały zdeponowane, wepchnięte w tą rurę.
1: Cała konferencja w magazynie Pulsometr. Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników.
2: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przeszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
3: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
2: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy dzieciakom takim małym.
1: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie.
2: Mamy jeszcze dokończenie ligi jakby z zeszłego sezonu, takie połączenie, bo pierwszy turniej był w czerwcu i kolejne dwa mamy teraz na jesieni, także na razie to przygotowujemy do ligi. Też do egzaminów, które będą egzaminów na stopnie, które będą w grudniu, a potem od nowego roku już zaczynają się duże turnieje. No i tutaj cały trening jest skierowany właśnie na te turnieje już po nowym roku.
3: Sensei też uczestniczy w turniejach? Tylko w innym charakterze.
2: Uczestniczę w turniejach już w charakterze sędziego medycznego aktualnie u nas w Polskiej Unii Karate Tradycyjnego. Jestem odpowiedzialny za ocenianie kontaktu w razie, jeżeli takie wystąpi na zawodach, albo ewentualnych urazów. Jeżeli chodzi o grupy najmłodsze, dziecięce, to jestem odpowiedzialny za to, żeby dzieciaki czuły się też bezpiecznie na macie, żeby była taka osoba, która wejdzie spoza maty w razie, jak się coś dzieje i jakąś taką interwencję przeprowadzi, najczęściej związaną z dziecięcymi emocjami, bo to najczęściej występuje u tych najmłodszych. No ale też jakieś tam ewentualnie, jakieś, nie wiem, czy jakiś uraz, czy jakaś mała kontuzja się zdarzy i też wtedy jestem potrzebny.
1: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym.
2: Mamy wiele sukcesów, kiedyś nawet międzynarodowych, teraz troszeczkę mniej tych międzynarodowych, ale ogólnopolskie też są. W Kujawsko-Pomorskim od lat zajmujemy pierwsze miejsce w Kujawsko-Pomorskiej Lidze Karate Tradycyjnego, także mamy nadzieję, że w tym sezonie też nam się uda utrzymać tą pierwszą pozycję. No, sukcesów nie brakuje, co cieszy, ale przede wszystkim skupiamy się na treningu i zależy nam tutaj na rozwoju, a te sukcesy jak idą przy okazji, no to fajnie.
3: Na koniec chciałem zapytać o drugim elemencie, czyli o kickboxingu. Mówiliśmy o karate tradycyjnym, można też ćwiczyć tutaj kickboxing.
2: Mamy też grupę kickboxingu, grupę dziecięcą, dzieciaki w wieku no, wczesnoszkolnym i szkolnym. Mamy też grupę kickboxingu zaawansowaną, to jest grupa kadet junior plus kilku dorosłych. To są chłopcy, którzy się szykują na zawody rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. I mamy też grupę brazylijskiego jiu-jitsu od niedawna, która też fajnie funkcjonuje, także jest wiele możliwości fajnych treningów w klubie.
1: Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
4: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
3: Właśnie, opowiedzcie o samych zajęciach. Przed chwilą widzieliśmy, co tu się dzieje. Opowiedzcie, co trenowałyście, co robiłyście.
4: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. To kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków. Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
3: Co jest najfajniejsze w trenowaniu karate? Co wam się podoba? Jak byście zachęciły osoby, dzieciaki w waszym

0: wieku, żeby też przyszły tutaj na salę i trenowały wspólnie z wami.
1: Bardzo fajne jest sensei karate. Prowadzi też tu kickboxing i jiu-jitsu. Podobają mi się te zajęcia, są fajne rozgrzewki, czasami są fajne zabawy.
0: Czy zdarzają się takie dni, kiedy nie chce wam się przyjść na trening? Co się wtedy dzieje? Co wtedy robicie? Czy ktoś was zachęca?
1: Czasami po prostu, no a czasami mi się nie chce, bo na przykład mam WF ciężki, ale przychodzę na trening, bo jest fajnie. Ja mam podobnie też, czasami mam męczący dzień, a i tak przychodzę na zajęcia, bo chcę.
0: Jak zaczęła się wasza przygoda z karate? Kiedy zaczęliście? Czy ktoś was zachęcił? Czy to był może wasz pomysł, gdy wspomnieliście rodzicom, że chcielibyście chodzić na jakieś sztuki walki?
2: Zaczęłam różne treningi sztuki walki i później chciałam iść na karate, a zaczęłam wakacje wtedy w sierpniu.
3: Ja to bardziej po siostrze, bo też chciałam się obronić w życiu, jak mi ktoś zaatakuje.
0: I kiedy przyszłaś na pierwszy trening tutaj?
3: Chyba w marcu.
4: Ja w szkole sensei zaczął robić to karate, to zacząłem chodzić razem z Igą, bo to mnie koleżanka tak.
0: Powiedzcie o swoich sukcesach, o zawodach, w jakich uczestniczyliście.
3: Ja miałam puchar za 3 ligi i medale różne.
0: Co to jest ta liga? Opowiedz.
3: Liga się składa z 3 turniejów. Zależy jaki dzień, chyba co miesiąc. No i zdobywasz na przykład 3 złote medale i w 3. złotej lidze dostajesz puchar złoty.
4: Ja, moje najwyższe osiągnięcie to srebrny medal w kumite na lidze w Łodzi.
0: Okej, okay, powiedz, co to kumita?
4: Kumite to jest taka walka, ale o to chodzi w kumite, że musisz powiedzieć na przykład jakiś atak, czyli ochuki jodan. A ochuki jodan to atak na głowę. I przeciwnik musi zgodzić się, czyli powiedzieć os i dopiero wtedy możesz zaatakować. To nie jest taka luźna walka, że tak sobie tak skaczesz, biegasz.
0: Właśnie, jak te treningi wyglądają, opowiedz.
4: No, są kata, różne układy, komite, takie walki, czasami różne zabawy fajne.
0: A co ci się najbardziej podoba? Co jest najciekawsze twoim zdaniem?
4: Raczej dla mnie jest kumite i kata.
0: A u ciebie jak się to zaczęło?
5: U mnie się zaczęło... Ja ogólnie chodzę 1,5 roku gdzieś tak na karate. Ja zacząłem chodzić na karate, bo sensei to jest chrzestny mojego brata i już widziałem, i to był mój wujek. Ja zacząłem chodzić od przedszkola i potem zacząłem już chodzić do klubu i zdałem na żółty pas.
0: Jakie ćwiczenia ci się najbardziej podobają? Co jest najciekawsze na zajęciach?
5: Wszystko jest bardzo ciekawe. Czasami są jakieś nowe rzeczy, czasami powtarzamy, czasami coś tam jeszcze robimy, bo na przykład niektórych dzieci nie było i sensei nadrabia z nimi. No, ciekawe. Wszystko jest tu ciekawe.
6: Tomasz Mojzyk będzie dziś gościem Studia Telewizji Kujawy. We Wrocławku odbyła się nowa inicjatywa sportowa dla najmłodszych. Urząd Miasta połączył siły z Przedszkolem Publicznym nr 25 Słoneczko oraz Szewczyk Basketball Akademii przy organizacji Mistrzostw Koszykówki Przedszkolnej.
7: Zdecydowaliśmy, że chcemy wśród dzieci zainicjować taką wspólną inicjatywę, aby w swój wolny czas spędzali raz z rodzicami, rówieśnikami, nie tylko przed telewizorem i telefonem, ale na stadionach, na boiskach, żeby promować sport, rozwijać ich umiejętności i charakter.
0: Dzisiaj koszykówka 3x3, dzieciaki grają salę obok.
7: Przede wszystkim dzisiaj to nie tylko chodzi o to, aby był rzut celny, aby któraś drużyna wygrała, ale o to, aby dzieci wspólnie się dobrze bawiły, wyszły z uśmiechem i na drugi raz przyszły z tym zdaniem, że chcą jeszcze raz zagrać.
0: to też okazja, żeby poznać, żeby dzieciaki mogły poznać się między przedszkolami, tak? No bo zazwyczaj jest ta rejonizacja, zazwyczaj dzieci są zapisywane do tego przedszkola, które jest najbliżej domu, a tutaj mogą spotkać swoich rówieśników zupełnie z innych części miasta i nawiązać nowe kontakty.
7: Tak, w dzisiejszej uroczystości, wydarzeniu uczestniczy 6 placówek, w tym nasza placówka, przedszkole publiczne nr 25 Słoneczko. Ponadto przedszkole

0: przedszkole numer 19, 22, 16, przedszkole numer 30 i przedszkole numer 12.
1: Mecze mimo młodego wieku zawodników były bardzo zacięte. Koszykarze walczyli o każdą piłkę. Mistrzostwa koszykówki przedszkolnej są jednymi z niewielu zawodów skierowanych dla najmłodszych.
2: Przedszkolaki relatywnie mają tych zmagań najmniej. Poza festiwalem przedszkolaka tak naprawdę nie ma żadnej zorganizowanej imprezy w naszym mieście. No i od dziś okazuje się, że już mamy. I powiedziałem też o tym, mam nadzieję, że to będzie impreza, która stanie się cykliczna, że te przedszkola będą się spotykać na koszykarskich mistrzostwach przedszkolaków, bo jak dzisiaj było widać podczas tej imprezy, bardzo fajna atmosfera, świetna zabawa. Tak naprawdę wcale nie chodziło o wynik, choć powiedzmy, że wygrało przedszkole numer 22. Wcale nie chodziło o wynik, chodziło o to, żeby dzieciaki się zintegrowały, wspólnie spędziły czas, no i też trochę się sportowo aktywowały.
3: Fantastyczna impreza, która promuje koszykówkę jako dyscyplinę sportu, ale promuje przede wszystkim ruch i fajne zachowanie dzieciaków z sześciu wrocławskich placówek. Mamy nadzieję, że to jest taki promyczek tego, co będzie działo się w przyszłości i w przyszłości wszystkie wrocławskie przedszkola wystąpią w tym wielkim turnieju o Mistrzostwo Wrocławka w koszykówce przedszkolaków. Fantastyczna impreza, fantastyczna inicjatywa. Pani dyrektor i Szymona Szewczyka, któremu należą się wielkie słowa uznania. Zresztą sędziuje wszystkie mecze, niezwykle zacięte. Są już wśród tych chłopców i dziewczynek tacy, którzy pakują z góry piłkę, także już widać, że jakieś tam doświadczenie koszykarskie, małe, bo małe, ale mają lub większe, mają ze sobą.
1: Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, medale, dyplomy od ratusza oraz piłkę i upominki od Szewczyk Basketball Academy. Dzieciaki po meczach były zmęczone, ale szczęśliwe.
4: Rozegraliśmy 15 spotkań. Graliśmy 3 minuty, 3 na 3, zmiany lotne, bez tak naprawdę jakichś większych przewinień czy błędu kroków, no bo to są dzieci. One mają po prostu mieć z tego zabawę. Mam już tabelę wyników, więc z tego miejsca chciałbym pogratulować przedszkole numer 22. To ono zdobyło właśnie puchar pana prezydenta Krzysztofa Kukuckiego, który objął honorowym patronatem ten turniej. I powiem szczerze, że na sześć drużyn mała salka, w której znajdujemy się, naprawdę dała radę. Jestem naprawdę ciekaw i mam nadzieję oczywiście, bo to też jest i do dyrektorów placówek, i do wychowawców, że z roku na rok będzie coraz więcej, bo widać te uśmiechy, widać to zawzięcie. Wiadomo, pierwsze koty za płoty, naprawdę mnóstwo energii, mnóstwo uśmiechu. Wszyscy są zdrowi, więc rodzice spokojnie, sami będziecie widzieć, że pociechy wróciły całe, więc to też jest dla nas dosyć istotne. A mówię, jako Szewczyk Basketball Academy ufundowaliśmy różne gadżety, prezenty. Każde z przedszkoli dostanie oczywiście pamiątkową piłkę z logo SBA, jak i również sportowego Wrocławka, bo to też sportowy Wrocławek bierze udział oczywiście w tym przedsięwzięciu. Więc trzymajcie kciuki na to, żeby to się rozrosło i gratuluję zwycięzcom.
1: Na zawodniczki i zawodników po meczu czekał poczęstunek przygotowany przez gospodarzy, czyli przedszkole Słoneczko.
5: Jak przebiegały mecze? Jak wam się grało? Co było najciekawsze?
6: Zuty do kosa. Kozłowanie. Zabawa.
5: Zabawa, jest z wami taki wysoki pan, czy wiecie, kto to jest? Kto sędziuje?
6: Sędzia.
5: Okej, były zawodnik Anwilu, Szymon Szewczyk, a za wami jest też Rottweiler. Powiedzcie mi, czy podobają wam się takie inicjatywy, czy chcielibyście, aby takich zawodów było więcej?
6: Tak.
5: Czy uprawiacie jakieś sporty na co dzień? Co lubicie się bawić? Może biegać, bawić w coś, w piłkę nożną, w koszykówkę właśnie?
6: Piłkę nożną.
5: Dlaczego?
6: Bo jest fajna. W koszykówkę.
5: Dlaczego?
6: Bo kozłuje. Koszykówka.
5: Dlaczego koszykówka? Co jest fajnego w koszykówce?
6: Rzucanie i podawanie.
5: Mamy.
1: Rywalizacja miała na celu aktywizację sportową najmłodszych Włocławian. Sama rywalizacja miała charakter integracji i zabawy. Wynik zszedł na plan dalszy. Wygląda na to, że wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz sportowych wydarzeń w mieście. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem

0: wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach.
1: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki. I ta praca od wielu, wielu lat, oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach. I to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie, jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubranie z podnoszenia ciężarów. To jest tytaniczna praca, ale również sposób na życie, ponieważ gdy zostałem burmistrzem, znając możliwości finansowe naszej gminy, mogliśmy pracować z młodzieżą przede wszystkim, nie tylko w ciężarach, w piłce nożnej, a więc nastąpiło nastawienie na grupę młodych ludzi, stąd na przykład nasza drużyna piłkarska gra w pierwszej lidze młodzieżowej jako jedyna z okręgu włocławskiego. Ale zdecydowanie największe sukcesy to podnoszenie ciężarów. Dla mnie zawodnika kiedyś w innym sporcie, gdzie nie mogłem uprawiać dalej tego sportu ze względu na zdrowie, najgorszym możliwym sportem do uprawiania było podnoszenie ciężarów, bo to jest duży wysiłek, częste treningi.
0: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, iż sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów.
1: Marzenie mam jako kibic jedno tylko, żeby któryś z tego grona, oczywiście już reprezentując kluby, które są bardziej zamożne, które mają na to środki, wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich, bo jeśli zdobywaliśmy kiedyś tyle medali, a jedyna nasza reprezentantka na ostatnich Igrzyskach to była kobieta i albo spaliła, już nie pamiętam, albo zajęła 10. miejsce, no to troszkę szkoda, tak? W ogóle polski sport wpadł w jakąś dziurę. Jeden złoty medal w spinaczce to jest za mało. Nie wiem, czy kierunek wybrany w naszych szkołach jest odpowiedni co do młodzieży, która najczęściej unika WF-u i tak dalej, i tak dalej. Dlatego rozumiem, że fantastycznym rozwiązaniem są kluby sportowe, czyli tak zapalony i człowiek jak pan Tomasz Michalak, który nie tylko kibicuje, trenuje, ale to jest jego życie, jest ważny, bo to właśnie dzięki takim ludziom osiągamy sukcesy, ale jest też piłka nożna, prawda, i wiele innych sportów i niestety rozwiązaniem dla naszego sportu, bardzo słabego w szkołach, bez KS-ach, są kluby sportowe. Bo zadajmy sobie jedno pytanie. Dlaczego ktoś nie zdaje na przykład z WF-u? Można nie zdać z polskiego, można nie zdać z matematyki. A czemu ktoś, każdy zdaje z WF-u i ma piątki czy szóstki? Czy to jest uczciwe? To jest taki przedmiot jak i każdy inny, a może na przykład dużo ważniejszy w obecnych czasach.
0: Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach.
2: Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę włożoną w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki.

0: Kozłowski oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
1: Proszę nam powiedzieć, jakie emocje dzisiaj towarzyszyły spotkaniu w gminie.
2: Na pewno pozytywne, no zostaliśmy nagrodzeni za rok 2025.
1: Proszę opowiedzieć nam o swoich sukcesach.
2: W 2025 roku miałem dość gorszy rok, ponieważ zdobyłem najważniejszym medalem, to było Mistrzostwo Polski do lat 17, 9 miejsce na Mistrzostwach Europy, więc nie był to dla mnie najlepszy rok, lecz ten rok jest dużo lepszy.
1: Proszę powiedzieć, jakie pana odczucia, czy czuje się pan doceniony jako za te zasługi tutaj w dniu dzisiejszym, w tym ważnym spotkaniu?
2: Oczywiście, czuję się doceniony.
3: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji.
4: 5 lat działalności to dla jednych dopiero początek, dla innych ważny jubileusz i okazja do podsumowań. Dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Szczkowie to przede wszystkim 5 lat wspólnych spotkań, rozmów, aktywności i budowania lokalnej społeczności.
5: My swoje funkcjonowanie zaczęliśmy w kwietniu 2021 roku. To w kwietniu już nam minęło 5 lat, więc w 27 mamy kolejną już rocznicę, 6. rocznica. Dzienny dom Senior Plus w Szczkowie. Taki typowy dzień zaczyna się od przywozu podopiecznych, śniadanka. Mamy zajęcia z animatorem, zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą. O godzinie 13 mamy obiadek. Później mamy czytanie prasy, wyjście na spacer, więc różne formy aktywności seniorzy mogą u nas wykonywać. Znaczenie ma ogromne. Seniorzy, niektórzy przebywali w domu samotnie, tak, bez kontaktu z innymi, często z ograniczonymi kontaktami z rodziną, tak, bo każdy prowadzi swoje życie, więc dzienny dom stał się dla niektórych drugim domem. Tak, jest taka codzienność, którą seniorzy mogą wykonywać tak jak w swoim domu, tak, czyli robimy wszystko, modlimy się, wyjeżdżamy na wycieczki, prowadzimy warsztaty, odbywamy modlitwy majowe, tak, czyli tak jak w normalnym domu.
6: No codziennie się spotykamy, od 8 jest do 16, nie? To panie kierownik to nam wszystko podaje, nie, co mamy robić. No idziemy, to śniadanie najpierw jest, później jest kawa o 11, no i obiad, o 13.30 jest obiad. I bardzo dobre obiady są, nie żałujemy, że chodzimy, bardzo dobrze jest, aby jak najdłużej tak było. Dla tych jeszcze czasu samotnych, nie, to bardzo dobrze jest, jak ja tam mam bliziutko, to sobie pieszo pójdę. To bardzo dobrze, mamy opiekunku i mamy dobrze, na wycieczki jeździmy. No różne warsztaty mamy, nie? Zaraz jak było, to tak przeszło 30, 38 było, no to chyba odchodzili, no to teraz tak jest 30 jest tak nas.
4: Jubileusz 5-lecia działalności Dziennego Domu Seniora był okazją do uroczystego spotkania i wspomnień. Obchody odbyły się w Domu Kultury w Izbicy Kujawskiej. Nie zabrakło seniorów, osób związanych z działalnością placówki oraz zaproszonych gości.
7: Seniorzy w naszym społeczeństwie stanowią wyjątkową grupę społeczną. To im właśnie się należy szacunek. I ten dom dziennego pobytu, bo taka była pierwsza nazwa tej instytucji, który rozpoczął swoją działalność w kwietniu 2021 roku, właśnie zaczął funkcjonować pod taką nazwą. Później nazwa się zmieniła, ale formuła pozostaje cały czas ta sama. Dzienny pobyt naszych seniorów od godziny 8 do godziny 16. Pięknie zaplanowany czas dla tej grupy naszych mieszkańców. Myślę, że w tej instytucji nasi seniorzy zawsze się dobrze czuli, dobrze się czują i mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele, wiele lat tak się będzie działo. Ja też chciałem tutaj powiedzieć dość istotną rzecz, że osobą, która tutaj inicjowała całe to przedsięwzięcie była obecna pani wicemarszałek, wtedy członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, pani Aneta Jędrzejewska. Też nie ukrywam, że byłem całym sercem, żeby ta inicjatywa tutaj doszła do skutku. Nie ukrywam też, że takim moim pierwszym zamiarem było zagospodarowanie obiektu po

0: z likwidowanej szkole, ale też miałem w zamyśle to, że coś fajnego dla seniorów powstało. Myślę, że w pełni się to udało i mam nadzieję, że dzięki środkom głównie z Unii Europejskiej, ale dzięki środkom również rządowym, bo skorzystamy cały czas z programu Senior Plus, też uzupełniamy budżet tej instytucji, ale tylko w niewielkiej części. Mam nadzieję, że przez wiele, wiele jeszcze lat będzie to funkcjonować.
1: W uroczystościach udział wzięli m.in. starosta wocławski, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego oraz parlamentarzyści.
2: Bardzo się cieszę, że seniorzy z gminy Izbica Kujawska, ze Szczkowa mają dzienny dom pobytu Senior Plus. To niezwykle ważne miejsce pozwalające im spędzać wspólnie czas, ale także integrujące seniorów. Jako przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej niezmiernie się cieszę z tego, że mogę dzisiaj uczestniczyć w tym jubileuszu. I ten jubileusz, to też trzeba podkreślić, jest na tyle ważny dla seniorów, że świętują go naprawdę z ogromną, ogromną radością. 5 lat dla kogoś to się może wydawać, że to nie jest dużo, ale to naprawdę kawałek czasu konkretny, wymierny, który pozwolił seniorom z Izbicy Kujawskiej, z Domu Senior Plus w Szczkowie, na to, by mogli cieszyć się życiem, na to, by mogli spędzać wspólnie czas, być aktywnymi, bo przede wszystkim to jest niezwykle istotne. Mają swoje miejsce na ziemi, które cenią i kochają, z którego się cieszą. Ja się cieszę razem z nimi i życzę wszelkiego, wszelkiego dobra, kolejnych pięknych jubileuszy i tego, żeby ten Dom Senior Plus był nadal dla nich niezwykle ważnym miejscem.
3: Cieszę się, że sieć tych jednostek rozwija się na terenie powiatu wocławskiego, bo to także docenienie naszych wspaniałych seniorów, których mamy na naszym terenie, dzięki którym żyjemy w takich czasach, jakich żyjemy. Oczywiście jest wiele problemów do rozwiązania, ale ich ciężka praca spowodowała to, że także nasza mała ojczyzna bardzo dobrze się rozwija. Dzisiaj jesteśmy w Izbicy Kujawskiej, świętujemy jubileusz jednostki w Czkowie. Zawsze miła, przyjazna atmosfera. Seniorzy zarażają nas swoim uśmiechem, swoim podejściem do życia i tego właśnie im życzymy. Dużo zdrowia, uśmiechu, samych dobrych rozmów w tej jednostce. Dziękuję gminie, że ją powołała, ale także województwu kujawsko-pomorskiemu, samorządowi województwa za to, że te środki na nasz teren trafiają. Wiem, że będą kolejne nabory na tego typu jednostki. Jestem przekonany, że jeszcze kilka, co najmniej na terenie powiatu wocławskiego powstanie.
1: Była to okazja nie tylko do świętowania jubileuszu, ale także do podsumowania dotychczasowej działalności i podziękowania osobom, które przez ostatnie 5 lat były zaangażowane w funkcjonowanie domu.
4: Chciałabym podkreślić, że te decyzje, które podejmowaliśmy kilka lat temu jako zarząd województwa i przeznaczone środki na dzienne domy pobytu czy pomocy teraz, to była dobra decyzja. Nasi seniorzy, którzy przebywają w tych domach, a mamy ich już na terenie województwa 140, 40 prowadzonych przez w ramach kujawsko-pomorskiej sieci dziennych domów pobytu przez naszą spółkę marszałkowską i między innymi ten dom w Czkowie, który dzisiaj obchodzi swój jubileusz 5-lecia istnienia, również jest przez naszą spółkę prowadzony. Oczywiście w partnerstwie z samorządem terytorialnym, z miastem Izbica Kujawska. To była dobra decyzja. Nasi seniorzy w dziennych domach pobytu przeżywają swoją drugą młodość. Czują się zaopiekowani, czują się bezpiecznie. Widać, że mogą rozwijać i rozwijają swoje pasje i to jest to, na czym nam najbardziej zależało. Zależało nam na tym, żeby nie czuli się samotni i tutaj właśnie ta funkcja i ta rzecz jest spełniona i to jest niezwykle ważne, więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja, a dzisiaj seniorom życzę dużo zdrowia, satysfakcji, uśmiechu i tego, żeby zawsze czuli się kochani.
1: Dzienny dom seniora to dla jego uczestników nie tylko miejsce, do którego można przyjść w ciągu dnia, to przede wszystkim przestrzeń do spotkań, rozmów i spędzenia wolnego czasu. Jubileusz był więc momentem, by spojrzeć na minione 5 lat, przypomnieć najważniejsze chwile i zastanowić się nad tym, jaką rolę takie miejsca odgrywają w życiu lokalnej społeczności.

0: Zmiany w budżecie powiatu włocławskiego były jednym z najważniejszych punktów kolejnej sesji Rady Powiatu Włocławskiego. Radni zdecydowali między innymi o korektach związanych z realizacją powiatowych inwestycji.
1: Kolejna sesja zakłada przesunięcie środków związanych z realizacją inwestycji prowadzonych przez powiat. Mówimy tutaj o budynkach ochronnych w formule dual use w Kruszynie i w Lubieniu Kujawskim. Ten w Kruszynie oprócz formuły dual use, oprócz formuły ochronnej zakłada strzelnice, miejsca rehabilitacyjne, pobytowe, ten w Lubieniu Domu Pomocy Społecznej. Pozyskaliśmy finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Chcemy to uzupełnić o środki w ramach programu ochrony, obrony cywilnej i ochrony ludności, dlatego też wprowadzamy środki na dokumentację, którą w tym roku chcemy opracować. Myślimy o kontynuacji inwestycji w Kowalu. 13 października oficjalnie, uroczyście otwieramy nowy budynek szkoły, natomiast dzisiaj wprowadzamy projekt związany z wyposażeniem tego budynku w przyszłości w nowoczesne rozwiązania, ponadto środki dla kolejnych szkół na bieżące zakupy. W zakresie dochodów otrzymaliśmy 250 tysięcy pomocy finansowej z gminy Izbica Kujawska na realizację wspólnej inwestycji w postaci budowy, remontu małej hali, która teraz służy zarówno uczniom naszej szkoły, jak i uczniom szkoły podstawowej. Zmieniła się ustawa w zakresie planowania budżetu, dlatego też przyjmujemy odpowiednią uchwałę, która umożliwi nam rozpoczęcie już prac nad budżetem roku 2027. Czas biegnie szybko, już o tym musimy myśleć, a tak prawdę mówiąc już nad tym pracujemy. Kilka innych ważnych zmian związanych z realizacją budżetu w roku bieżącym. Są to zmiany bieżące dotyczące szkół, oczywiście nowe nabory od września tego roku, to powoduje odpowiednie przesunięcia, także środki na dodatki dla pracowników pomocy społecznej, te, które przez stronę rządową od 3 lat są nam przekazywane. To wszystko i wiele, wiele innych rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dzisiejszych obradach.
0: Przyjęte zmiany mają pozwolić dostosować budżet do aktualnych potrzeb i harmonogramów prowadzonych inwestycji. Kolejny skarb znaleziony we Włocławku. Muzeum Ziemi Kujawskiej Dobrzyńskie zaprezentowało wyjątkowy depozyt znaleziony w trakcie prowadzenia prac w kamienicy przy ulicy Królewieckiej 12. Składają się na niego 532 monety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. To srebrne monety obiegowe Rzeszy Niemieckiej z lat 1933-1939.
2: Uzyskując pozwolenie na badania archeologiczne, każdy archeolog musi też przedstawić tak zwaną promesę, czyli taki glejt z jednostki muzealnej, która zobowiązuje się przyjąć cokolwiek znajdzie do swoich zbiorów. W przypadku zarówno ulicy Tumskiej, jak i oczywiście ulicy Królewieckiej, gdzie same prowadziłyśmy tutaj badania, taki glejt wystawił pan dyrektor i promesa obejmuje przyjęcie zabytków pochodzących z badań archeologicznych. Czy tak się stanie w przypadku Królewieckiej? Myślę, że tak. Proszę nie wspominać gdziekolwiek, że ten skarb pojedzie, nie pojedzie, zostanie albo nie zostanie, ktoś go nam zabierze. Nie. Dzięki tutaj przychylności Urzędu Konserwatorskiego, dzięki zgodzie pana dyrektora, postanowiliśmy pokazać go państwu. Tak jak tu pan dyrektor wspomniał, na razie do połowy października, później niestety te monety będą musiały wrócić

0: Nie do magazynu, tylko do opracowania, dlatego że każdy archeolog jest zobowiązany do wykonania opracowania swoich znalezisk. My też, jak gdyby będziemy miały to przed sobą, pomoże nam tutaj na pewno pan Marian Cieślak, specjalista od numizmatyki, dlatego że żadna z nas nie czuje się na siłach opracować tego, co udało się znaleźć.
1: Wśród znalezionych monet najwięcej jest tych pięciomarkowych. Posiadają wizerunek Paula von Hindenburga oraz kościoła garnizonowego w Poczdamie. W sumie skarb to kwota 2420 marek. Dla porównania ówczesny robotnik zarabiał mniej niż 200 marek miesięcznie.
2: Najstarsza moneta z 1933 roku jest to moneta okolicznościowa, wybita z okazji 450-lecia urodzin Marcina Lutra, który zapoczątkował, jak wiemy, reformację. Ciekawy w ogóle jest przekaz tych monet. Całość można generalnie określić jako monety propagandowe, w jakiś sposób wybite, wypuszczone w celu, żeby narodowy socjalizm bardziej społeczeństwo zaakceptowało. Na monetach tych wcześniejszych z lat 34-35 z wizerunkiem kościoła garnizonowego w Poczdamie, na niektórych z tych monet jest data 21 marca 1933 roku. Jest to tak zwany Dzień Poczdamu. Chodzi o to, że Adolf Hitler tego dnia otworzył nową kadencję Parlamentu Rzeszy w kościele właśnie garnizonowym w Poczdamie. I wtedy doszło do takiego pojednania, uścisnięcia sobie dłoni między Adolfem Hitlerem a prezydentem Hindenburgiem, które przyjmowało się, że jest to takie pojednanie między sferami konserwatywnymi, uspokojeniem sfer konserwatywnych Niemiec z członkami właśnie z nazistami. Czyli jakby przekazanie takiej władzy i uspokojenie tych właśnie sfer konserwatywnych do tych rządów narodowego socjalizmu.
1: Całość konferencji w magazynie Pulsometr. Dwaj bracia z Wrocławka z międzynarodowym sukcesem. Olivier i Victor zdobyli tytuły czempiona podczas Olimpiady Arytmetyki Mentalnej w portugalskim Porto. W zawodach rywalizowały dzieci z 12 krajów. Dla Oliviera i Victora szybkie liczenie to nie tylko matematyka, ale przede wszystkim wspólna pasja. Bracia regularnie trenowali i właśnie w Porto sprawdzili swoje umiejętności w rywalizacji z młodymi zawodnikami z całego świata.
3: Olimpiada w Porto w Portugalii była moją pierwszą międzynarodową... Więc trochę się denerwowałem, ale mama zawsze powtarza, że jak się coś bardzo chce, to nie ma, że się nie da. Uda się wszystko, tylko trzeba siebie wierzyć, że udało się, jestem czempionem.
4: Moja pierwsza międzynarodowa olimpiada była w Hiszpanii w Walencji. Zdjął najwyższy tytuł, super czempiona. To bardzo super miejsce, bo najpierw jest trzecie miejsce, później drugie, później pierwsze, że jest czempion i super czempion. Nawet wiedziałem już trochę, na czym to polega. Jestem i w tym roku zdobyłem czempiona. Jestem dumny z tego, że zajęłam takie super miejsca. Trzeba zrobić jak najwięcej przykładów w 8 minut i trzeba sobie mówić, że dam radę. Nasza mama szukała zajęć, które aktywują obie półkule mózgu. Wtedy cały czas mamy namawiałem, bo spotkałem szkołę arytmetyki mentalnej. Pierwsze zajęcia były super, no więc już 2 lata chodzę.
5: Wiktorek, a powiedz nam to, jak to wyglądało u ciebie?
3: Bardzo chciałam zapisać się na kurs i ćwiczyć jak mój brat. Wcześniej podglądałem go, jak liczy na swoich zajęciach. Zawsze lubiłem cyfry i liczby i chciałam dodawać i odejmować je tak szybko jak Oliwier.
4: Pierwsze zajęcia były super. Trener pokazywał nam, jak liczyć na liczydle. Od razu mi się to spodobało. Wtedy nie wydawało mi się, że to jest trudne, tylko mega ciekawe, proste i fajne.
3: Na początku trzeba się bardzo skupić i zrobić rozgrzewkę. To bardzo ważne. Potem trzeba wyobrazić sobie liczydło w wyobraźni i przesuwać nim koraliki.
1: Chłopcy pokazali nam również, jak w praktyce radzą sobie z liczeniem. Wiktor i Oliwier błyskawicznie wykonywali kolejne działania, a Oliwier poszedł o krok dalej i zaprezentował liczenie w pamięci bez patrzenia na cyfry.
6: 33 dodać 60.

0: 59, dodać 56, dodać 44, odjąć 58, odjąć 20, dodać 36.
1: 160.
0: Brawo! 365, odjąć 23, dodać 69, dodać 159, dodać 365, odjąć 654.
1: 281.
2: W arytmetyce mentalnej liczą się szybkość, koncentracja i dokładność. Uczestnicy wykonują działania w pamięci, często w bardzo krótkim czasie. Ich sukces cieszy nie tylko rodzinę, ale także nauczycieli i szkolną społeczność, która na co dzień obserwuje ich rozwój i wspiera ich w kolejnych wyzwaniach.
3: Jako szkoła jesteśmy niezwykle dumni, choć na co dzień jestem wychowawczynią tylko Oliwiera, to ogromnie cieszę się z triumfu obu chłopców, Oliwiera i Wiktora. Ich sukces przyniósł naszej społeczności ogromną radość. Gratulujemy z całego serca chłopcom i ich rodzicom. Dla nauczyciela nie ma nic piękniejszego, jak obserwować, kiedy jego uczeń rozwija skrzydła i sięga po najwyższe trofea na świecie. Od samego początku było widać, że świetnie kombinuje i bardzo szybko przyswaja wiedzę. Błyskawicznie dostrzegał zależności i sprawnie wykonywał skomplikowane obliczenia. Jednak prawdziwy efekt wow zrobiło na nas to, gdy pokazał nam na żywo, jak szybko liczy w pamięci. Zobaczyć Oliwiera w akcji to coś niesamowitego.
2: Dla braci z Ocławka zawody zakończyły się podwójnym sukcesem. Oliwier i Wiktor wrócili do domu z tytułami czempiona, a wspólna pasja i treningi dały im powód do dumy i motywację do kolejnych wyzwań. Wrocławski budżet obywatelski cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Pod głosowanie trafiają różne projekty. Jedne dotyczą ochrony drzew, inne budowy boisk, placów zabaw czy miniparków. Wyróżnia się projekt, który wygrał już po raz drugi, czyli ćwiczenia gimnastyczne poprawiające kondycję seniorów. W jego ramach odbywa się szereg bezpłatnych treningów na terenie sal gimnastycznych w całym mieście. Jednym z nich jest joga.
4: Dzisiaj odbyły się zajęcia z jogi. To jest joga połączona ze stretchingiem, ponieważ mamy do czynienia z seniorami. Natomiast również w sali Liceum Ziemi Kujawskiej odbywają się zajęcia typowo fitnessowe z momentami, w których można poszaleć w tańcu, jak również ćwiczymy mięśnie ud, brzucha, pośladków. Również bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia w ramach zdrowego kręgosłupa, ponieważ każdy, zarówno młodzi, jak i starsi, mają niestety takie różne dolegliwości związane z kręgosłupem i generalnie z narządami ruchu, dlatego te zajęcia bardzo cieszą się i bardzo zachęcam, ponieważ jest to najprostsza forma ruchu, żeby sobie po prostu pomóc.
2: Ćwiczenia odbywały się rano, jednak sala była wypełniona uczestnikami. Zazwyczaj na tego typu zajęciach są same kobiety. Tutaj jednak pojawił się również jeden senior.
4: Były to ćwiczenia jogi skoncentrowane na tym, żeby raczej stretchingować się, czyli napinać mięśnie. Nie jesteśmy w stanie, żeby ćwiczyć z seniorami na tym poziomie w taki typową jogę. Są to zajęcia, które mają przede wszystkim zainspirować nas do tego, żeby pracować, a wszystko wymaga czasu. Bardzo się cieszę, że na zajęciach, przynajmniej na moich zajęciach, mam nadzieję, że też w ramach budżetu obywatelskiego w innych grupach są mężczyźni. Jest to ogromna radość, że mężczyźni wychodzą z domów i zaczynają ćwiczyć.
5: Te ćwiczenia są, mówię o jodze, nie tylko dla mięśni, ale też z układem oddechowym.
4: Oczywiście, ja bardzo koncentruję się na oddychaniu, ponieważ prawdziwy oddech, ten właściwy oddech relaksuje, a te zajęcia, oprócz tego, że pracujemy nad mięśniami, one też mają przynieść ulgę w stresie w życiu codziennym.
2: Zajęcia trwały około godziny. Joga poprawia równowagę, elastyczność i siłę mięśni, a także skutecznie łagodzi bóle stawów oraz kręgosłupa. Jak się okazuje, wocławscy seniorzy chętnie uczestniczą w ćwiczeniach.
6: Odwiedzamy media społecznościowe, zaglądamy na te strony wocławskie, stąd wiemy. Ja dodatkowo jeszcze wiem, ponieważ chodziłam dużo wcześniej na te zajęcia odpłatne, jeszcze przed budżetem obywatelskim. No i wtedy w tej gronie aktywnych seniorów oczywiście te tematy są dobrze znane. Dlaczego się zdecydowałam? Dlatego, że lubię aktywność. Poza tym mam świadomość, że pozwala mi to zachować kondycję dobrą, pozostać w dobrym zdrowiu na pewno przez długie lata. Jestem sprawna, z czego się ogromnie cieszę. Poza tym muszę tylko jeszcze też powiedzieć, bo to dla mnie ważne, że zdecydowałam się na zajęcia z panią Jolą Golasińską, dlatego, że ja już do niej chodziłam wiele lat na inne zajęcia. I co mi tu najbardziej odpowiada? Pani Jola buduje niezwykłą atmosferę. jest bardzo konkretna, rzeczowa. Nie tracimy czasu na zbędne rzeczy. Mamy wszystko tak zorganizowane,

0: ważne.
1: Ja to słucham, co Laura mówiła. Właściwie powiedziała wszystko, co chciałam powiedzieć. Ja też dowiedziałam się z Facebooka. Też no, chodzę na ten uniwersytet trzeciego wieku, więc tam też to było mówione. A dlaczego chodzę? Właśnie tak jak Laura mówiła, ja się lepiej czuję, mimo że się zmęczę, łupocę,
0: Tak.
1: ale to jest taki fajny wysiłek. Do tego Jola też bardzo fajnie, ciekawie prowadzi. Także mam nadzieję, że to będzie jeszcze w przyszłym roku,
0: Że budżet przejdzie,
1: że
0: będziemy głosowały.
1: będziemy głosować, bo jest to bardzo fajna inicjatywa. Ludzie zaczynają wychodzić z domu i to jest fajne, że ludzie starsi nie siedzą przy telewizorze, w fotelach, tylko właśnie wychodzą do ludzi.
0: W projekcie bierze udział ponad 150 seniorów, a liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy odbywają się osobiście u instruktorów lub drogą mailową damian.sidwa@zspl.pl. Włocławek boryka się z odpływem mieszkańców. W szczytowym momencie w naszym mieście mieszkało 123 tysiące osób. Z danych ratusza na koniec 2025 roku Włocławek miał niecałe 92 tysiące mieszkańców. Urząd Miasta próbuje temu przeciwdziałać na różne sposoby. Jednym z nich jest miejskie budownictwo mieszkaniowe.
2: Kierujemy tą politykę mieszkaniową Włocławka do różnych grup społecznych i akurat o ile ulica Cellozowa, osiedle przy ulicy Cellozowej, to była oferta dla osób, które no, mają być może zdolność kredytową, ale niekoniecznie chcą zadłużać się i wolą skorzystać z mieszkań z niskim czynszem. To na ulicy Lisek ten teren chcemy zagospodarować dla innej grupy społecznej, dla osób, które podejmują błędne decyzje o wyprowadzeniu się z Włocławka po to, żeby mieszkać w domku. Zdecydowanie miasto ma dużo szerszą ofertę, zarówno kulturalną, sportową, infrastruktury drogowej, rowerowej, rekreacyjnej itd., itd. Więc bardzo nielogicznym jest wyprowadzanie się z miasta. Dlatego dla tej grupy, którą stać już na własny dom, proponujemy właśnie budownictwo przy ulicy Lisek.
0: W pierwszym etapie 119 segmentów zabudowy szeregowej. Tutaj finalnie najemca będzie właścicielem i budynku, i gruntu. Inwestycja przebiega sprawnie. Na części budynków montowany jest dach.
2: Wydaje się, że aktualnie jest to najlepsza oferta na rynku we Włocławku. Jeżeli ktoś marzy o własnym domku albo domku w zabudowie szeregowej, to nie ma lepszej oferty we Włocławku. No i tutaj po pierwsze gwarantem jest spółka komunalna, która realizuje tą inwestycję, a po drugie no, taki najemca nie obciąża własnej zdolności kredytowej. To też jest myślę, że istotne. No, prace budowlane na tej inwestycji przebiegają bardzo sprawnie. Aktualnie montowany jest dach na pierwszym etapie, więc stan surowy, otwarty właściwie na tym etapie za chwilę będzie zakończony. I to też ważna informacja, że te domy będą realizowane w systemie pod klucz, czyli gotowym do zamieszkania z pomalowanymi ścianami, z podłogami, z wykończeniem tak naprawdę, gdzie po otrzymaniu kluczy tak naprawdę wystarczy przywieźć swoje meble i można od razu mieszkać. Więc gorąco zachęcam te osoby, które chcą popełnić błąd i wyprowadzić się pod Włocławek. Myślę, że warto przemyśleć tę decyzję jeszcze raz i skorzystać z oferty przy ulicy Lisek.
0: Budynki mieszkalne posiadają dwie kondygnacje nadziemne, wbudowany garaż oraz ogród o powierzchni od 50 do 80 m2. Powierzchnia użytkowa domków od 126 do 149 m2.
3: Jesień oficjalnie zawitała do Polski. Dziś, 23 września, rozpoczyna się astronomiczna jesień. To czas zmian, które szczególnie dobrze widać i słychać w przyrodzie. Z dnia na dzień coraz więcej ptaków opuszcza nasze okolice. Ruszył sezon jesiennych migracji. Bociany, żurawie czy gęsi kierują się na południe, pokonując setki, a niektóre gatunki nawet tysiące kilometrów. Dla nich to czas wędrówki, dla nas ostatnia okazja, by obserwować je przed zimą.
4: przyroda przygotowuje się po troszeczkę już do okresu zimowego. Możemy w tej chwili zaobserwować ptaki, które szykują się od odlotu. Pierwsze ptaki, na przykład bociany, już odleciały. W tej chwili takimi ptakami, które możemy podziwiać, szykują się do odlotu, są to żurawie, a więc największe skupisko żurawi znajduje się na naszym terenie w okolicach jeziora Rakutowskiego.

0: wszystkiego. Tamte ptaki w okresie wieczora i rana przelatują na pola, na żerowisko. Są to setki tych ptaków, a więc takie stada tak dużych ptaków robią naprawdę wrażenie. I jest to raj dla miłośników przyrody, dla obserwatorów przyrody, dla osób, które lubią fotografować przyrodę. Prawdziwa uczta. Możemy wybrać się nad Jezioro Rakutowskie, na wieżę widokową albo w okolicach Rakutowa. Tam najwięcej możemy spotkać o świcie i o zmierzchu. Te ptaki na przelotach możemy je spotkać na polach, ale więc warto wybrać się w tym czasie, żeby zaobserwować te ptaki, zaobserwować je w naturalnym środowisku, poznać ich biologię, poznać ich zwyczaje, tak żeby móc poszerzyć swoją wiedzę. A poza tym każde takie wyjście to jest zdrowie dla nas samych.
1: Ale jesienny las nie oznacza ciszy. Wręcz przeciwnie, o tej porze roku rozbrzmiewają w nim charakterystyczne, niskie i donośne odgłosy. To czas rykowiska jeleni. Samce wabią łanie i zaznaczają swoją obecność rykiem. W lesie można więc usłyszeć dźwięk, który nie sposób pomylić z żadnym innym. Rykowisko to jeden z najbardziej niezwykłych spektakli polskiej przyrody.
0: W tej chwili, będąc w lesie, na przykład na grzybach, szczególnie wieczorem lub rano, możemy usłyszeć takie dziwne pomrukiwania. Niekiedy mamy przypadki, że ludzie do nas dzwonią i się pytają, czy to możliwe, żeby u nas był jakiś niedźwiedź czy jakieś inne dziwne zwierzę. Czują się lekko zaniepokojeni takimi pomrukami, takimi rykami. No tutaj nie ma się co bać, jest to po prostu ryk jelenia, które pokazuje, że jest tutaj gospodarzem, pokazuje, że jest silny, pokazuje, że jest mocny, pokazuje, że chce zwołać i zaprosić do siebie partnerki, samice, tak zwane łanie, a więc jest to okres pełen takiej magii w tym lesie, szczególnie wieczorami, kiedy te dorodne byki, największe byki chcą pokazać swoją dominację, przeganiają te młodsze byki, młodsze osobniki, które są zdecydowanie słabsze, skupiają wokół siebie wiele partnerek, wiele łań. No tutaj to jest przepiękne widowisko przyrodnicze, które każdy powinien zobaczyć w naturze i zachęcam do tego, żeby to zrobić.
2: A spytam się, czy w spotkaniu z takim jeleniem mamy się czego obawiać? Powinniśmy się jakoś szczególnie zachować?
0: No jelenie są typowymi zwierzętami bardzo płochliwymi. Na widok człowieka, na widok jakichś osób, one uciekają. I nawet w okresie rykowiska powinniśmy być spokojni. One wydają ten ryk, one podkreślają swoją obecność w terenie. Niemniej jak zobaczą człowieka, na pewno będą uciekać.
1: Jesień przynosi więc wyraźne zmiany. Jedni mieszkańcy lasów ruszają w daleką podróż, inni właśnie rozpoczynają jeden z najważniejszych okresów w swoim życiu. Warto się zatrzymać, wyjść do lasu i posłuchać, bo jesień w Polsce nie tylko zmienia krajobraz, ona także ma swój własny dźwięk.
3: Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia.
4: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu litnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
3: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi. Ten weekend Włocławek stanie się miejscem ogólnopolskiej sportowej rywalizacji. Odbędą się tutaj Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju, a na parkiecie powalczą nie tylko o tytuł mistrza, ale także o integrację i dobrą zabawę.

0: Przykówka w tym przypadku ma być czymś więcej niż sportową rywalizacją. Dla pracowników zakładów aktywności zawodowej to również forma aktywności, rehabilitacji i okazja do spotkania z osobami z innych części Polski.
1: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze mistrzostwa Polski zakładów aktywności zawodowej, a konkretnie pracowników zakładów aktywności zawodowej w dyscyplinie jasnej i oczywistej koszykówce. Włocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów, oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa, wstęp jest wolny, w sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18, w niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
2: A ja tylko spytam jeszcze o pomysł na tą inicjatywę.
1: Pomysł zrodził się właściwie już 2-3 lata temu, kiedy w Strzelnie, bo Zakład Aktywności Zawodowej Strzelno organizuje taki wojewódzki turniej koszykówki. I ten pomysł po prostu, skoro Włocławek, Mistrzostwa Polski, Mistrzowie Polski, tak, Anwil Włocławek, nasi pracownicy również są kibicami Anwilu Włocławek, chodzimy na mecze, kibicujemy. Mamy również naszego trenera, pan Wojciech Kobielski trenuje naszych zawodników, ale ja jeszcze raz powtórzę, tu najważniejsza jest integracja, tu jest poznanie ludzi się z całej Polski. Poziom sportowy jest ważny, najważniejsza integracja. Zakład Aktywności Zawodowej w Włocławku to sport. To nie tylko koszykówka, to są biegi. Za tydzień uczestniczymy w biegu na skrzydłach ZAZ-u, organizowanego już cyklicznie. To są również inne imprezy sportowe. To jest półmaraton włocławski, w którym też nasi pracownicy biorą udział. Ci, którzy z różnych względów nie mogą aktywnie uczestniczyć sportowo, będą dopingować. Jestem przekonany, że naprawdę nasi pracownicy, a jest na prawie 100 osób, zrobią gorący doping. Liczę też na właśnie tutaj uczestnictwo osób ze Stowarzyszenia Eurointegracja. Ja gorąco zapraszam wszystkie osoby, nie tylko z niepełnosprawnością, ale w szczególności uczniów zespołu szkół numer 3, zespołu szkół numer 5, wszystkich, którzy chcą po prostu wspomóc. To będzie bardzo fajne, szanowni Państwo, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami poczują tą atmosferę. Kiedyś byliśmy w Młynie na starej hali, prawda, z Anwilu. Ta atmosfera jest im potrzebna i zapraszam wszystkich bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Czy my będziemy? Będziemy i to licznie.
0: Na parkiecie liczyć się będą sportowe umiejętności, ale organizatorzy podkreślają, że również ważna jest atmosfera całego wydarzenia. Mistrzostwa mają integrować środowisko pracowników zakładów aktywności zawodowej i pokazywać, że sport może być ważną częścią aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.
3: Dzięki inicjatywie pana dyrektora Marcina wspólnie z Eurointegracją doszliśmy do wniosku, że to warto dla naszych członków, dla naszych podopiecznych zorganizować takie zawody. Znalazło to podatny grunt w Urzędzie Miasta, który rzecz jasna sfinansował tą imprezę i się cieszymy ogromnie, że obok Olimpiady Hefajstosa, dużej Olimpiady, również duże Mistrzostwa Polski zaistnieją w Włocławku, z czego tylko się cieszyć, że podopieczni i niepełnosprawni tak aktywnie chcą w tym uczestniczyć. Nasi członkowie rzecz jasna będą wspierać merytorycznie, organizacyjnie całą imprezę, zapewniają frekwencję, pełne serce, pełne ręce oklasków i będą się cieszyć, że to jest nasza wspólna impreza.
0: W mistrzostwach zmierzą się reprezentacje zakładów aktywności zawodowej z całej Polski. Poza walką o mistrzowski tytuł będzie więc także okazja do wspólnej zabawy, poznania nowych osób i wymiany doświadczeń.
2: Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. Lokalne partnerstwa wodne skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody.
4: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować

0: działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji, że zbiorniki wodne, z którymi zajmują się też polskie wody, nie są konserwowane, że nowe zbiorniki wodne, tak zwanej małej, średniej retencji, nie są w wystarczającej ilości budowane. Dlatego postanowiłem złożyć do ministra rolnictwa swoje zapytanie w tej sprawie, postawiając kilka pytań co do efektów działania lokalnych partnerstw wodnych oraz realizacji powiatowych planów gospodarki wodą, które powinny być opracowane. Nie wiem, czy są wszędzie opracowane, a jeżeli są, to w jaki sposób są realizowane. I wreszcie postawiłem pytanie, jaki jest nadzór marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, czyli Departamentu Rolnictwa, który zajmuje się właśnie gospodarką wodną. I ja, będąc wcześniej radnym województwa, uchwaliliśmy program budowy zbiorników retencyjnych, tak zwanych oczek wodnych, bo wszystko chodzi o to, żeby gromadzić wodę, żeby woda była zarządzana, żeby nie była spuszczana tylko do niższych zbiorników, ale wtedy, kiedy jest potrzeba, kiedy jest sucho, tak jak teraz, żeby ona była także w celu poprawy warunków gospodarowania w rolnictwie. Bo przecież my w Kujawsko-Pomorskim, jeżeli chodzi o stopień wodny, mamy dwa cele. Po pierwsze, poprawić bezpieczeństwo istniejącego stopnia wodnego we Włocławku, który pracuje już ponad 60 lat, i jednocześnie zapewnić wyższy poziom wód gruntowych dla rolnictwa. No i w tym samym zapewniając wodę i rolnikom bieżącą, ale i także mieszkańcom wsi, bo dzisiaj na wsi to nie tylko rolnicy, ale i także inni, którzy z rolnictwa się nie utrzymują. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczekuję na szczegółową odpowiedź w tej sprawie, szczególnie ukierunkowując moją myśl o stopniu wodnym w Siarzewie, bo lata biegną, rządy się zmieniają, a stopnia wodnego w Siarzewie jak nie było, tak nie ma. I obecna sytuacja jest bardzo trudna, bo decyzja, którą uchylił generalny inspektor środowiska, sąd ją podtrzymał, w związku z tym trzeba od nowa przygotowywać całe postępowanie w tym zakresie. Stąd pytam, na jakim to jest etapie. Jeżeli otrzymam odpowiedź, to na pewno Państwa poinformuję.
1: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatów. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania lokalnych partnerstw wodnych oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskiwanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: Wykonawca kontynuuje budowę Wonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię.
3: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganki jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką tej istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
4: A czy macie kontakt z wykonawcą? Czy on mówi, że wyrobi się do tego terminu ustalonego w warunkach umowy?
3: Jesteśmy w stałym kontakcie z wykonawcą. tutaj no, nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby na ten moment przedłużać ten termin. W związku z tym według umowy inwestycja powinna zakończyć się na koniec października tego roku.
2: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu

0: kapitulnej, długiej i wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej.
1: Tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
0: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Pod koniec maja w Galerii Sztuki Współczesnej rozpoczął się cykl warsztatów dla seniorów Posztukuj z GSW. Spotkania odbywają się w każdy czwartek. Warsztaty są okazją do zapoznania się z wybranymi technikami oraz samodzielnego tworzenia. Ostatnio przyszła kolej na przyklej na klej.
2: Dzisiaj mamy gościa, Piotrka Bicimirskiego, który przyjechał do nas ze Słupska i prowadzi zajęcia z kolażu z cyklu Posztukuj z GSW, przyklej na klej, gdzie uczestniczki zagłębiają się w sferę wspomnień, głębokich emocji i próbują odzwierciedlić je w swoich pracach.
3: Kiedy byłem tutaj na poprzednich zajęciach, uczestniczki, tutaj mamy też uczestnika, były bardziej skumulowane w jednym miejscu. Tutaj widzę dynamikę, cały czas się przemieszczają.
2: Tak, próbujemy trochę urozmaicać i pracę w grupie, i też pracę indywidualną, a poniekąd w grupie, także troszeczkę zmieniamy tę przestrzeń. No, nie jest ona wielka, więc staramy się jakby co jakiś czas coś zmieniać, żeby też uczestniczki miały swój punkt widzenia, zmieniały swój punkt widzenia.
0: W trakcie spotkań uczestnicy poznali techniki cięcia, wydzierania, warstwowania i kompozycji, co pozwoli im na tworzenie unikalnych dzieł, rozwój wyobraźni, a także naukę zasad doboru kolorów i tekstu.
4: Dzisiaj zajmujemy się kolażem, czyli kolaż jako forma ekspresji, bardzo dowolna forma, więc tutaj jest przewodnia myśl to kolaż.
3: Czego używają uczestnicy do kolażu? Widzę tutaj zdjęcia, także chyba prywatne zdjęcia, a także różne inne elementy. Co tutaj mamy?
4: Są zdjęcia, też taki pomysł na ten kolaż to jest też jakby staranie się zrozumieć swoje emocje i jakby wyrazić je poprzez kolaż. No jakby mamy nieograniczone narzędzia poprzez nożyczki, różne pędzelki, farbki. Cokolwiek tak naprawdę nam przyjdzie do głowy, to jakby jest możliwość użycia tego w kolażu. Więc to jest taka fajna, bardzo otwarta forma ekspresji. Więc mam bardzo dużo rzeczy. Od gazet po suszone kwiatki, no i te zdjęcia, które są jakby trochę takim przewodem. Aczkolwiek każdy może używać, co tylko mu przyjdzie do głowy.
3: Pani Aniu, co pani tworzy? Co tutaj jest? Co było inspiracją?
5: Kolaż próbuję stworzyć i taki z podróży naszych z mężem. Na wycieczkach gdzieś byliśmy i no i tak wspomnienia takie z wycieczki. W stylu kolażu właśnie. Tutaj się uczymy tego kolażu i próbujemy to zrobić.
3: Co to za miejsce? Jakie wspomnienia przywodzą?
5: No dużo. No, to jest Krynicy Górskiej, tam ze Śląska, no dużo jest ze Śląska właściwie. Z Góry Żary, o, na pewno z Bielsko-Białej byliśmy też. No i tak to właściwie jeszcze, ale już... Nie będę na razie.
3: Czym jeszcze pani ozdabia swój kolaż? Co tutaj jest? Widzę gałązki.
5: Coś połączyć tutaj, te jesienne klimaty. Próbuję połączyć z jesiennymi kwiatkami, z jakimiś właśnie iglakami. Coś w takim stylu. No i będę próbowała dalej. Nie wiem, co mi tutaj wyjdzie.
3: Co pani sądzi o takich zajęciach? Czy są potrzebne?
5: No myślę, że są potrzebne. Jak nas tutaj tylu jest, to chyba się wszystkim podoba. My już tu chodzimy od czerwca, także nie od czerwca, od lipca chyba. Także nam się tutaj podoba i zawsze z chęcią przychodzimy na te zajęcia.
0: Seniorzy są we Wrocławku niezwykle aktywni. Z jednej strony organizują różnego rodzaju imprezy, uczestniczą w zajęciach sportowych, a jak widać, sztuka również nie jest im obca.
2: Jeżeli chodzi tutaj o panie, które do nas przychodzą,

0: są niezwykłe. Gdyby nie te panie, no i też mamy tutaj teraz pana, ale gdyby nie nasze uczestniczki, to tych zajęć w ogóle by nie było. Mimo że w większości nie miały do czynienia ze sztuką jako taką, nie uprawiają jej zawodowo. Wspaniale pracują, tworzą cudowne prace, mają ogromną wyobraźnię, są bardzo otwarte, można się z nimi pośmiać, pożartować, nie ma bariery wiekowej, po prostu coś wspaniałego. Także gdyby nie te panie, to nie byłoby zajęć i dają ogromną wiarę i w seniorów, i pokazują, że często seniorzy są bardziej otwarci niż młodzi ludzie.
1: Warsztaty w GSW to doskonała okazja, aby rozwinąć kreatywne myślenie, poprawić małą motorykę, koordynację oko ręka i koncentrację, a także zrelaksować się. Prowadzone będą do końca października, a ich zwieńczeniem będzie wernisaż prac. Warto dodać, że z racji ograniczonej przestrzeni obowiązują zapisy. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy.
2: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55 do 45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
1: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów.
3: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12-tki. Myślę, że najbardziej zadowoleni z tego wszystkiego są nasi kierowcy, bo to oni jeżdżą pięknymi autobusami obydwu polskich marek.
1: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej.
2: Kolejne miliony pozyskujemy też z dotacji bezzwrotnych na modernizację infrastruktury transportu zbiorowego, czyli infrastruktury przystankowej. Krótko mówiąc, kupujemy nowe wiaty, bardziej odporne wiaty, przebudowujemy przystanki, rozwijać też będziemy sieć tak zwanych DIP-ów, czyli dynamicznej informacji pasażerskiej, podróżnych. To czeka nas już niebawem, dlatego że jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji przetargowej i pozyskiwania dotacji na przebudowę 37 przystanków, w tym dwóch pętli autobusowych przy ulicy Promiennej i przy ulicy Dębowej. Tu z kolei ukłon w kierunku pracowników MPK. Te pętle, oprócz tego, że mają być wygodne dla podróżnych, mają też zapewniać odpowiedni standard socjalny dla pracowników MPK, którzy będą mogli po prostu tam na przykład zjeść śniadanie czy inny posiłek. Więc myślę, że to z punktu widzenia pracodawców tutaj i mojej perspektywy i panów prezesów to też jest bardzo, bardzo ważne.
1: Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także

0: że dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Wrocławka. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził wojewódzki szpital specjalistyczny we Wrocławku. Został oprowadzony po budowanym pięciokondygnacyjnym budynku głównym nazywanym sercem szpitala. Obecnie wykonano 67% wszystkich prac.
1: Szpitalem we Wrocławku interesuje się jako przewodniczący zarządu województwa kujawsko-pomorskiego, no i organu założycielskiego i też tego, który realizuje wiele inwestycji w obszarze służby zdrowia, no i finansuje przede wszystkim, bo ta inwestycja jest finansowana z różnych źródeł, ale również budżetu województwa, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, środków unijnych. No więc pilnujemy, czy te środki są dobrze, zgodnie z celem wydatkowane. I dlatego dzisiaj się tutaj spotykamy.
0: Szpital będzie placówką nowej generacji. Pomieści izbę przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy. Główny blok operacyjny z 7 salami operacyjnymi, blok porodowy, oddział intensywnej terapii, oddziały łóżkowe, pracownię endoskopową oraz szpitalną aptekę i sterylizatornię.
1: Już wjeżdżając od Wienieckiej do szpitala widzimy oczyma wyobraźni na razie, jak cały kompleks będzie wyglądał w 2030 roku, bo ten standard, który już tutaj widzimy na zewnątrz, może jeszcze nie w środku, mówi o tym, o jakim szpitalu mówimy. Mówimy o szpitalu najnowocześniejszym w regionie nowej generacji XXI wieku, gdzie to, co najważniejsze w takim szpitalu wielospecjalistycznym, ale wysokospecjalistycznym, jest niezbędne do ratowania życia i zdrowia pacjentów.
0: Mówi Dariusz Szczepański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławku.
2: Tak wygląda sala pacjenta. Trzy łóżkowe, jak Państwo widzicie, podejścia do gazów medycznych, podejścia elektryczne, standard, powierzchnia, bardzo, bardzo tak odpowiadająca udzielaniu świadczeń, tak żeby można było do pacjenta podejść z czterech stron, nie tylko z trzech. Proszę zauważyć, jak już są łazienki wyposażone, bo tam już następuje biały montaż, a więc ten postęp jest rzeczywiście na etapie takim około 70%. Na końcu zobaczymy, będzie tutaj endoskopia, tam są pomieszczenia do pracowni endoskopowej. Ona oczywiście jest ekranizowana z tego względu, że mogą tam być używane urządzenia radiologiczne.
0: Na dachu obiektu znajduje się lądowisko dla lotniczego pogotowia ratunkowego. Zgodnie z planem budynek zostanie oddany pod koniec czerwca 2027 roku. Koszt inwestycji to około 500 000 000 zł. Dłuższa rozmowa z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Sałbeckim już jutro w studiu telewizji Kujawy. Remontowany most stalowy zostanie na weekend całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Kierowcy od piątku od godziny 17, aby dostać się na drugą stronę Wisły, będą musieli jechać przez stopień wodny. W tym czasie będzie betonowana płyta mostu.
3: Od piątku 25 września od godziny 17 do poniedziałku 28 września do godziny 6 rano most będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego. Tutaj jest to związane z tym, że wchodzimy w kolejny etap prac związanych z betonowaniem płyty ustroju nośnego mostu i tutaj wszelkie drgania, które wywołuje przejazd samochodów, no może być pewnym problemem, dlatego staramy się tego uniknąć. Proces wiązania betonu polega na tym, żeby właśnie tych drgań nie było. Natomiast tutaj warto podkreślić, że most będzie otwarty dla ruchu pieszego oraz poruszając się rowerem po chodniku. Tutaj też warto wspomnieć, że dla pogotowia i dla służb porządkowych również będzie możliwość przejechania przez most, oczywiście w celu zachowania bezpieczeństwa, szczególnie mieszkańców osiedla Zawiśle. I tutaj no, jest to pierwsze zamknięcie tego typu mostu w formie całkowitej, pierwsze z sześciu, ponieważ no właśnie proces betonowania tej płyty mostu, no polega właśnie na takim etapowaniu i będziemy mieli do czynienia aż z sześcioma takimi rozwiązaniami.
0: Co chwila pojawiają się informacje o czasowym wstrzymaniu ruchu pojazdów na moście w określonych godzinach. Osoby z Wrocławka, które śledzą media społecznościowe ratusza i podległych mu jednostek, mogą dowiedzieć się, kiedy nie będzie można przejechać przez most. Jednak kierowcy, których trasa wiedzie przez Wrocławek, mogą spotkać się z rozczarowaniem, kiedy chcą przekroczyć Wisłę mostem stalowym.
3: Jest to podyktowane tym, że wyszliśmy z takiego założenia, żeby mostu nie zamykać. Mamy świadomość, że oczywiście, jeżeli by ta inwestycja

0: została zamknięta, to najprawdopodobniej ten termin prac byłby krótszy, natomiast byłoby to z bardzo dużym obciążeniem zarówno dla mieszkańców Włocławka, jak i całego regionu włocławskiego. W związku z tym tutaj decyzja o czasowych ograniczeniach. Chcemy również, żeby płynność prac była jak najlepsza, dlatego chcieliśmy na początku tutaj troszkę przesunąć ten termin zamknięcia mostu na te kilka dni, natomiast wstrzymałoby to prace, na które nie chcemy sobie pozwolić.
1: Czy termin wykonania prac i ich koszt wzrosną?
0: Na ten moment czekamy dalej jeszcze na informacje wykonawcy, jeżeli chodzi o główny kosztorys tego mostu. Na ten moment termin zakończenia prac to jest koniec kwietnia przyszłego roku.
1: Remont mostu rozpoczął się w styczniu tego roku. Pierwotnym terminem zakończenia prac był grudzień 2025 roku. Jednak z uwagi na okres świąteczny termin przesunięto. Wykonawcą jest firma Strabag, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1000 dni rządu koalicji 15 października podsumowywali we Włocławku przedstawiciele lewicy. Parlamentarzyści mówili przede wszystkim o działaniach swoich ministrów i rozwiązaniach, które, jak podkreślali, udało się w tym czasie wprowadzić. Wśród wymienionych przykładów znalazło się m.in. przywrócenie publicznego finansowania procedury in vitro oraz program Aktywny Rodzic. Parlamentarzyści mówili również o zmianach dotyczących stażu pracy, które mają uwzględniać m.in. okres pracy na umowach cywilnoprawnych i prowadzenia działalności gospodarczej.
2: Prodemograficzne okazało się przywrócenie programu in vitro, na który wydajemy na dzień dzisiejszy około 600 milionów złotych rocznie. W tym roku została ta kwota podwyższona, bo na start było 500 milionów złotych rocznie, co przełożyło się do dnia dzisiejszego na 15 tysięcy urodzin nowych Polaków. Jeżeli mówimy tutaj o wsparciu dla rodzin, trzeba przypomnieć o programie Aktywny Rodzic, który nasza lewicowa ministra, pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wdrożyła, czyli przypominam program 1500 zł albo tak zwanego babciowego, albo 1500 zł dopłaty do miejsca w żłobku, bądź 500 zł na każde dziecko dodatkowo, które jest w wieku od 12 do 35 roku życia. Po co to jest? No przede wszystkim po to, żeby szczególnie te dwa filary zachęcały rodziców, najczęściej matki, bo tak to się przyjęło, że to mamy zostawały z dziećmi, żeby były aktywne zawodowo, czyli nie wspieramy tak zwanym rozdawnictwem, ale wspieramy tych, którzy chcą pracować. Jeżeli chodzi o wsparcie w ludzi pracy, oczywiście mamy ustawę stażową, Państwo oczywiście pamiętacie, na czym polegała, chodziło o uznanie stażu pracy również tym, którzy pracowali na umowę zlecenie, czy też na umowę o dzieło, czy prowadzili własną firmę, tak żeby ten staż pracy był również dołączany nie tylko na umowie o pracę, i to się zrealizowało. Ponad 800 tysięcy osób z tego skorzystało. Praca to także dodatkowy dzień wolny, który lewica ustawą w trybie poselskim przeprowadziła w Sejmie. Przypominam, mamy wolną Wigilię.
1: Wśród tematów poruszanych podczas konferencji znalazły się również inwestycje infrastrukturalne i wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Dzięki Krajowemu Planu Odbudowy, czyli te słynne KPO, które też PiS demonizuje, udało się zakupić bądź zmodernizować prawie 413 pociągów, ponad 1800 autobusów zeroemisyjnych, 120 tramwajów i przełożyło się to wszystko na wzrost, to są dane z PKP Intercity, między 2024 a 2026 roku wzrosła liczba przewożonych pasażerów o 45%. Do 45 milionów przejazdów, osób, które zostały przewiezione w ciągu roku. To jest prawie połowa więcej tego, niż było za rządów Zjednoczonej Prawicy. To pokazuje, że jeżeli faktycznie wspieramy tutaj w modernizację linii, których jest, to są dane akurat na sierpień 2026 roku, a tych linii oddaliśmy nowych, bądź zmodernizowaliśmy 1166 km, jeżeli faktycznie wspieramy transport publiczny, to ludzie z niego chętnie korzystają. Natomiast kwestia też bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury, bo w tym wszystkim warto przypomnieć też, że oddaliśmy 88 nowych przystanków i stacji, ponad 400 przejazdów i wiaduktów, tych bezkolizyjnych, taki również będzie na ulicy Wienieckiej dzięki wsparciu z Ministerstwa Infrastruktury. I oczywiście nie zapominamy o tych, którzy korzystają z transportu indywidualnego, bo ponad 1100 km nowych dróg krajowych zostało również oddanych do użytku.
1: Senator Stanisław Pawlak zwracał natomiast uwagę

0: m.in. na zmiany dotyczące Państwowej Inspekcji Pracy oraz nowe zasady naliczania stażu pracy. Mówił także o bezpieczeństwie i środkach przeznaczonych na ten cel, systemie kaucyjnym oraz ustawie dotyczącej statusu osoby najbliższej.
1: Reforma Państwowej Inspekcji Pracy, bardzo ważna, która weszła w życie w lipcu tego roku, i głównym celem tej reformy jest to, aby uporządkować sposób zatrudniania przez pracodawców pracowników, a więc zlikwidować tak zwane zatrudnienie na czarno albo też zatrudnienie w oparciu o umowy tak zwane śmieciowe. Inspektor pracy będzie, już to robią, będzie nadal mógł pracować nad tym, żeby doprowadzać do uporządkowania tych spraw i zawierać umowy, które są umową o pracę, i w ślad za tym wszystkie świadczenia pracownikom przysługują. Proszę Państwa, system kaucyjny opakowań. Ucichła już ta sprawa, bo na początku był problem, były problemy. Ja nawet sam interweniowałem, na mój wniosek nastąpiła zmiana ustawy, że opakowania szklane zwrotne zostały spod kaucji wyłączone, ale opakowania plastikowe są realizowane. W przygotowaniu jest dalszy projekt mówiący o kaucji na małpki, które wszędzie można spotkać, i w koszach, i na ulicy, i w rowie to jest. Ustawa o statusie osoby najbliższej. No niestety tutaj mamy weto pana prezydenta, które 17 lipca zostało zgłoszone, a przecież to jest wiele związków nieformalnych działających, gdzie uprawnienia członków tego związku są ograniczone. Ja mówię o małżeństwach kobiety z mężczyzną jako bez związku, gdzie nie można rozliczać podatku, nie można uzyskać informacji o stanie zdrowia osoby, nie można uzyskać informacji o własności poszczególnych nieruchomości. Stąd uważamy, że ta ustawa powinna być podpisana i ona niczym nikomu nie zagraża.
0: Parlamentarzyści Lewicy zapowiedzieli, że w kolejnych miesiącach chcą kontynuować realizację swoich postulatów. Wśród lokalnych tematów wskazali m.in. gospodarkę wodną i plany związane z budową stopnia wodnego na Wiśle.
2: 75 uczniów szkół podstawowych z gminy Brześć Kujawskich zostało nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się 24 września w sali Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. To już piąta edycja programu, którego partnerem jest spółka LPP.
3: Udało się połączyć siły razem z firmą LPP w zakresie fundowania tych stypendiów, i to bardzo cieszy, że lokalny biznes, bardzo duży zresztą na skalę światową, współdziała z samorządem, i ta współpraca właśnie doprowadziła do tego, że mamy możliwość w dniu dzisiejszym uhonorowania 75 uczniów właśnie stypendiami w wysokości 250 zł. Pewnie chciałoby się więcej, ale będziemy pracować nad rozwojem tego programu i cieszę się, że możemy docenić pracę dzieciaków i młodzieży zaangażowanych w to, żeby dalej mogli rozwijać swoje pasje, swoje hobby, swoje upodobania. I po to właśnie jest to stypendium, żeby umożliwić dalszą naukę, ale też rozwijanie swoich pasji i upodobań i hobby i czego się tylko chce. Generalnie firma LPP bardzo mocno zaangażowała się w projekty społeczne w gminie Brześć Kujawski, więc nie tylko stypendia, również przygotowujemy uczniów 8 klas do egzaminów, prowadzimy zajęcia z języka angielskiego, więc tych działań jest bardzo dużo. Też na nowe projekty przed nami, dzisiaj pewnie trudno o nich mówić, ale zastanawiamy się też bardzo mocno nad pomocą psychologiczną dla młodzieży szczególnie, więc być może w przyszłości taki projekt również w Brześciu Kujawskim się pojawi.
4: Tak, rzeczywiście ta nasza obecność w gminie Brześć Kujawski to nie tylko obecność biznesowa, ale również zaangażowanie w sprawy społeczne. No, mamy wielką przyjemność, wielki zaszczyt już po raz kolejny być partnerem gminy Brześć Kujawski w programie stypendialnym, który nagradza najlepsze najlepszych uczniów i uczennice z terenu gminy Brześć Kujawski. No jesteśmy szczególnie w tym roku dumni, że mamy 75 stypendystów i stypendystki, jak dobrze pamiętam. No wielkie gratulacje dla laureatów, wielkie gratulacje dla rodziców, no i też myślę dla nauczycieli, którzy swoją pracą doprowadzili do tego, że dzisiaj możemy wręczyć te stypendia. Nasze zaangażowanie zawsze jest wynikiem gdzieś tam współpracy z miastem. Rozmawialiśmy o tym, jakiego rodzaju program moglibyśmy zrealizować. No nie jest tajemnicą, że współpraca

0: Pracujemy tutaj z gminą Brzeszcz Kujawski, również w innych obszarach, jeśli chodzi o edukację. No stwierdziliśmy, że program stypendialny, który nagradza dodatkowy wysiłek, nagradza bardzo dobre wyniki w nauce i mamy nadzieję motywuje uczniów i uczennice do tego, żeby uczyć się jeszcze lepiej i realizować swoje pasje i zainteresowania. To jest dobry pomysł. No i stąd dzisiejsza uroczystość.
1: Docenili ich za wyniki w nauce i zaangażowanie. 75 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Brzeszcz Kujawski otrzymało stypendium burmistrza Brześcia Kujawskiego za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2025-2026.
2: Dzisiejsze wydarzenie to jest przede wszystkim uhonorowanie tych najbardziej zdolnych dzieci, tych, które potrafiły wykorzystać ten moment, wykorzystać dane wszystkie narzędzia, które my jako samorząd we współpracy z firmami znajdującymi się na Brzeskiej Strefie Gospodarczej współpracujemy, organizowane są przez to dodatkowe zajęcia zarówno z języka angielskiego, czy przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów. Myślę, że to jest bardzo dobra motywacja też dla dzieci, bo przecież, czy młodzieży, tak? Bo przecież to już jest młodzież, ósmoklasiści. I to też mobilizuje i daje taki koło napędowe dla pozostałych, tak, że jedni potrafią wykorzystać to, co im jest dane w danym momencie, inni przypatrują się temu i też podbierają te właśnie wskazówki, gdzie przykładowo mogą z innych rzeczy też korzystać.
1: To piąta edycja programu realizowanego w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania oraz pasje.
3: Jestem strasznie dumna z moich uczniów, że tutaj dzisiaj tak wielu będzie miało wręczone stypendia. No i przede wszystkim właśnie duma mnie rozpiera. To są stypendia dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, również dla absolwentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Tam, gdzie dziecko ma talent, to my staramy się go odkryć, więc i artystyczne osiągnięcia mamy, z wszelkich dziedzin staramy się ten potencjał wydobyć. Mamy osiągnięcia w Kangurze, to jest konkurs międzynarodowy matematyczny, natomiast mamy też osiągnięcia, jeżeli chodzi o konkursy kuratora oświaty, konkursy interdyscyplinarne, poza tym sami tworzymy konkurs, który jest połączeniem wiedzy matematycznej i języka angielskiego, bo to jest matematyka po angielsku, więc jest to konkurs powiatowy, z którego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
1: Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych, uczniom klasy 4-6 oraz 7-8. W każdej grupie przewidziano dwa rodzaje świadczeń, w obu przypadkach wysokość stypendium wynosi 250 zł miesięcznie.
4: Chodziłem do szkoły podstawowej imienia Leopolda Juliana Kronenberga w Brzeziu, a obecnie uczęszczam do szkoły zespół szkół samochodowych do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Roberta Schumana na profilu psycholog-pedagog.
5: W wydarzeniu dzisiejszym zostajesz odznaczony. Jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą?
4: Na pewno zadowolenie, bo jednak też przypomnienie sobie, ile trzeba było włożyć w to pracę, żeby tutaj być. No i ogólnie trochę też takie lekkie zestresowanie.
1: Pierwsze stypendium otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w swojej szkole, przy czym średnia nie może być niższa niż 4,8. Drugie przeznaczone jest dla uczniów, którzy uzyskują średnią co najmniej 5,5 w klasach 4,6 oraz 5,3 w klasach 7,8.
6: To jest za ósmą klasę, za może nie najwyższą średnią, ale za średnią powyżej 4,5.
5: Jakie przedmioty lubisz najbardziej?
6: Najbardziej lubię polski, na pewno. To jest moja pasja.
5: I dlaczego akurat ten język polski tak najbardziej bliski twemu sercu?
6: Od zawsze lubiłam czytać. Mój pradziadek też uwielbiał czytać i tak jakoś rodzinnie to wszystko.
1: Podczas gali burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski podkreślił, że wyróżnienia są nie tylko nagrodą za wysokie oceny, ale także za systematyczność, zaangażowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.
7: Tydzień temu doszło do groźnego pożaru w naszym regionie. Około południa strażacy otrzymali zgłoszenie o wybuchu zbiorników z gazem w miejscowości Osięciny Krzyżówki. Do zdarzenia doszło na terenie firmy zajmującej się skupem i suszeniem zboża. Na terenie zakładu znajdowało się łącznie 12 zbiorników z gazem o pojemności kilku tysięcy litrów każdy. Większość z nich eksplodowała. Z ogniem walczyło łącznie 19 zastępów Straży Pożarnej, w tym grupa operacyjna Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na miejscu działały również policja, zespoły ratownictwa medycznego, prokuratura oraz przedstawiciele powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wybuchu poszkodowany został 48-latek wykonujący prace instalacyjne. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Drugi pracujący z nim mężczyzna nie doznał poważniejszych obrażeń. Sprawę bada prokuratura.
8: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do pożaru w obrębie instalacji gazowej.

0: miejscowej suszarni na terenie przedsiębiorstwa. Czym doszło, w wyniku czego doszło do eksplozji zbiorników z gazem i czym sprowadzono zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Najbardziej intensywne czynności były wykonywane w czasie zdarzenia w wyniku oględzin. Na miejscu działało szereg służb, 19 zastępów straży pożarnej, policja, prokurator, osoby z Państwowej Inspekcji Pracy, biegli. Przesłuchaliśmy też świadków, przesłuchaliśmy osoby pracujące, wykonujące pracę przy instalacji gazowej na terenie suszarni, właściciela pokrzywdzonego przedsiębiorstwa. Także szereg czynności zostało wykonanych, gromadzimy dokumentację, ale przede wszystkim oczekujemy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, także na raporty z Państwowej Inspekcji Pracy.
1: Szczegółowa rekonstrukcja zdarzenia będzie możliwa po uzyskaniu całości materiałów. Wtedy prokuratora będzie mogła ocenić, czy doszło do błędu ludzkiego. Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Marii Konopnickiej dołącza do projektu Młodzi Cyberbohaterowie, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Program jest realizowany przez Instytut Dyskursu i Dialogu. Nie jest to pierwsza taka wspólna inicjatywa.
2: Jest to jeden z priorytetów ministra edukacji i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty, ale my jakby tym cyberbezpieczeństwem zajmujemy się już od dawna. W zeszłym roku zainicjowaliśmy współpracę z Instytutem Dyskursu i Dialogu z Torunia i wówczas prowadziliśmy projekt, który też dotyczył dezinformacji, dotyczył generalnie poruszania się po tym skomplikowanym świecie mediów.
1: W poprzednim projekcie uczestniczyła absolwentka LMK. Podzieliła się swoimi wrażeniami na dzisiejszym spotkaniu, prezentującym inicjatywę Młodzi Cyberbohaterowie.
3: Uczestniczyłam w zeszłe wakacje w projekcie Erasmus+. Byliśmy w Liczarowie na tydzień na wyjeździe. Świetna atmosfera, świetni ludzie i z Włocławka, i w sumie z całej Polski, więc możliwość poznania nowych osób, ale również zdobycia świetnych wiedzy, ponieważ przyjechali do nas szkoleniowcy, którzy udzielali nam wyczerpujących naprawdę wykładów, i dzięki temu mogliśmy również przyswoić je w naprawdę świetnym towarzystwie.
4: Powiedzmy na przykładzie, czego się dowiedziałeś?
3: Mieliśmy cały dzień jeden poświęcony na przykład dezinformacji na temat klimatu. Czym to jest, jak to teraz wykorzystują, dlaczego młodzi ludzie nie zauważają, gdzie ta manipulacja jednak występuje.
4: Czy często spotykasz się już na bazie tej wiedzy, którą nabyłaś, z dezinformacją, z manipulacją w mediach?
3: Myślę, że teraz jest mi dużo prościej zauważyć taką rzeczy, szczególnie może jakieś niuanse. Wcześniej ich może nie dostrzegałam, ale teraz myślę, że zauważam to i faktycznie sprawdzam dużo bardziej szczegółowo te informacje.
5: Jesteśmy otwarci szczególnie na organizacje tak zwanego trzeciego sektora. W tym wypadku naszymi partnerami są państwo z Instytutu Dyskursu i Dialogu z Torunia. Jest to organizacja pozarządowa, która zajmuje się takimi bardzo ważnymi społecznie projektami, skierowanymi właśnie głównie do młodych ludzi, do licealistów. W dużym skrócie rzecz ujmując, chodzi o cyfrową higienę, o umiejętność poruszania się w świecie współczesnych mediów, o naukę krytycznego myślenia, weryfikowania informacji, sprawdzania też źródeł tego, co możemy przeczytać w internecie. Więc wszystkie te kwestie są szalenie ważne w dzisiejszym świecie. Dzięki projektowi Erasmus+, w którym partnerujemy Indeedowi już po raz kolejny, nasi uczniowie, uczestnicy tego projektu będą mieli okazję nabyć ważne umiejętności, wyszkolić kompetencje niezbędne do zdrowego, prawidłowego poruszania się, funkcjonowania w cyfrowym środowisku.
1: Celem programu jest stworzenie społeczności młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę na temat wyzwań współczesnego świata cyfrowego, zwiększać odporność na dezinformację, świadomie i mądrze korzystać z urządzeń ekranowych, mieć realny wpływ na decydentów, a jednocześnie angażować się w pracę i działania Instytutu Dyskursu i Dialogu.
6: 550 osób minimum to są osoby, które będą w ramach tego projektu przeszkolone, czyli wezmą udział w jakiejś formie szkolenia stacjonarnego prowadzonego przez przedstawicieli projektu. Natomiast w ramach takiej elity projektowej chcielibyśmy wyłonić pomiędzy 30 a 50 tak zwanych młodych cyberbohaterów. I tutaj dwa słowa. Młodzi Cyberbohaterowie to jest nowy program, który my jako Fundacja Instytut Dyskursu i Dialogu realizujemy od mniej więcej roku, ponieważ właśnie realizacji.

0: Realizacja pierwszego projektu Erasmus z 2 poprzednich lat uświadomiła nam, jak ważne jest współcześnie to, żeby docierać do młodzieży z tego typu przekazami. I ci młodzi cyberbohaterowie, te 30-50 osób w ten przedział, to będą ludzie, którzy w założeniach projektu będą angażować się mocniej. Stworzą tak zwaną Radę Młodych Cyberbohaterów, o której też zaraz jeszcze powiem. No i liczymy bardzo na to, że te osoby po prostu włączą się w działania partycypacyjne, obywatelskie, po to, żeby troszeczkę zrozumieć nasz instytucjonalny świat, jak on działa, żeby też mieć wpływ na to, jakie rozwiązania w świecie cyfrowym są przez władzę rozmaitą, czy to na poziomie lokalnym, czy centralnym, stosowane. Na jakie wyzwanie odpowiedzią jest ten projekt? Dezinformacja, każdy z Was zapewne wie, co to jest. Cyberzagrożenia, przeciążenie informacyjne, to wszystko utrudnia Wam, czyli młodym ludziom, bezpieczne korzystanie z sieci i jakiś taki udział w debacie publicznej szeroko rozumianej.
1: Przed uczestnikami warsztaty, szkolenia, spotkania i wyjazdy, podczas których będą przyglądać się dezinformacji, cyberzagrożeniom, mediom społecznościowym i higienie cyfrowej, a także uczyć się krytycznego myślenia, weryfikowania informacji i tworzenia odpowiedzialnych przekazów medialnych. Przed nami weekend pełen wydarzeń we Wrocławku i okolicach. Będą koncerty, sportowa rywalizacja, imprezy rodzinne i oczywiście 6. Fajans Festival. Sprawdzamy, co wydarzy się od piątku do niedzieli. W piątek we Wrocławku rozpocznie się 6. Fajans Festival. W programie są wystawy, fajansowe kramy i wernisaż, a wieczorem koncert Chris Quartet oraz widowisko Fajansowy Blask na Starym Rynku. W sobotę i niedzielę festiwal będzie kontynuowany m.in. w Browarze B i Skarbcu Fajansu. Będą warsztaty, spotkania, wystawy i pokazy, a wieczorami na Starym Rynku ponownie będzie można zobaczyć fajansowy Blask.
2: Po pierwsze, tradycyjnie zapraszam wszystkich miłośników wrocławskiego fajansu do Centrum Kultury Browar B, gdzie czekać na Was będą wystawcy na fajansowych kiermaszach. Też wystawiać się będą koła gospodyń wiejskich już tradycyjnie w strefie gastronomicznej. No, ale to już tak naprawdę wszyscy znamy, bo też będą rozstrzygnięcia konkursu, które w międzyczasie były organizowane. Natomiast nowością jest fakt, że od piątku do niedzieli o 19, 20 i 21 specjalne pokazy w ramach Festiwalu Światła, który od tego roku będzie elementem, mam nadzieję, stałym całego tego naszego wydarzenia. Wydarzenia, które też trwać będzie 3 dni, od piątku do niedzieli. Oprócz tego w zbiorach sztuki oraz w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej na Słowackiego będzie można podziwiać fajans w różnym wydaniu. W Skarbcu Fajansu też specjalne oprowadzanie po Skarbcu Fajansu oraz warsztaty. No i oczywiście miłośnicy wrocławskiego fajansu w galerii przy ulicy Starodębskiej też będą czekać na osoby, które tym fajansem są zainteresowane. Mam nadzieję, że nie tylko mieszkańcy Wrocławka, regionu wrocławskiego, ale coraz chętniej do Wrocławka też przyjeżdżać będą mieszkańcy całego naszego kraju.
1: Sobotni poranek przyniesie również sportową rywalizację. Od 9.30 we Wrocławku rozpoczną się pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej w piłce koszykowej. Do miasta przyjadą drużyny z całego kraju. Zawody mają być nie tylko walką o mistrzowski tytuł, ale także okazją do integracji i aktywności osób z niepełnosprawnościami.
3: 26-27 września, stara hala OSIR, pierwsze Mistrzostwa Polski Zakładów Aktywności Zawodowej, a konkretnie pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej. W dyscyplinie no, jasnej i oczywistej koszykówce. Wrocławek to stolica koszykówki. Dość długo nosiliśmy się z zamiarem, żeby pomóc głównemu organizatorowi, czyli Stowarzyszeniu Eurointegracji, zorganizować te zawody i one się po prostu odbędą. Pierwsze Mistrzostwa Polski, mam nadzieję, że to jest początek nowej tradycji. Planujemy, że będzie 12 zespołów. Oczywiście wszystko będzie rozgrywało się w grupach. Dzisiaj mamy potwierdzenie już 10, dwa jeszcze ze względów organizacyjnych się wahają. Około 120 uczestników z całej Polski, plus oczywiście kibice. Tu gorąco zapraszam wszystkich Państwa. Wstęp jest wolny. W sobotę rozpoczynamy o 9 do godziny 17-18. W niedzielę od 9 do 14.30. Czy to będzie dobry poziom? Mega poziom, bo osoby z niepełnosprawnościami oddają za zawsze na parkiecie to, co potrafią i co mogą najlepiej, z zaangażowaniem, którego ja tylko mogę pozazdrościć.
1: O 12 rozpoczną się 409 regaty żeglarskie Błękitna Wstęga Zalewu Włosowskiego. Po zakończeniu rywalizacji zaplanowano koncert bluesowy i wieczorne ognisko z muzyką szantową. Tego samego dnia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych